0: Ta książka, proszę Państwa, musiała znaleźć się w tej audycji. Co więcej, być może od tej książki powinniśmy zacząć całą planetę, bo za chwilę, a właściwie już teraz, porozmawiamy o książce wyjątkowej. Operacja Masakra Rodolfo Walsha ukazała się w Argentynie w 1957 roku i jest jedną z książek, od których zaczyna się historia nowoczesnej literatury non-fiction, tak zwanej powieści faktu. Może nawet pierwszą taką książką. Barbara Jaroszuk jest gościem Planety Nonfiction, argentynistka, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I także tłumaczka tej niezwykłej książki, wydanej wreszcie po polsku przez wydawnictwo Artrage. Pani Barbaro, ja wspomniałem na początku, że to być może pierwsza taka książka, to znaczy powieść faktu, chociaż często za taką uznaje się Z zimną krwią Trumana Capotiego. Operacja Masakra powstała 9 lat wcześniej, prawda?
1: Tak, to znaczy ja zawsze właśnie jako argentynistka staram się podkreślać, że my żyjemy w kraju dosyć mocno skupionym na anglojęzycznym obszarze kulturowym i większość rzeczy z tego obszaru do nas dociera, natomiast powiedzmy, że z Ameryki Łacińskiej, tej może mniej przebojowej na rynku międzynarodowym Ameryki, dociera do nas mniej. I w związku z tym chyba dobrze byłoby, żebyśmy sobie uświadomili, że to, co uważamy w Polsce za początek powieści faktu, czy też powieści dokumentalnej, czyli właśnie Z zimną krwią Capotiego, ukazało się jednak ładnych parę lat, znaczy parę, dziewięć, tak jak pan powiedział, 9 lat po operacji Masakra, więc ja nie powiedziałabym, że to jest pewnie pierwsza tego typu książka, albo takich książek eksperymentujących w różnych miejscach z taką formułą było pewnie trochę wcześniej, ale na pewno jest to jedna z pierwszych takich książek i na pewno jest wcześniejsza od Z zimną krwią.
0: No właśnie, wydaje mi się, że możemy w dwóch słowach w ogóle doprecyzować, co to jest za gatunek tym może, którzy trochę się w tym gubią w tym momencie. Tak zwana powieść faktu, czyli literatura, która, mówiąc najprościej, korzysta z możliwości powieści po to, żeby opowiedzieć coś, co działo się naprawdę, tak?
1: Tak, to znaczy generalnie ja bym powiedziała, że to jest taki gatunek, który z jednej strony łączy fakty i to fakty potwierdzone w sposób żelazny wedle takiej tradycyjnej, dobrej, starej szkoły dziennikarskiej, czyli co najmniej dwa źródła, bardzo porządna weryfikacja, żadnych wymysłów, ale do pewnego momentu, to znaczy na bazie tych tak starannie, skrupulatnie zgromadzonych faktów, pisarz, który tworzy taką książkę, nadbudowuje pewną opowieść, w której są elementy domysłów, ale one są sygnalizowane na bieżąco czytelnikowi, czyli czytelnik od razu słyszę od autora, czy też od osoby mówiącej w tekście, tutaj zaczynam się domyślać. Nie wiem do końca, czy tak było. Możemy myśleć, spekulować, że ten bohater zrobił to i to, albo pomyślał to i to, ale oczywiście, co pomyślał bohater, to już nie jest żelazny fakt do potwierdzenia, zwłaszcza jeśli bohater nie żyje. Natomiast mamy tutaj połączenie tych dwóch elementów, czyli żelaznych, potwierdzonych faktów z domysłem sygnalizowanym na bieżąco.
0: No właśnie, wspomina pani, mówi pani pisarz, za chwilę porozmawiamy oczywiście o samej książce, ale na początku wypada, żebyśmy powiedzieli kilka słów o jej autorze. Kim był Rodolfo Walsh i na jakie lata przypada jego życie? Bo to wszystko było nieprzerwalnie związane także z akcją tej powieści faktu.
1: Oj tak, to jest bardzo skomplikowana historia. Rodolfo Walsh urodził się w 1927, zmarł w 1977, a właściwie został zabity, jak pewnie za chwilę będziemy o tym mówić, w 1977. Rodolfo Walsh był dziennikarzem, był pisarzem, w tej chwili w Argentynie jest legendą, są ulice jego imienia, jest stacja metra w Buenos Aires jego imienia, jest nagroda jego imienia. On uchodzi w Argentynie za takiego ojca pewnego gatunku, ale również pewnego typu myślenia o Argentynie. Rodolfo Walsh, jego historia jest o tyle ważna, że w roku 57, ja o tym zresztą piszę dosyć obszernie w posłowie do tej książki, w momencie, kiedy wydał Operację Masakra, jak można łatwo policzyć, ileż on miał wtedy, 27, 57, miał 30 lat, on wtedy tak naprawdę przestał pisać kryminały, powieści, opowiadania kryminalne, które pisał wcześniej, miał parę tomów wydanych wcześniej i zajął się na poważnie dziennikarstwem, a zajął się na poważnie dziennikarstwem właśnie pod wpływem pewnego wydarzenia, mianowicie był w barze, to też o tym pisze Sam Walsh w Operacji Masakra i w tym barze w 56 roku usłyszał plotkę, że kilka miesięcy wcześniej odbyły się nielegalne rozstrzelania pod Buenos Aires na śmietnisku i że ktoś przeżył z tych rozstrzelanych. To jest to słynne zdanie, które no poniekąd rozpoczyna operację Masakra. Jeden z rozstrzelanych żyje. Rodolfo Walsh poszedł tropem tej plotki, zaczął spotykać się z ludźmi i metodą śledztwa dziennikarskiego, w którym pomagała mu, to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, on pisze Enriqueta Muniz. On nawet chciał podpisać wspólnie, także jej nazwiskiem, tę książkę, ale ostatecznie do tego nie doszło. Ona była jego współpracowniczką. Oni we dwoje przeprowadzili to śledztwo dziennikarskie, bardzo niebezpieczne, bo to działo się już w warunkach jednej z dwudziestowiecznych dyktatur w Argentynie.
0: Tak, dodając może, skoro wspomina pani Enriquetę Muniz, pani pisze, że początkowo to ona musiała nakłaniać go do spotkań z ludźmi, więc ta rola rzeczywiście ona jest bardzo duża, jeżeli chodzi o w ogóle powstanie tej książki.
1: Tak, to sam Walsh o tym bardzo często mówił, mianowicie chodziło o to, że Walsh no był takim, ja bym to ujęła, chłopcem z dobrego domu i on raczej lubił grać w szachy, lubił pisać i czytać opowiadania kryminalne, ale tak, żeby wychodzić na ulicę i rozmawiać zaraz z ludźmi, to nie było dla niego takie oczywiste. A jeszcze pamiętajmy, że w Argentynie po dziś dzień, ale wtedy szczególnie istniał dosyć mocny podział klasowy. Rodolfo Walsh reprezentował, no powiedzmy, inteligencję, może klasę średnią, natomiast jego rozmówcy często byli robotnikami. W momencie, kiedy przygotowywał operację Masakra, to były osoby z tak zwanego ludu, i on z tymi osobami na początku niespecjalnie umiał rozmawiać, zwłaszcza, że trzeba też pamiętać o podziale politycznym, mianowicie junta, która rządziła wtedy Argentyną, to była junta, która odsunęła od władzy Perona. Walsh popierał tę juntę, bo był antyperonistą, a jego bohaterowie, o których piszę, wzięli udział albo władza przypuszczała, że chcą wziąć udział w puczu peronistowskim. Rozumie pan? Czyli jakby on był antyperonistą, a jego bohaterowie byli peronistami, byli albo przynajmniej niektórzy, tak? Byli peronistami. I on faktycznie i z powodów klasowych, i z powodów politycznych, i z powodu swojego usposobienia i charakteru miał duże problemy, żeby początkowo z nimi rozmawiać. I właśnie Enriqueta tutaj spełniła swoją rolę bardzo, bardzo skutecznie.
0: A z drugiej strony też miał problem w tym, czy to było dla niego pewnym wyzwaniem, że no, ujawnił zbrodnię władzy, z którą wiązał nadzieję.
1: Tak, dokładnie tak było. To znaczy, generalnie problem polegał na tym, że Walsh, kiedy w roku 55 wojskowi odsunęli Perona od władzy, Walsh, jak duża część klasy średniej i intelektualistów, uważał, że to odsunięcie od władzy Perona jest rzeczą dobrą. No bo Peron w Polsce, jak zawsze to podkreślam, nie cieszy się dobrą sławą, ale w Argentynie oznacza gigantyczny przełom polityczny, to znaczy on jakby daje głos wcześniej marginalizowanym masom ludowym, ale to nie znaczy, że jego rządy są pozbawione problemów. No tam oczywiście była i korupcja, i były zapędy autorytarne, i wszystko to się klasie średniej i inteligencji oczywiście nie podobało. W związku z tym ludzie tacy jak Walsh nie chcieli, znaczy oni nie chcieli i nie mogli popierać Perona. Tylko że problem był taki, że jak się okazało, władza, która nastąpiła po Peronie, okazała się pod względem korupcji, pod względem autorytaryzmu, no, dużo, dużo gorsza. I Walsh, zwłaszcza na podstawie tego, co widział w trakcie śledztwa, z którego narodziła się operacja Masakra, zdał sobie z tego powoli sprawę. On z czasem przeszedł na zupełnie inną stronę barykady. Właściwie można powiedzieć, że został peronistą z czasem, z upływem lat. Natomiast w momencie, o którym pan mówi, czyli w roku 57, no, była cała masa ograniczeń, które on musiał w sobie i nie tylko w sobie pokonać, żeby tę książkę najpierw, czy też zgromadzić do niej materiał, a następnie ją napisać. I to się oczywiście wiązało też z realnym niebezpieczeństwem. Pamiętajmy, że to była władza, która bardzo nieprzychylnym okiem patrzyła na tego typu śledztwa i wręcz no, tam była kwestia gróźb. Tak, to znaczy, no, Walsh w pewnym momencie zaczął się ukrywać, miał fałszywe dokumenty, nosił przy sobie już wtedy broń, świadom zagrożeń, jakie na niego czekają.
0: Wspomniała pani o postaciach. Myślę, że warto oddać także im przestrzeń, postaciach, bohaterach, także ofiarach i ocalałych, których poznawał i z którymi spotykał, z którymi rozmawiał Walsh. Kim są ludzie zatrzymani w domu, w którym no, między innymi słucha się radiowej transmisji walki bokserskiej i co ich wtedy łączyło z buntem, a ilu z nich po prostu znalazło się w niewłaściwym miejscu, bo przecież na tym też polega po części dramaturgia tej książki.
1: Tak, pierwsza część książki Operacja Masakra po prologu jest zatytułowana Osoby, tak? I tutaj mamy 13 rozdziałów. W większości z nich Walsh przybliża postacie swoich bohaterów, z których część nie żyje, część żyje i on ma okazję z nimi porozmawiać. Tak naprawdę spośród tych osób, które zgromadziły się tamtego wieczora żeby posłuchać meczu bokserskiego. Pamiętajmy, że to było jeszcze przed erą telewizji, oni słuchali transmisji z tego meczu. Wśród tych osób mężczyzn było dwóch, którzy mieli jakiś związek z planowanym puczem peronistowskim przeciwko władzy, która wcześniej odsunęła Perona. Mówimy o roku 56. Reszta znalazła się tam dlatego, że zaproponował im to kolega, dlatego że spotkali na ulicy chwilę wcześniej przyjaciela, który się tam wybierał. Rozumie pan, cała seria zbiegów okoliczności i Walsh zresztą pisze, że ta opowieść jest o tyle nieprawdopodobna, że tutaj jest tyle zbiegów okoliczności tak bardzo dziwacznych, w sensie dlaczego akurat te osoby w taki sposób, w tym miejscu, o tej porze, ale też dlaczego na przykład niektórzy z nich nie zginęli, jak to się stało w ogóle, że ta operacja masakra była na tyle w sumie nieudolna, że z planowanych kilkunastu osób ostatecznie zginęło tylko, no tylko, mówimy tylko, no to jest oczywiście bardzo dużo, ale zginęło kilka. Więc tutaj jest cała seria bardzo nieprawdopodobnych wydarzeń i to jest dosyć ważne, żeby to podkreślić. Większość z tych ludzi nie miała z puczem nic wspólnego. I Walsh bardzo dokładnie pokazuje, kto co wiedział na podstawie rozmów z ich bliskimi na podstawie rozmaitych wskazówek i pokazuje, dlaczego tam się znalazła każda konkretna osoba, dlaczego znalazła się w tym miejscu, pokazuje, co się z nimi później działo, pokazuje na przykład, co jest bardzo, bardzo ważne, jak ich przetrzymywano, że na przykład aresztowano ich, czy też zgarnięto z tego domu wszystkich przed wprowadzeniem stanu wojennego, co też jest dla niego niezwykle istotne, tak?
0: A no właśnie, co też jest bardzo istotne, że to było na chwilę przed wprowadzeniem stanu wojennego, prawda? Doszło do zatrzymania tych osób.
1: Kilka godzin. On pokazuje, że ten stan wojenny został wprowadzony o określonej godzinie i ustala to na podstawie radiowych zapisów audycji. Pan tutaj może lepiej nawet wie, jak to wygląda w praktyce. Natomiast pokazuje, że te osoby zostały w tym domu aresztowane kilka godzin przed stanem wojennym, więc nawet gdyby brały udział w tym puczu, to i tak nie zostały aresztowane w warunkach stanu wojennego.
0: Z tym też się wiązała ta nadzieja tych zatrzymanych, że to się nie może po prostu skończyć źle, bo to było jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, prawda?
1: Znaczy, oni nawet nie wiedzieli, że ten stan, bo wtedy akurat no, działo się to, co się działo, więc nawet nie wiedzieli o tym stanie wojennym, ale oni w ogóle nie wierzyli, że im się coś może stać. Właśnie na tym polega też dramatyzm tej książki, że to są bohaterowie po prostu, tak jakby ktoś nagle wszedł do nas do domu, zabrał gdzieś nas na komisariat, trzymał nas tam kilka godzin, a potem wywiózł w pole, powiedział wysiadajcie i zaczął do nas strzelać. Ci ludzie jakby w ogóle nie wierzyli, że coś takiego może się zdarzyć. Dla nich nie żyli, no może w państwie, które nie było bezproblematyczne, powiedzmy. To znaczy, no wiadomo, były tam zamachy stanu, były przewroty, ale jakby obywatele jednak wierzyli, że państwo jest w stanie działać zgodnie z prawem. Czyli jeżeli cię ktoś aresztuje, no to cię aresztuje na jakichś konkretnych zasadach, jakaś konkretna władza, potem jest pewna procedura i ta procedura prowadzi do pewnych skutków. Tutaj się okazało, że wszystkie procedury zostały złamane, że wszystkie zasady funkcjonowania praworządnego państwa zostały naruszone i właśnie to zrobiło na Walshu takie gigantyczne wrażenie. Tutaj nie chodzi o epatowanie, ile osób zginęło, a ile nie, tylko chodzi o pokazanie Walshowi, co się dzieje, kiedy państwo przestaje funkcjonować jako państwo praworządne? Co się dzieje, kiedy zaczyna funkcjonować jako państwo autorytarne? Pewnie w dalszej kolejności są jakieś dalsze stopnie tej degeneracji politycznej.
0: O Argentynie jeszcze porozmawiamy w drugiej części. Barbara Jaroszuk jest gościem, gościnią Planety Nonfiction. Rozmawiamy o książce Operacja Masakra Rodolfo Walsha. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.

0: Barbara Jaroszuk, tłumaczka książki Operacja Masakra Rodolfo Walsha, argentynistka, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim, wciąż w planecie nonfiction, a właściwie na planecie nonfiction. Pani Barbaro, myślę, że warto porozmawiać także o języku tej powieści, bo tak, tam też się ujawnia wiele cech gatunku. Tutaj znalazłem taki cytat, zresztą ostatnio korzystał z niego także Artur Domosławski w swoim tekście o Operacji Masakra. Caparros pisał o Operacji Masakra tak. To potrójny wzór, jak docierać do tego, co ukryte, jak konstruować narrację, jak pisać bez retorycznych popisów, aby siła oddziaływania tekstu osiągnęła maksimum. Rozumiem, że ten zwrot bez retorycznych popisów to w przypadku tej książki to jest komplement do takich najwyższych lotów, tak?
1: Tak, to jest zdecydowanie komplement. To jest książka, której siła rażenia, jak rozumiem, wynika z jej prostoty, co dla mnie też jako dla tłumaczki było pewnym wyzwaniem, no bo tutaj chodziło o to, żeby nie dodawać żadnych zbędnych słów. To musiało być tak oszczędne, jak jest u Walsha. Walsh pracował nad tą książką bardzo długo. On ją dopracowywał w tym sensie, że wyrzucał całe fragmenty, przeformułowywał. Tutaj wydawca Krzysztof Cieślik jakiś czas temu w audycji, podcaście przywoływał przykład, który ja też przywołuję w posłowiu. Tam jest taka historia z dziewczynką kilkuletnią, chyba dziesięcioletnią, córką jednej z ofiar tego, co się wydarzyło. I w pierwotnej wersji Walsh pisał o tym, że kiedy policja ją zatrzymała ją jakiś czas przed wydarzeniami opisanymi w Operacji Masakra, to przesłuchiwała ją przez wiele godzin bez choćby kropli wody. Po czym się okazało, że nie wiadomo, czy była woda, czy nie była woda, więc Walsh wykreślił to zdanie i po prostu jest w wersji ostatecznej, że przysłuchiwała ją przez kilka godzin. I to jest właśnie typowe dla Walsha, czyli on po prostu, on wyrzucił cały rozdział w pewnym momencie, który uznał za zbyt melodramatyczny, zbyt efekciarski. Zależało mu na tym, żeby fakty mówiły same za siebie i ta oszczędność stylu jest też jego taką marką literacką w tym sensie, że on tak pisał nie tylko w Operacji Masakra, ale pisał też w swoich dojrzałych opowiadaniach, wtedy już nie kryminalnych, tylko takich bardzo dobrych opowiadaniach. Więc to jest jego styl i ten styl trzeba było zachować tak.
0: A właśnie to było najtrudniejsze do przekazania, do przetłumaczenia, do zachowania, czy też, nie wiem, rytm, prostota, może emocje, a może sposób, w jaki mówią jego bohaterowie. Co było dla pani jako tłumaczki? Jakiego głosu szukała pani dla Walsha po polsku?
1: To znaczy szukałam oczywiście do tego głosu takiego niezwykle prostego, ale były dwie komplikacje, które poza to wykraczają. Pierwsza komplikacja wiąże się z tym, jak on pisze o swoich bohaterach, zwłaszcza jak myśli, że oni mówią. I to jest właśnie kwestia klasowa, ponieważ Walsh w gruncie rzeczy tak do końca nie wiedział, jak mówią ludzie z tej klasy społecznej. W związku z tym on trochę sobie wymyślił, w pierwszych rozdziałach zwłaszcza to widać, taki sposób mówienia, który jego zdaniem pasuje do ludzi z ludu. Ja starałam się to oddać, pokazać te opory Walsha, także językowe, on tam używa takich słów, na przykład w pewnym momencie pisze o negrito. Ja to przetłumaczyłam jako człeczyna, to on się w ten sposób odnosi do jednego z bohaterów. Negrito po hiszpańsku-argentyńsku odnosi się do i negro i do cabecita negra. To ma konotację nie tyle rasową, jak moglibyśmy pomyśleć, no bo negro to jest czarny po polsku, to ma konotację klasową. Cabecitas negras, czyli czarne łebki, to byli właśnie ci ludzie tam z dołu, ci z ludu, od których on początkowo się bardzo mocno dystansował. I pojawia się w jego tekście słowo negrito, tak, które jest takim słowem wyższościowym, paternalistycznym, dlatego oddałam to słowem człeczyna, który nie ma nic wspólnego z rasą, tylko jest takim paternalistycznym, jakiś tam człeczyna. I to było pierwsze wyzwanie, jak on czasami pisze o tych ludziach, jak czasami wkłada im w usta pewne wyrażenia, które niekoniecznie musiały mieć wspólnego z tym, jak oni mówili, tylko raczej z tym, jak on sobie wyobrażał, że oni mówią. A druga trudność to była trzecia część tej książki, bo powiedzieliśmy o pierwszej, która się nazywa osoby, potem taka, która się nazywa fakty, ale trzecia część nazywa się dowody. I ta część dowody to są już transkrypcje przesłuchań, to są dokumenty, to są pisma sądowe, to są pisma, bo wie pan, to trzeba też może powiedzieć słuchaczom, że to śledztwo to nie było tylko rozmowy z ludźmi z ulicy, tylko to było też, to był bardzo długi proces sądowej walki o sprawiedliwość, która nigdy nie została wymierzona. I w tej części dowody on przedstawia bardzo dużo dokumentów, które są napisane nową mową prawniczą. I ta nowa mowa prawnicza w kontraście z tym językiem Walsha, jest dosyć trudna, jak sądzę, również dla czytelnika, bo ona wymaga takiego, jakbyśmy się przedzierali przez dokumenty prawnicze.
0: To jest książka legenda, tak jak pani wspomniała wcześniej. To jest książka, która odbiła się szerokim echem, która wzbudziła szerokie zainteresowanie, która wciąż wzbudza zainteresowanie, czego najlepszym przykładem jest także jej polskie wydanie. Myślę, że Rodolfo Walsh byłby szczerze zainteresowany losami swojej książki na przestrzeni tych przecież wielu lat. Natomiast na końcu w epilogu jest dość smutna konstatacja autora wówczas, który uważa, że choć dzięki tej książce ta zbrodnia zyskała rozgłos, to tak naprawdę niewiele zmieniła, że on sam czuje pewien zawód jako reporter, że nie udało mu się zmienić świata, powiedzmy tak górnolotnie, że nie udało mu się wymóc na państwie przyznania się do błędu, że nie udało mu się poprawić losu tych, którzy przeżyli później. Walsh zawiódł się dziennikarstwem i mocą czy niemocą literatury własnej?
1: Ja bym powiedziała, że oczywiście on tak dokładnie pisze, jak pan mówi, to znaczy czuję, że poniósł w pewnym sensie klęskę, że winni zostali ukarani, ofiarom nie zadośćuczyniono w stopniu, w jakim powinno to się było wydarzyć. Ale jednocześnie Walsh nie rezygnuje z tego typu pisarstwa. On potem wydaje jeszcze kilka, czy też pisze przez lata kilka książek dziennikarskich podobnego typu. Walsh też udziela się jako dziennikarz i sądzę, że on też walczy na płaszczyźnie sądowej długi czas. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że on się poddał. Zresztą ten list, do którego ja ciągle wracam, czyli ten list otwarty pisarza do junty wojskowej, napisany przez niego w 1977 roku, to jest list, w którym on mówi, że właściwie nie wiem, chyba moglibyśmy przywołać tutaj końcówkę. On mówi dokładnie: oto garść refleksji, którymi w pierwszą rocznicę złowrogich rządów waszej hunty chciałem się z wami podzielić. Bez najmniejszej nadziei, że zostanę wysłuchany, z pełną świadomością, że będę ścigany, dochowując jednak wierności podjętemu dawno temu zobowiązaniu, że postaram się w trudnych chwilach dawać świadectwo. Więc wydaje mi się, że on temu dawaniu świadectwa, to nie, że się nim zawiódł, on czuł, że to jest obowiązek, że on powinien dawać świadectwo jako dziennikarz, jako człowiek. I w tym sensie chyba nie tracił nadziei, że prędzej czy później to jakiś skutek odniesie, więc nie szłabym w stronę może właśnie, że on się zawiódł. Raczej wiedział, że jest to bardzo trudne, że przebijanie się tego typu tekstów do świadomości społecznej, też możliwości wpływu na władzę, zwłaszcza władzę autorytarną, zwłaszcza władzę, która posuwa się do mordowania własnych obywateli. W sposób oczywisty są to procesy skomplikowane, wymagające czasu, natomiast trzeba pamiętać, że ta jego książka, stając się legendą, no ona do tej pory w Argentynie wyznacza, no, do pewnego stopnia sposób myślenia i o huncie z lat 1976-83, czyli tej huncie, która zabiła Walsha, jak i o w ogóle historii Argentyny i o możliwościach na przyszłość Argentyny. Więc ja bym powiedziała, że tutaj siła tej książki, mimo tego, co sam Walsh myślał o niej, jest duża.
0: I też Walsh pozostał wierny reportażowi, natomiast marzył też o tym, żeby napisać powieść fiction. To mu się nie udało. Tak się zastanawiam, czego nie kusiło, żeby z tej opowieści zrobić literaturę fiction. Dlaczego on jednak był tutaj właśnie wierny reportażowi? Nie chciał zrobić z tego powieści?
1: Wydaje mi się, że o ile ja wiem, mogę się mylić, to wydaje mi się, że w ogóle nie było takiego pomysłu, w sensie, żeby z tego materiału zrobić tekst fikcjonalny. Wydaje mi się, że Walsh był pod takim wrażeniem i też w takim stanie rozgorączkowanym to pisał, że tam chyba nie było mowy o jakieś tworzenie fikcji w zaciszu gabinetu. To było pisanie z dnia na dzień tekstów, publikowanie ich w warunkach niebezpieczeństwa. I też nie było czasu, żeby w ogóle ten materiał opracowywać jakkolwiek fikcjonalnie, więc wydaje mi się, że tak, on miał aspiracje literackie wykraczające poza dziennikarstwo i zrealizował je, tylko zrealizował je w formie opowiadań. Zresztą jedno z tych opowiadań, Ta kobieta, o Ewie Peron, Ewicie Peron, znanej w Polsce wielu pewnie słuchaczom, jego opowiadanie Ta kobieta zostało w pewnym momencie uznane za jedno z najważniejszych, najlepszych opowiadań argentyńskich wszechczasów. W związku z tym te jego aspiracje literackie zostały zrealizowane, natomiast no, Operacja Masakra to jest po prostu temat, który chyba nie nadawał się na fikcję i Walsh o tym wiedział.
0: Wspomniała pani już kilkukrotnie, że no też życie Walsha i to, co się stało później, to jest taka ciemna, dramatyczna, tragiczna klamra, no bo Walsh także stał się

0: którą ludzie wciąż się interesują, tak?
1: Rozliczenia z ostatnią dyktaturą, czyli z tą najgorszą. Trzeba pamiętać, że XX wiek w Argentynie to jest cała seria dyktatur, ale ta z lat 76-83 to jest najgorsza. Tam zaginęło 30 tysięcy ludzi. To są tak zwani desaparecidos, czyli po polsku zaginieni albo zniknięci. To są ludzie, których nie aresztowano. To są ludzie, których porywano, przetrzymywano w nielegalnych centrach zatrzymań, torturowano, zabijano, zrzucano z samolotów do oceanu, zamurowywano ich zwłoki w fundamentach budowanych właśnie budynków. Walsh jest właśnie jednym z takich desaparecido. On jest takim klasycznym desaparecido, bo do tej pory w Argentynie trwają rozliczenia tej junty i na przykład do tej pory odnajdywane są szczątki ofiar dyktatury, które na podstawie badań DNA można zidentyfikować. Na przykład rodzice po wielu latach, jeśli jeszcze żyją, przy czym desaparecidos to byli głównie ludzie młodzi, więc czasami rodzice teraz dowiadują się o tym, że ich dziecko zostało znalezione tam i tam, właśnie na podstawie badań DNA. Walsha nigdy do tej pory przynajmniej nie odnaleziono, nie stwierdzono, gdzie znajduje się jego ciało. Natomiast to jest temat cały czas żywy, te rozliczenia się nie skończyły, trwają procesy. To jest zresztą bardzo ciekawe, że Argentyna jest pod tym względem krajem, który najmocniej rozliczył się z dyktaturą, bo przecież analogiczne dyktatury były w Brazylii, w Urugwaju, w Chile i tam te rozliczenia nie poszły tak daleko, nie były tak głębokie. W Argentynie były próby stopowania tych rozliczeń, może nie wchodzimy już tutaj w szczegóły, ale one spełzły na niczym. Zresztą obecny rząd w pewien sposób chciałby trochę wyciszyć tę sprawę. To jest rząd, który mówi, a tak naprawdę to się nic aż takiego nie stało, no ale to wywołuje gwałtowny protest społeczny i tak jak pan powiedział, jednym ze skutków tych rozliczeń, które trwają do dzisiaj, jest to, że skończył się dosłownie, to jest niesamowity zbieg okoliczności, że dokładnie wtedy, kiedy Artrage wydał operację masakra, mniej więcej w tym samym tygodniu, pi razy drzwi, rzeczywiście został skazany ten oprawca Walsha i wielu innych za udział, jak pan powiedział, w 178 porwaniach i nieludzkim traktowaniu porwanych. Mówimy tutaj o niezwykle brutalnych torturach. Wśród tych 178 był Walsh. Więc jest to temat bardzo aktualny. Nawet jeżeli niektóre władze próbują to od czasu do czasu wyciszać, to jednak ta trauma jest tak mocna w społeczeństwie, to społeczeństwo nadal tę traumę przepracowuje i w literaturze, i w filmach. Jak państwo sobie obejrzą jakieś filmy argentyńskie współczesne albo poczytają literaturę współczesną, to ta kwestia nieustannie wraca. W rozmaitych rejestrach mniej lub bardziej widocznie, ale wraca.
0: To jeszcze tak na koniec a propos aktualności. Dlaczego tę książkę warto przeczytać także dzisiaj, 70 lat później, i to niekoniecznie mieszkając w Argentynie, znaczy niekoniecznie będąc Argentyńczykiem?
1: To jest moje ulubione pytanie. Już brałam udział w jakichś tam audycjach i też mnie o to pytano. I to jest oczywiście bardzo, bardzo sensowne pytanie, no bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale po co czytać reportaż, który ukazał się tyle lat temu w zupełnie innej części świata. Ja bym powiedziała, że siłą tego reportażu nie jest bezpośrednie zaangażowanie Walsha po takiej czy innej stronie barykady politycznej. Ja również chciałabym, żeby to wybrzmiało, żebyśmy nie robili z Walsha bojownika o to, czy tamto, peronisty, czy nie wiadomo kogo, bo to nie o to chodzi. Walsh mówił wprost, w debacie politycznej i w walce politycznej są metody dopuszczalne i są metody niedopuszczalne. On mówił, bez względu na to, po której stronie barykady politycznej jesteśmy, musimy pamiętać, że po drugiej stronie również są ludzie, bo jeśli o tym zapomnimy, to skończy się to dokładnie tak, jak ja o tym piszę w operacji Masakra. On mówił, uważajmy, co robimy, uważajmy, co mówimy, bądźmy odpowiedzialni i też w jakiś sposób pamiętajmy, zawsze pamiętajmy, co się dzieje z władzą, jeśli ta władza zaczyna zmierzać w stronę autorytaryzmu, jeśli zaczyna prześladować jakieś osoby, które nawet my uważamy za, nie wiem, ekstremistów, za osoby, no może nie takie jak my, to też jest ciekawe w tej książce, że część bohaterów tej książki w ogóle uważa, że no dobrze, gdyby to się stało komuś innemu, no to jeszcze pół biedy, ale ja, taki porządny obywatel, a więc ta książka mówi, jeśli władza sięgnie po kogokolwiek w taki sposób nielegalny i brutalny, to za chwilę może sięgnąć po ciebie, więc uważajmy i jednocześnie my jako obywatele bądźmy odpowiedzialni, starajmy się zachowywać tak, żeby też eskalacja konfliktu nie szła aż tak daleko. To, o tym też jest ta książka, więc moim zdaniem ona jest o tak naprawdę politycznej odpowiedzialności i to chyba niespecjalnie się dezaktualizuje we współczesnym świecie, tak bardzo przecież spolaryzowanym i tak skłonnym do no, rozmaitych, może pochopnych czasami działań.
0: Tak, i to mówimy nie tylko o tym argentyńskim świecie.
1: Nie.
0: Barbara Jaroszuk, argentynistka, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim i tłumaczka książki Operacja Masakra Rodolfo Walsha, wydanej po polsku przez wydawnictwo Art Rage. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę Państwa, a ja mam dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki. Dzięki życzliwości.

0: A kolejną gościnią Planety jest doskonale Państwu znana Magda Świerczyńska-Dolot, szefowa działu reportażu w Radiu 357. Cześć Magdo.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło.
0: Dziś jest taka audycja, w której nadrabiamy zaległości, tak powiedziałem na początku. To się ma do książki Operacja Masakra, jak i twojej wizyty, bo przecież reportaż radiowy nam obojgu, ale też pewnie wielu z państwa jest bliski i może trzeba było od niego zacząć. No właśnie, jesień przyszła, a z nią nowe reportaże, także w Radiu 357. Tego ostatniego mogliśmy posłuchać w piątek.
1: Zgadza się. Zawsze robimy sobie taką przerwę wakacyjną, a po tych wakacjach ruszamy z pełnym impetem, żeby Państwu przybliżać piękne historie, ważne historie od początku września. I tak myślę sobie, i tak chyba nawet razem pomyśleliśmy, że może to też dobry pomysł, żeby przypomnieć te reportaże, które już zdążyły u nas na antenie zaistnieć we wrześniu, bo przecież mamy końcówkę prawie już września.
0: Bo przecież wciąż możemy ich słuchać, prawda? W podcastach Radia 357.
1: No, oczywiście możemy ich szukać w podcastach, dokładnie. I polecamy, żeby wracać do nich, bo to są na tyle uniwersalne opowieści. My zazwyczaj staramy się właśnie dobierać tak tematy czy bohaterów, żeby to były opowieści, do których można wrócić zawsze. Oczywiście zdarzają się takie aktualnościowe, które dzieją się tu i teraz i te też historie opowiadamy, ale cała masa, ten bogaty zbiór reportaży, których mogą Państwo słuchać w podcastach, to jest właśnie taka opowieść o człowieku, którym każdy z nas może się przejrzeć jak w lustrze, mówię o historii tego człowieka i tak pierwszy piątek miesiąca, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, mieliśmy opowieść Grażyny Bochenek. Grażyna wybrała się na taki obóz, zjazd, na takie wakacje dla kobiet z Ukrainy, które mieszkają bardzo niedaleko linii frontu i pobyła tam trochę z nimi, posłuchała, no właśnie, bo my o Ukrainie to tak już czasami trochę mniej mówimy, pomyśleliśmy sobie, że w kontekście reportażu i tych emocji, tego, że tam się cały czas dużo dzieje, no i że te kobiety, które wspierają swoich mężów i cały czas się właściwie o nich boją i boją się o swoje dzieci, że one cały czas tam gdzieś są i one też potrzebują wytchnienia od tych swoich ciężkich losów i przemyśleń i Grażyna wybrała się na taki właśnie kilkudniowy obóz wytchnieniowy, bo to się tak nazywa i trochę się przyjrzała tej sytuacji, porozmawiała z kobietami, ale też z takim uchem czułej narratorki i takiej w ogóle czułej słuchaczki. No właśnie, co takie kilka dni może zmienić w tym życiu, które już trwa od wielu lat, mówię o tej sytuacji wojennej, w życiu kobiet, co im to da i jak to będzie miało wielkie albo małe, myślę, że raczej bardziej wielkie, albo duże przynajmniej znaczenie dla tego, jak wrócą na Ukrainę, czy będą trochę bardziej może wypoczęte. Mówię tutaj o głowie, o psychice przede wszystkim, więc to jest taki reportaż 10 dni wytchnienia. Nie wiem, czy go słuchałeś, Adrian, może miałeś okazję, może Państwo mieli okazję, mam nadzieję.
0: Tak, akurat nie miałem okazji. Ale po twojej zapowiedzi, zresztą taką zapowiedź widziałem wcześniej, żałuję i z pewnością nadrobię, bo rzeczywiście to jest bardzo ciekawe w kontekście tego, co się dzieje obecnie. My pewnie czasem mamy już dość słuchania tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale tak, jak już zaczynamy tego słuchać, to zdajemy sobie sprawę, że to chociaż to tragiczna czy dramatyczna, to też jest pewna wartość dla nas, prawda?
1: No tak, mamy szansę oczywiście myśleć o tym, jak wygląda nasze życie, nasze bezpieczeństwo i że możemy tak naprawdę no, być szczęśliwi każdego dnia i nie martwić się o takie bardzo proste rzeczy, o jakie martwią się w dalszym ciągu kobiety i nie tylko w Ukrainie. Więc myślę, że to jest taki bardzo ważny reportaż i polecam go Państwu, polecam naszym słuchaczom, bo właśnie tak, żeby się trochę w tym wszystkim przejrzeć, poprzeglądać, tak niespiesznie, bo też takie są nasze opowieści, niespieszne, takie, żeby każdy mógł znaleźć cząstkę siebie, znaleźć coś dla siebie w tej historii człowieka po prostu. No, reportaż zawsze jest opowieścią o człowieku, zawsze jest spotkaniem z drugim człowiekiem, a tutaj w twoich dźwiękowych reportażach my jeszcze dodajemy to coś, co jest cechą gatunku, jakim jest reportaż dźwiękowy, czyli właśnie plany dźwiękowe, czyli sceny, czyli ten głos. No właśnie, ten głos jest taki istotny przecież w reportażu dźwiękowym, głos bohatera, te wszystkie niuanse, te wszystkie...
0: No właśnie, bo ja na przykład często mówię gościom, że różnica między reportażem pisanym, o którym też sporo w tej audycji, a radiowym jest taka, że w pisanym mogę nagrywać na swoją pamięć i to wykorzystać, a w radiowym muszę nagrać na sprzęt, bo inaczej tego nie mam. Z drugiej strony myślę, że to jest też wielka dogodność, wyróżnienie, że możemy sobie także posłuchać reportażu, że dostajemy dostęp do nowej krainy, do krainy dźwięków.
1: Tak,
0: do nowych zmysłów.
1: Dokładnie, do tego zmysłu, który jest bardzo ważny dla nas, ale też jaki on jest wciąż niedoceniany, bo przecież my budujemy tak naprawdę obrazy, cała nasza wyobraźnia działa, kiedy słyszymy po prostu drugiego człowieka. Jakkolwiek byśmy tego nie opisali, nie zapisali, albo jakimkolwiek, tak jest przynajmniej moje zdanie, jakimkolwiek filmem nie opowiedzieli, tak reportaż dźwiękowy daje po pierwsze taką indywidualność odbioru, bo przecież każdy bohatera, który jakoś brzmi i coś robi w reportażu, odbierze zupełnie inaczej. To nie jest powiedziane takie wprost, tak jak na przykład właśnie poprzez obraz, że nie ma już, no jest obraz i to jest, że tak powiem, zero-jedynkowe. A tu w reportażu jednak niuanse, jednak jakieś najmniejsze sceny, jakieś znaki, metafory, to wszystko naprawdę można w tym wybierać i można się w tym chcieć odnajdywać. To zależy też od naszej wrażliwości jako słuchaczy i takiego, takiej właśnie, od takiej uważności, więc to jest niesamowite, że my mamy głos. Mówię o głosie ludzkim i to ultra zbliżenie.
0: Ja rozumiem, że my właśnie dlatego powinniśmy albo mamy taką możliwość, czy zachęcamy do tego, żeby takich reportaży słuchać. Tak dzisiaj, gdy mamy dostęp do wszystkiego na wyciągnięcie ręki, właściwie każdy może zostać samozwańczym reportażystą, wyciągając komórkę w dowolnym miejscu na świecie. Dlaczego my powinniśmy włączyć radio i nie odrywać się od niego przez 15 minut, bo tyle trwają zwykle te reportaże, a czasem nawet i dłużej?
1: To bardzo ciekawe pytanie. No właśnie, to jest długo, tak, w perspektywie naszego świata zabieganego, gdzie jednak zmierzamy do tego jako społeczeństwo, żeby było krótko, szybko i w ogóle tak po łebkach, to tutaj te 15 minut wydaje się być bardzo dużo, no ale właśnie, to jest opowieść, to jest jakiś świat, do którego my jako słuchacze dostajemy klucze, otwieramy drzwi i wchodzimy do czyjegoś domu, rozgoszczamy się na kanapie, słyszymy, nie wiem, stół, szuranie krzeseł, schody, gdzieś jesteśmy, to jest taka przestrzeń dana tylko nam jako słuchaczom, najpierw dana reportażyście. I jeśli wejdziemy do tego świata, no to właśnie, możemy coś przeżyć, możemy mieć refleksję, bo o to chodzi w reportażu, żeby on zostawiał słuchacza z refleksją o kondycji świata po prostu, jakkolwiek górnolotnie by to nie zabrzmiało, to kondycji człowieka, kondycji świata. I to jest taka opowieść, która daje nam bardzo wiele. Czasami daje nam jakieś oczyszczenie, czasami daje nam po prostu taką mądrość życiową. Czasem doświadczenie czyjeś spotka się z doświadczeniem słuchacza i wtedy zaczynamy się porównywać i tak sobie myśleć. Czasami też na pewno wielu słuchaczy myśli, och, to ja nie mam tak źle, skoro ta osoba ma trochę gorzej, to nie jest. Ale to jest takie ludzkie oczywiście. Natomiast no, występują emocje w reportażu, emocje w głosie i te emocje nie pozostają bez echa w uchu słuchacza, więc to jest dlatego tak istotne, żeby usiąść od początku i do końca, posłuchać. Oczywiście ta opowieść też musi być skonstruowana w pewien sposób, bo reportaż radiowy jest osobnym gatunkiem, gatunkiem sztuki, gatunkiem dziennikarstwa, no właśnie, na pograniczu dziennikarstwa i sztuki radiowej. No i zawsze szukamy punktów zwrotnych, punktu kulminacyjnego w tej opowieści, do którego dążymy, żeby właśnie, no i później do puenty, ale takiej, żeby puenta nie była zbyt prosta, żeby była właśnie gdzieś ukryta metafora. To jest, być może sobie nasi słuchacze do końca nie zdają sprawy z tego, jak dużo takich części składowych właśnie ma reportaż, którego efekt pracy, nad którym w piątki po 18 jesteśmy w stanie usłyszeć na naszej antenie.
0: I że to chyba jest trochę tak, Magdo, że każdy reportaż, znaczy ci, którzy tworzą reportaże, ty oczywiście jesteś o wiele bardziej doświadczona w tworzeniu reportaży radiowych niż ja, ale tak sobie myślę, że poza tą warstwą narracyjną reportażyści przekazują też taki ukryty liścik słuchaczowi zawsze, prawda? To jest jakąś prawdę, którą chcą się podzielić, którą gdzieś tam wypiszą. Ona nie jest podana tak dosłownie, ale wydaje mi się, że proszę państwa, warto tych liścików szukać, chyba się ze mną zgodzisz.
1: Tak, oczywiście, warto tych liścików, tych takich opowieści, no właśnie, właśnie, bo to nie jest wszystko takie wprost i stąd tam to moje wspomnienie o metaforach. Warto słuchać tego, tej drugiej, czasami trzeciej warstwy albo tła w reportażu, albo tego przekazu, który chciał pozostawić, albo właśnie tego liściku, który chciał też pozostawić autor, bo to są takie nasze bardzo odautorskie też nieraz przekazy. My też jako reportażyści jesteśmy wrażliwi na świat i chcemy coś słuchaczowi przekazać, w jakiś sposób mu ten świat opowiedzieć, zbudować go specjalnie dla niego poprzez dźwięk.
0: Tutaj na przykład dużo wspólnego ma to, co mówisz z naszym pierwszym tematem, czyli z Rodolfo Walshem, człowiekiem, który poprzez dziennikarstwo chciał walczyć z autorytarnym reżimem w Argentynie, który publikował właśnie po to. To był swego rodzaju też interwencjonizm w jego wypadku. Jak się okazało, ta literatura dzisiaj ciągle żyje, chociaż minęło 70 lat od tego. I takie rzeczy się zdarzają, także radiowe przecież.
1: Oczywiście, no przecież nie tak daleko, parę lat temu mieliśmy sytuację polityczną taką, że cała masa dziennikarzy czy reportażystów podchodziła z mediów publicznych i też, a nawet jeśli nie odchodzili, to też różne swoje przekazy starali się gdzieś tam w reportażach poukrywać. To nie było oczywiście tak, jak za czasów ty mówisz o reżimie. Ja też mam teraz na myśli lata polskie, znaczy lata PRL-u, prawda, i lata cenzury, że też jak powstawały pierwsze reportaże dźwiękowe, no to przecież one były nagrywane w studiu i właściwie nie można było użyć głosu narratora czy autora, ale zawsze ten, który tak bardziej pomyślał, jak uszyć tę opowieść tak, żeby gdzieś tam właśnie jeszcze przemycić swoje zdanie na taki temat, na dany temat, tak, żeby cenzura tego nie przechwyciła czy nie wychwyciła. Takie opowieści też powstawały, więc to była zawsze jakaś taka droga, też niełatwa, ale droga niezwykle ważna dla ludzi, żeby tę prawdę o świecie opowiadać mimo wszystko.
0: A co będziemy przemycać? Będziecie wspólnie też z zespołem, Magdo, w najbliższych tygodniach. Jakie plany na najbliższe tygodnie?
1: Do końca listopada, bo później, jak wiemy, mamy licytację, będzie się działo też bardzo dużo dźwiękowego w reportażu. Za 2 tygodnie pojedziemy znowu do Ukrainy. No właśnie, bo miałam Państwu jeszcze powiedzieć o tym, co było we wrześniu. To tak może pokrótce. Jeszcze tylko zaproszę na Króla Biebrzy, która to opowieść przez Olę Dobieszewską zrealizowana. To też było piękne przeniesienie nas do nadbiebrzańskiego świata. I tam było mnóstwo właśnie tych takich, tej audiosfery codzienności bohatera, czyli dużo dźwięku. I też bardzo ciekawa opowieść. Potem były jeszcze 2 związane z tym, jak młodzi ludzie postrzegają świat i jak szukają pasji i jak jest im trudno w współczesnym świecie, jak są samotni. To był akurat mój reportaż ze sobą, po prostu też zachęcam, jeśli mieliby Państwo ochotę. I jesteśmy świeżo po premierze reportażu, którego zacząłeś. Nie oddamy osła, to taki właśnie jeden z tych Artura Gawła, które są bardzo aktualne. Rzecz dotyczy Złotego Osła, którego chyba warszawiakom nie muszę przedstawiać na warszawskiej Pradze. No i ma problem osioł, więc o tym problemie rozmawialiśmy. No i Artur zrobił taką bardzo też pogłębioną opowieść o tym miejscu, o tym znaczeniu, jakie ma to miejsce dla ludzi. Wróćmy też na Ukrainę. Wrócimy na Ukrainę z niesamowitą bohaterką, która od miesięcy dostarcza jedzenie, dostarcza sprzęt żołnierzom w okopach. To są takie 2 reportaże, które już teraz wiem, że na pewno u nas na antenie zaistnieją, będą i do których Państwa serdecznie zapraszam. Jak do każdego co piątek po 18:00.
0: Oczywiście, zachęcamy Państwa do słuchania reportaży w każdy piątek, jak powiedziała Magda, o godzinie 18:00 w popołudniówce Radia 357. Może także niektóre z nich, czy fragmenty z nich będą prezentowane w Planecie, jak nadarzy się taka okazja. I oczywiście można tych reportaży wciąż słuchać także w podcastach Radia 357. Magda Świerczyńska-Dolot, szefowa reportażu w Radiu 357, była gościnią Planety Nonfiction. Bardzo Ci, Magdo, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, czy do zobaczenia gdzieś na szlaku też.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. A na koniec jeszcze jeden gdański akcent. Lipali. Kojarzysz taki zespół?
1: Oczywiście, że tak.
0: Tomasz Lipnicki, człowiek z Gdańska, z Nowego Portu, w piosence Ludzie 1.2. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Korzenie i skrzydła.
3: Milena Krupińska tę audycję realizuje, Grzegorz Sajur przed mikrofonem. Witamy Państwa bardzo serdecznie z moim i Państwa gościem, którą jest aktorka, która kiedyś powiedziała, że za swój największy sukces uważa to, że nie była gwiazdką 3 sezonów, że jest rzetelną aktorką, pracuje w zawodzie tyle lat, ma szczęśliwą rodzinę i normalny dom. A Jan Rybkowski kiedyś o niej powiedział: pani to nie jest normalna mantka, pani to jest taka amantka z pieprzem. Amantka z pieprzem, Grażyna Barszewska.
4: Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
3: Dzień dobry, pani Grażyno. To co to jest amantka z pieprzem? Czemu z pieprzem?
4: Reżyserowi chodziło o to, że nie jestem taką amantką, tylko amantką charakterystyczną. To znaczy moja sztuka, którą uprawiam, nie polega na tym, żeby ładnie wyglądać i rozsiewać czar tylko swoją urodą, ale także no, tymi problemami, które zawiera sztuka. Pewnym powiedziałabym, robiąc sobie komplement, człowieczeństwem. Także tak to odczytałam i to zresztą ta amantka z pieprzem stała się też tytułem książki, którą napisał Grzegorz Ćwiertniewicz, no, rodzaj takiej rozmowy ze mną.
3: Kiedyś może było łatwiej, bo nie było mediów społecznościowych i ludzi interesowało to, co ma pani do przekazania na scenie, a nie to, co pani w warzywniaku kupuje.
4: No tak, z tym się trzeba zgodzić. Są te media. Ja uczestniczę w nich, ale no tak bardzo rzadko i wtedy, kiedy rzeczywiście mam coś do powiedzenia, czy reaguję na to, co mnie dotyczy. Natomiast wydaje mi się niesłuszne w moim przypadku, żebym miała mówić ludziom, z kim jem śniadanie, co jem na śniadanie i jaki mam kolor bielizny tego dnia.
3: To wyjaśnijmy jeszcze a propos tego, co na początku powiedziałem, rzetelna aktorka. Co to znaczy być rzetelną aktorką?
4: Przygotować się rzetelnie do pracy. Bo nie wyobrażam sobie, żebym miała przyjść na próbę czy na nagranie nieprzygotowana. No, wydaje mi się, że to jest takim podstawowym obowiązkiem każdego pracownika, a jesteśmy instytucją usługową. Czynimy usługi dla ludności, dla publiczności, która płaci bilet, która no w jakiś sposób spodziewa się od nas właśnie tej odpowiedzialności, rzetelności. I to jest jedna wielka sprawiedliwość. Przecież my nie pytamy widza, jaki ma zasób portfela, czy na jaką partię głosował, czy jakie ma poglądy na taki czy inny temat, tylko oddajemy no właśnie swoim przygotowaniem, swoją sztuką, swoim, unikam tego słowa, talentem, ale powiedzmy predyspozycjami i w sumie, czyli nazwijmy ten talent, praca, przygotowanie, tworzy to, ten produkt, który prezentujemy publiczności, słuchaczowi, widzowi w telewizji, w kinie, czy na estradzie.
3: A co takiego jest złego w słowie talent?
4: Przepraszam.
3: Co jest złego w słowie talent?
4: Tak, bo to słowo jest bardzo nadużywane. Tak powiedział pan nieśmiało, ten talent. Tak, ja też mam taki stosunek do tego talentu, bo tak mówi się, ach, utalentowana jakaś tam pani, która przeczytała logicznie jakiś tekst. No, No powiedziałabym, że to nie jest talent. To jest jakaś podstawowa umiejętność, prawda? Więc natomiast w tym zawodzie rzeczywiście sam talent nie wystarcza. I odwrotnie, nawet wielka praca, wielkie przygotowanie bez talentu ma bardzo krótkie nogi i nigdy się nie sprawdzi.
3: I wtedy się zostaje tą gwiazdką na 3 sezony maksymalnie.
4: No właśnie. Albo nawet na 1 sezon.
3: Albo na 1. I się jest znanym tylko z tego, że się jest znanym.
4: Że jest się znanym, albo że się zapłysnęło w takim filmie i zostało się okrzyczanym jako nawet... Można dostać nagrodę, tak bywało, były takie przypadki. Zresztą to szeroki temat, bo można by sięgnąć, co jest sprawiedliwe. Tak? Ilu wspaniałych, wielkich twórców nie dostało tych największych nagród? Można by tutaj wymieniać i nie na palcach jednej ręki, tylko ho, ho, ho, a może jeszcze dużo, dużo więcej. No więc właśnie i tutaj dochodzi ten element bardzo istotny w tym zawodzie. Myślę, że w innych też, ale w tym szczególnie, bo to jest takie wtedy widoczne, szczęście.
3: Nieodzowne jest chyba.
4: Nieodzowne. Jest wiele przykładów na to, że można być utalentowanym, przygotować się, a to szczęście gdzieś tam umyka i wtedy na przykład program, a dobrze, to sięgnę do własnego podwórka. I na przykład taki one woman show, który zrobiłam wiele lat temu na zaproszenie telewizji. Świetnie przygotowany, piosenki, monologi, stepowałam, znakomite kostiumy Ksymeny Zaniewskiej, świetna realizacja. Był przewidziany w najlepszym czasie emisyjnym, czyli koło tam 21, a z jakiegoś powodu gwałtownego, nieprzewidywalnego został opóźniony o 2 godziny, więc wie pan, zamiast o 9 poszedł o 23, więc odbiór już był nieco inny. A potem jeszcze taśma matka została zgubiona.
3: To brak szczęścia, a to jak się jest chwaloną przez Meryl Streep, to talent, praca, szczęście?
4: No tak, takie miłe dostrzeżenie, że akurat tak się stało, szczęście, tak, bo przecież mogła akurat nie zobaczyć tego filmu i mogła tego nie powiedzieć w jakiejś tam wypowiedzi. Już nawet nie pamiętam, bo doszło do mnie z dwóch źródeł od mojego dyrektora i z ambasady amerykańskiej. Oczywiście to bardzo miłe, bo w końcu znakomita aktorka, znakomita koleżanka, która doceniła właśnie tak profesjonalnie pracę innej koleżanki, Z innego obszaru, że tak powiem.
3: Pani Grażyno, korzenie i skrzydła, wracamy trochę do korzeni. Ja muszę jedną rzecz wyjaśnić. Osobisty wątek. Co rodowita warszawianka ma wspólnego z moimi rodzinnymi Starachowicami?
4: Sentyment poprzez rodziców, bo moi rodzice, których korzenie mieli na wschodzie Polski, ojciec kiedy skończył takie renomowane liceum, właściwie nie, technikum mechaniczne w Pruszkowie przed wojną, wyjechał do swoich rodzinnych stron, ale tam raczej nie było pracy, więc dostał angaż w Starachowicach w dużej fabryce i tam pojechał z mamą, tam się urodziła też moja siostra i tam byli do 41 roku, kiedy już zaczęło się robić bardzo niebezpiecznie i wsiedli na 2 rowery i ze Starachowic do majątku mojej babci pod Tykocinem przyjechali dwoma rowerami z moją małą dwuletnią siostrą.
3: Kawałek drogi.
4: No, kawałek.
3: To jeszcze nie była wtedy fabryka samochodów ciężarowych, bo ta powstała po zakończeniu II wojny, czyli to musiały być zakłady mechaniczne w Starchowicach.
4: Tak, no tak, tak. Czyli zgodne z tym, z wykształceniem mojego taty technicznym. Mhm. Ale te rejony są mi bliskie, także przez sentyment, a ostatnio nawet takie, ostatnio, no, może rok, może dwa, okazało się, że mój mistrz wielki, Wiesław Myśliwski, też ma bardzo bliskie kontakty ze Starachowicami i nawet bardzo zachęcał mnie, żebym przedstawienie Kochany najukochańszy zagrała w Starachowicach i zagrałam. To już było półtora roku temu i właśnie ojciec Wiesława Myśliwskiego również pracował w tej samej fabryce, co mój ojciec. Być może nawet znali się z widzenia. Więc no przypadek. W twórczości Wiesława Myśliwskiego jest nawet takie zdanie: przypadek to tylko bliżej nam nieznana konieczność. Co oczywiście on cytuje tutaj filozoficzne podejście wielu innych. Ale właśnie jest jakiś wspaniały przypadek i sentyment.
3: Sentyment jest również do tego Tykocina, czy raczej do jakiejś małej miejscowości, wioski pod Tykocinem, tak?
4: No tak, tam były korzenie mojej babci, chociaż właściwie nie, bo korzenie moich pradziadków od strony właśnie babci były w Tykocinie. I proszę sobie wyobrazić, jeśli mówimy takich o sentymentach, 3 lata temu dostałam takie drzewo genealogiczne właśnie od tej strony i pojechałam do Tykocina, żeby zobaczyć to miejsce, o którym czasem wspominała mi moja mama, że jeździła czasem do dziadków, gdzie były stawy hodowlane, gdzie było piękniej. To właśnie był Tykocin, który miał wtedy, już nie pamiętam, no kilkanaście mostów wtedy. W tej chwili jest właściwie tylko jeden most w tym pięknym mieście. I pojechałam do tego Tykocina i odnalazłam to miejsce, gdzie w tej chwili tam przyjeżdżają, właściwie mieszkają moi kuzynowie od strony właśnie babci i pradziadka. Odnalazłam po dwóch ponad 200-letnich pięknych drzewach, dębach. Więc to miejsce żyje. Z tych stawów został tylko jeden z taką piękną wysepką w środku. Hodują konie. No jakaś ta atmosfera do mnie dotarła.
3: A czemu te wspomnienia z Tykocina są takie wyjątkowe?
4: Też to wiąże się z moim dzieciństwem, bo czasem jeździłam tam pod Tykocin do tego majątku babci, kiedy jeszcze to wszystko funkcjonowało. To były lata 50., 60. Zapach poziomek w lesie, wspaniały, niepowtarzalny. Lasów wokół, no i takiej ciszy, choć oczywiście były też, ja pamiętam jako dziecko, bardzo mnie śmieszyły takie relikty zachowań pewnych. Na przykład pamiętam, że odbywały się czasem w niedzielę takie przyjęcia, więc przyjeżdżali okoliczni gospodarze, czy jakaś dalsza rodzina. Były wystawne obiady, lody i potem to całe towarzystwo szło nad staw. I pamiętam takie obrazki z moimi ciotkami, z parasolkami i w rękawiczkach.
3: Czyli wytworne to były imprezy.
4: Tak, tak, tak. A my jako dzieci, moi kuzyni i ja, jako takie 5-6-latki, zakradaliśmy się do tych piwnic, gdzie były lody i był prawdziwy lód. Bardzo nas to dziwiło, bo na wsi w lipcu, sierpniu, kiedy było bardzo ciepło i był prawdziwy lód. No tak, bo te zimy były bardzo, bardzo ostre, bardzo mroźne i ten lód się potrafił tak trzymać w tych przepasnych piwnicach.
3: To zaraz będziemy kontynuować te wspomnienia, a teraz pierwszy wybór muzyczny. Posłuchajmy, a potem opowiemy, co to.

0: Grażyna Barszczewska w studiu Radia 357, audycja Korzenie i Skrzydła. Od dziecka miałam skrzydła. Słyszeliśmy przed chwilą.
1: Tak powiedziałam.
0: Tak zaśpiewałam. Kto dawał tak, te skrzydła?
1: Tak. Ta piosenka pochodzi z audycji telewizyjnej Jedno życie. Według twórczości Anny Achmatowej z muzyką w większości utworów Andrzeja Zaryckiego, wspaniałego kompozytora nie tylko Piwnicy pod Baranami, bo tam miałam szczęście zaistnieć. To był taki epizod, kiedy odbyłam kilka podróży z piwnicą i właśnie z kilkoma piosenkami autorstwa Andrzeja Zaryckiego. No właśnie, Achmatowa, no wielka poetka, wspaniałe teksty i wspaniale ubrał to muzycznie Andrzej Zarycki. I jestem jego wyznawczynią od dawna i cieszę się, że tak się stało, że skomponował tych kilka pięknych pieśni, niełatwych, powiem szczerze. No tak, ale jednocześnie te skrzydła trzeba było rozwinąć przy tym tekście.
0: A kto w dzieciństwie pozwalał rozwijać skrzydła małej Grażynce? Babcia? Mama?
1: Nie, tata. Babci już nie było. Rodzice byli zapracowani, przecież to lata dosyć trudne, jak pan wie.
0: A co robili rodzice?
1: No, tata pracował potem w fabryce samochodów osobowych. Mama zajmowała się domem. Od czasu do czasu pomagała mu. Natomiast mieszkaliśmy w takim miejscu, dzisiaj powiedziałabym, że to były takie przedmieścia Warszawy, wtedy, w tamtych latach, bo to był Żerań. Dzisiaj i hen dalej jest jeszcze Warszawa i wielkie bloki mieszkalne i apartamentowce i tak dalej. Wtedy no, kanał Żerański, Wisła, więc to były moje skrzydła. Biegać z dzieciakami nad Wisłę, nad kanał. Nikt nas specjalnie nie pilnował. Zbierałam polne kwiaty. Jakaś była we mnie potrzeba takiego upiększania świata, ulepszania świata. Teraz sobie tak to kojarzę. W każdym razie pamiętam, że zbierałam te polne kwiaty i przynosiłam do domu, żeby wstawić do jakiegoś wazoniku, żeby było ładnie. Ale było dużo swobody. Kąpaliśmy się w Wiśle. Było bezpiecznie chyba nawet.
0: Pewnie tak.
1: Była jeszcze chyba dosyć czysta woda w tamtych latach. Jeździła ciuchcia. Ciuchcia, którą jeździłam do przedszkola, ileś tam przystanków, ileś stacji. Ta ciuchcia jeździła do Śródmieścia, a nawet potem może dalej, nie pamiętam jaka to była trasa. No w każdym razie często jeździliśmy z rodzicami po Warszawie. Pamiętam, mam w swoim takim filmie pamięci mam ruiny Warszawy, budujący się Pałac Kultury, związane z tym różne opowieści rodziców, że na przykład rozerwało jakiegoś wozaka, który jechał na plac budowy, a tam były przecież jeszcze miny, wybuchy i tak dalej.
0: Więc, tak jak w serialu Dom.
1: Tak. No ale także ta odbudowująca się Warszawa, Marienstadt, do tej pory jest taka chyba fontanna z tamtych lat, z tam 50., gdzie mam zdjęcia z mamą jako tam, nie wiem, 4-letnia dziewczynka.
0: Podobno uwielbia pani, albo poznaje pani nawet świat trochę poprzez zapachy. To z jakimi zapachami kojarzy się pani ten rodzinny dom?
1: No właśnie, z jakąś świeżością. Mówiłam o tym zapachu poziomek,
0: wtykucinę.
1: Pomidorów. No tak, chciałoby się zacytować, adio pomidory. No już nie ma tego zapachu. Mówię jak taka stara ciotka, co mówi, och, no dawniej
0: kiedyś to
1: kiedyś to były. Ale rzeczywiście, no te pomidory, które towarzyszyły mi przez całe dzieciństwo i zresztą ciągle jestem smakoszką pomidorów, chociaż już nie tych pomidorów. No a w tym domu, w którym się urodziłam, którego już nie ma, to był dom dawno, dawno wybudowany przed wojną przez mojego dziadka. I tam po wojnie schroniła się cała rodzina, to w tym domu były różne pomieszczenia, gdzie się właśnie robiło przetwory. Było ogromne podwórze. Tak, robiło się te przetwory. Pamiętam jakieś takie wielkie pojemniki z tymi pomidorami. Robiło się przeciery. No, potem była oczywiście zabawa dzieciarni, bo myśmy się też smarowali tymi pomidorami. Nie dla urody, ale pewnie dla frajdy, zabawy. No i ta kolejka cudowna, która jeździła ostrożnie. Nikt z moich bliskich nie pamięta, żeby cokolwiek się tam złego wydarzyło, a kolejka jeździła obok, tuż obok naszego domu. Dom był duży, piętrowy. Jak mówię, tam po wojnie mieszkała spora rodzina, moje ciotki, kuzynki i tak dalej.
0: I to był taki otwarty dom?
1: Tak, tak, tak, bardzo otwarty. I ten bardzo otwarty dom prowadzili także moi rodzice potem, Kiedy już zmieniliśmy mieszkanie, wyprowadziliśmy się na Grochów i czasem było to dla mnie niezrozumiałe, nawet już jako takiej kilkunastoletniej dziewczyny, bo moi rodzice potrafili zaprosić zupełnie obcych ludzi, którzy przyjechali do jakichś sąsiadów i nie zastali ich. I zobaczyli, że na klatce schodowej czekają, no zapytali co. A no nie ma sąsiadów. No to przyjdźcie państwo do nas. No i oczywiście przyszli, wobec czego cała nasza rodzina musiała się przenieść do jednej sypialni. I musiałam na jednym tapczanie spać z siostrą i z mamą, po to, żeby ten drugi pokój oddać zupełnie obcym ludziom, którzy po prostu no, zakosztowali tej naszej gościny. Kiedy ośmieliłam się z siostrą powiedzieć, że może to przesada jest tak gościć no, zupełnie nieznanych ludzi, to dostaliśmy reprymendę od mojej mamy, która powiedziała, moja mama wychowana właśnie no, na wschodzie Polski, gdzie gość w dom, Bóg w dom, nie było innej opcji, to dostaliśmy jeszcze ogromną reprymendę. A cóż wy sobie wyobrażacie? Mieliśmy zostawić ludzi na noc, żeby stali czy siedzieli na klatce schodowej?
0: Może dlatego, że ważne słowo to kochać, ale drugie najważniejsze to pomagać, tak?
1: Tak, tak. To jest cytat z sztuki Dwoje na huśtawce, którą grałam wiele lat temu. Premiera była w scenie na piętrze w Poznaniu, ale potem grałam to też w Warszawie w Teatrze Ateneum. Tym drugim na huśtawce był Romek Wilhelmi. I wspaniała sztuka, świetne postaci, świetne role do zagrania. Reżyserował to Kazimierz Kuc. Dostaliśmy nawet jakieś nagrody za to przedstawienie. I proszę sobie wyobrazić, że nawet niedawno na jakimś spotkaniu z publicznością przyszły dwie panie, starsze panie, które pamiętały to przedstawienie, w których te emocje i ten przekaz został do dzisiaj. I tutaj nasuwa się taka myśl, że ta nasza sztuka jest ulotna, umiera bardzo szybko, ale może szczęśliwie zdarzają się takie chwile, kiedy zostają te emocje w tych widzach. można powiedzieć, to mało, no bo cóż, zapis choćby taki filmowy jest, czy telewizyjny jest dłuższy, szczęśliwszy, ale jednak rodzaj tej tej chemii, tej wymiany energii takiej tego dnia, w tym momencie, między widownią a występującymi jest nie do odtworzenia potem. To jest ten magiczny czas. To jest to władanie. Władanie słowem, ale też władanie ciszą, pauzą, emocją. Przecież ja bardzo dobrze słyszę, czuję widownię, czuję ich uwagę, czuję ich wzruszenie, rozbawienie i tak dalej. To jest ta magia chyba.
0: Mimo, że czasami przez te światła nie widać twarzy, ale się czuje, tak?
1: Czasem dochodzą takie informacje od publiczności, kiedy mówią nam, a widziałem, że pani patrzyła na mnie. Oczywiście to zwodnicze, bo dla mnie to jest ta jedna wielka twarz tej widowni, która ma, nie wiem, 900 miejsc, czy 200, czy 100. Ale energia jest i ten odbiór, ten rodzaj tej wymiany energii, tego dialogu, bo to jest dialog. Oni nic nie mówią, ale oddychają. Ja czuję ich wstrzymany oddech, tę ciszę, która mi się na przykład zdarza teraz, kiedy gram taki monodram według mojego mistrza, powieści Ostatnie rozdanie w Teatrze Polskim Kochany najukochańszy. Mówię tutaj o Wisławie Myśliwskim. Więc właśnie czuję tę temperaturę, ten rodzaj takiego dialogu. To jest, no to jest piękna nagroda dla aktora.
0: A w rodzinie to były jakieś tradycje artystyczne? Skąd to pragnienie związania się ze sceną?
1: Czasem niektórzy ludzie w podeszłym wieku, mówiąc delikatnie, pytają mnie, czy Elżbieta Warszczewska to nie była moja mama, czy moja ciocia. Igor, siostrzeniec Elżbiety Warszczewskiej, docieka to pokrewieństwo, ale w każdym razie nie jest to najbliższe pokrewieństwo. Prawdopodobnie, gdyby tam posunąć się do, nie wiem, XVIII wieku, to pochodzimy z tego samego rejonu, czyli to jest ta Polska wschodnio-północna, natomiast na pewno nie najbliższa rodzina. Ale z takich przekazów, no właśnie mojej mamy dawnych, czy moich ciotek, wiem, że jakaś moja babcia cioteczna była aktorką w Wilnie. Więc być może jakieś tam geny się odezwały.
0: I tak od dziecka Grażyna

0: i moje życie zawodowe. No i tak właśnie bez jakiegoś przymusu, ani też wielkiego stresu, powiedziałabym, że z marszu prawie zdałam do tej Wyższej Szkoły Teatralnej na Miodowej, gdzie mówiłam, jak to powiedział potem Juliusz Owicki, głosem nieznoszącym sprzeciwu, mówiłam rewolucyjne strofy Majakowskiego. A wyglądałam dość infantylnie. Oczywiście w tamtych czasach nie było mowy o jakimś makijażu maturzystki, ale miałam długie warkocze, białą bluzkę, długą granatową spódnicę.
1: Jak na akademii.
0: Jak na akademii, dokładnie. To musiało być dosyć zabawne. W każdym razie zdałam z marszu i tak się potem już potoczyło, chociaż dalszy ciąg był.
1: To zaraz do tego dalszego ciągu wrócimy. A co rodzice na te plany? No w ogóle muzyka, tam była myśl o byciu dyrygentką, prawda?
0: No tak, to były właściwie bezpodstawne marzenia. Ja nie miałam wielkiego talentu muzycznego. Oczywiście pewna jakaś wrażliwość, słuch, tak. Natomiast tutaj to na pewno ta droga nie byłaby usłana różami. Niemniej jednak rodzice ani nie oponowali, ani nie zachęcali. Myślę, że to jest ta właściwa droga. Trzeba po prostu powiedzieć, no to jest twoje życie, musisz wybrać, możesz zabłądzić, ale spróbować.
1: Rodzaj zaufania.
0: Tak, rodzaj zaufania. I natomiast to te lata poświęcone muzyce w jakiś sposób procentują. Nawet kiedyś pani Agnieszka Duczmal, będąc na przedstawieniu, gdzie grałam skrzypaczkę, ale przecież ona nie wiedziała, że ja miałam jakieś kontakty z muzyką bliższe, przyszła po przedstawieniu i powiedziała: pani Grażyno, ale pani chyba grała albo gra na jakimś instrumencie. Więc rodzaj tej wrażliwości, tego, no te, nie wiem, tego konstruowania być może też utworu, czy też rytmów. No nie wiem, no coś jest w tym języku takiego wspólnego. Zresztą, jeżeli jesteśmy, czy mogę jeszcze pogadać?
1: Oczywiście.
0: Jeżeli jesteśmy tutaj, w tym miejscu, bo przecież tu obok jest scena Teatru Komedia.
1: Za ścianą.
0: Jeszcze, i właśnie. Wiele lat temu grałam tutaj gościnnie musical Stepping Out. Musical, w którym grałam akompaniatorkę, no powiedziałabym, zawiedzioną pianistkę, której marzeniem było występować na wielkich estradach świata, a która na jakimś marnym pianinku musiała akompaniować amatorskiej grupie w jakimś małym prowincjonalnym miasteczku. Ale w scenariuszu było napisane, że w pewnej chwili ona wchodzi do tej salki ćwiczeń i zaczyna im grać etiudę rewolucyjną. Więc ja powiedziałam reżyserowi Krzysztofowi Jasińskiemu, że ja zagram tę etiudę rewolucyjną. Oczywiście minęło już wiele, wiele lat od mojego parania się na co dzień muzyką, grania na instrumencie, ćwiczenia. No ale grałam w tym przedstawieniu tam jakieś fragmenty Ellingtona, Gershwina, no i na zakończenie ta etiuda. Zagrałam tę etiudę i w jakiejś recenzji czytam. A pani Barszczewska bardzo ładnie gra, że gra na fortepianie. Po prostu recenzent myślał, że tam jest jakiś mechanizm, który odtwarza tę etiudę, a ja tylko

0: palcami imituje, prawda? No ale to nic nie było za darmo, bo przez te 2,5 miesiąca codziennie po 2 godziny ćwiczyłam na swoim Blitnerze. Nie można było inaczej.
1: No to posłuchajmy drugiej piosenki.

wiesz, przynieśli go wczoraj myśliwi. U stóp dębu leżał nieżywy. Żal królowej, tak młodo odszedł.

0: nie ma króla twojego na świecie.
1: Grażyna Barszewska, bohaterka audycji Korzenie i skrzydła. Kilka słów o tym utworze, który słyszeliśmy przed chwilą.
2: To był Szeroki Król?
1: Tak.
2: Szeroki Król. To właśnie ta poezja z tyloma brakami kropek, takich oczywistości, takich zamkniętych recept. Zresztą takie podejście do poezji bardzo, bardzo lubię. Ono jest wtedy bardzo uniwersalne. Cóż, kto to był tym szerokim królem? Czy to było zwierzątko? Czy to był bliski człowiek? Według mnie to był bliski człowiek.
1: Wspomniała pani o tym zdawaniu do szkoły aktorskiej. Udało się za pierwszym razem, no ale tak jak się zaczęło, tak szybko się skończyło.
2: Udało się, ponieważ nie byłam przez nikogo przygotowana, to znaczy w tym sensie, jak to dzisiaj jest, ja słyszę od kolegów, którzy uczą na Akademii Teatralnej, no, że są w ogóle szkoły przygotowujące. Już nie mówię kursy, ale mistrzowie. Jasne, że trzeba się uczyć od mistrzów, natomiast ja myślę, że tak, że byłam taka zielona po prostu i to był ten mój atut. Przez nikogo nie zmanierowana, ja nikogo nie naśladowałam. To było takie bardzo moje i musiało być to w jakiś sposób interesujące przy tych moich bardzo młodych wtedy warunkach. Natomiast no potem to zaowocowało tym, że zostałam relegowana z tej uczelni. I zresztą uważam, że to było wielkie szczęście moje. Chociaż w danym momencie nie było szczęściem. Ale wtedy była decyzja. Muszę sprawdzić siebie. Zdawałam po raz drugi do szkoły krakowskiej z tym, że tak powiem, wilczym biletem prawie. Więc,
1: kto zechce przyjąć na uczelni kogoś, kto z innej został wyrzucony.
2: Prawda? No właśnie.
1: A uzasadnienie było?
2: Uzasadnienie było właściwie dziwne. To znaczy moja późniejsza koleżanka i znakomita aktorka Ryszarda Hanina, także dziekan Wydziału Aktorskiego, powiedziały mi: dziecko, ty jesteś za delikatna, ty jesteś za krucha, ty sobie nie dasz rady w tym okrutnym, niesprawiedliwym zawodzie. No, ty nie masz tej determinacji, ty nie masz tej siły. No więc.
1: A miałam?
2: Więc chciałam sprawdzić, czy mam. W związku z czym, tak, wszyscy wiedzieli, to tego nie można było ukryć. Zresztą ja nawet sama nie chciałam tego ukrywać. Zdawałam z tym wilczym biletem. Dostawałam wszystkie możliwe dodatkowe zadania. I przez pierwsze 2 lata studiów byłam prześwietlana naprawdę jak żadna moja koleżanka, żaden mój kolega. No bo ci profesorowie chcieli sprawdzić, jak to, no, kto się mylił. Tutaj jest jeszcze taki temat autorytetów. Ja myślałam, że autorytety się nie mylą nigdy. Że jeżeli ktoś jest moim profesorem, wielkim aktorem, podziwianym, to nie może się mylić. W sumie uważam, że to było wielkie szczęście, że dostałam takiego kopniaka na początku tej drogi zawodowej, bo to spowodowało, że zaczęłam jakby, no, pracować nad tym, czego naprawdę chcę. Ja w gruncie rzeczy po raz pierwszy zresztą leciałam samolotem wtedy na te egzaminy do Krakowa, bo było już późno. I chciałam zmierzyć się sama ze sobą, czy naprawdę to, co tam gdzieś mi się huśtało w splocie słonecznym, czy to oni mają rację, czy to jest tam jakiś fałsz. I w gruncie rzeczy kilkakrotnie miałam takie w życiu decyzje, na przykład kiedy byłam dalekie porównanie, ale kiedy zapraszano mnie, żebym została radną Warszawy i zgadzałam się z programem, bardzo mnie to ciekawiło i właściwie wszyscy mnie namawiali i to naprawdę postaci z wielkiej sceny i politycznej i z mojego środowiska, że tak właśnie, że ty jesteś taką postacią, która by coś tam zdziałała. Ale w ostatniej chwili ja zapytałam sama siebie, czy ja naprawdę tego chcę, czy to jest moja droga. I odpowiedziałam sobie, że nie, że to byłoby... A nigdy nie chciałam być figurantką, nigdy nie chciałam być kimś, przepraszam, kimś do statystowania. To jest ta wielka pycha, że zawsze byłam pierwszoplanowa, a wiedziałam, że jeżeli bym chciała być pierwszoplanowa, to miałabym tylko wielu wrogów i musiałabym całe życie poświęcić tej walce, której bym może nie podołała.
1: Podobno każdy aktor jest trochę egocentrykiem jednak.
2: Oczywiście, tak. Tylko tutaj to jest ta cienka granica tego egocentryzmu, kiedy zaczyna być niebezpieczny i śmieszny, a kiedy jest potrzebny w tym zawodzie, czy w ogóle w drodze ludzi, którzy chcą jakoś tam władać rzeczywistością.
1: A w którym momencie przekonała się pani na 100%, że ta droga to jest ta właściwa droga, że ma pani tę wystarczającą determinację, żeby ten zawód uprawiać?
2: No chyba to było już na studiach, kiedy po tym roku, szczególnie po tym pierwszym roku na studiach w Krakowie, kiedy dostałam już stypendium naukowe, i musiałam sobie poradzić z rzeczywistością, z tym, czy starczy na obiady w stołówce, marne obiady, ale jednak, żeby starczyło na to podstawowe utrzymanie, a jednocześnie kształcenie się od tych mistrzów, no właśnie od Anny Polony, od Marka Walczewskiego, od wielu innych aktorów w Teatrze Starym, Teatrze Słowackiego, gdzie chodziłam obserwując moich wspaniałych kolegów. Zaczęłam już grać wtedy role charakterystyczne. Grałam na jakimś dyplomie Łatkę w dożywociu Fredry, rolę męską. Więc tutaj ci moi pedagodzy wyczuli we mnie jakieś pokłady, właśnie nie amantki, a takiego borykania się z trudniejszymi, czasem takimi karkołomnymi rolami, ale jednak dającymi dużo satysfakcji, dużo więcej niż takie piękne postaci, takie dekoracyjne. Nigdy takie dekoracyjne mnie nie interesowały. Mhm.
1: Kraków okazał się takim zaczarowanym miastem, jak pani go określiła kiedyś, ale drugim domem to Teatr Polski.
2: No, od wielu, wielu lat, tak. Chociaż kiedy Kazimierz Dejmek przyszedł na przedstawienie Dwoje na huśtawce do Teatru Ateneum i przyszedł do garderoby po przedstawieniu i zaproponował mi właśnie, żebym nie będę cytowała wszystkich słów dyrektora Dejmka, ale zaproponował mi, żebym przeszła do Teatru Polskiego i zagrała dużą rolę szekspirowską. Tak się zresztą stało potem. A w Teatrze Ateneum bardzo dobrze mi się wiodło. No to powiedziałam dyrektorowi Warmińskiemu, wspaniałemu dyrektorowi Teatru Ateneum, że no, panie dyrektorze, to idę tam na te 2 lata, zagram tego Szekspira, zagram tego Norwida i wracam. No i, no i tak minęło ile lat? No już nie policzę, ale ponad 40.
1: To jest dom zawodowy, a ten dom, o którym pani mówi, że dom jest jak port, czyli się tak wypływa i wpływa.
2: No tak, to takie, takie, taki rodzaj bezpiecznej przystani, która w tym takim chybotliwym zawodzie, chociaż ja nie mam powodu narzekać i właściwie nigdy nie narzekałam, nigdy nie miałam takich przestojów, nigdy nie miałam takiego czasu, że nie mam co robić zawodowo. Niemniej jednak jest to zawód kapryśny, niesprawiedliwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i wspaniały. Więc, ale wziąwszy te wszystkie cechy pod uwagę, trzeba mieć taki normalny dom, gdzie jeżeli ktoś umie ugotować, no nie powiem o sobie, że jestem najlepszą kucharką, ale nie wiem, umie posprzątać kuchnię, czy
1: no, i mówi potrafi, to podobno pedantka.
2: Tak, czy potrafi, nie wiem, przyciąć jakiś tam krzaczek w ogródku, no to właśnie, no to musi być taki normalny dom, gdzie jeżeli jest dziecko, to nawet jeżeli ta mama uprawia taki zawód, gdzie jest się na walizkach często, to jednak musi wiedzieć, że ta mama jest normalną mamą, że nie jest artystką, której nigdy nie ma i że tylko może z nią się porozumiewać przez ekran telewizora albo przez słuchawkę, tylko że ta mama przyjdzie na jakieś przedstawienie do przedszkola, a czasem pogada przez całą noc, zawalając nawet jakieś swoje zajęcia, bo to jest wtedy ważne. Także to jest, ta równowaga jest bardzo, bardzo istotna i szczęśliwie stworzyłam taką przystań i jest mi dobrze z tym.
1: A propos bycia mamą, a propos syna. Syn kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że mama nauczyła mnie cennej rzeczy. Mówienia bliskiej osobie prawdy, czasem brutalnej, ale w taki sposób, żeby się nie obraziła, nie załamała, tylko wyciągnęła wnioski.
2: No tak, bo
1: jak przecież, to robić?
2: No przecież jeżeli kogoś kochamy, cenimy, to chcemy oszczędzić mu złych momentów w życiu, złych decyzji, w związku z czym czasem mówimy mu trudne rzeczy, ale nie dlatego, żeby go zgnębić, a raczej właśnie zachęcić do jakiejś pracy nad sobą. Właśnie, przecież obcemu człowiekowi nie mówi się trudnych, a nawet czasem no, takich bardzo trudnych, trudnych spraw i trudnych słów. Myślę, że ten rodzaj zaufania, tak, zaufania, ale też nie tworzenia przez tego drugiego człowieka jakiegoś Boga, jakiegoś czegoś, co jest najdoskonalsze, prawda? W tej chwili mam podobnie z moimi wnuczkami. Mówię, dobrze, mogę wam powiedzieć, że akurat może nie skaczcie na główkę do tej wody, której nie znacie, bo to, natomiast możecie zniszczyć sukienkę, możecie tam, nie wiem, pomalować sobie włosy na zielono, bo na szczęście to można zmienić. Natomiast to, czego nie można zmienić, może być bardziej bolesne. Ale i tak musicie sprawdzić swoją drogę. Musicie pewnie popełnić ileś tam błędów. To jest naturalne. Nigdy nie traktowałam nikogo bliskiego jako moją własność.
1: A w życiu Grażyny Baszczewskiej tych błędów było trochę, czy nie?
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście. Ale nie pamiętam. Tak, tak, wiele, wiele, no to tak, tak się przecież często mówi, że gdybym była wtedy podjęła inną decyzję, ale w gruncie rzeczy to moje decyzje i z nimi się do tej pory zgadzam. Miałam pewne propozycje, wydawałoby się dla kogoś nie do odrzucenia, ale ja te propozycje odrzucałam, bo ja tak zdecydowałam, bo gdybym zdecydowała inaczej, to no byłabym może nawet nieszczęśliwa w tych decyzjach, a że w innych oczach to wyglądało inaczej. No cóż, tak bywa.
1: Powoli dobiega końca nasze spotkanie. Chciałem się jeszcze koniecznie zapytać o jedną rzecz. Jak to się stało, że została pani sadowniczką?
2: Tak, tak. Proszę sobie wyobrazić, że mam legitymację. Jestem majstrem wykwalifikowanym sadownikiem.
1: No proszę.
2: Czerwoną legitymację. Jedyna czerwona legitymacja, nawiasem mówiąc. Więc... Tak, w stanie wojennym, kiedy byłam w Teatrze Ateneum i teatr został zamknięty i nie wiadomo było, jak długo potrwa ten stan, pomyślałam sobie, no cóż, no trzeba przecież płacić jakieś rachunki, trzeba mieć na jakieś podstawowe sprawy, więc zdecydowałam, że kupię kawałek ziemi i że będę i stworzę sad. Tak, może wiśniowy sad. Nawiasem omen, mówiąc, omen. Grałam dwukrotnie w wiśniowym sadzie, ale ten sad wiśniowy, o tak, sad wiśniowy, i że to będzie moim, będzie mi dawało te podstawy utrzymania. A poza tym kocham drzewa, kocham naturę i... No i poszłam na taki półroczny kurs. Odbyłam ten kurs rzetelnie, egzaminy. No i potem raptem teatr został otwarty. Zaczęłam pracować nad jedną sztuką, drugą. Potem zaczęły się przedstawienia telewizyjne, potem film i tak dalej, i tak dalej. Więc i się skończyło.
1: Przydało się? Przydaje się?
2: Nie żałuję, może inaczej, nie żałuję. Potrafię czasem zobaczyć, że jakiś krzaczek w moim ogródku choruje, ale zbyt dużo tej wiedzy nie zostało, ale rodzaj takiej czułości jednak jest.
1: I to mówiła Grażyna Barszewska, bohaterka audycji dzisiejszej Korzenie i Skrzydła. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję, życzę państwu pięknych drzew wokoło, natury, zapachu świeżości, a może nawet zapachu świeżych poziomek.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki i popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się kończy, coś się zmieniło. Na ekranach oglądamy zamach na dwie wieże World Trade Center. Komentarze wydawały nam się zbędne, ale prezenter oznajmił, że to

ruinach Shrek i Amelia. A my golimy głowy na jeża. Jeździmy do hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pustki.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: No i też, żebyśmy wszyscy mieli jasną jasność, to nie jest jakiś tam poniedziałek. To jest poniedziałek, 5 października.

0: No widzi pana, my coś tam zaczęliśmy jakiś czas temu i to był też właśnie 5 października, 5 po 6 teraz. Dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie rano miejscami duże, początkowo miejscami mgły, ograniczające widzialność do metrów około 200. Temperatura 15 na północy, 19 w centrum, 21 na południu i 21 na południu.
1: Radio 357.
0: Krótka to była prognoza, niedługa. 6 po 6, dzień dobry jeszcze raz.

Takie małe atrakcje o poranku, jak zawsze w ostatniej chwili. Na przykład, co może wyskoczyć z komputera? Twoja sesja wygasła. Zaloguj się ponownie. No teraz. 6:09. Dzień dobry, mówimy. Paulina Kozion audycję przygotowała. Kasia Pasierbik czeka na Państwa przy głosówkach, przy telefonie 510-357-357. Kasia pojawi się też przy muzycznym końcu. To zapraszamy już teraz. Tomek Martyngiewicz audycję realizuje, a Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie do słuchania do 9:00. Po 9:00 Krzysztof Tubilewicz dzisiaj będzie się z Państwem kierował na południe. Zapraszamy? Pewnie, że zapraszamy.

0: 14 po 6 mówiłem, że to nie jest taki zwykły poniedziałek. No i zgadza się. Nie powiedziałem, że tekstówki dostępne. To oczywiście w aplikacji. Panie Łukaszu, spokojnego, bo Łukasz, pan, słuchacz, patron, zgadza się, że to nie jest taki zwykły poniedziałek, bo to ostatni poniedziałek przed urlopem. Jeszcze tydzień. I urlop. Wszyscy byli, pora na mnie.
1: Ranek 357.
0: To proszę spokojnie przeżyć ten tydzień, drogi słuchaczu, panie Łukaszu, a za tydzień hasać się, wyhasać na urlopie. Co my dzisiaj? Dzisiaj, no właśnie, zapraszamy serdecznie na dzisiejszy poranek. Troszkę inaczej to będzie wyglądało niż zwykle, ale też mamy powody, to państwo widzą już od piątku bardzo intensywnie, 5 października. Mamy Dzień Patrona dzisiaj dokładnie, no i tak świętujemy już od piątku, piątek, sobota, niedziela. Niesamowite rzeczy dzieją się na stronie wspieram.radio357.pl. Tam przede wszystkim państwa odsyłamy, bo wspólnie z Fundacją Iskierka próbujemy pomóc dzieciom z chorobą nowotworową. Chcemy zorganizować książeczki, takie bardzo personalizowane książeczki. Jeden egzemplarz dla jednego dziecka, chorego dziecka. O tym właśnie dziecku i o tym także będziemy dzisiaj rozmawiali, między innymi w tatowaniu po 7:35. Krystian, zapraszam.
2: Zrobiliśmy pilotaż na Śląsku, patrząc w ogóle, czy jest tego efekt. Efekt jest ogromny, potrzebny i wiemy, że taka jest też potrzeba w Polsce. Będziemy ruszać z komunikacją w Polskę, że takie działania są.
0: No więc właśnie, to jest pani prezes Fundacji Iskierka i ona także będzie dzisiaj państwu opowiadała o tym, co takiego ważnego robimy. Zapraszamy serdecznie. Każdy może pomóc. Wspólnie, wespół w zespół, możemy wesprzeć dzieciaki chorujące i walczące z rakiem. Zapraszamy. Będziemy dzisiaj przez cały poranek i przez cały dzień państwa do tego namawiać i przypominać o tym. To zapraszam. Będzie też gość około 7:50 i trochę będziemy takim bezpieczeństwie w domu. Takim psychologicznym przede wszystkim rozmawiali, bo przecież duża część dzieciaków choruje także w domu. To zapraszam. Co poza tym? Poza tym oczywiście w poniedziałek, środę i piątek zapraszamy państwa do posłuchania. Co tam u Tomka?
3: W 1953 roku po raz pierwszy zaproszono mieszkańców Hundzy do udziału w Wielkiej Wyprawie. Nie zaproszono Szerpów, a właśnie mieszkańców Hundzy. To była wyprawa znanego niemieckiego wspinacza Herlik Koffera. To ludzie z Hundzy mieli być porterami na wyprawie na Nanga Parbat w 1953 roku, kiedy Hermann Bull jako pierwszy człowiek stanął na wierzchołku.
0: Państwo wiedzą, Tomek Gorazdowski, guru na tropach Yeti. Tomek pojechał zobaczyć sobie z bliska ośmiotysięczniki i o tym trochę poopowiadać, nawet bardzo intensywnie poopowiadać. 6:50, kolejna relacja Tomka, to zapraszam. Potem po 7:15 spotkamy się z doktorem Tomaszem, będzie Babie Lato. Potem będzie po 7:28 śniadanie biznesowe. Paweł Sołtys zaprasza i pewnie stuknie filiżaneczką. Zobaczymy, o czym będzie. Zapraszamy też na rozmowę z gościem o 8:15. A gościem będzie Ołek Biłecki, ukraiński dziennikarz, którego państwo dobrze znają. Ołek jest w Polsce. Zaprosiliśmy go dziś po 8:15 do studia. Porozmawiamy, bo między innymi mamy propozycję Stanów Zjednoczonych zorganizowania trójstronnego spotkania na szczeblu takim technicznym z udziałem i Rosji, i Ukrainy. O tym też będzie ta rozmowa. To 8:15, przypomnę. Będą tygodniki, to Krystian, będzie muzyczny goniec. Kasia Posierbik zaprasza przed 9:00.
4: W dzisiejszym dniu obchodzone jest Światowe Święto Mieszkalnictwa. Jak byłem dzieckiem i oglądałem Milionerów, to myślałem, że jak ktoś wygra ten program, to jest ustawiony do końca życia. A dziś może go stać na kawalerkę w Warszawie i to na obrzeżach bez wody i prądu.
0: No właśnie, teraz tak leciutko z przymrużeniem oka Radek Ulm państwu opowie o tym, co dziś w kalendarzu. 18 po 6 się zrobiło.

0: Tak, można patronować od 6 lat, bo 5 października to się wszystko rozpoczęło, a wszyscy, którzy patronują, zapraszani są do tego, żeby zagłosować na listę. No i Mirafiori, to co słyszeliśmy przed chwilą, Artur Rojek, nie wiem, chyba już 7 raz, który raz? 7 raz, ponownie był na pierwszym. Zapraszamy do głosowania, lista.radio357.pl. Do patronowania i świętowania.
1: Partnerem Dnia Patrona Radia 357 jest nowodom.pl. Inspiracje i produkty do domu. Dystrybutor marki Duka.
0: 21 po 6.

0: 24 minuty po 6 mówiłem, że wyjątkowy poniedziałek, owszem, 5 października, to też pan Marcin podsyła informację, że to jego urodziny. Wszystkiego najlepszego i dla mnie, i dla was. No ale dziś przede wszystkim najlepsze życzenia i najlepsze myśli kierujemy w stronę dzieciaków.
1: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę i siłę, żeby mierzyć się z tym, co trudne. Rozpocznij patronat na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować wyjątkowe książeczki terapeutyczne, w których dzieci stają się bohaterami własnych historii. Dziękuję. Jarosław Boberek.
0: Zapraszamy Państwa. Wspieram.radio357.pl. W tej chwili 2824 książeczki mocy już są, ale tam cel się pojawił kolejny, bo już złamaliśmy i osiągnęliśmy kilka celów zupełnie inny. Zapraszam serdecznie. To jest jedna książeczka, to jest druga książeczka. One tu są z nami od piątku. Bajka o mnie. Maja i jej supermoce zresztą. To jest jedna, a druga bajka o mnie, Piotruś, jego super moce. Zapraszamy serdecznie. Proszę zajrzeć na stronę internetową i wszystko stanie się jasne.

No i teraz pani napisała, pani Joanno, i ja nie wiem, jak to przeczytać, ale spróbuję. Jako patronka z 2184-dniowym, chyba tak to powinno być, dobrze, Tomek? Dniowym stażem stwierdzam, że nieustająco mi tu bardzo dobrze. I dziękuję. Nie, no my dziękujemy. 2184-dniowy staż. Chyba jakoś wybryłem.

0: 6:31. Zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie rano miejscami będzie duże. Początkowo też mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność do mniej więcej 200 metrów. Temperatura maksymalna od 15 stopni to na północy, około 19 w centrum, 21 maksymalnie na południu.
1: 3, 5, 7.
0: 21, a przypomnę, mamy 5 października. I całkiem ciepły weekend za nami. Mam nadzieję, że Państwo korzystali. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kto ile nazbierał? Od razu przejdę do konkretnego pytania.

W radiu powinno być takie coś, że można sobie tak przestrzennie zakrzyknąć. Pewnie mamy takie coś, nie? Takie pokrętełko, ale to może nie teraz. 24 minuty do 7. Patrzymy sobie na strony sportowo-kolorowe. Jeśli chodzi o sprawy sportowe, Toruń znów na tronie, to żużlowcy. Moc jest z nimi, to Hubert Hurkacz. Zdaje się, że Iga Świątek, nie wiem czy teraz walczy, ale miała grać. Ale taki no, największy tytuł w przeglądzie sportowym dzisiaj, Dzień Orła. Reprezentacja Polski powalczy w Bośni o skok na miejsce barażowe w Lidze Narodów, a nasza młodzieżówka we Włoszech o awans do finałów Mistrzostw Europy. No i rzeczywiście tam się chyba coś nawyrabiało na Stadionie Narodowym. Nie wiem, gdyż akurat wtedy była lista w piątek, ale zdaje się, że nasi tym razem zagrali w piłkę. To sprawy sportowe to tu. Teraz jeśli chodzi o sprawy kolorowe, może nie do końca takie kolorowe, jak myślimy, ponieważ no i sprawy rodzinne pana Zenona. Państwo wiedzą, którego pana Zenona od śpiewania z gitarą, ponieważ syn Daniel zapewnia, że skończył z wybrykami. Rzuciłem picie, przepraszam rodziców. To jedna rzecz. Pani Natasza z ochroną na gali. To są też takie sprawy też dotyczące zdrowia. No ale też mamy taki wątek zwierzęta w służbie głowy państwa. Kłócą się o prezydencki zwierzyniec. Ja jeszcze się muszę zainteresować, to na stronie trzeciej, no ale tam się pojawiło coś, że jakieś dwa konie były kupione. No i też wątek pod tytułem Rolnik w sądzie. To jest ten pan rolnik, który zaorał asfalt i stracił ciągnik. Nie wiem czy czarny, ale ciągnik. To jedna rzecz. Druga teraz, to jest pierwsza strona faktów. Przechodzimy do tej gazety. Arkadiusz Milik relaksuje się po pirackim rajdzie. Najpierw konie, potem przesłuchanie ze znakiem zapytania. No jest pan Arkadiusz przytulany na zdjęciu akurat jak raz. Awantura, ustawę paliwową, rząd triumfuje, opozycja w szoku, to są sprawy polityczne. No i też jest pan Daniel, ten sam co jest na pierwszej stronie innej gazety. Pan Daniel przejrzał na oczy, przenoszę tacie hańbę. Tak mówi pan Daniel teraz. No i to co? No też oczywiście jeśli chodzi o sprawy paliwowe, bo jest informacja, paliwo w końcu tańsze. Tak pisze też Super Express. To chyba od tego sobie zaczniemy ten przegląd prasy, co to on zaraz będzie za chwilę.

0: To była Lola Young. Mamy 19 minut do 7. No i zaglądamy do prasy. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Tutaj tytuł: benzyna znów niemal najtańsza w Unii Europejskiej. To już wiemy. Niższe ceny to efekt ustępstwa prezydenta w sporze z rządem o podatek od ponadnormatywnych zysków firm paliwowych w tle trendy, które mogły zaszkodzić gospodarce. Za nami pierwszy weekend ponownego obniżania cen w związku z programem CPN. No i to już Państwo widzą, jak sądzę, na pylonach, jak to się ładnie określa. Ale tu też w artykule bardzo ciekawy sondaż, jak wynika z sondażu SW Research dla dziennika Gazety Prawnej. Wskutek ostatniej fali podwyżek niemal 30% Polaków mogło zdecydować się na ograniczenie zakupów paliwa. Łącznie z tymi, którzy podjęli podobne kroki już wcześniej, kryzysu, w wcześniejszym etapie kryzysu, rzadsze tankowanie w związku ze skutkami amerykańskiej interwencji w Iranie deklarowało ponad 40% badanych. Tak ograniczamy zakup paliw. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej też informacja dosyć ciekawa, nawet bardzo ciekawa. Testament będzie można nagrać, ale przy świadkach. Rząd kończy pracę nad zmianami w prawie spadkowym. Projekt wprowadza możliwość nagrywania testamentu ustnego, zmienia zasady dotyczące świadków i skraca ważność testamentu ustnego. Testament ustny będzie można utrwalić w formie audio i wideo. Konieczna będzie jednak obecność 3 świadków. Nagranie trzeba będzie przekazać notariuszowi albo sądowi w ciągu 3 miesięcy od śmierci spadkodawcy. To dziennik Gazeta Prawna. Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, pierwsza strona. Szczepan Twardoch, to się Państwo na pewno nie dziwią, laureatem nagrody Nike. Wewnątrz dzisiejszego wydania Gazety Wyborczej znajdą Państwo rozmowę obszerną z autorem, z pisarzem. Nie boi się stawiać ważnych pytań w trudnych czasach. Szczepan Twardoch po raz pierwszy z nagrodą literacką Nike. Polecam Państwu tę rozmowę, to jest czwarta strona. Na czwartej stronie też zapowiedź na stronie pierwszej. No i na pierwszej stronie też informacje o tym, że coraz więcej funkcjonariuszy odzyskuje emerytury. Sposób na dezubekizację. Byli funkcjonariusze służb w PRL odzyskują pełne emerytury w procesach sądowych, ale też coraz częściej na podstawie niepozornego zapisu w prawie. Tak zwana ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 2017 roku. Po obniżce świadczeń byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL dostają w wielu wypadkach emeryturę minimalną, czyli około 1700 zł na rękę. Nowy rząd, gdy tylko przejmował władzę, zapowiedział, że naprawi niesprawiedliwość. Nie mógł tego zrobić nową ustawą, bo były prezydent Andrzej Duda, jak i obecny Karol Nawrocki dawali do zrozumienia, że nie podpisaliby jej. Rząd wybrał więc inne rozwiązanie, przywracanie pełnych emerytur na podstawie artykułu 8a ustawy dezubekizacyjnej. Pozwala on szefowi MSWiA dawać zgody na wypłatę pełnych świadczeń. Wystarczy się z takim wnioskiem skierować się do ministra. Więcej na ten temat na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o Gazetę Polską Codziennie, tutaj informacja o tym, że pisma ofertę dla przedsiębiorców, zapowiada coroczną waloryzację progów podatkowych. A jeszcze na koniec Rzeczpospolita. No i tutaj dwa tematy, które chciałem Państwu zaproponować. Kral i prawnik oligarchów. Dzięki Przemysławowi Kralowi prawnikiem w Polsce został człowiek prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Odkrywamy kolejne karty z przeszłości prezesa Zonda Krypto. To jest taka informacja. Jeszcze fragment artykułu. Wołodymyr Bogatyr, ukraiński adwokat oskarżony o pomocnictwo w nielegalnym przejęciu władzy w Ukrainie przez Wiktora Janukowycza w 2010 roku, ma w Polsce status zagranicznego prawnika. Z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że kluczową rolę w uzyskaniu tego statusu odegrał w marcu 2015 roku nieznany wówczas tyski adwokat Przemysław Kral. Sam Kral wszedł nawet do zespołu kijowskiej kancelarii Bogatyra. 4 lata później został prawnikiem milionera Sylwestra Suszka, a następnie szefem Zonda Krypto. Tak zaczyna się ten artykuł, to Rzeczpospolita. I tutaj jeszcze też o handlu internetowym. Sztuczna inteligencja uderza w polskie e-sklepy. Chatboty, którym Polacy coraz chętniej powierzają doradztwo zakupowe, w niemal co drugim przypadku wprowadzają w błąd. Zmyślają usterki produktów od rodzimych sprzedawców i polecają tańsze zamienniki z importu. Takie informacje dziś znajdą Państwo w Rzeczpospolitej. 14 minut do 7, a my...
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Krzysztof Zalewski, to Państwo oczywiście dobrze wiedzą. Jednakowi nowe nagranie Krzysztofa Zalewskiego zadebiutowało na liście w piątek, czyli teraz mamy drugi tydzień głosowania. To jest trudny tydzień. Proszę pamiętać o tym nagraniu, żeby się źle nie skończyło. Ale nie powinno. Lista.radio357.pl 10 minut do 7 w poniedziałki, 10 minut przed 7, to my się wybieramy w podróż.
1: Ta historia zaczęła się od wiary w siebie. Sponsorem audycji jest Erste Bank Polska.
0: Tomek Roznowski, czyli guru na tropach Yeti. Co tam u Tomka? No to sprawdźmy na samym począteczku tygodnia.
2: Guru na tropach Yeti.
3: Ek masoom bachcha jisne sanglaakh pahadon ke daman mein aankh kholi hosh sambhala to ghurba char atraf pehra de rahi thi baap.
4: Wyobraźcie sobie górę, a w zasadzie nie górę, całe pasmo Karakorum, które oddzielało małego Nazir Sabira, później najbardziej znanego pakistańskiego wspinacza, od Rawalpindi, Karachi czy Lahore, od całego świata. Większość jego kolegów tak właśnie postrzegało Karakorum jako barierę nie do przebycia. Nazir potraktował te góry jako nie przeszkodę, tylko jako drogę do marzeń. Trzeba było bardzo wierzyć w siebie, żeby marzyć tak odważnie.
5: I have been extremely lucky to have been born in the foothills, in the valleys of Karakorum.
4: Miałem ogromne szczęście, że urodziłem się u stóp Karakorum, w Hundzie, miejscu słynnym z pięknej natury. Kiedy jedzie się samochodem przez Karakorum Highway, można oglądać ponad 20 szczytów wyższych niż 7 tysięcy metrów. Lubię wracać do czasów młodości, kiedy otoczony byłem tymi wysokimi ścianami, kiedy moja wioska była w środku gór. To było zaledwie 25 kilometrów od granicy z Chinami. Kiedy miałem 6-7 lat, zacząłem zastanawiać się, co jest za tymi szczytami, jak wygląda świat. Od zwykła, niezwykła, dziecięca ciekawość. Ojciec Nazira był analfabetą, ale wierzył, że jego dzieci będą miały lepsze życie niż on. Chciałby zdobyły wykształcenie. W całej okolicy nie było szkoły, ale nie stracił nadziei. Zapisał syna do szkoły w wiosce oddalonej o 12 mil. Droga między wioskami była niezwykle trudna, a bieda aż piszczała. Nieraz do szkoły trzeba było iść na bosaka. To były czasy, kiedy nie było jeszcze Karakorum Highway. Droga z Hundzy w świat nie była tak łatwa jak później. Do wyprawy w najwyższe szczyty nie zapraszano wtedy Pakistańczyków. Przecież od zawsze byli szerpowie. Nazir wierzył, że to się kiedyś zmieni. I to dzięki niemu. W 1953 roku po raz pierwszy zaproszono mieszkańców Hundzy do udziału w wielkiej wyprawie. Nie zaproszono szerpów, a właśnie mieszkańców Hundzy. To była wyprawa znanego niemieckiego wspinacza Herlik Koffera. To ludzie z Hundzy mieli być porterami na wyprawie na Nanga Parbat w 1953 roku, kiedy Hermann Bull jako pierwszy człowiek stanął na wierzchołku. Potem w 1991 roku Sabir zdobył K2. Drugą najwyższą górę świata, najtrudniejszą. A w 2000 roku stanął na szczycie Mount Everestu. Jako pierwszy Pakistańczyk zatknął flagę na najwyższej górze świata. I to nie była tylko wspinaczka. To był dowód, że chłopiec z biednej wioski może sięgnąć nieba. W 1994 roku Nazir rozpoczął działalność społeczną i polityczną. Został wybrany do władz północnych terytoriów, a premier Benazir Bhutto mianowała go swoim doradcą do spraw edukacji i turystyki. Wybrany był na prezesa Pakistańskiego Związku Wspinaczkowego. Marzenia i wiara w siebie doprowadziły Nazira Sabira na szczyt, nie tylko szczyt Everestu. Jeszcze tylko kilka chwil trzeba będzie opuścić gościnny Pakistan i przenosić się do Indii, a to wcale niełatwe logistyczne zadanie. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia w środę.
0: Do usłyszenia w środę. Drogi Tomku, uważaj tam na siebie. Jeśli chodzi o to logistyczne rozegranie tego, o czym mówił Tomek na koniec, to trochę mi opowiadał przed wyjazdem. Proszę posłuchać, bo pewnie to wszystko naświetli, ale to jest bardzo skomplikowane.

Dziękujemy, panie Jordanie. Mamy 3 minuty, jeszcze zdążymy. 3 minuty do 7:00. Za 3 minuty serwis informacyjny. Ktoś napisał, że jest z nami od 2191 dni. No więcej się nie da. To jest ta maksymalna liczba wspierania Radia 357. 5 października, 6 lat temu rozpoczęliśmy. No i to trwa. I niech trwa oczywiście, ale przy okazji świętowania Dnia Patrona zapraszamy także do wspierania dzieci chorujących na raka, walczących z chorobą nowotworową. Chcemy zorganizować jak najwięcej, aby każde potrzebujące dziecko dostało taką książeczkę personalizowaną specjalnie o tym właśnie dziecku. wspieram.radio357.pl. Proszę tam zajrzeć, tam jest wszystko wytłumaczone, można wesprzeć radio, zostać patronem. No i ta pierwsza wpłata zostanie właśnie przekazana na te książeczki.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 5 października. Właśnie minęła 7, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Słubicach. Wieczorem ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy Straży Pożarnej dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a sytuacja jest opanowana, relacjonuje Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
1: W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Na razie nie wiadomo, jak ogień pojawił się w budynku. To była kolejna niespokojna noc dla mieszkańców Lubelszczyzny z kolejnym alertem RCB o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. W przestrzeni powietrznej Polski operowało nasze lotnictwo. Nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o zakończeniu ataku. Tymczasem Polska dostarczyła Ukrainie amunicję potrzebną do zestrzeliwania dronów odrzutowych. Pociski przeznaczone są przede wszystkim do samolotów F-6, a ich dostawy mają dotrzeć także z Belgii i Hiszpanii. Więcej o sytuacji w stolicy Ukrainy z Kijowa nasz korespondent Piotr Kaszuwara.
3: Pomoc militarna z Polski, Hiszpanii i Belgii to wytchnienie dla Kijowa, bo dotychczas nie udało się opracować skutecznej metody zestrzeliwania rosyjskich dronów odrzutowych. Ukraińskim F-16 od dawna brakowało amunicji, a ich wykorzystanie jest dużo droższe niż mobilne grupy ogniowe czy skuteczne wobec starej wersji szachedów małe i zwinne drony przechwytujące. Dopracowanie nowej wersji obrony może jeszcze zająć jakiś czas, a tego brakuje, bo Kreml zgodnie z nową doktryną zapowiedzianą przez Moskwę zamierza przekraczać kolejne granice. Atakowane są więc już nie tylko magazyny z żywnością czy inna ważna dla cywilów infrastruktura przemysłowa, ale również mosty, drogi, sklepy czy stacje benzynowe. Ma to wystraszyć mieszkańców Kijowa i skłonić do wyjazdu, ale na razie żadne groźby nie skutkują, a kolejne placówki dyplomatyczne zapewniają, że stolicy Ukrainy nie opuszczą. O takiej decyzji poinformowali m.in. Polacy. Prosto z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Wczoraj stolicę Ukrainy odwiedził kanclerz Niemiec, a podczas jego wizyty znów słychać było syreny alarmowe. Rosjanie ponownie uderzyli w most północny. Prawicowy senator Flavio Bolsonaro zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Brazylii i w drugiej turze zmierzy się z obecnym szefem państwa Luisem Inácio Lula da Silva. Tak wynika z danych opublikowanych przez Najwyższy Trybunał Wyborczy. Poparcie dla żadnego z pozostałych kandydatów nie przekroczyło 3%. Flavio Bolsonaro to syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, który odbywa obecnie karę 27 lat więzienia za przygotowywanie zamachu stanu. Do 9 niemal w całej Polsce, z wyjątkiem krańców północnych i południowo-wschodnich, obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed mgłami. W 14 województwach miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu.
4: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję,
1: mówi Izabela Wypychowska z Łódzkiej Komendy. Więcej o pogodzie za kilka minut od redaktora Marcela. A na koniec w serwisie Nagroda Literacka Nike dla powieści o wojnie w Ukrainie Nul Szczepana Twardocha.
5: Ta powieść nie ma sprawy, ona nie ma tezy. To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura.
1: Mówił autor, odbierając nagrodę podczas uroczystości w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Jak napisał w laudacji przewodniczący jury Witold Bereś, żyjemy w wielkim lęku i ta książka potrafi zmieniać nas i uczyć, gdzie popełniamy błędy. Nagroda nie wynika z kontekstu, bo świetna literatura to język pozbawiony politycznej poprawności, który stworzony został na potrzeby opisania tej wojny. Laureat Nike otrzymał 100 tysięcy złotych i statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. W serwisie o 7 to wszystko. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: Wiadomości sportowej, Sebastian Kierzek.
6: Dziś mamy iście tenisowy poranek. Od godziny 5 polskiego czasu Iga Świątek gra z Chorwatką Donną Vekić w 1/16 finału tysięcznika w Pekinie. Pierwszy set dla rywalki 6-4. To, co się wydarzyło w drugiej partii, to rzecz niesłychana. Iga była nad przepaścią. Vekić prowadziła 5-2 i miała swoje podanie, aż tu nagle Polka wróciła. Dwukrotnie przełamała Chorwatkę i doprowadziła do tiebreaka. Tiebreak zakończył się w momencie, kiedy Ola Żaczek czytała serwis główny i Iga Świątek wygrała go do 0. 0. A zatem gramy dalej 1-1 w meczu i Iga wciąż walczy. O 9 na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. On wczoraj pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6-6-2 i jest już w półfinale. Dziś jego rywalem Alex de Minaur. W Pekinie wczoraj daniem dnia było starcie wicelidera rankingu Aleksandra Zwieriewa z byłym liderem Nowakiem Dziokowiciem. Po niektórych akcjach i kibice i komentatorzy łapali się za głowę.
7: Oh, no way! That is remarkable!
8: Is that point of the year? Oh my goodness!
6: Jeżeli chcą Państwo znaleźć mocną kandydatkę do akcji roku, to spokojnie znajdą ją Państwo w mediach społecznościowych. Na korcie górą Dzioko, który zwyciężył 4-6, 6-4, 6-4. Jeżeli chodzi o piłkarską Ligę Narodów, to więcej o niej będzie w serwisach po 8 i po 9. Powiem tylko, że Grecy nie przestają zadziwiać. Znowu zatrzymali Niemców. Przejdźmy teraz do kolarstwa. W Słowenii poznaliśmy nowych kolarskich mistrzów Europy. W sobotę wygrała Demi Vollering, wczoraj fotofinisz. Musiał rozstrzygnąć o tym, czy lepszy był Włoch Ciccone, czy Belg Evenepoel. Wczoraj w 357 startu użyłem określenia, że wygrał o długość paznokcie, ale coś od razu czułem, że nie jest to poprawne kolarskie określenie. Poprosiłem słuchaczy o pomoc i już wiem, że odezwał się nasz patron, pan Przemek, że Evenepoel wygrał o błysk szprychy. Przyznaję, brzmi to lepiej. W sobotę niestety z walki o medal upadek wykluczył Katarzynę niewiadomą Fini. Upadek na kilkaset metrów przed metą. Jestem na pewno obolała. Szczerze nie mam pojęcia, co się stało na tym ostatnim zakręcie. Tempo wspinaczek było bardzo wysokie. Na ostatnim okrążeniu czułam, że mam siły, dopóki Demi Vollering nie przyspieszyła. Jest bardzo mocna. Mówiła na szczęście cała jej zdrowa, choć obolała Kasia. Dojechała do mety na 6. pozycji. Do mety dojechali także żużlowcy. Wczoraj poznaliśmy nowego, drużynowego mistrza Polski. Choć powinno się raczej powiedzieć nowego, starego mistrza Polski. Tytuł sprzed roku obronił Apator Toruń. W finale torunianie lepsi od Sparty Wrocław.
9: Myślę, że nie ma tu przypadków, nie ma złudzeń. Osiągnęliśmy świetny wynik, zrobiliśmy tytuł z przytupem.
6: Mówił trener Apatora Piotr Baron w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty. Z przytupem, bo wygrana i w pierwszym meczu, i w rewanżu. Wczoraj we Wrocławiu było 46-44 dla mistrzów Polski. I jeszcze krótki meldunek z Formuły 1. Grand Prix Bahrajnu rozegrano w Malezji. Nietypowo, a tam najlepszy Holender Max Verstappen. Drugi lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli. W roli głównej także deszcz. Rywalizacja opóźniła się o ponad 1,5 godziny. A za godzinę będzie m.in. o wielkim sukcesie polskiego golfisty. Adrian Merong wygrał bardzo prestiżowy turniej. No i mam nadzieję, że przedstawię Państwu także wynik na korzyść Igi Świątek. Szczegóły po 8.
0: Panie się chyba zabierają za trzeci set, ale jeszcze tam jest troszeczkę siedzący tryb i pewnie jeszcze tam uzupełnienie płynów i tak dalej.
6: I muszą ochłonąć po tym drugim secie.
0: No, trochę tam się rzeczywiście działo. Ja widziałem zdjęcie tego fotofiniszu jednego i drugiego zawodnika na kolarzy.
6: O błysk szprychy?
0: To nawet sam począteczek błysku było nieprawdopodobne, że można tak blisko. No, ale tak wyszło. Zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie rano miejscami duże. Początkowo też mgły będą się pojawiały i będą ograniczały oczywiście do 200 metrów tym razem. Koszalin, Suwałki, Zakopane 16 stopni, Gdańsk, Olsztyn, Białystok 17, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Warszawa, Radom, Kielce i Lublin 19, Gorzów, Wrocław, Opole, Katowice i Kraków 20, w Zielonej Górze będzie 21 stopni.
10: Radio 357.
0: 9 minut po 7. Pani Magda się też przyznaje, że należy do klubu 2191. Więcej się nie da. Bo dokładnie 6 lat temu, no to minęło 2191 dni. Tyle maksymalnie można patronować, znaczy można jutro, będzie więcej. Zapraszamy serdecznie. Wspieram.radio357.pl.

YouTube, nowe nagranie. No nieźle, nieźle, nieźle. 12 minut po 7. Taka wiadomość tekstowa przyszła. Panie, weź pan pozwól zadebiutować na antenie tekstówką, człowieku. To pozdrowienia z urlopu w Sopocie. Do pan Piotra. Pan Piotr informuje, że od 6 rano słucha, chociaż właśnie jest na urlopie w Sopocie. Tak się przydarzyło. Właśnie tak! W sprawach urlopowych też sobie radzimy. Zapraszamy serdecznie do słuchania, tekstówkowania. To w aplikacji taki guziczek. Obok znajdą państwo guziczek do głosówki. To też śmiało proszę korzystać. Za chwilę dr Tomasz, ale wcześniej dzisiejsza piosenka dnia. Queens of the Stone Age.

0: mgła. Queens of the Stone Age, nasza dzisiejsza piosenka dnia, 15 minut po siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: Ja to czuję tak, że pan doktor to lubi, jak tak mocniej grają, co nie?
2: Wie pan co, to różnie bywa.
0: Różnie, dzień różnie, dobry. Różnie. Dzień dobry, różnie.
2: Dzisiaj to dobrze, dzisiaj to super.
0: No, to tak w poniedziałki staramy się, że tak, wie pan, mocniej. Ale zobaczymy co jutro. Coś pan... Dobra, zakończymy temat, rozumiem. Doktor Tomasz,
2: Rożek. Jestem.
0: Panie doktorze, jest sprawa taka, że Angelika zastanawia się nad babim latem. Co to właściwie jest, bo nie do końca to taka pajęczyna i dlaczego akurat w jednym okresie roku? I skąd pająk wie, że akurat teraz? I czemu to w ogóle wszystko służy?
2: To jest w ogóle cała seria pytań,
0: tak.
2: Ale tak, babie lato to nie jest tak zwana sieć łowna. To jest sieć jedwabna, czy nić jedwabna, którą produkują młode pająki, nie wszystkie, ale niektórych grup, gatunków, i wypuszczają ją po to, żeby dać się unieść wiatrowi. To dość romantyczne, tak swoją drogą, tak mi się wydaje przynajmniej. Najczęściej
0: tak.
2: Robią... Nie? Takie jest to. Najczęściej robią to pająki niewielkie, konkretnych grup, młode. I wygląda to w praktyce tak, że młody osobnik wspina się na, nie wiem, źdźbło trawy, na płot, na czubek jakiejś rośliny, na gałąź. Unosi odwłok i wypuszcza takich kilka cieniutkich nici. Gdy ciąg powietrza jest wystarczający, nić się napina, trochę jak żagiel. Pająk odrywa się od podłoża, no i sobie leci. Nie kontroluje tego do końca, gdzie leci, ale leci. Nici są leciutkie, potrafią unieść pająka nawet na dużą odległość. Mówię dużą, nie liczoną w metrach, tylko nawet w wielu, wielu kilometrach. Więc to, co widzimy jako babie lato, to są właśnie te porwane nici, często już bez tych pajączków, albo z pajączkiem w czasie lotu. Mówię, że bez pajączków, bo gdy jest wiatr, to te nici wynoszą pająki bardzo wysoko w górę. Nie tylko na dużą odległość, ale też wysoko w górę. A to, co my widzimy, to jakieś właśnie takie pozaczepiane o gałęzie, o trawy, te, które już są niepotrzebne. Dlaczego akurat jesienią? No bo jesienią w naszym klimacie przypada, czy na jesień przypada, powiedzmy, szczyt takiego masowego dojrzewania i w związku z tym też rozpraszania się wielu młodych gatunków pająków. Wiosną też czasami to występuje, natomiast wiosną ten efekt jest dużo słabszy i mniej widoczny. Na dodatek jesienią sprzyjają ku temu warunki, czyli tu się jakby nakładają dwie rzeczy. Po pierwsze, po prostu jesienią młode pająki są wystarczająco dojrzałe, żeby to zrobić, a po drugie, no to jesienią właśnie występują stosunkowo ciepłe, suche dni, wiatr, duże różnice temperatury pomiędzy dniem a nocą, a to ma znaczenie, ponieważ to wzmaga tak zwane prądy wznoszące, czyli niekoniecznie wiatr w rozumieniu takiego wiatru, jaki pochyla drzewa na przykład, tak, albo jaki napędza statki żaglowe, tylko ma na myśli, jakie prądy wznoszące, czyli z powodu różnicy temperatur ciepłe powietrze unosi się ku górze, a zimne powietrze opada. Na takich prądach powietrznych szybuje bardzo wiele ptaków, także ci, którzy latają na szybowcach, szybownicy. No i te prądy powietrzne, te wznoszące, one są bardzo mile widziane także przez pająki produkujące to babie lato. Gdy powietrze jest wtedy, kiedy jest wilgotne, wtedy, kiedy zbyt mocno wieje, to nie jest dobry moment dla pająków. Tak samo jak gdy nie wieje w ogóle. Więc ta jesień jest akurat takim okresem, kiedy te wszystkie dobre warunki, ich jest po prostu, one występują po prostu częściej. Z tą wiedzą pająka, skąd pająk wie? No to często się pojawia w Państwach pytaniach, skąd liście wiedzą, skąd kot albo pies wie. To nie jest taka wiedza w sensie świadomym. Ta decyzja jest uruchamiana przez wiele bodźców różnych. Przez zmianę długości dnia, przez zmianę temperatury, zmianę wilgotności. Przede wszystkim przez ruch powietrza. To nie jest tak, że pająk sobie na ślepo codziennie próbuje i w końcu mu się udaje. Znaczy pająk to sprawdza, czy jest wiatr, czy jest wiatr wystarczający, czy ruch powietrza jest wystarczający. Unosi odwłok, wypuszcza próbną nić. Jeżeli ona się napina i ciągnie do góry, no to wtedy produkuje jej więcej. W końcu jest jej na tyle dużo, że ta siła ciągu, czy ta siła ciągnięcia odrywa go od podłoża. Jeśli nie ma takich warunków, no to nie produkuje tej długiej nici, po prostu schodzi i czeka. Więc to nie jest jakaś świadoma decyzja, to jest raczej pewien rodzaj odruchu, który jest uruchamiany przez cały szereg różnych bodźców. No i ostatnie pytanie, chyba najciekawsze, no ale pani Angelika je chyba zada na końcu. Po co to wszystko jest? No bo nie po to, żeby se polatał. Chodzi o rozsiedlanie. Ja
0: myślę, że trochę też. Że mają frajdę.
2: Myśli pan?
0: Tak, że idę se polatam.
2: No nie wiem, czy one nie mają lęku wysokości, czy nie mają zamkniętych oczu przez całą podróż.
0: Wszystkich oczu.
2: Wszystkich oczu. No dobra, jedną parę są tworzę, żeby zobaczyć, gdzie jest. Chodzi o rozsiedlanie. Młode pająki, które zostałyby w miejscu wylęgu, one konkurowałyby ze sobą. Konkurowałyby o pokarm, ale też byłyby łatwym łupem dla zwierząt, które na takie pająki polują. Uniesienie wiatrem, czy przeniesienie się przez wiatr gdzieś dalej, po pierwsze, pozwala kolonizować nowe tereny, nowe łąki, pola, nie wiem, kraje lasów, ale także powoduje, że łatwiej znaleźć pokarm. Nie jest się konkurencją dla własnych sióstr, braci, rodziców czy rodziny, tak? No bo z całą pewnością na ograniczonym obszarze taką konkurencją by się było. To przy okazji jest dość energooszczędny sposób poruszania się, owszem, bo wyprodukowanie takiej nici kosztuje energię, natomiast samo przemieszczanie się już nie, więc no, to jest po prostu wygodne. Jasne, że część osobników ginie, czy ląduje w jakichś złych miejscach, czy jest gdzieś tam przeniesiona bardzo, bardzo daleko, albo na przykład ląduje znaczy może wylądować na przykład na jakimś jeziorze, tak? Więc oczywiście tak, część ginie, natomiast statystycznie, jak widać, ta strategia się opłaca. A tutaj statystyka rządzi, jeżeli więcej pająków by ginęło, czy więcej by było z tego problemów niż zalet, no to by tak w dłuższej perspektywie przestaje po prostu robić. Natomiast robią tak nie jeden gatunek pająka, wiele różnych gatunków pająków, przy czym raczej te mniej niż te takie największe, właśnie po to, żeby, czy właśnie dlatego, że to po prostu się opłaca.
0: Ja tak sobie myślę, panie doktorze, proszę mnie poprawić, ale wyobrażam sobie, że to jest taki projekt prorodzinny, pająk na swoim. On po prostu idzie na swoje.
2: On idzie na swoje.
0: Własny garnuszek, proszę pana.
2: Tak, on idzie na swoje, a siły natury mu w tym pomagają.
0: Otóż to właśnie. Co tam będzie u mamusi siedział?
2: I to wie pani, co mi się tu przypomniało? No. Mi się tu przypomniał nasz odcinek, który państwo często wspominacie, jak się gdzieś spotykamy, o tym panu, który na krześle poleciał.
0: Zostawmy tego pana, to była przygoda, ale może jeszcze kiedyś do niego wrócimy. Wszystkiego dobrego, doktorze, do jutra.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia.

0: widzę, że zmiany. Już nie ma filiżaneczki, tylko solidny kubas.
1: No dzisiaj.
0: Dzisiaj tak.
1: Jak niekiedy.
0: Właśnie. No, szeroko.
1: Taki dzień.
0: A właśnie, a propos taki dzień. Dzień dobry pani.
2: Ale to moje święto, święto patrona. To mogę sobie dzisiaj kupić tort. 923 dni patronowania, a z wami od zawsze.
0: Bardzo pani dziękujemy. Generalnie tak, 2191 to maksymalna liczba możliwa, ale przecież każda jest piękna. Każda. Wspieram.radio357.pl. Proszę tam zaglądać i wesprzeć także Fundację Iskierka, która chce wyprodukować i stworzyć książeczki dla każdego potrzebującego dziecka, które walczy z chorobą nowotworową. Do tego zapraszamy serdecznie i będziemy jeszcze przypominali to całkiem, całkiem niedługo. A teraz pan gotowy?
1: Jak najbardziej.
3: Śniadanie biznesowe.
0: Widzę, że na śniadanie rogalik był dosyć biznesowy.
1: No, od patronów, jakby nie patrzeć, więc...
0: A, tak.
1: To jest full continental breakfast.
0: Dobrze, proszę bardzo. Superkomputery. Podaję temat dzisiejszego wypracowania. Superkomputery.
1: Tak a propos full continental, bo właśnie dzisiaj będziemy o tym kontynencie, który jest w continental, czyli o Europie, która no już jakiś czas temu, bo Unia Europejska przedstawiła taką wajchę, żeby europejscy producenci zaczęli się liczyć na światowej scenie w produkcji procesorów, które umożliwiają właśnie budowanie superkomputerów, no żeby uniezależnić się też technologicznie. Natrafiłem na bardzo ciekawą wypowiedź Emmanuela Leroux, który jest prezesem firmy Bull. I teraz...
0: No.
1: Z jakiego kraju jest firma Bull?
0: No... Emmanuel?
1: No, z Francji. Ale proszę się nie dać zwieść, bo Bull to jest nazwisko norweskiego inżyniera. No, który akurat zakładał tę firmę w latach 30. ubiegłego wieku. No i tenże Emmanuel, prezes, powiedział, że właściwie to te procesory to w ogóle nie jest słaby punkt europejski, tylko pamięć komputerowa. Bo co się okazuje? On mówi, że bardzo fajnie jest z tymi procesorami już teraz, że tak mniej więcej 70% może pozyskiwać w Europie, bo są takie firmy jak na przykład Siperl, czyli z jakiego kraju?
0: Emmanuel.
1: Z Francji, bardzo dobrze. Visora, z jakiego kraju?
0: No, też.
1: Też z Francji, bardzo dobrze. I OpenChip, z jakiego kraju?
0: Z innego.
1: Z Hiszpanii, oczywiście. No więc są takie projekty, które produkują procesory, które się nadają do tego typu jednostek. Ale jeżeli chodzi o pamięć, to tu już sytuacja jest zupełnie inna, bo 90% światowej produkcji skoncentrowana jest w rękach Samsunga, czyli koreańskiego koncernu, SK Hynix, czyli koreańskiego koncernu, oraz Microna.
0: Koncernu.
1: Stany Zjednoczone. No i jest problem, że rzeczywiście tych chipów, przepraszam, nie chipów, tylko właśnie pamięci, układów pamięci, które odpowiadają za to, że co z tego, że komputer przetwarza te informacje, on musi je gdzieś jeszcze przechować. I to jest ten problem, który w tej chwili jest wąskim gardłem w produkcji superkomputerów w Europie. No i prezes apeluje, żeby coś z tym zrobić, ponieważ popyt na tego typu jednostki będzie rósł, a tak się składa, że on je produkuje, więc nie jestem zainteresowany. Nikomu nie mówcie. Jest to rzeczywiście bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ta suwerenność technologiczna to jest temat, który jest bardzo gorący i on się w bardzo wielu punktach objawia. To znaczy rzeczywiście europejscy, zwłaszcza liderzy, zastanawiają się, co trzeba zrobić, żeby właśnie nie musieć wisieć na producentach właśnie z Azji czy Stanów Zjednoczonych, tylko robić coś u siebie, bo to daje rzeczywiście przewagę, daje wybór przede wszystkim, również biznesowy.
0: Pamięć. Dobrze. Gdyby ktoś z państwa dysponował pamięcią, to jest potrzebne.
1: Do prezesa Emmanuela. Proszę się
0: zwracać. Proszę się zwracać. Paweł Sołtys, bardzo serdecznie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dobrego dnia panu życzę.
1: Wzajemnie.
0: A dziękuję.
1: Dobrze. No proszę.
0: To jest super, że pan
1: pamięta. Rogaliczek.
0: Proszę. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie rano, miejscami duże. Początkowo też mgły będą ograniczające widzialność do 200 metrów. Z tego, co pokazują w telewizorach, to jest mgła na drogach. Proszę uważać. Temperatura 15 na północy, 19 w centrum, 21 na południu. 357. 28 minut do 8 to co? To do lasu.
3: A było się w lesie, owszem. Nazbierało się grzybów tak na zupkę wigilijną, no i może na jeszcze jedną. Natomiast wspaniałe okazy spotkałem dzika i żubra, ale w postaci puszek i niestety też z całkiem sporą ilość butelek, co no jest tak bolesne i przykre. Śmiecimy we własnych lasach. No, w cudzych tak samo nie powinniśmy, w żadnych

0: 23.
1: 23.
2: Tatowanie.
1: Wyjątkowy dzień mamy, to Państwo wiedzą, świętujemy Dzień Patrona, zresztą od piątku już świętujemy i się dzieją rzeczy różne.
3: Różne rzeczy się dzieją.
1: Zaglądałem, przepraszam.
3: Dzień dobry.
1: Ja zajrzę.
3: Dzień dobry. Różne rzeczy się dzieją, na przykład takie, że wydrukowałem sobie kartkę i oczywiście jej nie przyniosłem. No i takie rzeczy się też dzisiaj dzieją, więc będę mówić, jak to mówimy, z głowy, czyli z niczego. Po pierwsze, obiecałem Państwu znakomitą książkę o grzybach, albo inaczej, opowieść o tej książce, dlatego, że to jest dobry czas jeszcze na zbieranie grzybów. Grzybów jest co niemiara. No jeśli ja znajduję 7, to znaczy, że grzybów jest naprawdę ogrom, bo grzyby się generalnie przede mną chowają, a udało mi się naprawdę piękne maślaczki znaleźć w lesie i to naprawdę nie wymagało z mojej strony jakiegoś wyczynu, a zwykle wymaga. Książka, którą dziś przyniosłem i polecam, jest fantastycznym pomysłem na to i teraz proszę sobie wyobrazić, gdyby grzyby, już się ładnie mówię, gdyby grzyby wydawały miesięcznik, taki swój magazyn i co miesiąc wychodził nowy numer, ukazywał się nowy numer.
1: Czekaj.
3: Nie szukaj nazwy, bo nazwa już jest. Myko. I tak naprawdę każda okładka mogła być piękna i nawiązywać, tutaj możesz sobie zerknąć, nawiązywać do tematu numeru. Oczywiście jak to magazyn, musi mieć temat numeru. I teraz proszę sobie wyobrazić, że tych magazynów, no, kilka się ukazało. Każdy ma oczywiście temat numeru i mnóstwo ciekawych informacji. I teraz ktoś to zebrał w taki rocznik, o, jakby, prawda? I zebrał te wszystkie magazyny i wydał to w jednej książce. I to właśnie jest pomysł na niesamowitą książkę Myko, grzyby, raport z naszego świata. Rocznik, no i właśnie, tutaj jeszcze jest też bardzo ciekawych, dużo takich smaczków, ale nie będę wszystkich zdradzał. Książkę napisał czeski autor Jiří Dvořák. Są piękne ilustracje do tego wszystkiego Danieli Olejnikowej, a przetłumaczyła to Julia Różewicz. I mamy coś, co naprawdę jest takim troszkę białym krukiem, chociaż nie chciałbym powiedzieć, tutaj mieszać świata ptaków i grzybów. Otóż jest piękny wstępniak, w którym grzyby jakby uzasadniają wydawanie swoich gazet, swoich miesięczników. Wszystko w tajemnicy przed ludźmi, chociaż, no właśnie, przyjmują to, że ludzie się dowiedzą o tym, co oni, co one, właściwie te grzyby tam o sobie piszą, a wszystko zaczyna się od deklaracji, tak? Deklaracji niepodległości w pierwszym numerze, a potem jest już tylko lepiej i ciekawiej, bo no, wszystkie artykuły są, nawiązują oczywiście do świata grzybów, ale to jest tylko pretekst do tego, żeby przemycić nam ludziom mnóstwo ciekawostek, mnóstwo informacji. Trochę jest też takiej poezji, trochę jest baśni, ale przede wszystkim dużo wiedzy naukowej na temat grzybów i niesamowite ilustracje, bo każdy numer tego pisma Myko jest troszkę w innych barwach, jak to czasami bywa, więc grafik się postarał i tutaj taki umowny grzyb grafik się postarał, no i tutaj każdy numer ma taki jak to się nazywa, dzisiaj byśmy powiedzieli wizualizacja, gdybyśmy tworzyli coś takiego w internecie albo w komputerze, no ale tutaj jest po prostu dane barwy są dominujące w danym numerze. Niesamowita książka, naprawdę, bo te magazyny Myko czyta się jednym ciągiem, ale też można sobie dawkować świetne ciekawostki. Są też eksperymenty do zrobienia, od razu powiem. Rzeczy są naprawdę ciekawe.

0: Oczywiście takie, powiedziałbym, grzybno, szersze jest to pojęcie, no bo jest o drożdżach i jest o różnych innych takich organizmach. Jak grzyby wpłynęły na zaludnienie Ameryki? Nawet jest i taki artykuł w jednym z magazynów Myko. Grzyboluby, grzybożercy. Polecam bardzo serdecznie, bo książkę fantastycznie wydała Agora dla dzieci. No i to jest taki, mówię, rocznik. Są słówka, są pojęcia, są obrazki, są wyjaśnienia, które grzyby, jakie, czym się różnią, blaszkowe, i te takie gąbczaste, niesamowite, naprawdę, pomysłów co nie miara i dziś trzeba być naprawdę kreatywnym, żeby wydać taką książkę. Myko, grzyby, raport z naszego świata, tak jest zatytułowana, ale Agora wydała lat kilka temu jeszcze jedną książkę, o której dziś muszę przypomnieć, bo ja o tej książce Państwu opowiadałem, już nie pamiętam, czy w tym, czy w poprzednim radiu. To jest książka, którą napisał duet znakomity i też świetnie Państwu znany, Boguś i Max. Książka, która trochę nawiązuje do ich takiego cyklu, o którym też niedawno opowiadałem, ale jest nieco poza. Otóż obaj panowie charytatywnie stworzyli książkę o raku dla młodych czytelników. Jest to komiks i jest to komiks, w którym absolutnie nie ma tematów tabu. Dlatego ten komiks tak świetnie się czyta. Max, który to pięknie wszystko narysował, także współpracuje z Fundacją Iskierka i był na warsztatach u dzieciaków. I to wszystko też wspominał tutaj, będąc w studiu Radia 357.
1: Zainspirowała mnie do tego ta historia, którą Iskierka zrobiła podczas COVID-u, gdzie superbohaterowie pojawiali się za oknami w postaci Spider-Manów i tak dalej. Uważam, że to jest świetny pomysł. Zresztą te działania, które Iskierka robi wokół tego szpitala, powodują, że on jest bardzo żywy. Podczas warsztatów były dzieci słabsze, silniejsze i całe grupy się angażowały w proces twórczy. I dzieciaki narysowały tych superbohaterów. Przywieźliśmy ich do Uniwersytetu Artystycznego, do mojej pracowni, gdzie studenci z tych bohaterów zrobili bohaterów swoich komiksów.
0: A to tylko dowód na to, że Iskierka słynie z nieszablonowych akcji, naprawdę takich, które dzieciakom przywracają uśmiech na twarz. Ale czy ten uśmiech jest konieczny? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo oczywiście, że jest konieczny, ale z drugiej strony, kiedy Boguś, który tę książkę napisał, bo tak naprawdę Max i Boguś tworzą to wszystko razem, ale Boguś te wszystkie rzeczy wymyśla, tutaj wymyślać nie musiał. Nasłuchał się mnóstwa historii od młodych pacjentów, których odwiedził w szpitalu i oni mu opowiedzieli takie rzeczy, że do dziś ma mnóstwo niesamowitych wspomnień właśnie z tych rozmów z młodymi pacjentami, bo to te wszystkie rozmowy złożyły się na historię Adeli, która jest tutaj bohaterką tego komiksu, wymyśloną bohaterką, ale tak jak powiedziałem, jej życie to jest jakby składowa życia tych wszystkich młodych pacjentów.
2: Nie dowierzałem, że te oddziały onkologiczne dziecięce to są najbardziej uchachane, najbardziej radosne oddziały w szpitalu, dlatego że dzieciaki tam siedzą miesiąc, dwa, trzy, pół roku i tak naprawdę uruchamiają tam swoje życie. Więc jest tam też miejsce na żarty, na psikusy, na próby ucieczek, na spacery do prosektorium po nocach. To jest ich sposób na bycie z chorobą. Przychodzę na oddział i jedna z podopiecznych wyciąga ogórki kiszone z podłóżka, skitrane. No bo jak jesteś na sterydach, to dostajesz smaka czy głoda na różne rzeczy. Pamiętam też taką niezwykłą zdolność tych młodych ludzi do rozpoznawania różnych znaków. Jeżeli jest oddział i lekarze wyciągają łóżko do przodu, to oni już wiedzą, że tu się będzie działo coś złego, bo to wyciągnięcie łóżka służy do tego, żeby lekarze mogli z każdej strony w razie sytuacji krytycznej podejść i zainterweniować. Więc oni trochę się bawią w lekarzy, w terapeutów, prześmiewają tę chorobę i tworzą wyjątkową, niezwykłą społeczność, która potrafi się z jednej strony naśmiewać, straszyć, ale niesamowicie też wzmacniać. To wszystko jest jakąś wręcz magiczną opowieścią, w której są fragmenty wzruszające, radosne, no bo jak ktoś wychodzi. Chociaż też jakby słyszałem takie historie od osób po terapii, że one nie mogły się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. To było dla mnie też niesamowite.
0: Dlatego wspólnie z Państwem staramy się wpłacić i zdobyć pieniądze na książeczki mocy razem z Fundacją Iskierka. A książka, o której wspominam, zatytułowana O choroba, niech trafi do kogoś, kto dziś zostanie patronem. Obieca i to zrobi. Wierzymy Państwu na słowo. 510-357-357 O choroba, komiks Bogusia Janiszewskiego i Maxa Skorwidera leży przede mną z dedykacją ludzi z Fundacji Iskierka. Ja tylko na koniec o tej książce O choroba zostawię Państwu kilka zdań, które na okładce napisała Katarzyna Stoparczyk. znana i nie trzeba jej przedstawiać. Dziecko to światło, rak to ciemność, a ta książka jest jak latarnia, która oświetla najczarniejszą drogę. Z nią strach staje się malutki jak piesek, a nadzieja potężna niczym słońce. I to jest komiks, no tak dla 9-10-latków, dla mniejszych dzieci niekoniecznie, natomiast jest tutaj mnóstwo też niesamowitej wiedzy. Polecam bardzo serdecznie, chętnie oddam. A dziś, taka akcja, Martyl to powiedział przed chwilą, taka książka za książkę, za książeczkę tak naprawdę. Dziś zbieramy na książeczki mocy. Książeczki mocy razem z Państwem będą czynić moc już niebawem.
3: 2866 tych książeczek w tej chwili, bo tam jest specjalny licznik na stronie internetowej wspieram.radio357.pl. No mamy cel. Te cele już były bite kilka razy w ciągu tego weekendu, no ale pojawia się kolejny na horyzoncie, 3570. Jeśli by się udało dzisiaj w ciągu dnia osiągnąć taką liczbę, to było cudownie. Wierzę w to, bo wiem, że są Państwo wspaniali, nieobliczalni, tak bym to powiedział, więc śmiało proszę zaglądać. Wspieram.radio357.pl. Można zostać patronem, można wrócić do patronowania, można przenieść patronat. To wszystko będzie oznaczało wpłatę na Fundację Iskierka. Można też darowiznę przekazać. Zapraszamy. Padło też, mówiłeś o tym i sam autor książki mówił, że ten oddział onkologiczny w szpitalu dziecięcym to najbardziej uchachany oddział w całym szpitalu. Mówiła o tym też Tosia. Kto słuchał listy w piątek?
0: Słuchałem i płakałem.
3: Po 19. Machamy do Tosi, Tosia opowiadała o tym.
0: Nie ma kto zapowiedzieć Miley Cyrus.
3: Tosia, tak, to proszę też zerknąć na przykład na Instagram, tam widać, jak Tosia zapowiada Miley Cyrus na liście i robi to zawodowo. Jeśli Mateusz słyszysz, to mamy zmienniczkę jeszcze jedną, na pewno. Zapraszamy serdecznie do tego, żeby wesprzeć, wziąć udział. Będziemy o tym przypominali cały dzień. A za chwilę gość.

0: 5 października, Dzień Patrona Radia 357. Od piątku świętujemy 4 dni do dziś. Dziś jeszcze także przez cały dzień. No i też będą goście.
1: Ranek 357.
0: Nie wiem, czy pan widział te książeczki, o których rozmawiamy. To ja panu pokażę teraz.
2: Dziękuję bardzo, jeszcze nie widziałem.
0: To są takie właśnie książeczki, żeby pan miał obraz, o czym to jest. Gość w studiu, za chwilę pana przedstawię, tylko przypomnę, że w trakcie tych 4 dni próbujemy jak najwięcej książeczek ufundować dla dzieci, które walczą z chorobą onkologiczną. To są takie książeczki bardzo personalizowane o konkretnym dziecku. Konkretne dziecko jest bohaterem, pokazuje swoje supermoce i w trakcie terapii może sobie poczytać o tym, jak wielką siłę ma, bo każde dziecko ma w sobie wielką siłę. A nie jesteśmy w tym wspieraniu sami, bo także nasi partnerzy i przyjaciele. Pan Marek Wieszok z Nowodom, który na co dzień zajmuje się wyposażaniem wnętrz i codziennym komfortem, ale dziś reprezentuje firmę w roli patrona audycji wspierającego także Fundację Iskierka. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu. Dzień
0: jak
2: dobry
0: to się państwu. Stało, że państwo dołączyli?
2: No, w Nowodom na co dzień zajmujemy się tym, co tworzy nasze domy. No, Nowodom, dom mamy w nazwie. I właśnie dlatego chcieliśmy wesprzeć Fundację Iskierka, bo wierzymy, że dzieciństwo powinno być przede wszystkim w domu, wśród bliskich, nie w szpitalu. Zajmując się na co dzień wyposażaniem wnętrz, tworzeniem pięknych mieszkań, domów, no nie zapominamy o tych, którzy nie mogą być w domu, dla których szpital stał się domem. Więc jeżeli możemy jako firma dołożyć cegiełkę, żeby dzieciaki, ich rodzice w tym trudnym okresie mieli trochę więcej normalności, trochę więcej bliskości, to chcemy to robić i to robimy.
0: Za co bardzo serdecznie państwu dziękujemy, za to wsparcie. Chyba dobra okazja, żeby trochę porozmawiać o takiej przestrzeni, która jest bezpieczna. Myślę, że to, czego dzieci potrzebują, to wsparcie psychologiczne, ale takie poczucie bezpieczeństwa. I wiemy o tym, że bardzo duża grupa dzieci walczy z chorobą, także w domu. Jaki ten dom powinien być?
2: Ojeju.
0: Jaka powinna być ta przestrzeń bezpieczeństwa?
2: Powinna być pełna bliskości, pełna emocji. My w Nowodom sprzedajemy przedmioty, które wyposażają nasze wnętrze. Biurka, łóżka, stoły, krzesła. Ale dla nas te przedmioty są tylko tłem do tego, co jest najważniejsze. Jak ja pomyślę o swoim stole z dzieciństwa, ze swojego domu rodzinnego, no to nie myślę o stole. Nie myślę o
0: tym, co się wydarzyło przy tym
2: spotkaniach, o ludziach, o trapieniu lekcji, o wszystkich rozmowach przy nim. I chyba właśnie w Nowodom patrzymy na te wnętrza, na przestrzeń, w której jesteśmy, przez emocje, które ona w nas buduje. I dlatego myślimy też o tych przestrzeniach, gdzie są te dzieciaki teraz w szpitalach, żeby tam też było jak najspokojniej.
0: Te przestrzenie są coraz bardziej przyjazne, także takie mam wrażenie szpitalne, kiedy się ogląda wszelkiego rodzaju relacje i rozmowy, to rzeczywiście naprawdę mnóstwo starań jest dołożone do tego, żeby to było takie bezpieczne i przyjazne i żeby też odrobinę radości wnosiło.
2: Bez wątpienia przestrzeń, urządzenie, no nawet najlepsze, nie zastąpi lekarza, terapii ani leczenia. Ale może sprawić, że człowiek, szczególnie ten młody człowiek, poczuje się spokojniej, bezpieczniej, poczuje się tak bardziej jak u siebie, a to może wesprzeć już proces zdrowienia na pewno. No myślę, że przede wszystkim ta przestrzeń w szpitalach chyba już dzisiaj daje i powinna dawać dziecku poczucie, że nadal jest właśnie dzieckiem, a nie tylko pacjentem. I chyba najważniejsze jest to, żeby ta przestrzeń nie przypominała cały czas o chorobie, żeby oprócz leczenia no było miejsce na zabawę, rozmowę, na odpoczynek, na jakąś bliskość z rodzicami. No Fundacja Iskierka właśnie zajmuje się tworzeniem tej przestrzeni w szpitalach, czyli tym, co my jakby w Nowodom robimy w domach. My nie wejdziemy do szpitali, więc dlatego wspieramy Iskierkę, bo ona te nasze wartości realizuje w tych miejscach, gdzie to jest jeszcze bardziej potrzebne.
0: I za to wielkie dzięki, że także wsparli państwo tę akcję. Bardzo dziękuję. Marek Wieszok, znowu dom. O tym rozmawialiśmy. O tych książeczkach, to one też sprawiają, że to będzie wyglądało trochę inaczej.
2: Mam teraz w ręku te książeczki, one są przepiękne.
0: I
2: mają chyba naprawdę supermoce.
0: Mają supermoce, to już wiemy, bo też widzieliśmy, jak dzieci reagują na te książeczki. Zapraszamy serdecznie, wspieram.radio357.pl. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
3: Partnerem dnia patrona Radia 357 jest nowodom.pl. Inspiracje i produkty do domu. Dystrybutor marki Duka.
0: Mamy 4 minuty do 8. Będziemy przypominali.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 5 października. Właśnie mija 8, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Na początek dobre wieści dla kierowców. Na rynkach paliw ropa tanieje. W reakcji na obniżenie przez Arabię Saudyjską cen surowca dla odbiorców w Azji, bo wzrósł napływ ropy z Zatoki Perskiej, tak podają maklerzy. A w Polsce od weekendu znów obowiązuje rządowy program ceny paliwa niżej w stosunku do tego, co było w piątek. Litr benzyny i oleju napędowego jest o ponad złotówkę tańszy. Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego.
2: No, troszeczkę lepiej. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
3: No pewnie, że jest lepiej.
1: Mówią kierowcy przy dystrybutorach. W czwartek prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala sfinansować program CPN. Karol Nawrocki skierował jednocześnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. Około południa poznamy ceny maksymalne na jutro. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Czarna seria poważnych wypadków w Tatrach. W sobotę zginął turysta, który spadł z zawratu, a wczoraj w stanie krytycznym do szpitala trafił turysta poszkodowany po upadku w rejonie Koziej Przełęczy. Ratownicy TOPR interweniowali również w kilku innych miejscach. Przypominają, że mimo słonecznej pogody warunki w wyższych partiach Tatr pozostają trudne. W zacienionych miejscach śnieg jest zlodowaciały, a pokryte nim strome odcinki szlaków stanowią poważne zagrożenie. Ratownicy podkreślają, że w stromym terenie wysokogórskim raczki nie są odpowiednim wyposażeniem. Osoby bez doświadczenia, odpowiednich umiejętności i właściwego sprzętu powinny zrezygnować z wyjścia w wyższe partie Tatr, apelują ratownicy. Amerykański Departament Stanu monitoruje doniesienia o domniemanym przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji, poinformowała stacja CNN, cytując rzecznika resortu. Departament Stanu zaapelował do rosyjskich władz o przekazywanie rzetelnych informacji w tej sprawie. Pod koniec września pracowniczka Instytutu Badawczego, który zajmuje się leczeniem dżumy w obwodzie irkuckim w Rosji, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej, podały lokalne media rosyjskie, cytowane przez serwis Axios. Dzień po tym wydarzeniu kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc, zmarła pod koniec ubiegłego tygodnia. Po jej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Gubernator obwodu irkuckiego powiedział, że osoby objęte obserwacją nie wykazują żadnych objawów choroby, a wyniki ich badań pod kątem zachorowania były negatywne. Rosyjskie media sugerowały, że pracownica instytutu mogła zarazić się dżumą płucną, jednak władze sanitarne nie potwierdziły tej diagnozy. Wracamy do kraju. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. Prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego Marzena Buczkowska-German z serwisu przypomina.
4: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
1: Serwis zaleca też klientom, żeby zastrzegli numer PESEL. Do 23 października rolnicy mogą wnioskować o zwrot części pieniędzy wydanych na paliwo i nawozy. W ciągu jednego dnia złożyli ponad 18 tysięcy takich wniosków.
5: Chodzi o pomoc dla rolników, którym w tym roku mocno podrożały olej napędowy do maszyn i nawozy do upraw. Państwo chce oddać im część tych kosztów. Zwrot dotyczy zakupów od marca do końca sierpnia. Za litr paliwa rolnik może dostać 52 grosze. Z kolei do nawozów dopłata wynosi do 500 zł na hektar. Żeby dostać pieniądze, trzeba złożyć wniosek w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez internet w portalu Rolnika. Pierwszego dnia wpłynęło ponad 18 200 wniosków, w tym ponad 10 000 o paliwo i ponad 8 000 o nawozy. Z Lublina dla Radio 357 Piotr Olejarz.
1: Rusza Tydzień Noblowski. Poznamy laureatów nagród za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. W tym roku, jako że Nagroda Nobla przyznawana jest już od 125 lat, jej wartość podwyższono do rekordowej kwoty. W każdej z 6 dziedzin, w których przyznawane są nagrody, wypłaconych zostanie po 12 milionów koron, czyli ponad 1 000 000 euro, czyli o 1 000 000 koron więcej niż w ubiegłym roku. Nagroda Nobla to tradycyjnie również złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla oraz kaligrafowany dyplom. Dziś Nagrodę Nobla z medycyny ogłosi Zgromadzenie Noblowskie Instytutu Karolinska. Jutro Komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk wskaże noblistów z fizyki, w środę z chemii. Literacka Nagroda Nobla zostanie przyznana w czwartek, a w piątek zostanie ogłoszony laureat pokojowej Nagrody Nobla. Ostatnią dziedziną, w której przyznana zostanie Nagroda Nobla, to nauki ekonomiczne w przyszły poniedziałek. A kolejny serwis za godzinę.
0: O sporcie Sebastian Kierzek.
3: Z radością ogłaszam, że Iga Świątek pokonała Donnę Vekić i awansowała do 1/8 finału tysięcznika w Pekinie. Trzeci decydujący set zakończył się 10 minut temu. Set wygrany przez Igę 6-2.
6: Przepięknie, przepięknie. Iga Świątek kończy mecz, który myślę zapamięta na długo, który jest absolutnie wyjątkowy.
3: Mówił komentator Canal Plus Sport. Nie są to słowa na wyrost. Iga przegrywała w setach 0-1 i w drugiej partii 2-5 i odwróciła losy spotkania. Wielkie, wielkie brawa. Za godzinę posłuchamy, co Iga powiedziała po tym triumfie. To czas na piłkę o poranku. Dziś o 20:45 mecz Bośnia i Hercegowina-Polska. Ostatni z czterech pojedynków podczas tego zgrupowania. Wczoraj mieliśmy dwa ciekawe spotkania w dywizji A. Rewelacyjni Grecy znów nie przegrali. Bezbramkowo zremisowali z Niemcami. W hicie wieczoru Portugalia pokonała Norwegię 2-1, a Norwegom na pocieszenie pozostał ten niesamowity gol.
6: Jeszcze okazja dla Ajera! Środkowy obrońca reprezentacji Norwegii strzelił tak, że łapią się jego koledzy za głowę. Co za akcja, co za moment. No i nawet Solbakken jest pod wrażeniem.
3: No powiem tak, trudno nie być pod wrażeniem tego gola. Życzymy sobie takich dziś wieczorem. Jeżeli chodzi o wydarzenia ligowe, to przypomnę, drużynowym mistrzem Polski na żużlu Press grupa deweloperska Toruń, czyli Apator Toruń. Utrzymała się Gorzowska Stal. W PGE Basket Lidze Arka Gdynia lepsza od Śląska Wrocław, a GTK Gliwice przegrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza. W Tauron Lidze Siatkarek były dwa mecze i dwa tiebreki. Stal Mielec pokonała Wolej Wrocław, a Developers Rzeszów wygrał z ŁKS-em Łódź. Wczoraj poznaliśmy także rajdowego mistrza świata w WRC. Dosłownie tuż przed meczem. Na przedostatnim zakręcie z trasy wypadł Szwed Oliver Solberg. Jakże to był kosztowny błąd. Błąd na wagę tytułu. Tak napisał się sportowy dramat Solberga. Mistrzem świata po raz pierwszy w życiu został Brytyjczyk Elfyn Evans. W kategorii WRC 2 Kajetan Kajetanowicz zajął czwarte miejsce. W euforii od wczoraj polskie środowisko golfowe. Adrian Meronk wygrał bowiem jeden z najbardziej prestiżowych turniejów na świecie. Mowa o Alfred Dunhill Links Championship w St Andrews. To tam dekadę temu Polak rozpoczął zawodową karierę. Mam wspaniałe wspomnienia. Ile to już czasu upłynęło. Od 10 lat gram profesjonalnie. Świetnie było tu wrócić i zwyciężyć. Chciałem się dobrze bawić i zobaczyć, co się stanie. I'm happy about my spot going to Sunday and I'm just gonna enjoy myself and see what happens. No i stało się najlepiej, bo Adrian Meronk wygrał. Piękna, piękna sprawa. Ze sportem wracam jeszcze po 9:00.
0: Tam z tym komentatorem to wszystko w porządku jest.
3: Mam nadzieję, tak, że tak. Chociaż były te emocje.
0: No był tam, już miał taki moment. No ale no nic. Zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie rano miejscami duże. Początkowo też proszę uważać na mgły, bo one są rzeczywiście na drogach i będą ograniczały do 200 metrów. Koszalin, Suwałki, Zakopane 16 stopni, Gdańsk, Olsztyn, Białystok 17, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Warszawa, Radom, Kielce i Lublin 19, Gorzów, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków 20, a 21 najcieplej w Zielonej Górze.
7: Radio 357.
0: 9:30.

Przyznam się szczerze, że przejmujące jest, jak państwo wkroczyli w tę naszą akcję wspierania dzieciaków w chorobie onkologicznej i jakie zrozumienie jest dla akcji. Pani Anna napisała odnośnie książeczek dla chorych dzieci. Wsparłam już akcję w piątek, ale słuchając was, słuchając dzieci, które są bohaterami, to dziś wsparłam jeszcze raz i wpłaciłam jeszcze trochę. Bardzo za to serdecznie dziękujemy. Ja odpowiem panu Piotrowi, który dopytuje za pomocą tekstówki, czy ktoś, kto jest patronem, może też jakoś pomóc. No oczywiście, że tak. Jak pan tam zajrzy na stronę wspieram.radio357.pl, to tak, to tam jest wszystko ładnie opisane, jak to zrobić, jeśli są państwo patronami. Można podnieść wsparcie, można też specjalną darowiznę przekazać. To na rzecz Fundacji Iskierka, z którą wspólnie będziemy starali się stworzyć jak najwięcej takich książeczek dla każdego dziecka, które potrzebuje tego wsparcia psychologicznego w trakcie walki z chorobą nowotworową. Wspieram.radio357.pl. Tam wszystko jest. 14 minut po 8 i za chwilę gość.

0: Editors. Mamy prawie 18 po 8.
1: Gość Radia 357.
0: A Państwa gościem jest Ołek Biłecki, ukraiński dziennikarz, współpracujący także z mediami polskimi. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Będziemy rozmawiali trochę o rozmowach pokojowych. To jest taki czas, w którym coraz częściej padają hasła, pada temat rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją, Rosją a Ukrainą. Między innymi też w tej sprawie Władimir Putin mówił o tym, że wojna w Ukrainie zmierza ku końcowi, ale w tej samej wypowiedzi pojawia się też zdanie o tym, że to Wołodymyr Zełański miałby przyjechać do Moskwy. Pada też nazwisko Gerharda Schrödera, byłego kanclerza Niemiec, jako osoby, która miałaby być mediatorem. Jak się komentuje te wypowiedzi w Ukrainie?
2: No właśnie to ale, o którym mówi pan, jest kluczowe i na to zwracają uwagę komentatorzy, ale po prostu też i ludzie mieszkający w Ukrainie, tak? Bo faktycznie ta pierwsza część zdania o tym, że niby ta wojna niedługo ma się skończyć i Rosja jest jak najbardziej po tej stronie, żeby no to już się skończyło po prostu, ale i tutaj występuje to ale. No widzimy cały szereg takich wymagań czy propozycji, jakkolwiek to możemy nazwać, które nie są do wykonania, tak? Które wyglądają po prostu absurdalnie. To dotyczy i wizyty do Moskwy, to dotyczy także i powiedzmy tak rosyjskiej logiki, no bo faktycznie to, o czym mówi Władimir Putin, to o czym mówi jego świta, jego otoczenie, to jest no takie próba wciskania warunków Rosji, czyli nie kompromisu, nie rozmowy, nie zawieszenia na jakiś czas i rozmów przy stole negocjacyjnym, tylko czegoś, do czego tak naprawdę dąży Rosja. Tylko przez 4,5 lata tak naprawdę dążyła do tego w sposób wojskowy, a teraz spróbują nawiązać tę logikę już bardziej w sensie dyplomatycznym.
0: To zdanie brzmi tak, że jesteśmy gotowi do rozmów, ale stawiamy warunki, które są nie do spełnienia i dobrze o tym wiemy.
2: No tak jest faktycznie i niektóre z nich po prostu absurdalne, tak? Bo na przykład strona ukraińska jeszcze od dłuższego czasu deklarowała i nadal deklaruje gotowość do rozmów. Przypomnijmy sobie sytuację z roku 2024, kiedy Wołodymyr Zełański pojawił się w Turcji i tam czekał na Władimira Putina. Ta taka historia, powiedzmy, która skończyła się fiaskiem, tak? Czyli Władimir Putin, który nie pojawił się w Turcji, strona rosyjska, czyli rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który nie mówił ani tak, ani nie, czyli Rosjanie w tym momencie po prostu nie dali żadnej komunikacji, czy oni przyjadą, czy nie przyjadą, próbowali na tym manipulować i nadal no, to jest w stylu, tak powiem szczerze, rosyjskiej, a może jeszcze sowieckiej dyplomacji. To dyplomacja hybrydowa, to działania takie dyplomatyczno-hybrydowe, które są charakterystyczne dla tej rosyjskiej polityki, więc tutaj niestety nie mamy nic nowego.
0: To jest jeszcze jeden wątek też w temacie rozmów wszelkiego rodzaju, no bo Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym. I to z udziałem i Rosji, i Ukrainy. I to miałoby się wydarzyć do końca października. Co wiemy na ten temat? Jakieś szczegóły, czy to takie hasło ogólne?
2: Na razie chyba nie ma jakichś tam szczegółów. To dotyczy no, przede wszystkim takiej chęci rozmawiać, czy znaczy próbować dążyć do rozmów, które miałyby dążyć do jakiegoś porozumienia. Taka trudna konstrukcja, skomplikowana, rozumiem, ale tak to wygląda w praktyce. No, to, co dotyczy Stanów Zjednoczonych, w Ukrainie są świadomi tego, że teraz trwa proces polityczny, tak zwane połówkowe wybory, czyli coś, na czym zależy Donaldowi Trumpowi i rzecz jasna, ten wątek wojny rosyjsko-ukraińskiej jest bardzo ważny dla amerykańskiej strony, dla amerykańskiego prezydenta. Nie tylko te rozmowy, że tak powiem, techniczne, ale w sumie kwestia wojny Rosji przeciwko Ukrainie jest bardzo ważna w tym momencie, w sensie takim no, wyborczym czy elektoralnym. Stąd pojawiają się takie sugestie, że niedługo dojdzie do jakichś rozmów, chociaż nie jestem pewien, że po prostu dojdzie nawet do technicznych rozmów i stąd tak samo wywodzą się te tezy Donalda Trumpa, które są skrytykowane nawet w Rosji o tym, że to Ukraina doprowadziła do wzrostu cen ropy. Nawet Rosjanie w swoich mediach odrzucają właśnie te słowa Donalda Trumpa, mówiąc o tym, że jednak przyczyną jest Bliski Wschód i to napięcie, ta wojna faktycznie na Bliskim Wschodzie, czyli w Iranie.
0: A w Ukrainie jest taka nadzieja, że rzeczywiście te rozmowy pokojowe, choć no, trudny temat, bo on się przewija od dłuższego czasu, że gdzieś w końcu się w jakiś sposób rozpoczną?
2: No właśnie Ukraina i Ukraińcy mają to doświadczenie, tak? I stąd pochodzi, czy wywodzi się ten sceptycyzm, a nie będę ukrywał, że no, on jest charakterystyczny dla Ukraińców, jeżeli chodzi o te rozmowy pokojowe, no bo ta historia, ona trwa jeszcze od 22 roku, jeżeli mówimy o pełnoskalowej inwazji, ale może nawet jeszcze wcześniej, no bo próbowano już dążyć do rozmów. Przypomnijmy sobie moment niedługo po tym, jak Wołodymyr Zełenski został prezydentem Ukrainy, to było jeszcze przed początkiem pełnoskalowej inwazji. Było to spotkanie z Władimirem Putinem, także przy uczestnictwie strony francuskiej i strony niemieckiej. No, prawie do niczego to nie doprowadziło. A w 22 roku wybuchła pełnoskalowa wojna. Też druga sytuacja, która pochodzi z 22 roku, z marca, tak, kiedy w Turcji spotkali się kilkukrotnie tak naprawdę delegacja ukraińska i rosyjska. To też do niczego nie doprowadziło. Później było jeszcze parę takich prób, ale no, tak samo wszystko to skończyło się fiaskiem. Stąd wywodzi się ten ukraiński pesymizm i stąd właśnie ta taka społeczna opinia o tym, że no teraz na pewno nie jest ten moment, kiedy Rosji zależy na pokoju, a raczej zależy na tym, żeby udawać, że są chętni, że dążą i że próbują zawrzeć jakiekolwiek porozumienie z Ukrainą.
0: No i właśnie to, co robi Rosja w tej chwili, to między innymi bardzo mocne ataki na Kijów i też wezwanie strony rosyjskiej do tego, żeby na przykład dyplomaci zagraniczni opuszczali Kijów. Ataki między innymi na mosty, most północny. Jak to wygląda w tej chwili w Kijowie?
2: No, ja powiem tak, że w Kijowie byłem może parę dni temu tak naprawdę, bo w momencie obecnym jestem w Warszawie, wracam za dwa dni z powrotem do ukraińskiej stolicy, ale przez cały ten wrzesień byłem, bo mieszkam w Kijowie, byłem w ukraińskiej stolicy. Sytuacja się istotnie pogorszyła. Taka jest prawda, bo te alarmy mamy no, prawie zawsze. Jeżeli wcześniej te naloty mieliśmy tylko w nocy i dało się gdzieś tam pójść do schrona, schronić się na przykład na podziemnym parkingu, to teraz Rosjanie zmienili taktykę. Oni wysyłają te drony jeden po drugim. To drony odrzutowe, to drony z silnikiem reaktywnym, czyli takie drony, które lecą o prędkości do 600 km na godzinę i później uderzają. Więc no, i z punktu widzenia bezpieczeństwa, i też z punktu widzenia no, takiego duchu, morału ludzkiego, rzecz jasna, to wygląda nieco gorzej, tak? Ale no, jeżeli dotyczy misji dyplomatycznych, tak, jeżeli dotyczy funkcjonowania miasta, to tutaj no, Kijowianie próbują jakby żyć dalej mimo wszystko, a obecność dyplomatów z państw partnerskich jest bardzo ważna dla mieszkańców. Dzisiaj na przykład w radiu, w którym ja pracuję, to radio NV z Kijowa, moi koledzy przeprowadzili taki, to znaczy teraz przeprowadzają taki plebiscyt i pytają mieszkańców Ukrainy, czy dla nich to coś znaczy, że te ambasady wycofają się, czy nie wycofają się z Kijowa. Nie znam jeszcze, jaki jest skutek, bo to wszystko trwa teraz, ale to, że to pytanie jest ważne, to, że o tym mówią w mediach, to, że o tym dyskutują, no z pewnością mogę powiedzieć, że tak, na pewno.
0: No wiemy, że ambasada polska zostaje, polscy dyplomaci zostają, jasny komunikat ze strony polskiej ambasady. No jest to taki rodzaj zastraszania, tak to jest też odbierane, bo bo tak to chyba powinniśmy rozumieć.
2: Tak, i Rosjanie próbują to wykorzystywać. Jeżeli spójrzmy na ich propagandę, a ja nie będę ukrywał, że czasami tam od czasu do czasu, bo to jest mój zawód, muszę jakby to monitorować, próbuję zrozumieć, włączam rosyjską telewizję, rosyjskie media i ten czynnik, ten element przez Rosjan jest rozkręcany. Tak? Czyli w razie, jeżeli jakakolwiek ambasada opuści Kijów, no to będzie to traktowane przez Rosjan za taką niby zdradę Ukrainy, za to, że Ukraina zostaje po prostu sama, porzucona przez partnerów, chociaż w praktyce tak to nie jest. Ja osobiście znam chargé d'affaires w Polsce polskiego, pana Piotra Łukasiewicza. Osobiście byłam też w polskiej ambasadzie. Mówię z pewnością, oni pracują nadal i przynajmniej ja osobiście nie słyszałem po prostu od nikogo z ambasady, że zamierzają wycofać się, to raz, a drugie, przypomnijmy sobie rok 22. Wtedy polska ambasada i cała ekipa tej polskiej ambasady została w Kijowie i nigdzie nie wyjechała, więc no, sugeruję, że nie ma takich planów i teraz.
0: To wiemy też. To jest potwierdzona informacja. Bardzo dziękuję. Ołek Biłecki, ukraiński dziennikarz, Radio NV, jak słyszeliśmy, ale także współpracujący z mediami w Polsce. Dziękujemy za tę rozmowę i do usłyszenia. 28 minut po 8:00.

0: się chłopakowi taki spokojniejszy utwór przytrafił, Teddy Swims. Bardzo dziękuję pani Agnieszko. Pani Agnieszka została namówiona, właśnie została patronką. Niech się książeczki produkują. Pozdrowienia państwo dostają od słuchaczki patronki pani Agnieszki. Patrzę sobie. 2956 książeczek już. Takie marzenie mam malutkie, że do 9 może złamiemy 3000? Proszę tam zaglądać. wspieram.radio357.pl. Policzyłem na paluszkach, że 2956 to brakuje nam 44 osób, tak? Chyba tak. To, no, pół godzinki. Damy radę? Zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie rano, miejscami duże. Początkowo też będą mgły i one są, to proszę uważać na drogach. Temperatura od 15 na północy, 19 w centrum, do 21 na południu kraju. Dzień patrona dzisiaj mamy, no i jaki on będzie? Nieobciążająca pod względem termicznym pogoda ze słabym wiatrem, w ciągu dnia przeważnie sucha, słoneczna i odczuwalnie ciepła, korzystnie będzie wpływała na organizm człowieka. Załatwiliśmy państwu. Nie ma za co.
1: 3, 5, 7.
0: 28 do 9.

0: co tydzień w sieci, a w Newsweeku laureat Nagrody Nike, choć o swojej nowej książce opowiada. Szczepan Twardoch, laureat Nike za nul, o swojej nowej książce i o sytuacji przede wszystkim w rozmowie zatytułowanej na okładce Czasem trzeba walczyć. No to wróćmy po kolei. Tęczowy synod. O co chodzi? Już można się przecież domyślić. Kościół w Krakowie w oparach tęczy. Grzmi Paweł Chmielewski w tygodniku Do Rzeczy. Kościół katolicki w wielu krajach jest przerażony. Właściwie przeżerany. O właśnie. Przeżerany przez ideologię LGBT. Niestety homoseksualna rewolucja zaczyna coraz silniej umacniać się również w Polsce. Przykład Krakowa każe bić na alarm. Pisze tygodnik Do Rzeczy. No Kraków pod lupą nie tylko tygodnika Do Rzeczy, bo no właśnie wybory w Krakowie pokazały, jak Kraków patrzy na świat. No i prawica jest w tych wyborach w roli statystów. To jest rozmowa także w tygodniku Do Rzeczy na temat sytuacji po pierwszej turze wyborów. No ale tylko ten tytuł niech będzie pewnym uzupełnieniem do tego, co chwilę wcześniej. W obydwu zresztą tygodnikach prawicowych i w tygodniku sieci również historia krakowska. Tutaj nieco bardziej optymistycznie albo bardziej neutralnie, może tak bym powiedział, przedstawiona. No a poza tym, jak można komuś dopiec, no to sondażownią epidemia łże sondaży, to w tygodniku sieci, to także po krakowskiej lekcji. Zresztą krakowska lekcja to jest tytuł artykułu kilka stron dalej. Przedterminowe wybory w Krakowie to obecnie najbardziej wiarygodne laboratorium polityczne. No, tak pisze Piotr Gursztyn w tygodniku sieci. To państwu przekazuje. Jeśli chodzi o prawicowe tygodniki, czy konserwatywne tygodniki, opozycyjne tygodniki, dostaje się obu ministrom. Tutaj w liczbie mnogiej nie wiadomo, o co chodzi, więc powiem, że ministra, właściwie nie, przepraszam, bo tutaj jest pewne niedomówienie. Szefująca kulturze, o to tak, Marta Cienkowska, jako, uwaga, tytuł cytat, dresiara na ministerialnym wybiegu w tygodniku sieci, a z kolei nie ministra, a rzeczniczka praw dziecka w tekście Urząd pełen empatii, z takim znakiem zapytania w tygodniku Do Rzeczy, obie panie pod ostrzałem prawicowych tygodników. No i, że tak powiem, to wszystko, jeśli chodzi o konserwatywną część tygodników, jeśli chodzi o Newsweek, drugą stronę, no to wspomniany Szczepan Twardoch, granat w piwnicy, tak zatytułowana jest ta rozmowa, bardzo poważna i taka, no, refleksyjna. Chyba nikt rozsądny, mówi Szczepan Twardoch, nie powie dziś z całą pewnością, że wojny nie będzie. A jego nowa powieść Waldkaus ukaże się już niebawem, w przyszłą środę. No wiele do takich refleksji, myśli pod rozwagę. Też słyszę, że jak tylko coś się wydarzy, mówi Twardoch, to ktoś zaraz wyjeżdża do Toskanii czy gdzieś tam. Taka deklaracja jest moralna niekompromitująca. Wstydziłbym się powiedzieć coś takiego, mówi świeżo upieczony laureat Nagrody Literackiej Najważniejszej Polskiej w tygodniku Newsweek. No i jak żyć w czasach zawrotu głowy? No właśnie, tej nieznanej przyszłości. To rozmowa z politologiem Iwanem Krastewem, także w tygodniku Newsweek, na temat tego, co się wydarzy, albo o czym nie wiemy. Perspektywy są niepokojące, ale nie powinniśmy być jak ten facet, który decyduje się popełnić samobójstwo ze strachu przed śmiercią, mówi politolog. Z tematów politycznych tu z kolei dostaje się no właśnie prezydentowi w tekście Zadyszka Boksera z takim cytatem: cierpliwość PiS się kończy, zaraz się ktoś naprawdę mocno wkurzy na Nowogrodzkiej. To a propos poczynań prezydenta, no i a propos tej słynnej już takiej szorstkiej przyjaźni, albo w zasadzie nienawiści, jak niektórzy mówią bezpośrednio, Paweł i Gaweł Konfederacji. Bosak i Mencen się nie znoszą? Absurd. Przecież ze sobą nie gadają. To jak mają się pokłócić? Słychać w Konfederacji. To tekst z kolei o tej formacji politycznej. Każdej dostaje się w dzisiejszych tygodnikach. No i oczywiście także tygodniki analizują historię dramatyczną z Jarosławia. W tygodnik Newsweek robi to w tekście zatytułowanym, właściwie w reportażu zatytułowanym Iskra. Ale my wolimy Iskierkę.
1: To jeśli pan pozwoli, to ja bym jeszcze właśnie w tę stronę się kierował. Iskierka, Fundacja Iskierka, to wspólnie działamy przy okazji Dnia Patrona. Dzisiaj to dziś, to dziś, to dziś. O 14, dobrze pamiętam?
0: No, jeśli 14. pan ma taką pamięć, to tak o 14 będzie można taki gong wybić. Taki cichy sobie w sobie gdzieś tam.
1: Dobrze, o 14. Gabi Dermetko zrobiła klik i się sprawa potoczyła i ona się toczy. I niech się toczy dalej, ale my zapraszamy serdecznie do tego, żeby odwiedzić stronę
0: Wspieram. Radio357.pl i ufundować kolejną książeczkę dla dzieci, książkę mocy, książkę, która w kryzysie psychicznym

0: dzieci na pewno pomaga, a już w takim trudnym momencie dzieci z diagnozą nowotworową może zdziałać cuda.
1: Warto to zrobić, warto się podzielić dobrem, tak jak się Państwo podzielili z nami 6 lat temu.
0: Bo jak Gabi zrobiła klik, to Państwo zrobili klik, klik, klik, klik.
1: Tak, tam się potoczyły sprawy bardzo przyjemnie i sympatycznie. Co tam po 13? Bo Pan będzie dzisiaj jeszcze namawiał po 13.
0: Mam dziś niezwykłą przyjemność, bo zamieniłem się z redaktorem Bisiorem. Bisior będzie jutro, ja dziś będę Państwu towarzyszyć między 13 a 16. Trochę jeszcze przypominając o naszej akcji, trochę cieszyć się z tych urodzin, trochę cieszyć się pięknym poniedziałkiem, piękną pogodą, piękną jesienią i to wszystko w towarzystwie dobrej muzyki.
1: Mamy 18 minut do 9. Takie marzenie, żeby do 9 te 3000 złamać. Może się uda? No proszę próbować.

0: To, aha. A jeśli chodzi o listę, to na liście mamy samego Mortena. Morten Harket. Chociaż Szymon Majewski, który to był w piątek w trakcie listy, mówił: Morten Harket, jakiś zespół metalowy, tak to brzmi.
1: Muzyczny koniec.
0: Kasia Pasierbik, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja się z tym absolutnie zgadzam. To jest idealna nazwa.
0: No, tak, zespół metalowy.
2: Zdecydowanie. Ale my troszeczkę inaczej. Kuba Karaś, znany Państwu doskonale z duetów The Dumplings i Karaś Rogucki, rusza w swoją pierwszą solową trasę. Miłość to nie wojna. To tytuł trasy, ale też płyty, która ukazała się w ubiegły piątek i już hula w serwisach streamingowych. 11 utworów o różnych odcieniach bliskości. Nie zabrakło elektroniki, nie zabrakło gitar, nie brakuje też gości. Na albumie pojawiają się Astma, Faustyna Maciejczuk, Ania Leon, Julia Pośnik, Piotr Fidler, Ofelia i Karolina Artymowicz. W kwietniu Kuba Karaś wyruszy w trasę, w ramach której usłyszymy go w 6 miastach. Pierwszy koncert już 1 kwietnia w poznańskim Blue Note. Później kolejno Wrocław, Kraków, Katowice i Gdańsk, a na koniec 20 kwietnia Warszawa, gdzie zagra w klubie Niebo. Bilety są już dostępne.

O tym zespole może być w następnych latach naprawdę głośno, więc proszę słuchać uważnie. Irlandzki zespół Florence Road tworzą cztery przyjaciółki z dzieciństwa. Lily Aron, Emma Brandon, Alva Barry i Hannah Kelly. 2025 rok był dla nich wyjątkowo intensywny. Wydały debiutancki mixtape Fallback, otrzymały nominacje do BBC Sound of 2026 i występowały przed takimi artystami jak Olivia Rodrigo, Sombr, Wallows czy Wolf Alice. Jednak Florence Road ostatnio zrobiło się też głośno z zupełnie innego powodu. Podczas pierwszej trasy po Ameryce Północnej, przed koncertem na festiwalu Ohana, który jest inicjatywą Eddiego Vedera z Pearl Jam, skradziono im cały sprzęt. Sytuację uratował sam Vedder, który nie tylko wygospodarował dla nich miejsce innego dnia festiwalu, ale też użyczył wokalistce własną gitarę. A tych dobrych informacji jest więcej. Zespół ogłosił pierwszą europejską trasę i tak 5 maja usłyszymy je w warszawskiej Hydrozagadce. Sprzedaż biletów wystartuje w ten piątek, 9 października o godzinie 10.

0: Na koniec rozkład płyt tygodnia. Tu się pan ze mną tutaj śmieje, bo to takie łamańce językowe się trafiają.
1: Ale sama sobie napisałaś.
0: Sama sobie napisałam, to prawda. Do południa grać nam będzie zespół Nothing But Thieves. W drugą dekadę działalności wchodzą z albumem zatytułowanym Stray Dogs. To ich piąte studyjne wydawnictwo, a jest ono o sile przynależności i wspólnoty. Stray Dogs opowiada o odnajdywaniu swoich ludzi, jednoczeniu się i budowaniu więzi przez muzykę na żywo. Ten album jest dla społeczności, którą stworzyliśmy przez ostatnią dekadę. Nie moglibyśmy zrobić tego wszystkiego bez was, tłumaczą członkowie Nothing But Thieves. Natomiast w audycji mam grać Leon Bridges i płyta Happiness Anytime, nagrana we współpracy z producentem Joshem Lloyd Woodsonem i wokalistką Lydią Kito z brytyjskiego zespołu Jungle, nie tylko zachęcają do tańca, ale też pozwalają na chwilę oddechu. Bo jak mówi sam Leon Bridges, szczęście nie jest czymś, za czym trzeba nieustannie gonić. Yeah.

0: Fajna płyta, naprawdę. Proszę się zapoznać. Leon Bridges. Kasia Pasierbik, bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: 5 października, 6 lat temu rozpoczęliśmy zbiórkę na radio, ale 5 października też był debiut pewnego zespołu. Pierwszy singiel się ukazał.

0: wspieraj system i zagłosuj.
1: Beatlesi to był rok 62, a ten tutaj to jest 2026, bo to świeżynka.

0: Guilty, guilty. To niejaki Charlie Winston. Lista.radio357.pl. Nowy tydzień przed nami, nowe możliwości, nowe nadzieje.
1: Latka lecą.
0: Co tam w kalendarzu, o tym opowie Państwu Kabaret Pomorza, a konkretnie Radek Ulm.
2: W dzisiejszym dniu obchodzone jest Światowe Święto Mieszkalnictwa. Jak byłem dzieckiem i oglądałem Milionerów, to myślałem, że jak ktoś wygra ten program, to jest ustawiony do końca życia. A dziś? Może go stać na kawalerkę w Warszawie i to na obrzeżach, bez wody i prądu. Oczywiście przesadzam, ale temat mieszkalnictwa jest na tyle trudny, że po prostu nic, tylko można go obśmiać. Ale ja nie o tym. Mam już swój wiek i od kilku dobrych lat nie mieszkam z rodzicami. I o dziwo jestem w mniejszości. Większość ludzi młodych w Polsce mieszka z przynajmniej jednym rodzicem lub jest ekonomicznie od rodziców zależna. Ktoś powie, że to niedobrze, ale czy na pewno? Proszę zamknąć na chwilę oczy. Chyba, że ktoś prowadzi aktualnie samochód, to proszę nie zamykać. Wracając, proszę zamknąć oczy i przenieść się w czasie do tych lat przebywania na wianuszku rodziców. Wakacje. Wracałeś do domu po całym dniu grania w piłkę. Już od wejścia czułeś zapach dochodzącego na patelni schabowego. Rzucałeś piłkę w kąt, szybka kąpiel i już byłeś gotowy, aby zanurzyć się w świecie smaków, którego królową była twoja mama. Oczywiście królowa była zdetronizowana tylko wtedy, gdy na salony wchodziła mama mamy, czyli babcia. Zawsze mnie zastanawiało, że babcie tak bardzo umiały w gotowanie. Kiedy to się wydarzyło, że matki, zostając babciami, wchodziły na jeszcze wyższy level? Ale wracając. Lato, piłka nożna, schabowy, zero kredytów, zero rachunków, zero zmartwień, żyć nie umierać. Oczywiście nie było aż tak kolorowo, bo jednak byłeś zależny od osób, u których mieszkałeś, czytaj, rodziców. Ja na przykład pamiętam, jak cały czas mnie ganiali, abym wyłączał światło, jak mnie nie ma w pokoju. Wielkie rzeczy. Dopiero teraz, jak mieszkam bez nich, zrozumiałem, że za prąd się płaci. I to nie mało. A wtedy jeszcze energooszczędne LEDy nie były tak popularne. Kto z was nie słyszał, że dom traktuje jak hotel? Ta, w hotelu to chociaż sprzątają codziennie w twoim pokoju. Albo o, klasyczny argument, że teraz mieszkasz z rodzicami i musisz podporządkować się jej woli, a jak będziesz miał własne mieszkanie, to będziesz mógł sobie decydować o wszystkim. No i mam te mieszkanie, tylko że mieszkam z żoną.
0: Aha. Dobra, nie pytam, nie drążę. Radosław Ulm, bardzo dziękujemy, Kabaret Pomorze. Mamy 2,5 minuty do 9:00 i teraz następny utwór, gdyby państwo zapytali, dlaczego akurat dziś, to nie znam odpowiedzi. No może przez te łosie.
3: Uprzejmie donoszę, że we mgle łosie mają się świetnie.
0: Bardzo panu dziękujemy. A zatem...

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 5 października. Dziewiąta minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Ciąg dalszy, wieści dla kierowców. Ceny paliw na polskich stacjach benzynowych w kolejnych dniach będą zbliżone do obecnych, przekazał minister energii Miłosz Motyka w programie Tweet Wirtualnej Polski.
2: Te różnice będą, myślę, dosłownie kilkugroszowe w zakresie kolejnych dni. Póki nie będzie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, dopóty te ceny radykalnie nie spadną. I to jest główny czynnik, który powinniśmy obserwować.
1: Ceny maksymalne paliw na jutro zostaną opublikowane do południa. W weekend i dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88. Na wodach Zatoki Pomorskiej, ponad kilometr od plaży w Świnoujściu, wojsko rozpoczęło unieszkodliwianie min morskich z czasów II wojny światowej. Niewybuchy znaleziono w miejscu budowy falochronu. Obowiązują ograniczenia w żegludze i zakaz wchodzenia do wody. Można spacerować po plaży. Działania nurków minerów i innych specjalistów z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu zaplanowano do czwartku. 20 zastępów Straży Pożarnej przez całą noc walczyło z pożarem hali magazynowej na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach w Lubuskiem. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny, mówi rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak.
3: Trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
1: Hala miała ponad 4000 metrów kwadratowych powierzchni. Straty będą duże, bo ogień zniszczył prawie cały obiekt i znajdujące się w nim rzeczy. Przyczyna pożaru nie jest znana. Jej ustaleniem zajmie się policja pod nadzorem prokuratora wraz z biegłym z dziedziny pożarnictwa. Centrum e-zdrowia kupiło cyberkaretkę. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Cyberkaretka ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, zapewnia Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
4: Jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
1: Cyberkaretka kosztowała około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, to rozwiązanie innowacyjne na skalę Europy. Dobre wieści dla podróżnych. Od grudnia w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity będzie uruchamiać około 600 połączeń dziennie. To o 70 więcej niż obecnie, informuje prezes przewoźnika Janusz Malinowski. Pojawią się nowe relacje, a na obecnych trasach pociągi będą jeździły częściej. Kolejowa spółka dąży do tego, żeby pociągi do różnych miejscowości odjeżdżały w cyklach na przykład co godzinę. Na trasie Łomża-Warszawa ma kursować 6 nowych par pociągów dziennie. Problemem może być modernizacja stacji Warszawa Wschodnia, która ma ruszyć w grudniu. Według szacunków PKP Intercity firma w tym roku przewiezie do 98 milionów pasażerów, to więcej niż było w planach, a w porównaniu z 2023 rokiem to wzrost o ponad 40%. To nie jest powieść napisana w jakiejkolwiek sprawie, ona nie ma tezy, o nic nie walczy. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił Szczepan Twardoch, gdy odbierał wieczorem literacką nagrodę Nike za swoją powieść Nul, książkę o wojnie w Ukrainie. A przewodniczący jury Witold Bereś podkreślał.
5: Żyjemy w wielkim lęku i ta książka między innymi potrafi zmieniać nas i uczyć, gdzie my popełniamy błędy. To jest po prostu świetna literatura, wielka. To jest język, który został stworzony specjalnie na opisanie tej wojny, niepowtarzalny. To jest język pozbawiony politycznej poprawności.
1: Szczepan Twardoch od kilku lat jest zaangażowany w pomoc dla Zbrojnych Sił Ukrainy. Zebrał dotąd w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych, a zakupiony ze zbiórek sprzęt osobiście dostarcza na front. Brytyjczycy chcą wrócić do Unii. Tak wynika z rozbudowanego weekendowego sondażu dla Guardiana. Z Londynu Adam Dąbrowski.
6: Zdecydowanie za powrotem jest 29%, raczej popiera go 21% pytanych. Przeciwko niespełna 30%, w tym 9% to zdecydowani przeciwnicy. Druga najpopularniejsza opcja, królestwo nadal poza Unią, ale na innych warunkach. Rząd miałby wynegocjować zbliżenie ze wspólnotą. Temu scenariuszowi jest, mówi 48% badanych, przeciwko było 21%. W zeszłym tygodniu... Premier Andy Benham powiedział konferencji Partii Pracy, że Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści.
7: Brexit has done more harm.
6: I że chce przedstawić krajowi kilka scenariuszy zmiany stosunków z Unią. Dzień później sprecyzował w BBC, że jeżeli Brytyjczycy tak zdecydują, to kraj może, tu cytat, pójść na całość, czyli wrócić do wspólnoty. Tu zastrzeżenie. Ewentualny powrót Królestwa musiałby być negocjowany od zera, bez wyłączeń, które kraj wywalczył sobie przez dekadę członkostwa. Gdy respondentom się o tym przypomina, entuzjazm zwykle spada. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Relacja z Londynu kończy poranne serwisy Radia 357. Wracamy do Państwa po południu.
0: O sporcie Sebastian Kierzek.
8: No dobrze, Iga wygrała, teraz czas na Huberta. Tenis dziś najważniejszy w sporcie o poranku. Iga Świątek pokonała Chorwatkę Donnę Vekić, mówiąc wprost, wykaraskała się z poważnych tarapatów. And then the comeback is complete. What a way to finish for Iga Świątek. Było 4-6 i 2-5 w drugim secie przy podaniu Vekić. Iga to jednak wygrała. Po meczu pytanie było oczywiste. Co czuła w tamtym kluczowym momencie? Posłuchajmy. Byłam wkurzona, zła, że nie gram źle, ale to za mało, żeby rywalizować. Zła przede wszystkim na siebie. Chciałam coś zmienić. Drugi set był trudny, ale wygrałam. Tak, drugi set wygrany po tiebreaku, tiebreak, co ciekawe, wygrany do zera. Trzecia partia to 6-2 i mamy Igę w 1/8 finału. Za kilkanaście minut powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza z Aleksem Deminorem. Panowie są już na etapie półfinału. W drugim półfinale Nowak Dziokowicz powalczy z Daniłem Miedwiediewem. Na korcie błysnęła Iga Świątek, na piłkarskim boisku Ewa Pajor. Polka była jedną z wiodących postaci w El Clasico. FC Barcelona rozbiła Real Madryt, uwaga, 7-0. Ewa Pajor strzeliła bramkę i dorzuciła 2 asysty. I niech w ślady Ewy pójdą dziś panowie. O 20:45 gramy z Bośnią, bez wykartkowanego Roberta Lewandowskiego. Jan Urban nie ma wątpliwości, kto go zastąpi. Zdradził to w rozmowie z TVP Sport.
9: Żukowski dostaje swoją kolejną szansę. Liczymy na to, że sprawi dużo problemów w defensywie. Charakterystyka drużyny Bośni i Hercegowiny jest taka, że lubią grać pressingiem, są bardzo aktywni w defensywie i jeśli z tego wyjdziemy, to można zagrozić im.
8: Mecz w Bośni o 20:45, a wcześniej o 18:15 nasza młodzieżówka prowadzona przez Jerzego Brzęczka zagra z Włochami. To batalia o awans na Mistrzostwa Europy. Kolarskim mistrzem Europy Remco Evenepoel, mistrzem świata w rajdach WRC Elfyn Evans, a drużynowym mistrzem Polski na żużlu Press Grupa Deweloperska Toruń. Przypomnieć należy także wielki triumf polskiego golfisty. Adrian Meronk wygrał jeden z najbardziej prestiżowych turniejów w St Andrews. I na koniec dorzuca jeszcze czegoś, co nie było, meldunek z maratonu. W Poznaniu odbyła się wczoraj 25. edycja poznańskiego maratonu. Wygrali Etiopczyk Berecha Dżeloto oraz Kenijka Betty Chepkoni. Czas pierwszego na mecie to 2 godziny 11 minut i 35 sekund. Przypominam o meczu Huberta Hurkacza z Aleksem Deminorem. To już niebawem. Byłoby pięknie, gdyby Mateusz Kuźniewski popołudniowy serwis mógł rozpocząć od słów Hubert Hurkacz w finale. Czego Państwu, Hubertowi i Mateuszowi życzę.
0: Trzymamy wszystkie kciuki. Zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie rano miejscami duże. Początkowo też będą mgły, może one jeszcze są i będą ograniczały. Temperatura maksymalna 15 na północy, 19 w centrum, do 21 na południu.
10: Radio 357.
0: Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Jeszcze szybko odpowiedź dla pana Roberta, bo pan Robert napisał, wiadomo, że każda wpłata się liczy, ale chciałem zapytać, ile kosztuje jedna książeczka dla dzieci. Mówiliśmy o tym i przypominamy, jedna książeczka, taka bardzo indywidualna, tylko jeden egzemplarz powstaje takiej książeczki, kosztuje 100 zł. Zapraszamy serdecznie, wspieram.radio357.pl. Niech no tylko zajrzę na ten licznik, ale też jeszcze machamy do naszego partnera.
11: Partnerem dnia patrona Radia 357 jest nowodom.pl. Inspiracje i produkty do domu. Dystrybutor marki Duka.
0: Bo mieliśmy takie małe marzenie, żeby przekroczyć 3000 do 9. No jest 9 po i proszę pana, ile jest?
12: Ja myślałem, że... Bo jadąc wiedziałem, że jeszcze nie ma tych 3000 i myślałem, że to powiem, że może do... Ile mam teraz tutaj... Co ja mam teraz zrobić? Jakie są teraz procedury?
0: Teraz jedziesz ile się tak? I mamy 3052 książeczki, ale jest cel 3570. Więc zapraszamy serdecznie. Krzysztof Tubilewicz będzie się z państwem kierował na południe i też kierował w stronę celu.
12: W stronę celu. Celował. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co tam? Wszystko dobrze?
12: No tak, tak. Wiesz co, dawno kiedyś miałem taką okazję. właśnie o takiej porze dnia i tygodnia się tu z Państwem, no to w taki jeszcze dzień szczególny. Super. Ja się cieszę, że to jest taki dzień, a nie trzeba zaglądać do kalendarza świąt nietypowych, bo mam taką teorię spiskową, że radiowcy to wymyślili, żeby mieć o czym mówić, jak nie mają o czym mówić. A dzisiaj mamy o czym mówić zdecydowanie, więc tak, może będzie z górki.
0: Na pewno będzie z górki. Widzę, jaki jest drugi utwór w audycji i pójdę sobie posłuchać w spokoju.
12: Dobrze? A bardzo proszę, bardzo proszę.
13: Kieruj się na południe.
12: No to buenos dias, señoras y señores.

Kwadransik już prawie po godzinie 9. Don't you worry about a thing, czyli ty się, bracie, nie martw. Poniemartwmy się wspólnie, drodzy państwo, do godziny 12. Krzysztof Tubilewicz, kłaniam się, to taka przedpołudniówka, jak już ustaliłem tutaj z gronem słuchaczy, albo po prostu kieruj się na południe właśnie. Fioletowy, purpurowy jest ten przycisk piszę. To oczywiście tekstówki, państwa ulubiony sposób komunikacji z nami. Proszę łaskawie zerknąć łaskawym okiem właśnie na ten przycisk i nie zawahać się, żeby korzystać. Bo oczywiście Dzień Patrona to też okazja do tego, żeby przypomnieć sobie, no mam nadzieję, że to nie wywołał państwa bólu pleców, ale to było 6 lat temu. To, co się działo 6 lat temu. Będę jeszcze potrącał i zachęcał państwa do wspomnień. Zobaczymy, co to będą za opowieści. Szczegóły już niebawem, a tymczasem no to może na drugą nóżkę.

Piotr Stelmach uwielbia opowiadać tę anegdotę, że ponoć kolega, redaktor w innym radiu został zdjęty z anteny za stwierdzenie, że Enrique Iglesias jest do Julia niepodobny. Ja myślę, że nie będziemy się tu zagłębiać w tego typu anegdoty. Ja z chęcią sięgnę do państwa anegdot i wspomnień związanych z 5 października roku 2020. No bo tak sobie właśnie świętujemy od kilku dni. Ja wiem, że nasze urodziny rok temu to trwały tak z pół roku, ale dzisiaj jest ten dzień szczególny. Tak się trafiło. Ja też wiem oczywiście, bo tutaj są już pytania osób, które zadrżały o brak redaktora Cichońskiego. Ustaliliśmy, że jest co, Tomku? Wyjechany. Wyjechany jest. To teraz coś dla wszystkich wyjechanych, a Tomek Matlinkiewicz tutaj wspólnie ze mną do godziny 12. To jeszcze porządkowo przypomnę.

Już niebawem będę przypominał Państwu w szczegółach, co też dzieje się w ramach akcji Książki Mocy, ile ich staramy się zebrać, ile jest, ale to myślę, że liczby też są ważne, ale najważniejsza jest tutaj Państwa aktywność. Zachęcam również do tej aktywności na odcinku wspomnieniowym, to znaczy, co też działo się, jakie były Państwa myśli te 6 lat temu i może przez te 6 lat, czy wszystko jest okej, a może kiedyś byliśmy fajniejsi. Proszę dać znać tekstówki, czyli ten przycisk piszę w aplikacji i właśnie tam jest możliwość, z tego co wiem, pojawiła się taka możliwość załączenia numeru telefonu. I teraz jeśli Państwo tutaj napomkną, że jakaś ciekawa historia jest, jakaś refleksja, anegdota, wspomnienie, to my tym razem zadzwonimy do Państwa. I w ogóle taka możliwość, żebyśmy sobie porozmawiali, jest do godziny 12. Mam nadzieję, że to jest dość ciekawy wyjątek. W ramach Kieruj się na południe, w ramach audycji w ten właśnie wyjątkowy dzień. Natomiast pan Łukasz piszący z Wrocławia wspomina, to nie jest wspomnienie dotyczące 5 października, ale kiedy był mały, to myślał, że Julio Iglesias to dwie osoby, Julio i Iglesias. Ale jest też prośba o ładną piosenkę dla wszystkich patronów. Ja myślę, że ta definicja ładności to może być dość szeroka, ale spróbujmy w ten sposób.

No to od razu wątek dydaktyczny. Warto uważać, podróżując samochodem, przy przejściach dla pieszych, zwłaszcza w trakcie takiego utworu. Pan Michał pyta, czy czasami podam wynik meczu Huberta. Musiałem w swojej ignorancji sprawdzić, że on się zaczyna 9:40. Dobrze, ja będę dzisiaj taki spełniający, sprawdzający, tutaj podrzucający to, co trzeba. Ale pani Renata podrzuciła już pierwszą opowieść o rany. Dokładnie 2191 dni temu dołączyłam do najfajniejszej grupy społecznościowej w kosmosie. I to był najlepszy prezent na świecie dla pani Renaty, bo dzień po jej urodzinach. Dlatego to jest... No, okej, pani Renata uzurpuje właśnie tę datę na początek radia i dziękuję wszystkim, którzy też się wówczas nie wahali. Z tym najlepszym radiem, no to tak jak z tymi najlepszymi coverami. Część z państwa dziękuję za Eleni, ale część poczuła się lekko zmylona. A co powiem, że jeszcze kilka takich podejści, kilka takich coverów będzie do godziny 12. Nie mam tutaj jakiegoś koszyka kącików dla państwa na prędce, na tę jedną okazję, ale pomyślimy o jakichś takich różnych kolejnach, różnych wertepach może czasami. To są całkiem ciekawe wertepy. To jest piosenka dnia, to jest Queens of the Stone Age. Widzieli państwo w ogóle, jak Josh Homme się zmienił przez lata? On nawet na wybiegu ostatnio był. No ale tym razem raczej zaśpiewa niż zatańczy.

że jest to kwestią czasu nawet nie do 12, aż będzie ukłon w stronę tegoż twardego elektoratu. Przypomnę, drodzy Państwo, że strona wspierająca nas i wspierająca naszą akcję wspieram.radio357.pl jest, co tu dużo mówić, do Państwa dyspozycji i Państwo korzystają. Już od 2 października trwa ta akcja, bo Państwo teraz nam pomagają cały czas, nam pomagają od 6 lat, ale teraz chcemy wspólnie pomóc dzieciom zmagającym się z chorobą nowotworową i to jest akcja z okazji rocznicy startu zbiórki, no bo zawsze chcieliśmy zrobić coś dobrego razem właśnie przy okazji takich rocznic. I teraz chcemy się podzielić dobrem z podopiecznymi Fundacji Iskierka. Wspieramy całą onkospołeczność dzieci, rodziców, lekarzy. Łączymy te siły oraz społeczności nasze, społeczności Iskierki. Proszę zerknąć, co też się dzieje na stronie wspieram.radio357.pl. Chodzi o wybitne, no, niesamowite książeczki dla konkretnego pacjenta. One kosztują około 100 zł i Państwo już ufundowali ich ponad 3000. No i zobaczymy, bo tutaj jest teraz taka liczba 3570, również nieprzypadkowa. Proszę zerknąć, proszę rozważyć, będzie nam szalenie miło. Ten suwak, ta akcja, te przyciski magiczne na wspieram.radio357.pl są cały czas do Państwa dyspozycji.

Państwo są naprawdę urzekający, zastanawiający. To są bardzo precyzyjne jakieś obliczenia. 2191 dni temu. 2190 dni temu. Tak zaczynają się już kolejne wiadomości, które do nas przychodzą. I są nawet numery telefonów. Nie prosimy Państwa tutaj o zdjęcia dowodów osobistych. Nie będziemy tu stąkiem nic na Państwa. Oczywiście będziemy dzwonić już wkrótce. Mamy jeszcze pozdrowienie na przykład od pana Wiktora z okolic lotniska w Amsterdamie. Tak też się spodziewałem. Są wiadomości z Włoch też. I za nie serdecznie dziękujemy. Tak myślałem, że państwo się odezwą zewsząd. Polecamy się zatem do kontaktu. Proszę pisać tekstówki, a my już za chwilę zerkniemy gdzieś tam w drugą stronę. Garść statystyk. Ja nie wiem, jak jest w tym momencie, ale pamiętam swego czasu, na któreś chyba urodziny czy rocznicę uruchomienia zbiórki, Darek Król mówił, że to jest królowa, kropka, to są fakty, ale to jest królowa również naszej anteny, bo najczęściej się pojawiała. I ciekawe, czy coś się w tej sprawie zmieniło. Trzeba by do naszego kronikarza muzycznego potrącić i zapytać. No, myślę, że nie tylko dla mnie ona pozostanie tą królową.

0: Królowa Florence na naszej antenie. Morning Elvis. To nie jest czas i miejsce na to, żeby zastanawiać się, czy wyrażenie poranny Elvis jest dwuznaczne. Jest kwadrans do godziny 10, a ja już wiem, skąd ta liczba. Chyba wiem, skąd ta liczba. 2191 dni, bo my tam możemy i państwo też mogą podejrzeć w którymś miejscu, od ilu dni trwa to wsparcie, co wcale nie umniejsza temu, że to jest, no właśnie, fantastyczna liczba i fantastyczne państwa wsparcie. I bardzo za nie dziękujemy. A więcej już niż 2191. Większa jest ta liczba na stronie wspieram.radio357.pl i będziemy jeszcze do tego wracać i za chwilę będziemy dzwonić. No ale skoro potrąciliśmy Elvisa,
1: my boy. Woo. It's been a long time, Jack, I'm telling you.
2: It's been a while.
1: A while.
3: About 15 minutes.
1: About 15 minutes, man. Are we on TV?
3: No, we're on a train heading for Tulsa.
1: Okay. Man. Good night.
2: Quick show.

0: Wait a minute, I forgot the lyrics.
1: The

0: To chyba jeden z najwspanialszych przykładów, kiedy coś poszło nie tak. To była nasza piosenka dnia w 1956 roku. Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Elvis Presley, jak słyszeliśmy, nie sam. Tutaj załapał się cały akompaniament. To była taka scena na środku, taka 360. Cały akompaniament fanek, delikatnie mówiąc, zaintrygowanych pozytywnie tym, że pan Elvis tam na środku jest i dokazuje, i trochę myli mu się ten tekst, i w zasadzie to on mógłby tam robić cokolwiek, śpiewać cokolwiek, opowiadać cokolwiek, mógłby nawet opowiadać o audycji Korzenie i Skrzydła i panie jakimś cudem nie zasnęłyby z nudów, a tymczasem piosenka, no taka, która w tekście mówi o tym, że coś poszło nie tak.
1: One night in Rio.
2: Two.
1: Today's in LA.
2: In LA.
1: We had a short stop in Moscow, but there was no

0: No i mamy już tymczasem już prawie godzinę 10.
1: Kieruj się na południe.
0: No i zatem sięgnijmy do państwa wspomnień, tak po prostu bezpośrednio. Halo. Panie Irku, czy jest pan z nami?
2: Jestem. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy.
0: Pan również sięgnął po tę magiczną liczbę, 2191 dni temu. To co to było wtedy? Gdzie pan, jak na przesłuchaniu, gdzie pan był, co pan robił?
2: Co to było? Siedziałem sobie w fotelu przed telewizorem, z telefonem w ręce. Przeglądam wiadomości, patrzę. Jest, buduje się Radio 357. Ekipa z trójki, co by nie mówić. No to co, od razu rejestruję się, loguję się do systemu, wpłacam i tak ciągniemy to już 2191 dni i będziemy ciągnęli kolejne 20 tysięcy dni co najmniej.
0: No dobra, to jest stanowisko wyraźne i konkretne, wyraźna sugestia. Bardzo dziękuję. Panie Irku, polecamy się. To wyjątkowa okazja, żebyśmy sobie porozmawiali, drodzy państwo.
2: O jedną rzecz poprosić?
0: No proszę bardzo. O Eleni
2: wniosek.
0: Drugą? O Eleni jeszcze, czy nie?
2: Nie, no to niekoniecznie. Wniosek taki racjonalizatorski, a właściwie dwa.
0: Aha.
2: Jeden, może by jednak wróciło złe radio.
0: Aha.
2: To jest jedna rzecz. A druga rzecz, może by dało się w systemie tak zbudować system, żeby słuchając radia, słuchamy, fajna piosenka jest prezentowana, bo nie powiem, że jest puszczona, bo pan Stelka by mnie zakrzyczał. W każdym razie prezentowana jest piosenka i mógłby być magiczny guziczek, głosuj na nią. Od razu.
0: No tak, ale tutaj są jakieś techniczne od razu takie pytania, odpowiedzi, bo czy każda piosenka jest gdzieś tam do głosowania, czy na top, czy
2: no,
0: przez cały rok?
2: To powiedzmy, to by było tylko pytanie, czy technologicznie jest to do wykonania w prosty sposób, bez jakiegoś pierwszego.
0: Ja myślę, że wszystko jest do wykonania. Najważniejszy jest sam pomysł. Co do jeszcze złego radia, to myślę, że trzeba tutaj potrącić maile do wysłać do czwórki i tutaj już sami zainteresowani niech się wypowiedzą.
2: Jeszcze jedna rzecz,
0: proszę.
2: Tylko jak już jestem przy głosie, a może by zrobić top of the top, na przykład. Zrobić
0: najgorsze
2: głosowanie na
0: utwory.
2: Nie. Właśnie wszystkie utwory, które były ponad czy równo 100 tygodni na liście, bo już ich trochę mamy.
0: A, te co przez komin wyleciały górą.
2: Tak, te, które przez komin wyleciały. Do tego wszystkie pierwsze miejsca wszystkich topów wszechczasów polskich i zagranicznych, to tam byłoby ze 4 kawałki pewnie.
0: No tak.
2: I zrobić takie głosowanie top of the top.
0: No to już jakieś takie święto świąt.
2: W dniu patrona.
0: To już naprawdę jakieś absolutne święto. To jakiś czerwony dywan, to już jakąś najlepszą koszulę trzeba by na taki dzień założyć. Panie Irku, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy Wrocław, jeśli się dobrze nie mylę. No i z pewnością jeszcze do kogoś z państwa zadzwonimy. Już niebawem, żeby tradycji stało się zadość, porozmawiamy sobie o przyrodzie.

Magia liczb nam tutaj się tworzy w Kierusie na Południe, w piąty dzień października, ale ta 2190 i tak dalej, to jest oczywiście fantastyczna sprawa, ale proszę tylko zerknąć, polecam Państwa uwadze i Państwa wrażliwości, naszą akcję związaną z Książkami Mocy, ten licznik się rozkręca. Ja wiem, że samuraj ma nie cel, lecz drogę, no ale ta droga tutaj z Państwem jest niesamowita i ona jednoznacznie w stronę 3570 książek mocy. To wszystko jest w naszym zasięgu. No i mało tego, Państwa jest teraz ponad 50 tysięcy. Jeżeli chodzi o wspierających nas patronów, i to są zawsze fantastyczne momenty. Tak jak wspominałem, w tym roku nasze urodziny pół roku już nie trwają, ale to są takie wyjątkowe 3 dni i dziś właśnie ten ostatni rocznicowy, w którym to wspominamy sobie trochę, jak to było, dzwonimy też do Państwa, polecamy się i polecamy naszą akcję wspieram.radio357.pl. A za chwilę Adam Zbryt. Are you gonna be there? Are you sure you're gonna call back when I'm calling up another? Did you know that I'm sick?

0: Chodzimy i w pewnym momencie słyszymy taki hałas. Ja go nie powtórzę na antenie w trosce o zdrowie psychiczne naszych słuchaczy, natomiast nawet nie będę próbował naśladować, natomiast to było takie gardłowe, niskie i dobiegające z odległości, podejrzewam, mniejszej niż 200 metrów. Co to mogło być?
1: Myślę sobie, że mogło to być stękanie łosia. Mm-hmm. To tak się nazywa. Tak się nazywa
0: stękanie ten... łosia, tak?
1: Tak, tak, tak się nazywa, taki dźwięk wydawany przez łosie właśnie, co brzmi dosyć tak, no, rzeczywiście dziwnie w lesie, szczególnie w tym okresie, kiedy też jest pełno grzybiarzy.
0: Oj tak, grzybiarzy jest bardzo dużo teraz.
1: To ten głos jest bardzo, bardzo ciekawy i faktycznie jest teraz okres rozrodu właśnie

Ja tylko przypomnę Państwu, że o bezpłatną ocenę świeżo zebranych grzybów można zapytać w najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. A my już za chwilę z Adamem porozmawiamy o, nie o rykowisku, o bekowisku.

0: Proste historie. Prosto z lasu, The Cure. Już kwadrans prawie po godzinie 10, to jest Radio 357, kieruj się na południe, no to czas najwyższy, na mały kącik, no dziś to przynajmniej jeden człowiek z Puszczy. Adam Zbyryc z nami na łączach, witam cię serdecznie.
1: Cześć Krzysztofie, dzień dobry państwu.
0: Słuchaj, zapowiadałem tak wstępnie i to była taka twoja propozycja, to czemu bekowisko, czym ono się różni od rykowiska?
1: Bekowisko z tego względu, że właśnie mamy ten czas, kiedy ono się zaczęło, ponieważ w naszym tutaj, w naszych warunkach mamy pewne okresy, gdzie pojawiają się gody, możemy obserwować gody różnych jeleniowatych. Pierwsze zaczynają się już w lipcu i trwają przez lipiec i sierpień, to są sarny. Potem mamy pod koniec sierpnia i na początku września właśnie przez cały nawet jeszcze wrzesień bukowisko, czyli gody łosi. Mniej więcej w podobnym czasie zaczynają się też gody jeleni, czyli rykowisko. Natomiast najpóźniej ze wszystkich naszych jeleniowatych swoje gody rozpoczynają właśnie daniele. I październik to jest czas, kiedy zaczyna się bekowisko, a nazwa tego okresu godowego u tego gatunku pochodzi od właśnie głosu, który wydają, który przypomina trochę takie bekanie.
0: No myślę, że możemy posłuchać i jeszcze sobie co nieco o tym powiemy.
1: O tak, to jest właśnie ten dźwięk.
0: Tak, to jest taśma profesjonalna. Powiedz Adamie, w jakich regionach Polski jest szansa, w których lasach, w których okolicach takie coś usłyszeć?
1: W bardzo wielu. To nie jest gatunek, który naturalnie występuje w naszym kraju, nie jest gatunkiem rodzimym. Został do nas sprowadzony i wsiedlony. Jego takie pierwotne siedliska występowania to jest Iran, natomiast można go spotkać właściwie w całej Europie, ponieważ jest takim dosyć łatwym w hodowli gatunkiem i był sprowadzany już od XIII wieku na tereny właśnie naszego kraju, do różnych majątków ziemskich, gdzie właśnie był hodowany w zwierzyńcach i tam na niego polowano. Dzisiaj jest wsiedlany właśnie też w celach łowieckich, albo jest dużo ferm mamy takich, na których daniele się hoduje. One uciekają, czasami dziczeją i można je spotkać w różnych rejonach Polski, najczęściej na północy kraju, w środkowej części i na zachodzie. Ja kilka dni temu obserwowałem właśnie daniele na przykład w Puszczy Zielonce, ale możemy spotkać je w Puszczy Noteckiej, na Mazurach, na Warmii, w wielu miejscach, w okolicach Warszawy, w okolicach na przykład w Puszczy Bolimowskiej, w stronę Łodzi, tam też możemy je zobaczyć. Także naprawdę w wielu, wielu miejscach daniele można obserwować. Są dosyć charakterystyczne, zwłaszcza jeśli się obserwuje, jak przemykają przez las, ponieważ mają takie cętki na swojej skórze i bardzo charakterystyczny taki czarny ogonek. Żaden inny nasz jeleniowaty nie ma takiego czarnego ogonka i tego lusterka, czyli tej białej plamy na zadku, otoczonej też takimi właśnie czarnymi brewkami.
0: No to wracając do tych wrażeń akustycznych, okazuje się, że, znaczy, to nie można powiedzieć, że one tylko to robią, ale przez 1/3 czasu podczas rui one tak wydają z siebie właśnie ten odgłos.
1: Tak, bardzo dużo czasu poświęcają właśnie na bekanie, na wydawanie tego głosu. Jest to ważny element godów, którym w tym głosie informują inne samce o swoim statucie, o swojej pozycji, ponieważ tam jest dosyć dużo informacji zawartych właśnie o jego wielkości, o jego sile, o jego statusie, jego pozycji w grupie, właśnie w hierarchii tych danieli żyjących na danym terenie.
0: No bo okazuje się, że one jeszcze głośniejsze potrafią być nawet nie w okolicach samic, tylko innych samców.
1: I właśnie tak. To jest dlatego to jest traktowane jako groźba dla innych samców, a nie element przywabiania samic. Samice same przychodzą do takich ryczących samców. Ich gody są bardzo ciekawe, ponieważ są takim miksem trochę godów jeleni i ich własnych. To znaczy jelenie mają haremy. Samce mają taki harem samic, których pilnują, ryczą wokół nich też właśnie przepędzając inne samce, informując o swojej wielkości, swojej kondycji. I daniele też tak potrafią robić. ale okazuje się, że dosyć często również zakładają takie tokowiska, trochę jak u ptaków, to znaczy kopią takie dołki swoimi racicami, sikają do nich, kładą się w te dołki, przez to intensywnie bardzo pachną właśnie tymi hormonami, uryną jest kilkanaście takich samców wokół siebie, może takie dołki właśnie wykopać, ryczą tam bardzo intensywnie i samice przychodzą do nich i wybierają oczywiście tego najlepszego.
0: Ja jestem w ogóle pod wrażeniem tych badań właśnie dotyczących głosów, rozpoznawania głosów. To tak już wspominałeś tutaj, tak, że każdy ma do pewnego stopnia własny głos. To są cechy jakieś poszczególne, które się nie zmieniają, więc tak, również po samym głosie one mogą się indywidualnie, tak, rozpoznawać.
1: Mogą się rozpoznawać, rozpoznają się, ale również my, jako naukowcy, możemy je rozpoznawać, ponieważ nagrywając takie głosy, możemy je potem analizować i okazuje się, że programy, które służą do rozpoznawania właśnie takich indywidualnych cech, całkiem nieźle sobie radzą we wskazywaniu, który samiec akurat się odzywa, więc to jest, tak jak u nas jest to cecha indywidualna, osobnicza, podobnie zresztą jest właśnie u wielu zwierząt, nie tylko zresztą u Danieli, ale u innych ssaków czy ptaków również możemy takie coś zaobserwować.
0: Niski, krótki, chrapliwy głos w literaturze angielskiej określany jako groan, prawie jak growl. Przypomnij proszę, do kiedy w takim razie są szanse na spotkanie, zwłaszcza na zasłyszenie tych odgłosów w lasach?
1: Październik właśnie teraz już obserwowałem pierwsze dołki rujowe, także albo już ryczą, ale nie słyszałem jeszcze, ponieważ nie byłem o świcie czy o zmierzchu w lesie i nie słyszałem ryczących, natomiast już ślady aktywności takiej godowej w lesie można zobaczyć, także październik to jest ten najlepszy czas i tak do połowy listopada potrafią się jeszcze odzywać w wielu miejscach właśnie, Daniele.
0: Bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę opowieść, dziękuję Ci za podrzucenie tego dźwięku, bo tu wiedzieliśmy od razu, z czym możemy mieć ewentualnie do czynienia, jeśli będzie nam dane spotkać się właśnie z Danielami. Adam Zbyryt, to w ramach segmentu dwóch ludzi z Puszczy. Dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Radio 357.

To Radio 357, kieruj się na południe, w połowie tej drogi jesteśmy właśnie. Czekam na kolejne sygnały od Państwa, choćby tekstówki. Tutaj słuchaczka pani Magda, jeszcze a propos tego bekowiska, o którym rozmawialiśmy z Zaramem, sugeruje, że to może być też określenie na zlot jakichś memiarzy, śmieszków, na przykład bekowisko. Jak najbardziej. Jest też grupa słuchaczy, która domaga się kolejnych utworów z repertuaru, być może też kolejnych coverów od pani Eleni. Może Państwa zaskoczę i rozczaruję, ale jest to od dziś w ogóle pierwszy, bo to nieskromnie powiem, że za moją sprawą i prośbą, pierwszy utwór ten, który wybrzmiał naszej słynnej grecko-polskiej wokalistki, a jest niejaka Eleni Drake. Ale to chyba nie jest ta sama osoba. Więc proszę naciskać, proszę lobbować za utworami pani Eleni i myślę, że coś w tej sprawie można jakąś tutaj skałę wydrążyć i jeszcze coś się ukaże. Może ja Państwu za chwilę zaproponuję po prostu inny cover, innego zespołu.

Znaczy, doprecyzujemy. To jeszcze jest Hard i Crazy on You i tu wszystko będzie w największym w porządeczku, a już za chwilę coś, co może państwo znają, może zaczną nucić, a pójdzie w trochę inną stronę.

0: To jest zespół Hart.
1: A to jest wiadomość od pani Ireny z Brodnicy, która też przy okazji tych naszych rocznicowych wydarzeń, z tego co kojarzę, została patronką albo zwiększyła swoje wsparcie, bo wystarczy na chwilę włączyć jakieś inne radio i już wiadomo dlaczego. No rzeczywiście, my lubimy takie hity.

0: Zespół Cringe w Radiu 357. Czy to jest jakiś tutaj odpowiednik kącika Talkover? To chyba nie jest ten dzień tygodnia. Dziś na pewno mamy Dzień Patrona.
1: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę, pomóc oswoić lęk i przypomnieć, że nadal jest bohaterem własnej historii. Między 2 a 5 października wejdź na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować terapeutyczną książeczkę dla kolejnego dziecka. Dziękuję bardzo. Szymon Majewski.
0: To chyba Szymon Majewski był autorem tego tekstu o Julio Iglesiasie. Taka była sugestia mailowa tutaj u państwa. Ja już nie będę powtarzał, co to był za tekst, ale powtórzę za Szymonem apel do państwa. Warto skorzystać z naszej skarbonki na stronie wspieram.radio357.pl przy okazji urodzin, rocznicy, rozpoczęcia zbiórki. To jest 6 lat już wspólne nasze. Mamy taki magiczny suwak, licznik książek mocy. No i razem możemy tutaj wykręcić solidną dawkę dobra, bo chodzi o wpłaty, które pomagają przygotować więcej i więcej książeczek dla dzieci onkologicznie chorych. To są takie specjalne książeczki dla konkretnego pacjenta wraz z całym rozpoznaniem psychologicznym, no, ze wszystkimi kosztami, to jest około 100 zł, więc to jest jeszcze ostatni dzień, żeby podbić ten licznik książek, no bo chcemy wspólnie z państwem pomóc właśnie tym dzieciom, ich rodzicom, lekarzom, połączyć te siły na naszej społeczności oraz społeczności Fundacji Iskierka. Zapraszamy na stronę wspieram.radio357.pl.

krzysztof.tubilewicz@radio357.pl. Ten adres jest do Państwa dyspozycji zawsze, zwłaszcza jeszcze do godziny 12 w zastępstwie za Marwina Cichońskiego. Dziś do południa Marvin Gaye i Tammy Terrell śpiewali przed chwilą o tym, że nie ma żadnych

żadnej góry, która byłaby za wysoka, czy żadnej doliny, która byłaby zbyt niska, ale pomyślałem sobie, że gdyby komponowali ten tekst w Łodzi, to na przykład zaśmiewaliby, że nie ma takiej bramy, w którą nie moglibyśmy wejść. No to a propos Łodzi.

Czy tak brzmiałby zespół Cringe, gdyby był przeciętny? Czy to jest moje niekochane miasto? Nie jest. Ja nie jestem z Łodzi, choć często bywam przez państwa tutaj do łódzkiej chorągwi, bardzo pokaźnej, doliczany. Ale jednak, jak być może państwo kojarzą, no tak z półtora roku z tych 6 lat spędziłem dość intensywnie w cieniu pewnej łódzkiej opowieści. Przy okazji jeszcze mała prywata, ale to będzie wydarzenie, na którym radio będzie obecne, tak myślę. Czyli 8 listopada, to niedzielne popołudnie. Jeśli chcą państwo się zobaczyć i jeszcze się pozastanawiać na przykład, czy ten tekst jest dalej aktualny, no ale też sięgnąć pamięcią do tego, co 50 lat w wielkim polskim kinie, to zapraszam do kina Muranów, tutaj nieodlegle od Radia 357, o godzinie 16:00 odsłuch pierwszego odcinka audioserialu Pewnego razu w Łodzi, a potem seans, potem Ziemia obiecana, w tej wersji 3-godzinnej. Od godziny 17:00, myślę, że jeżeli kiedyś sobie przypomnieć, to raz, a dobrze, no i na wielkim ekranie. Dobra, mamy godzinę 10:46, co oznacza, że wytrzymałem godzinę i 46 minut. Proszę dzwonić do ludzi z Księgi Guinnessa.

Oj, państwo wybaczą, tańczyłem na stole. Za 9 minut godzina 11. A teraz już duecik, myślę, że też przez sporą część z państwa, delikatnie mówiąc, poważany.

0: Halo Noc. Zawsze, zawsze mile widziani i słyszani, zwłaszcza na naszej antenie. To jeszcze korespondencja od pani Poli o tym, że jest z nami od wiosny 22 roku, kiedy to kolega z pracy pokazał 357. No i zaczęło się to z marszu i dość intensywnie i też było wymuszone w pracy, ale też była zmiana pracy po drodze, bo zdarzyły się też trochę słabsze dni, wypalenie i praca jest już inna, ale 357 pozostało. To jasne, że niektórych audycji brakuje. Mi też w sumie, ale podcasty ratują. I to dokładnie tak, nie chodzi o to, żeby co tydzień głosować, czy żeby być od początku, no bo tego już się nie nadgoni, no ale przecież to wspaniale, że państwo są, że państwa jest coraz więcej, że choćby od dziś ktoś nowy się pojawi i ktoś zostanie zachęcony przecież. No a pani Pola jeszcze podsumowuje, że prawie 700 piosenek na playliście ma szazamowanych od nas. To ja powtórzę, jak nazywała się ta piosenka, której pani nie zdążyła dziś szazamować. Znaczy pierwsza to była Z uśmiechem przez jesień, a druga to była Ty sam nie wiesz jak. To był akurat zespół Clinch. Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Drodzy państwo, wiem z dobrze poinformowanego źródła, że Tomek Jeleński dziś w popołudniówce przygotuje taki materiał o tym, że w dyskontach, w marketach udziela się już szaleństwo świąteczne, ale nawet nie związane z 1 listopada, tylko ze świętami w ogóle. Na pewno państwo doświadczają tego, zwłaszcza niektóre dyskonty, niektóre sieci lubią tak kilka miesięcy do przodu wybiec już z pewnym asortymentem. No i to jest rzeczywiście szaleństwo. To teraz my muzycznie wybiegniemy z pewnym konkretnym asortymentem. No bo co, Grażynko, zaraz 1 listopada, potem 11 listopada, a potem... No ale ode mnie to nie będzie Last Christmas.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś pyta.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
2: Jesteś pytany.

A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio.

0: To słodkie życie, a wcześniej chore basistów sny. W międzyczasie minęła 11.
1: Kieruj się na południe.
0: A propos słodkości, to teraz zostawiam Państwa z takim oto ciasteczkiem 6-minutowym i to jest świetna wiadomość dla liczących i nieliczących kalorie.

To oczywiście Sade. I to chyba najdłuższa propozycja w ramach naszego 3-godzinnego spotkania. Wyjątkowy to dzień, 5 dzień października, trwa nasza akcja. Na stronie wspieram.radio357.pl licznik cały czas nabija, to chodzi o państwa. Państwo fundują Książki Mocy. W 6. rocznicę startu zbiórki na nasze radio chcemy się podzielić dobrem z podopiecznymi Fundacji Iskierka. Tak tylko przypomnę, rośnie również drugi licznik, to ponad 50 tysięcy 20 patronów mamy w tym momencie. Kiedyś zrównowałem, gdzieś porównywałem tę liczbę patronów do populacji sieradza. No i w tym momencie tutaj zdecydowanie na korzyść naszej społeczności wychodzi to porównanie. Jest prośba od słuchacza o utwór Toto z zapowiedzią w stylu pana Kuby. Nie do końca wiem. Udam, że nie wiem. Udam, że nie wiem, o co chodzi. To Warhouse.

Był to Warhouse. A tymczasem nasza płyta tygodnia mamy dla państwa do rozdania. To tak się zazwyczaj robi, że kto pierwszy, ten lepszy. Nothing But Thieves i Stray Dogs to jest ten album, który możemy państwu przekazać i wysłać. Teraz będzie utwór z tej płyty, czyli Death in the Backseat. I tak to się odbywa, tak? Kto pierwszy, ten lepszy. No to w takim razie krzysztof.tubilewicz@radio357.pl, ten adres do państwa dyspozycji także w sprawie naszego krążka.

0: To jest... Chciałem powiedzieć popołudniówka z przyzwyczajenia. Przedpołudniówka w Radiu 357. Nothing But Thieves. Utwór z płyty tygodnia i państwo już sypnęli mailami. Za chwilkę wczytam się, podam imię tego słuchacza, patrona, który był tutaj dziś najpierwszy. Tymczasem mam jeszcze dla państwa polecenie, bo październik to jest miesiąc cyberbezpieczeństwa. W ogóle coraz częściej mówimy o tym, no bo coraz częściej powinniśmy być w sieci bezpieczni. Mamy taką propozycję podcastową. To jest podcast Control Plus Bezpieczeństwo, który stworzyliśmy razem z ekspertami CERT Orange Polska. No i od 2 października, od kilku dni, w naszych zasobach podcastowych przepastnych mamy odcinek pierwszy. Można sobie posłuchać. To są cenne informacje. Odcinek otwierający jest o phishingu, o fałszywych SMS-ach, o podszywaniu się pod banki, kurierów, urzędy, znajomych. Jak w ogóle działa presja czasu? I dlaczego oszustwa są coraz bardziej wiarygodne? I czemu cyberatak bardzo często zaczyna się nie od włamania, lecz od dobrze napisanej wiadomości?
1: Na podcast zaprasza Orange.
2: Phishing, bo o nim mowa, to nie jest nowa metoda oszustwa, ale jak się okazuje, wciąż skuteczna. Jak to się dzieje, że dajemy się złowić, jakie haczyki, a także jakie przynęty wykorzystują oszuści? Między innymi o tym porozmawiamy dziś z Robertem Grabowskim, szefem CERT Orange Polska.
3: Przez długi czas byliśmy zalewani takimi kampaniami phishingowymi powiązanymi z platformami sprzedażowymi, czyli że twój przedmiot został kupiony, no to teraz odbierz pieniądze za ten przedmiot. Byliśmy kierowani na WhatsApp, na jakieś prywatne wiadomości i tak dalej. To bardzo mocno rezonowało w mediach społecznościowych. Ludzie sami z siebie zakładali grupy ostrzegające innych i tak dalej, i tak dalej. Dużo też o tym było już w mediach. Można powiedzieć, że wysycił się ten scenariusz na tyle, że rzeczywiście ludzie już coś o tym słyszeli, jak to widzieli, to nie reagowali. I dzisiaj mamy nowe odmiany. Pojawiła się na przykład prośba o weryfikację konta, SMS z informacją, twojego przedmiotu nie udało się wystawić, zweryfikuj swoje konto. I cały czas ta wyobraźnia tych przestępców, można powiedzieć, że jest na wysokim poziomie. Oni cały czas wymyślają nowe sposoby na to, żeby złapać nas w tę pułapkę. Jednocześnie prawda jest taka, że dzisiaj żyjemy w takim środowisku, w którym jesteśmy bombardowani przeróżnymi promocjami, ofertami. Te kanały elektroniczne już mamy dzisiaj na tyle rozbudowane, że praktycznie wszystko możemy nimi załatwić, więc nawet jeżeli widzimy to pierwszy raz, no to bardzo łatwo stwierdzić, aha, dobra, czyli teraz można się już zweryfikować jeszcze dzięki takiemu SMS-owi. Myślę, że to często takie myślenie powoduje właśnie, że ktoś wpada w tę pułapkę, że nie widzi w tym zagrożenia.
1: Na podcast zapraszał Orange.
0: Zachęcamy państwa oczywiście, to teraz jeszcze rozstrzygnięcie w ramach płyty tygodnia, która trafia do pana Macieja Z. z Torunia. Odezwiemy się, damy znać, no rzecz jasna, wyślemy ten krążek. To co, jeszcze może potupiemy przez chwilę do godziny 12:00?

0: Tu nóżka może chodzić, ale dłonie do oklasków składają się, kiedy widzi się takie wiadomości jak od pani Edyty ze Ścinawy. To jest informacja dotycząca naszej akcji, naszej wspólnej z Fundacją Iskierka zbiórki. Tak się składa, pisze pani Edyta, że wraz z kolejnym dniem patrona w tym roku u mnie zmiana kodu na piątkę z przodu, więc radość jest podwójna. 2020 to był raczej określony łzami, ale dziś to jest łezka szczęścia z tego, że tak pięknie można wraz z wami wspomóc dzieciaki. Trzy książeczki, tak kwituje swoją wiadomość pani Edyta. Bardzo, bardzo dziękujemy. Kłaniam się w pas i to jest fantastyczne obserwować, jak państwa wsparcie rośnie, jak jest nas po prostu coraz więcej. To są zauważalne skoki nawet w obrębie tych właśnie trzech godzin naszego przedpołudniowego spotkania. Zachęcam, żeby zerknąć na stronę wspieram.radio357.pl. Proszę rozważyć wsparcie, wzięcie udziału w tej akcji. Jest nas już ponad 50 tysięcy, no i chcemy razem pomóc. To jest audycja Kieruj się na południe. To teraz coś dla tych może rozczarowanych, zaskoczonych, że po godzinie 9 nie usłyszeli pewnego motywu z pewnego serialu, no a potem pewnego redaktora.
1: You smell that? It's fucking odor. It's like the first fall night when you were a kid and the air's all crisp and you start smelling people's fireplaces.
2: It smells like Halloween.

się tak zimno zrobiło trochę, prawda? Po nogach taki chłód kościelny. Deep Purple oczywiście. Blind. Myślę, że tam zamieszane w kotle tak kwietniowo niemalże wszystkie pory roku, ale tak trochę teraz też mamy. Drodzy Państwo, jeszcze pół godziny naszego spotkania niemalże, to ja skorzystam z okazji, choć to sprawa właściwie publiczna, właściwie radiowa. Spoglądam sobie w kalendarz od początku audycji, bo dziś istotna data. Natomiast dokładnie za miesiąc, tak mam nadzieję, że to się wszystko uda. Plany są takie, że na chwilę zajrzę, to będzie audycja do południowa. No i ogłoszę taką bardzo ważną dla mnie rzecz, ale myślę, że to będzie też ciekawa rzecz dla Państwa, bo tak oglądam sobie to wsparcie Państwa rosnące i nasza społeczność tak się fantastycznie powiększa, zwłaszcza w ten szczególny dla nas dzień. To się też przekłada bezpośrednio na to, że jakoś tak bardziej i z uśmiechem i w ogóle bardziej tak się nam chce robić te wszystkie rzeczy codzienne i od większego dzwonu. Więc powiem tyle. Powstaje z pomocą też koleżanek, kolegów redaktorów, ale fantastycznych rozmówców. Mam nadzieję, że ciekawa opowieść. To będzie taki kolejny audioserial, może słuchowisko, podcast. Nic Państwu nie powiem. Za chwilę podwójna zapowiedź muzyczna. Powiedzmy, że będzie to coś kalorycznie i objętościowo między historią o Boeing w Warszawie, a Ziemią Obiecaną i Łodzią. A będzie to historia jednocześnie najbardziej lokalna z dotychczasowych i najbardziej światowa. I teraz proszę mi wierzyć, że te dwa utwory, które po sobie są w ramach tej zapowiedzi, jak

To była pierwsza część zapowiedzi muzycznej. Grzegorz Ściechowa. Przy okazji przypominam słuchaczowi Łukaszowi z Wrocławia, żeby wyjął kurę z piekarnika przed 12. No, bo jak spali obiad, to żona będzie zła, kura jeszcze bardziej. Polecam się jeszcze w sprawie rozmaitych przypomnień do godziny 12. A teraz druga muzyczna część tej spójnej, przypomnę, zapowiedzi.

Grace Kelly, Dietrich, przepraszam, czy też Betty Davis pojawią się w opowieści, w którą z przyjemnością Państwa zabiorę w naszych podcastach 6 listopada, taki jest plan i mam nadzieję, że nie przestrzela dzień wcześniej, czyli dokładnie za miesiąc powiemy już sobie coś więcej. No jestem ciekaw, czy Państwo będą w stanie przewidzieć o czym, bo dostałem takie pytanie na przykład po przygodzie z Piotrem, po Dark Side of the Moon, że są inne płyty i okrągłe rocznice, po Ziemi Obiecanej, że są inne filmy i okrągłe rocznice, ale idziemy gdzieś dalej, myślę. Myślę, że rocznice to tylko pretekst. A propos coverów specyficznych, to nie jest polski cover Madonny, ale może mógłby być.

0: jest jakiś sylwestrowy, karnawałowy wręcz rozmach, tak myślę, w tym utworze, to Krystyna Giżowska. Natomiast pan Piotr, słuchacz, no ja nie powiem na głos, co to za strzał, ale jest to strzał w sam środek tarczy. Drogi słuchaczu, jeżeli chodzi o zgadywanki, zapowiedzi tego, co w listopadzie w naszych podcastach. Przy okazji pan Piotr przypomina, że miałem przypominać o tym, co z Hubertem Hurkaczem. Nie jest dobrze, źle się dzieje w państwie pekińskim, donosi pan Piotr. Jest 0-4 w pierwszym secie półfinału ATP. A trzymamy kciuki na Żoliborzu. Dobrze, żeby Hubi się odbudował i wrócił do gry. Dobrze. 5 października w kalendarzu. To jeszcze ważne przypomnienie.
1: Partnerem dnia patrona Radia 357 jest nowodom.pl. Inspiracje i produkty do domu. Dystrybutor marki Duka.

Jane Clark. Ciekawa ta kołatka w środku, prawda? I w ogóle coś tak między Frankiem Zappą a Jeffą Tull. Natomiast pan Piotr, słuchacz, przypomina, bardzo to jest piękny kronikarski obowiązek i jakieś tutaj niedopatrzenie z mojej strony, że mamy okrągłą w sumie 45. rocznicę wydania albumu Speak and Spell. Ale to proszę już lobować, może po godzinie 13 będzie przestrzeń. Ja będę odbierał od państwa telefony po godzinie 16, to też może coś spróbujemy. Drodzy państwo, to mnie jednak cieszy, że państwo tu dopisali, jeżeli chodzi o te liczby, o których wspominałem od 9. No fantastycznie nam się to wszystko rozwija. I cóż, to jest całodniowa akcja. Dziś 5 października, dziś rocznica rozpoczęcia zbiórki. Państwo cały czas na wspieraj.radio357.pl, wspieram.radio357.pl mają możliwość dołączenia do nas i dołączenia do akcji związanej z książkami mocy. Tak patrzę na tę liczbę patronów i był taki krytyczny mail, może to tak jest, że po prostu część z państwa anulowała ten patronat przez te wybory muzyczne, ale w każdym razie mamy tutaj górkę, za co serdecznie dziękuję. A skoro potrąciliśmy już Franka Zappę,

Boleśnie przeciągnięte te samogłoski na końcu, biorąc pod uwagę, o czym był to utwór. A to była audycja Kieruj się na południe. Bardzo Państwu dziękuję za te 3 godziny, za fantastyczne reakcje, no i wzięcie udziału w naszej akcji, która jeszcze przez cały dzień jest i można w niej uczestniczyć. Pomyślałem o takim utworze Johnny'ego Casha, Don't Take Your Guns to Town, ale to byłaby jakaś teza w związku z tym, o czym będzie po godzinie 12, a będzie o posiadaniu broni. No to inny utwór tutaj na wejściu do ringu redaktora Strzyżkowskiego. A my się z Tomkiem Matlinkiewiczem kłaniamy. Do usłyszenia.

0: To jest, to jest, tutaj też jest.
1: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
0: No a jak było w Gdyni na koncercie? Pod sceną? Lało? Było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem. Pogoda zmienna.
1: Wuje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
0: A, no i to jest festiwalowy game changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.
2: Radio 357, 12.
3: Co państwo na to?
2: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Mamy 5 października, mamy poniedziałek. Pod koniec września, podczas otwarcia strzelnicy w Bogutach Piankach, prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że tylko 1% Polaków ma dostęp do broni i potrafi strzelać. Zaapelował również, by podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym, jak to określił, dostępie do broni. Podejmijmy zatem dyskusję, bo temat ciekawy i nieoczywisty. Rzeczywiście, to Polacy są najbardziej rozbrojonym narodem Europy. Liczba sztuk broni w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest najniższa w całej Unii Europejskiej. Na 1000 obywateli mamy 25 sztuk broni. A w rękach osób cywilnych mamy w sumie około 1 000 000 egzemplarzy różnej broni, najwięcej broni myśliwskiej. Prawie 412 tysięcy osób posiada pozwolenie na broń, a w ubiegłym roku wydano rekordową liczbę pozwoleń, 50 709. Mamy zatem 25 sztuk broni na 1000 obywateli. Dla porównania w Niemczech to 200 sztuk, w Czechach 120, w Austrii 300 sztuk, a w Finlandii 320. Ostatnia nowelizacja ustawy o broni, amunicji z lipca 2023 wprowadziła ułatwienia w dostępie do broni głównie dla funkcjonariuszy służb mundurowych, także dla żołnierzy. Dziś pytanie, czy dostęp do broni trzeba ułatwić? Pani Katarzyna czeka na państwa komentarze w telefonach 510-357-357. 510-357-357. Sonda oczywiście w aplikacji. 2 minuty po południu. Pan dr Sebastian Maj jest moim gościem. Radca prawny, były policjant, autor pierwszego komentarza do na obecnej ustawy o broni amunicji. Witam pana, panie doktorze. Kłaniamy się, witamy w 357.
4: Ja również kłaniam się nisko i dziękuję za to zaproszenie i umożliwienie mi tej oczywiście wyrażenia swojej opinii o tej istotnej.
2: Panie doktorze, właśnie, mamy mało broni w rękach cywili w porównaniu do innych państw Unii, ponieważ co? Przepisy nadal mamy takie, które ten dostęp ograniczają, a może to obywatele nie są specjalnie zainteresowani posiadaniem pozwoleń?
4: No myślę, że tutaj prawda leży gdzieś po środku, dlatego że no oczywiście mamy ten historyczny bagaż wynikający z tego, że w ustroju socjalistycznym no, władza rozbrajała obywateli i nie chciała, żeby ta broń, no tutaj taki wyjątek myśliwi oczywiście, no nie wszystkim, żeby nie było tej broni takiej krótkiej, no bo mówię, to jest ten nawis historyczny. Ale druga kwestia to jest to też, to o czym pan redaktor słusznie wspomniał. No posiadanie broni wiąże się z pewnymi obowiązkami, dolegliwościami w tym wszystkim. To jest przedmiot, który jest rejestrowany. Tu mógłbym oczywiście dużo rzeczy wymienić. No i odnieść się też do wiedzy historycznej, kiedy na początku lat 90. Zliberalizowano dostęp do broni palnej gazowej. Każdy, kto ją chciał mieć, to ją miał. Ale no, to pokazało, że, no, że zrobił się taki dość solidny bałagan. Dużo tej broni poginęło. Broń to jest rzecz, którą można dziedziczyć. Więc
2: Panie doktorze, mam prośbę, bo jakość tego połączenia jest dość marna. Spróbujemy to szybciutko zmienić, spróbujemy połączyć się z panem dosłownie za chwilę. 4 minuty po południu, już czekamy na telefony 510-357-357. Za chwilę wrócimy do rozmowy z panem doktorem Sebastianem Majem, radcą prawnym, byłym policjantem. Dziś pytanie, czy dostęp do broni państwa zdaniem trzeba ułatwić. 510 357 357 w aplikacji Sonda.

0: A dziś pytanie, czy dostęp do broni trzeba ułatwić. 510-357-357. Niebawem 6 minut po południu. Ponownie pan dr Sebastian Maj z nami, radca prawny, były policjant. Słyszymy się, mam nadzieję, teraz nieco lepiej.
1: No, ja ze swej strony, jeżeli tylko mogę tak spuentować to, co wcześniej powiedziałem, no to faktycznie prawda leży gdzieś po środku, czyli po pierwsze, nawet historycznie wynikający z tego, że poprzednia władza socjalistyczna chciała społeczeństwo rozbroić, nie chciała społeczeństwa uzbrojonego. A druga rzecz to jest to, że dostęp do broni to nie jest jakiś przywilej, to też są również obowiązki, trzeba odpowiednio przechowywać. Sama amunicja to jest rzecz, która jest uważana za materiał niebezpieczny. W związku z tym, no, tutaj też trzeba pamiętać o tym, trzeba się nauczyć tego obsługiwać, tak jak jeździć samochodem, żeby nie zrobić krzywdy sobie, no i innym.
0: Panie doktorze, po ataku Rosji na Ukrainę, kiedy wojna rozgorzała za wschodnią naszą granicą, widać, że rodacy zainteresowali się bronią, zainteresowali się ćwiczeniem na strzelnicach, w strzelnicach?
1: Ja myślę, że ta tendencja wzrostowa, o której wspominał pan na wstępie, wynika przede wszystkim faktycznie z liberalizacji przepisów, przede wszystkim dla ludzi uprawiających strzelectwo sportowe. I tam faktycznie otworzyła się nowa furtka, ale tu znowu wracamy, no to co wywołało ten temat, czyli otwarcie strzelnicy. Otwarcie strzelnicy, no, to jest droga inwestycja. To nie wystarczy dwie bramki, kawałek terenu w tym wszystkim, no tam się strzela, coś się odławia, to muszą być kulochwyty. No bo mamy takie przypadki, ja tu nie chcę nikogo straszyć, ale niestety, no jak jest to źle odwałowane, no to potem te pociski gdzieś latają i nawet zdarzały się przypadki, że taki zawieruszony pocisk po prostu kogoś postrzelił postronnego. To są oczywiście takie rzeczy, że no tutaj to bezpieczeństwo, to jest istotna kwestia.
0: No to podstawa, to wiadomo, czyli infrastruktura. A kto w tej chwili może wystąpić o pozwolenie? No i wielce prawdopodobne, że to pozwolenie na broń dostanie. Musi to być wiadomo, osoba niekarana, która skończyła 21 lat, zdrowa psychicznie, prawda?
1: Tak, to prawda. No i tu przede wszystkim trzeba jeszcze wykazać się interesem, trzeba wskazać, ile tych broń chcemy mieć. Przy tych pozwoleniach istotnie jest cel jej posiadania.
0: Czyli nadal jest obowiązek uzasadnienia, do czego broń jest nam potrzebna, po co chcemy mieć, tak?
1: Tak jest. No i dajmy na to, że takim dość częstym przypadkiem, który się tutaj próbuje forsować, no to jest ta ochrona osobista. Ale ja tylko zwrócę uwagę na taki jeden dość ciekawy paradoks.
0: No ale to jest, zdaje się, droga, skoro pan o tym wspomina, trudniejsza do uzyskania pozwolenia, no bo trzeba by wskazać, udowodnić, co jest realnym, stałym zagrożeniem. I wtedy możemy występować do tak zwanej ochrony osobistej.
1: Tak, to prawda. No i tutaj ta taka wykładnia jest dość rygorystyczna i dość restrykcyjna, że faktycznie nie wystarczy nasze takie subiektywne przeświadczenie, że my się czujemy zagrożeni, że to włamanie, ale wrócę jeszcze tylko do tego wątku. Najmniej broni w Unii Europejskiej, a jeżeli gościmy turystów, tak, Polska się otwiera w tym wszystkim, to wszystko, co ludzie sobie chwalą, mówię tylko o bezpieczeństwie wewnętrznym, nie mówię o zewnętrznym, nie mówię o wojnie za naszą granicą, to ludzie sobie chwalą bezpieczeństwo. I ja czasami próbuję nawet tak dość prowokacyjnie powiedzieć, że może właśnie mała ilość broni wpływa na to, że ludzie się jednak czują bezpiecznie, że
0: paradoksalnie. Ja jestem bardzo ciekaw, co na to nasi słuchacze, a my wrócimy do rozmowy przed 13. Dr Sebastian Maj, radca prawny, były policjant. Dziś pytanie, proszę państwa, czy dostęp do broni trzeba ułatwić? 510-357-357. Panie Konradzie, witam pana. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Kłaniam się panu.
2: Dostęp do broni w naszym kraju nie jest trudny, ale jak wiele rzeczy w naszym kraju jest bez sensu. To, co tutaj powiedział pana gość na temat tej celowości pozwolenia, uważam, że to jest największy absurd obecnie łaskawie nam panującej ustawy o broni i amunicji, że potrzebna jest ta celowość, co tworzy jakieś rzesze sportowców, którzy właściwie nie są sportowcami, po prostu chcą mieć broń, czasami strzelają sobie w zawodach, bo muszą, czasami bo lubią, ale nie mają na przykład czasu ani środków, żeby regularnie, żeby się rozwijać, żeby ćwiczyć, ale po prostu chcą być sprawni w swoim strzelaniu, więc robią w miarę regularnie, ale nigdy nie będą olimpijczykami. Ale muszą być sportowcem, muszą być pięknym...
0: Zdaje się, w klubie, prawda?
2: Tak, muszą być w klubie, muszą przynależeć do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i tak dalej. Albo kolekcjonerzy w stowarzyszeniu kolekcjonerskim i tak dalej, co dla mnie jest absolutnym absurdem. Nie jestem tutaj za jakimś takim otwartym dostępem do broni, że idę do sklepu i kupuję. Pracuję na numerze alarmowym i kontakty z dużą części naszych obywateli mówią mi, że to nie są zbyt mądrzy ludzie, chociaż na szczęście dużo jest bardzo mądrych.
0: To ja mam, muszę panu powiedzieć, raczej pozytywne doświadczenia.
2: No to widzi pan, no taki bias, jak to mówią na zachodzie, skrzywienie zawodowe. No ale tak, jakaś kontrola tego dostępu powinna być, w sensie egzamin z umiejętności posługiwania się tą bronią, egzamin z zasad bezpieczeństwa, podstawowych przepisów prawa jak najbardziej.
0: Jakieś no i sprawdzenie
2: przez policję jak najbardziej, badania lekarskie jak najbardziej. I tyle. Nie muszę się nikomu tłumaczyć, dlaczego chcę. Nie, jak idę robić prawo jazdy, a to jest dosyć też niebezpieczny przedmiot dwutonowy, to nie tłumaczę się, chcę samochód, bo chcę jeździć do babci, albo bo chcę jeździć na zakupy, to po prostu chcę samochód. I to samo powinno być z bronią.
0: Rozumiem.
2: Myślę, że większość posiadaczy broni to są bardzo porządni ludzie właśnie dlatego, że musieli przejść cały ten proces, ale też dlatego też uważam, że ten proces jest potrzebny, bo gdyby ktoś mógł pójść po prostu do sklepu i kupić broń, to by otwierało furtkę ludziom, którzy będzie fajnie.
0: Czułby się pan nieswojo. Panie Konradzie, bardzo dziękuję za komentarz. 12 minut po południu, pan Bartosz. Panie Bartoszu, halo?
3: Ja w poniedziałki zawsze drugi, że tak pierwszy dzień tygodnia, ale drugi. Mhm. Powiem tak, ja bardzo popieram poprzedniego mojego słuchacza i myślę w ten sam sposób. Rzeczywiście powinna być przede wszystkim, nie powinny być takiej wolnej Amerykanki, tak jak właśnie, że przychodzę do sklepu i kupuję jak zabawkę, ale przede wszystkim rzeczywiście ta kwestia edukacyjna, kwestia właśnie kontroli lekarskiej.
0: Czyli co? Czyli może, panie Bartoszu, pozostawić ustawę w kształcie, w którym jest?
3: Wie pan, powiem tak, znaczy, ja bym ją trochę doprecyzował, bo wie pan, żeśmy nawet tylko właśnie tutaj, pamięta pan, rok temu, znaczy tydzień temu mówiliśmy o tym, o tych, że badaniach dla kierowców, którzy po pewnym wieku, i to zostało też takie kwestia, że to jest może jakaś dyskryminacja, a tutaj tak wszyscy płynnie mówimy, że tutaj też tak dyskryminacji nie ma. Znaczy powiem tak, wie pan, tylko że wie pan, to wszystko powinno być jakoś sprecyzowane bardzo dokładnie, bo wie pan, z tymi naszymi badaniami to też jest różnie bywa, z tego no przypominam taki przykład sprzed kilkunastu lat, gdzie minister sprawiedliwości obecny, to był chyba z Platformy, stracił stanowisko, bo się okazało, że on też próbował sobie w jakiś taki, powiedzmy na lewo, jak to się mówi, sposób załatwić dostęp do broni. Zresztą nie będę wymieniał, kto, każdy sobie może wygooglać. Chyba już nie jest, znaczy no już tam nie jest chyba nawet posłem, ale wie pan, znaczy my powinniśmy też przede wszystkim edukować, do czego ta broń służy, jaka to jest po prostu odpowiedzialność. I tu powiem nawet szczerze,
0: A chciałby pan mieć w domu broń? Czuje taką potrzebę? Czuje pan taką potrzebę?
3: Ja obecnie nie czuję jakoś takiej potrzeby osobiście, nie myślałem o tym nawet, znaczy chciałbym tylko dokończyć swój wątek przed chwilą. Ja uważam na przykład, że jakieś tego też rodzaju przeszkolenia organizowane na przykład przez wojsko, to też może trochę zahaczam o inny wątek, ale przeszkolenia, jak się bronią obsługiwać i jakie są rodzaje broni i konkretnie co można zrobić, jak ją zabezpieczyć, bo też nie uważam, że nie wiem, wyciąganie, żeby, wie pan, żeby nie było czegoś takiego, że użycie broni rozwiązywało jakieś problemy, żeby ono było traktowane jako ostateczność w jakiejś obronie, a nie jakoś taki coś do rozwiązywania jakichś konfliktów, nazwijmy to.
0: No myślę, że nikt rozumny w ten sposób do chęci posiadania broni nie podchodzi. Panie Bartoszu, kończę, bo słuchacze czekają. Pozdrawiam pana. Czy dostęp do broni trzeba ułatwić? 510-357-357, prawie kwadrans po południu. Pan Dariusz, panie Dariuszu?
4: Dzień dobry, panie Jakubie.
0: Dzień dobry panu, witam.
4: Panie Jakubie, temat niby fajny, ale to się nigdy nie zdarzy w Polsce. Żaden polityk się na to nie zgodzi. Więc to jest taki temat.
0: Ale mamy różnych polityków, wie pan.
4: Panie Jakubie,
0: o różnych,
4: pan to,
0: ja o różnych poglądach powiem, w tej sprawie.
4: Nie, nic, to się nie zdarzy. Tak jak to mówił...
0: Znaczy, co się nie zdarzy? Liberalizacja się nie zdarzy, tak?
4: Nie zdarzy się, proszę pana. Panie Jakubie, nie zdarzy się dlatego, że wówczas gdyby się okazało, że jednak zdarzyłoby się to i by ten dostęp do broni był większy, to każdy polityk brałby odpowiedzialność za swoje obietnice wyborcze. I nikt by już nigdy nie obiecał 100 obietnic wyborczych, bo by dobrze wiedział, że jakiś nerwus mógłby go kiedyś z tego rozliczyć. I to radykalnie rozliczyć.
0: No to wskazał pan taką,
4: nie, ja nie
0: taką, taką przesłankę, która w zasadzie...
4: Nigdy.
0: Nie, to nie o to chodzi. Która w zasadzie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa wskazuje, że lepiej niczego nie rozszerzać, nie liberalizować.
4: No, a tak się przecież w Polsce dzieje.
0: Bo ja bym wolał, żeby żaden polityk nie był w ten sposób rozliczany.
4: A ja, no tak, ale żeby brali po prostu odpowiedzialność za swoje obietnice. Panie Jakubie, ja mam inne pytanie, inną prośbę. Może by pana zainteresował ten temat, ponieważ zbliża się zima i niedługo trzeba będzie zacząć ogrzewać nasze chałupki. Niech pan mi powie, jak to jest, że w Unii Europejskiej w Polsce, nie wiem jak tam jest dalej na zachodzie, w Polsce nie można ogrzewać drewnem, natomiast można, bo drewno jest nieekologiczne, natomiast pelet jest ekologiczny.
0: To temat zapewne na przykład, jak sądzę, do audycji popołudniowej. Bardzo dziękuję za pomysł wątku. 17 minut po południu. Pan Lech, czy dostęp do broni trzeba ułatwić? Panie Lechu, halo?
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
5: Ja chyba bym na początku przyjął może wreszcie taką troszkę zmienne podejście do pewnych rzeczy związanych z odpowiedzialnością, żebyśmy przestali zakładać, że ludzie z natury są odpowiedzialni, bo jakby wszystkie za i przeciw pokazują, że niestety tak nie jest. Od dawnych gwiazdorów biegających z bronią pod wpływem alkoholu po okolicy, po różne inne osoby, których takie przykłady można by było wymieniać, ale to nie tyczy się tylko Polski, to tyczy się również przemocy z bronią od Szwajcarii, z której ta broń jest dostępna i wielu innych rzeczy z tym związanych. Broń jest bardzo, że tak powiem, kwestią wymagającą dużego doświadczenia, odpowiedzialności i dojrzałości osoby, która tą broń posiada. I z założenia wydaje mi się, że społeczeństwo, tym bardziej tak słabo przeszkolone z jakichkolwiek działań obrony cywilnej jak polskie, nie jest do takich rzeczy przygotowane. Ja widzę dość często billboardy, w których jest opis, że pozwolenie na broń w 60 dni, cokolwiek to znaczy, nie wiem, bo się tym nie interesowałem, natomiast wydaje mi się, że to już i tak jest mało, bo to 60 dni to zapewne już jest wliczone, są jakieś szkolenia obowiązkowe. No ale nie wydaje mi się, żeby osoba, która była kompletnym żółtudziobem i dostaje tę broń po tych 60 dniach, jest w stanie skutecznie i
0: bezpiecznie
5: użyć jej we własnej obronie.
0: I bezpiecznie
5: tam, tak?
0: Tą bronią się tak posługiwać. Zastanawiam się, tak słuchając pana, panie Lechu, dlaczego wskazał pan akurat przykład Szwajcarii. Szwajcaria, jak pamiętam, należy do państw bezpiecznych, gdzie w ogóle ten wskaźnik przestępstw z użyciem broni jest szalenie niski. Co więcej, tam bardzo... Proszę?
5: Ja już mówię, dlaczego Szwajcarii, bo tak. O ile mnie pamięć nie myli, to może wskaźnik przestępstw w Szwajcarii z użyciem broni jest niski, natomiast wskaźnik przemocy domowej z użyciem broni, która jest tam dostępna ze względu na ich na dostępność tej broni w każdym domu i tam tych innych rzeczy związanych z tych ich niesamowitą neutralnością, jak te bungry i te inne rzeczy, natomiast wskaźnik użycia broni w przemocy domowej jest wysoki, bo pamiętam, że były artykuły na ten temat. Przepraszam, nie jestem przygotowany na
0: to. Nie, ale wie pan, ja też w tej chwili przeszukuję pamięć akurat tego fragmentu, tych statystyk, no nie pamiętam, natomiast pamiętam, że...
5: utkwiło mi to w głowie.
0: Jasne, ale to bardzo ciekawy wątek, sobie po audycji chętnie poczytam, poszukam. Wiem natomiast, że wskaźnik na przykład strzelanin czy zabójstw z użyciem broni jest na bardzo, bardzo niskim poziomie, mimo znacznego, no tutaj obydwaj się pewnie zgodzimy, a nasycenia tą bronią tak, w społeczeństwie, tak, prawda? Bo,
5: tak,
0: bo Szwajcarzy, no, jest to naród, który ma po prostu w domu broń.
5: zgadza się. Tak, tak, tak. Mi chodziło tutaj o przemoc domową,
0: jasne,
5: z użyciem,
0: jasne,
5: tej broni. To
0: jasne,
5: jakby podkreślam,
0: jasne.
5: Aczkolwiek jeżeli się mylę, to wycofuję się. Natomiast nie, jestem prawie
0: tego,
5: pewien.
0: Tego nie wiem. Sprawdzę po audycji. Pozdrawiam i dziękuję za rozmowę. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry.
0: Dzień tak. dobry.
6: Upraszczając, załóżmy, że co tysięczna osoba w Polsce ma problemy ze zrównoważeniem. Powiedzmy, zbyt szybko się denerwuje i ma problemy z uspokojeniem się. Załóżmy, że co tysięczna osoba. Z tego tysiąca załóżmy, że co tysięczna osoba ma dostęp do broni. No to wtedy w Polsce mielibyśmy sytuację, powiedzmy, że mamy 35 milionów ludzi w Polsce, dla prostego rachunku. To co? Mamy 35 wariatów, którzy są w każdej chwili gotowi strzelać? Wolałbym, żebyśmy jednak ten dostęp mieli mocno regulowany, bo o ile ja się uważam za zrównoważoną osobę i że takich osób zrównoważonych jest zdecydowana większość, to wystarczy jeden wariat na tysiąc, który może narobić problemów i strzelaniny byle gdzie. Lepiej, żebyśmy nie mieli, tak jak w Stanach, że dzieci w szkołach uczą się zachowania, jak wpadnie absolwent szkoły, który został niesprawiedliwie potraktowany przez nauczycieli i chce się mścić na wszystkich.
0: Tak się zastanawiam, tylko no, przerażająca wizja, pełna zgoda, panie Krzysztofie, nie będę dyskutował. Zastanawiam się tylko nad tą liczbą osób... No nie wiem, jaką miarą mierzymy. No powiedzmy, że, nie, że bierzemy pod uwagę, nie wiem, depresję, zaburzenia nastroju,
6: nie,
0: na przykład.
6: To
0: brak takiej równowagi.
6: To jest całkowicie wyssana z palca.
0: Rozumiem.
6: Całkowicie wyssana z palca. Załóżmy, że mamy 1000 osób, które są w stanie się... które nie potrafią się uspokoić, jak są zdenerwowane.
0: Rozumiem, rozumiem.
6: I gdyby te osoby miały tak łatwy dostęp do broni, to pan, lepiej, żeby tego nie było.
0: To pan by się źle raczej z tym czuł. Rozumiem.
6: Tak, tak.
0: Pozdrawiam.
6: Musieć chodzić w kamizelce kuloodpornej po ulicy.
0: Pozdrawiam pana. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie, witam. Halo.
7: Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry panu.
7: No, oczywiście nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie, ale jak tylko przekraczam granicę, to już się boję tego społeczeństwa za granicą, czyli w Polsce. Skoro no nikt nie potrafi zweryfikować, czy dana osoba powinna mieć prawo jazdy, czy nie, to cóż dopiero zweryfikować, czy któraś osoba może mieć broń.
0: Ale co to znaczy, no, że nie potrafimy zweryfikować, komu należy przyznać uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych, a komu nie? No, mamy procedury, mamy przepisy, jednak pewne ramy zbudowaliśmy.
7: One są, według mojej oceny, oczywiście, no ja mogę się mylić,
0: jasne,
7: ale według mojej oceny jest to nieskuteczne kompletnie. No nie wiem, no...
0: Czyli sugeruje pan, że przyznajemy uprawnienia osobom, na przykład do prowadzenia pojazdów, które nigdy w życiu takich uprawnień nie powinny dostać, czy tak?
7: A pan to widzi?
0: No widzę.
7: Jak ludzie zachowują się... No właśnie, no przecież oni dostali od państwa pozwolenie na posiadanie prawa jazdy. I to samo będzie... Tak sądzę, no... Nie wiem, jakie pytania musiałyby być ukryte w jakichś testach, żeby to zweryfikować, czy ktoś użyje tej broni niestosownie, oprócz tarczy.
0: Analogia, tak, jeśli dobrze pana rozumiem, analogia jest rzeczywiście niebezpieczna, bo ja śmiem twierdzić, że podczas zdawania egzaminów, czy podczas badań, no nic nie wskazuje na to, że dana osoba nie powinna dostać uprawnień do prowadzenia pojazdu, prawda? Po czym nagle na drodze, na autostradzie okazuje się, że wykazuje się cechami, odruchami, zachowaniami, które absolutnie są dyskwalifikujące, prawda?
7: No i to nie są jakieś wyjątki, tylko bardzo często słyszymy, no dostał prawo jazdy, za dwa dni mu zabrali, nie? Bo wyleciał gdzieś tam z zakrętu i zatrzymał się na przystanku. Okaleczył bądź zabił kogoś. No dramat. No
0: rozumiem, jeśli dobrze pana rozumiem, to byłby pan bardzo ostrożny z każdą liberalizacją, czy tak?
7: Absolutnie.
0: Pozdrawiam, pan Rafał. Panie Rafale, witam pana, dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
8: Ja odniosę się może najpierw do tego, że pan któryś na billboardzie gdzieś widział, że procedura trwa 60 dni. To jest nieprawda, ponieważ ja tą procedurę przeszedłem w zeszłym roku i trwało to prawie 10 miesięcy, więc myślę, że weryfikacja jest dosyć mocna i mogłaby być trochę uproszczona. Co do pana, który...
0: O jaki tak? rodzaj pozwolenia pan się starał i dostał?
8: Ja na broń sportową i kolekcjonerską. Mhm. Bo jestem w klubie, w którym strzelam. Natomiast co do pana, który powiedział, że to nie jest weryfikowane. Jest to bardzo weryfikowane. Lekarz, psychiatra, psycholog, okulista, lekarz ogólny. Te wszystkie procedury trwają i to jest naprawdę bardzo, bardzo długi czas, więc myślę, że gdyby była...
0: Czy potem, panie Rafale, takie badania po jakimś czasie, już mając to pozwolenie, trzeba powtarzać? Trzeba jeszcze raz zweryfikować? Czy nie ma takiej potrzeby?
8: Jeśli zawodowo posługuje się pan bronią, to wtedy taka weryfikacja chyba jest z tego, co wiem, co jakiś okres cyklicznie. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o broń sportową, to przechodzi się takie badania i to jest chyba już pozostaje. Natomiast no, każdemu z nas może się, powiedzmy, jakaś dziwna sytuacja w życiu przydarzyć, tak jak tu pan wspominał o kierowcach. No, ktoś dostaje uprawnienia, a potem jedzie za szybko i ta sama sytuacja może wystąpić z bronią, więc jakby na to bym może nie
0: patrzył. Że, mimo, że zna zasady na przykład, które określają, dopuszczają użycie broni, no to może zdarzyć się sytuacja, nad którą nie zapanuje, że użyje niezgodnie z prawem, czy tak?
8: Nie, ale ja mówię o tym, że może ewentualnie wystąpić jakaś choroba.
0: Natomiast jeśli
8: chodzi o użycie same broni, to muszę powiedzieć, że procedury uczenia i posługiwania się bronią są bardzo rygorystyczne i bardzo skrupulatne. W klubie, którym ja jestem, nacisk jest na to położony tak ogromny, że oni to powtarzają jak mantrę. Jak wolno, jak broń zabezpieczyć, więc myślę, że tutaj z tej strony jest to robione bardzo dobrze.
0: Pozdrawiam pana. Bardzo dziękuję za opinię. A z nami pan Ryszard jeszcze. Panie Ryszardzie, witamy. Halo.
9: Dzień dobry. No tutaj pan Rafał wyczerpał praktycznie to, co chciałem powiedzieć. Obchodzenie się z bronią jest czymś naprawdę bardzo delikatnym. Chodzę w Międzyborzu czasem na strzelnicę i tutaj pan, który właścicielem naprawdę bardzo skrupulatnie, bardzo tak aż przesadnie poważnie podchodzi do tego używania broni na strzelnicy. Ale co chciałem powiedzieć, panie Kupo. Hitler miał napaść zachodnią Europę, pierwotnie brał pod uwagę przejście przez Szwajcarię. Z tym, że generałowie mu to odradzili tylko z tego względu, że właśnie Szwajcarzy są uzbrojeni. I tam tak łatwo by sobie nie przeszli po prostu. Także myślę, że nawet bym może tego prawa nie zmieniał, które jest w tej chwili, bo ono jest dobre, bo te procedury są dobre rzeczywiście. Ja bym to zachował. A że czasem zdarzy się wypadek i jak to w naszym kraju na podstawie jednego precedensu zaczyna się zmieniać prawo, no to już chyba tylko jest nasza polska przypadłość.
0: Zastanawiam się tak przy okazji, panie Ryszardzie, bo to ciekawy wątek. Skąd pomysł atakowania Polski w drodze przez Szwajcarię? No skoro patrząc na przedwojenną mapę środka Europy, łatwo dostrzec, że bez problemu można było zaatakować zarówno z zachodu, jak i północy.
9: Nie, panie Kubo, ja powiedziałem Europy Zachodniej. Hitler chciał zaatakować Europę Zachodnią.
0: Nie dosłyszałem.
9: A może ja się źle wyraziłem, panie Kubo, bo też ostatnio Wałkuskiego pomyliłem z Brzezińskim, także pamiętam.
0: Troszkę podobni są. Pozdrawiam pana. Wszystkiego dobrego. 510-357-357. Czy dostęp do broni trzeba ułatwić? Pan Michał, panie Michale, halo.
10: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry panu.
10: Jeżeli chodzi o ułatwienie dostępu do broni, jestem za. Aczkolwiek pracowałem w służbach mundurowych, gdzie jako młody funkcjonariusz byłem co 5 lat weryfikowany u psychologa, czy mogę się z tą bronią poruszać. Później im starszy, tym ten wiek się, okres się skracał. Po przekroczeniu pewnego progu co roku miałem kontrolę psychologiczną.
0: A ciekawe swoją drogą, pamięta pan, jaki to był próg? 60? Więcej?
10: Nie, no 55 lat.
0: 55, mhm.
10: Zastanawiam się, czemu na przykład myśliwi tego nie mają takiego progu, nie mają w ogóle badań psychologicznych, jeżeli dostają broń, później się z nią poruszają. A o co mi chodzi najbardziej? Pewnego dnia słyszałem właśnie w internecie, że pan, który przeszedł badania psychologiczne, wykupił sobie broń i tego samego dnia, w dniu, w którym kupił, zastrzelił osobę starszą w bramie, która zwróciła mu uwagę, że w bramie nie należy sikać. Więc mimo tego jestem za ułatwieniem dostępu do broni.
0: Pozdrawiam, panie Michale, dziękuję za barwną i przejmującą opowieść. Jeszcze krótko pan Bartosz. Panie Bartoszu, bardzo krótko proszę. Halo?
11: Dzień dobry, to ja?
0: Dzień dobry, tak? To pan, tak.
11: A, to jeżeli ja to... pozdrawiam siostrę Magdalenę, Bartosz Kalisza. A jeżeli chodzi o dostęp do broni, to panie redaktorze, ja bym chciał tylko zapytać, co się zmieni w momencie, kiedy będzie więcej broni na ulicy?
0: Dobre pytanie. Pytanie jest, do naszych...
11: Mam jeszcze jedno. Aha. Mam jeszcze jedno. Chodzi o to, że bardzo często tutaj ludzie porównują, słuchacze porównują do Szwajcarii, że w Szwajcarii to jest tak, a nie inaczej. W Szwajcarii jest generalnie inne nastawienie społeczeństwa do prawa wydawane przez państwo. Tam są ludzie o zupełnie innej mentalności, więc zaraz idzie drugie pytanie. Do jakiego społeczeństwa, jakiemu społeczeństwu mielibyśmy udostępnić więcej broni? Czy tak jak teraz to wygląda, czy wyedukowanemu za jakieś 10 czy 15 lat?
0: No,
11: dziękuję,
0: Szwajcarzy, pozdrawiam. Trudno się do nich porównywać, bo cieszą się dużo większą władzą, którą posiadają poprzez bez przerwy niemalże organizowane referenda. 510-357-357. Pan redaktor Jarosław Lewandowski jest moim gościem, redaktor naczelny portalu strzał.pl. Dzień dobry, witam pana.
12: Dzień dobry, witam miesięcznika strzał.pl Prolibertata, przy okazji też kanału YouTube'owego Kino Strzał.pl, jeżeli tak mogę uzupełnić.
0: Bardzo dziękuję, ważne to uzupełnienie, bo to istotne, że ukazujecie się również w wersji tradycyjnej, papierowej.
12: Panie zdecydowanie, jesteśmy ostatni, tak, jesteśmy trochę jak, czujemy się czasami już trochę jak dinozaury, ale uważam, że tak powinno być. Jeżeli, panie Kubo, jeżeli mógłbym...
0: Tak, tak, bardzo proszę.
12: Do poprzednich powiedzi, bo one są bardzo ciekawe.
0: Tak.
12: Przepraszam, to taki mój, taki może nie,
0: niedobry
12: zabieg, ale bym pouzupełniał, bo tam wszystko bardzo trafne, z poszerzenia tylko takie trzeba jeszcze po dwa słowa dodać. Jeżeli chodzi o Szwajcarię i jej, że tak powiem, tak w takim odczuciu powszechnym bezpieczeństwo budowane na tym bardzo szerokim dostępie do broni. Mamy w tym wiele przekłamań, bo tam chodzi, że tam głównie chodzi o system powszechnej obrony.
0: Znaczy, system obrony cywilnej,
12: służby wojskowej. Mhm. Znaczy, służba wojskowa dotyczy wszystkich. Wszyscy są podzieleni na kategorie rezerwy odpowiednie w zależności od wieku. Mają z tego tytułu obowiązki i to jest bardzo dobrze, moim zdaniem, wymyślony system takiej właśnie samoobrony powszechnej, wojskowej, który moim zdaniem powinniśmy skopiować u nas. Mamy trochę gorszą sytuację, bo Szwajcarzy jednak mają dookoła góry. To jest trochę łatwiej, ale ten system moim zdaniem się sprawdza. I właśnie to, że on się sprawdza, to obydwie wojny światowe pokazały, w żadnej z tych, nawet jeszcze wcześniej, w czasie wojny francusko-pruskiej, też nikt nie odważył się przekroczyć granic szwajcarskiej. Szwajcaria obsadziła wojskiem górskie granie. Nikt się nie odważył.
0: To prawda, to jest argument, chociaż też tak były inne, jak pamiętam, przesłanki, no gdzieś strony konfliktów musiały trzymać dobra, prawda, które zostały zdobyte na wojnie. Panie redaktorze, nie brak opinii, na przykład posłanki PSL Magdaleny Sroki, która komentowała wypowiedź prezydenta, że powszechny dostęp do broni no byłby szkodliwy, czy też liberalizacja przepisów i w zasadzie tak jak jest teraz, jest dobrze. Nie ma potrzeby zmian w ustawie o broni?
12: Jest potrzeba zmian, jest potrzeba bardzo nagląca, z co najmniej dwóch powodów. Stanowisko pani Sroki jako byłej policjantki jest bardzo charakterystyczne dla części funkcjonariuszy służb, którzy sami mają broń. nie bardzo się pewnie umieją posługiwać, więc woleliby, żeby nikt inny nie miał. To jest takie niestety, ten niestety nastawienie.
0: A dlaczego jeżeli uważa pan, bo to mocne
12: dlaczego tak
0: stwierdzenie? Dlatego, podejrzewam dlaczego. Dlatego, że pewnie rocznie ktoś, kto strzela na strzelnicy, jest w klubie, strzela wielokrotnie częściej niż większość policjantów w Polsce.
12: Tak, przypuszczam, że każdy średniej wielkości klub wystrzeliwuje więcej amunicji niż cała polska policja łącznie w ciągu roku. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że od 30 prawie lat próbujemy coś w tej materii zmieniać. Czasami się udaje, czasami się nie udaje. Mhm. Wielokrotnie mieliśmy kontakty z funkcjonariuszami, przede wszystkim Komendy Głównej Policji i znam doskonale ten rodzaj argumentacji i z innych kontaktów mamy bardzo liczne kontakty z policjantami, również bardzo pozytywnymi, bardzo takimi wspaniałymi policjantami, którzy też strzelają sportowo, którzy też się udzielają, którzy... Wie pan, jak pan porozmawia z takim przeciętnym, zwykłym policjantem, to on będzie miał zupełnie inny pogląd na ten temat, niż taki funkcjonariusz z wysokiego szczebla, który gdzieś tam z tej górnych szczebli drabiny funkcyjnej patrzy na świat z góry i uważa, że... Tak. No ale to jest
0: ale także wielu niezwiązanych ze służbą Polaków uważa, że od strzelania to są służby mundurowe, a nie cywile. Tak naprawdę...
12: Wie pan, to jest taka dykteryjka, oczywiście prawdopodobnie wymyślona, ale jak to kiedyś jeszcze w III Rzeszy tam jakiś obywatel aplikował o pozwolenie na broń i mu odpowiedziano, że jak obywatel III Rzeszy chce mieć pozwolenie na broń, to niech sobie wstąpi do SS albo SA, obywatel ma nie mieć broni. Mm-hmm. To jest takie nastawienie. Dlaczego uważam, że powinniśmy te przepisy zmienić, żeby nie zagłębiać się w głębokie dygresje? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że obecne przepisy są złe, obiektywnie są po prostu źle napisane i są niespójne. Są w sposób katastrofalny niespójne. Mamy dwie ustawy. Jedną ustawę o broni i amunicji, a drugą ustawę o wykonywaniu działalności kondycjonowanej, tak to w skrócie nazwę, tam jest bardzo długa nazwa odpowiedzialności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i technologiami o przeznaczeniu wojskowym, policyjnym. I te dwie ustawy, jedna została, znaczy jedna ta o broni amunicji jest

0: inna w ustawie koncesyjnej, a inna w ustawie o broni i amunicji. Te definicje są wzajemnie sprzeczne z sobą. To jest... No, to,
1: czyli na dobrą sprawę mamy sytuację taką, że nie wiemy, co to lufa?
0: No, znaczy inaczej. Ta lufa zmienia się jej status prawny w zależności od tego, czy jest przedmiotem oferty w sklepie, czy ktoś by ją chciał kupić już. To wtedy to, nie no, po prostu to jest katastrofa. Rozmawiałem kiedyś z jednym posłem, który nawet tam gdzieś proponował jakieś swoje zmiany w ustawie i takich przypadków tam jest cała lista.
1: Ja rozumiem, ale z drugiej strony często słyszę, że czasy się zmieniły. Mieliśmy tę ustawę o broni amunicji nowelizowaną. No i osoba, w skrócie rzecz ujmując, w tej chwili osoba niekarana, zdrowa psychicznie, może dziś uzyskać pozwolenie na broń nawet w ciągu kilku miesięcy. Tak to wygląda?
0: Tak jest i to jest pełna zgoda. I teraz, wie pani, sytuacja jest taka. Ta sama ustawa, te same przepisy zmienione w 2010 roku, weszły w życie w marcu 2011 roku, weszły te zmiany, fundamentalnie zmieniły, znaczy tam zmiany były pozornie niewielkie, ale fundamentalnie zmieniły możliwość stosowania tej ustawy. No i co się okazało? W roku 2014, jak patrzę na statystyczne dane, wydano w Polsce 7 tysięcy pozwoleń na broń. A w 2024 46 tysięcy pozwoleń na broń. Ustawa się nie zmieniła zupełnie. A w roku 2011 to wydano jeszcze mniej, tam pewnie kilkaset.
1: A w ubiegłym roku padł rekord 50 tysięcy 709.
0: Właśnie, ja nie wiem, skąd jest ta liczba wzięta, ponieważ według moich danych i według tego, że tak powiem, w statystykach Komendy Głównej Policji wydano 46 834 pozwolenia na broń. I tak bardzo dużo. Wie pan, co ciekawe, wie pan, tam jak spojrzymy, te statystyki są bardzo, bardzo interesujące, muszę powiedzieć, i czasami one są, sprawiają takie lekkie zakłopotanie. No. Na przykład jednych pozwoleń, takich tych pozostałych, innych tak zwanych, bo tam ustawa wymienia 8 kategorii. Tak. Ale oprócz tego może być dowolny inny. Pan sobie wymyśli jakiś powód, dla którego pan chce mieć broń i organ uzna, że ten powód jest zasadny, to panu wyda takie pozwolenie do innych celów. No i do tych innych celów w roku 2023, na koniec 2023 roku, było wydanych 179 takich pozwoleń. W roku 2024 wydano ich 15. No więc ile powinno być na koniec roku 2024? No moim zdaniem dodajemy 179 plus 15. Może ktoś umarł, albo może komuś zabrali, więc może być trochę mniej. No a nie, proszę pana, bo jest 311.
1: Czyli coś się...
0: Skąd się wzięło pozostałe? No
1: coś
0: zdanie,
1: się w statystykach jest... nie zgadza. Ale no, co do jednej sprawy...
0: wszystko nie zgadza.
1: Co do jednej sprawy zgoda, że na przestrzeni, powiedzmy, ostatniej dekady ta liczba pozwoleń wydawanych nam urosła. Czy mam takie pytanie, czy wraz ze wzrostem tej liczby sztuk broni w rękach cywili, rośnie również u nas liczba wypadków, czy też przypadków niewłaściwego, niezgodnego z prawem użycia broni?
0: Proszę pana, otóż nie. Liczba przestępstw popełnianych użyciem broni spada. Cały czas spada. Dane mamy co prawda tylko na 2023 rok, na koniec 2023 roku. Nowszych nie udało mi się znaleźć. To też statystyka.
1: A to ciekawe, bo to by świadczyło o tym, i ciekaw jestem, co pan na to, kończąc tę pierwszą część naszego spotkania, że ta liczba wydawanych pozwoleń rosnąca nie wpływa na takie mniemanie o tym, że im więcej broni w rękach prywatnych, tym gorzej.
0: Nie, im więcej broni w rękach prywatnych, tym lepiej, bo ludzie są bardziej z nią obeznani. Poza tym wie pan, o czym w ogóle mówimy, jakie więcej czy mniej. W Polsce w dalszym ciągu, obecnie po tych skoku, który nastąpił po 22 roku, po wybuchu tej otwartej wojny ukraińsko-rosyjskiej, mamy sytuację, w której w dalszym ciągu poniżej 1% obywateli ma jakikolwiek kontakt z bronią.
1: Tak.
0: Podczas gdy wszystkie kraje dookoła nas mają te statystyki kilkukrotnie wyższe.
1: To jest 5%,
0: 10%, Finlandia 30%, Szwajcaria 40%, u nas 1% poniżej. O czym my w ogóle mówimy?
1: Wrócimy do rozmowy.

0: Mówi Jarosław Lewandowski, redaktor naczelny strzał.pl, także miesięcznika Strzał. Spotkamy się na antenie za kilka minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. 510-357-357. Wracamy do państwa wypowiedzi telefonów. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo?
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
1: Ja chciałem się wypowiedzieć w dwóch kwestiach. Po pierwsze, porównujemy się do Szwajcarii, Finlandii. Ja mieszkam w Wielkiej Brytanii. Czemu nie porównujemy się do Wielkiej Brytanii?
0: Mhm. A jakby to porównanie wypadło i dlaczego mamy się porównywać? Akurat nie sprawdziłem.
1: No, w Wielkiej Brytanii nie ma w ogóle, z tego co wiem, dostępu powszechnego do broni. Nawet noże są zakazane. Mhm. I wracając również do Szwajcarii, w czasie studenckich praktyk byłem właśnie w Szwajcarii u rolnika i ze zdziwieniem znalazłem karabin maszynowy stojący za drzwiami właśnie w kwestii tego powszechnego obowiązku obrony i tak dalej. I w Szwajcarii jest tak, że oni owszem posiadają broń, ale nie posiadają magazynków ani amunicji do tej broni. Chodzi o to, że w razie jakiegoś zagrożenia łatwiej jest dostarczyć samą amunicję niż całą broń. Mój gospodarz dwa razy w roku miał obowiązkowe strzelania, przestrzeliwał z tej broni i wydaje mi się, że to z tego powodu takie nasycenie jest broni w Szwajcarii. Nie dlatego, że ludzie chcą mieć własną prywatną, tylko dlatego, że mają ją ze względu na właśnie ten inny system.
0: Jasne, tylko że posługujemy się chyba różnymi danymi. To znaczy samo nasycenie broni w Szwajcarii, jeśli dobrze pamiętam, nie jest jakieś szokująco duże, bo to jest w granicach, jeśli dobrze pamiętam, 25 sztuk na 1000 mieszkańców. Natomiast zupełnie inną kwestią jest przeszkolenie Szwajcarów, ich zdolność do obrony cywilnej i dostęp do magazynów, w których broń się znajduje. To znaczy wiedzą, że w sytuacji, prawda, takiej, a nie innej organizacji i rozkazów tę broń mogą pobrać, natomiast w domu
1: broń oni mają już w domach, oni pobierają wyłącznie magazynki. Oczywiście ja nie mówię o jakimś tam ciężkim sprzęcie.
0: Jasne, a jeszcze wracając, tak dalej. Wracając do Wielkiej Brytanii, bo słuchając pana sprawdziłem, otóż w Wielkiej Brytanii średnio przypada 4 do 5 sztuk broni na 100 mieszkańców, czyli powiedzmy 40-50 sztuk na 1000 obywateli, a liczba wydanych pozwoleń jest w granicach 500 000, troszkę więcej niż 500 000. Rzecz dotyczy na przykład całego kraju. Anglia, Walia, niespełna 2 miliony sztuk jest w rękach prywatnych. No, u nas milion, więc jednak więcej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ale to nawet policjanci nie mają broni.
0: Pozdrawiam pana, pan Damian. Panie Damianie, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu.
2: Zadał pan bardzo celne pytanie gościowi na koniec rozmowy. Czy wraz ze wzrostem liczby pozwoleń na broń rośnie ilość przestępstw z jej użyciem? Cieszy, że nie. Ktoś mógłby argumentować, że być może właśnie dlatego, że proces uzyskania pozwolenia na broń jest długotrwały i człowiek przechodzi wnikliwą
0: weryfikację.
2: Więc to jest świetna informacja. Na pytanie, które pan dzisiaj zadał, odpowiem, że jestem za, a nawet przeciw, z tej prostej przyczyny, że uważam, że dostęp do broni palnej powinniśmy zwiększać, powinniśmy budować więcej strzelnic, powinniśmy być może pozwalać każdemu obywatelowi na, nie wiem, darmowe ćwiczenia raz w roku, także dostęp tak, natomiast bardzo wielu słuchaczy odpowiada na inne pytanie, panie redaktorze, czy powinniśmy ułatwiać uzyskać pozwolenie na broń, a uważam, że nie powinniśmy, tak jak wielu słuchaczy przytoczyło dzisiaj w rozmowie, ten proces weryfikacji obecnie jest staranny i świetnie, że taki jest. Jeden ze słuchaczy zadał bardzo celne moim zdaniem pytanie, Moim zdaniem to, co się dzieje na polskich drogach, to jest dobry probierz.
0: Czyli chciałby pan rozgraniczyć co innego przeszkolenia, prawda? Czy strzelanie w warunkach strzelnicy, a co innego posiadanie broni w domu?
2: A co innego ułatwienie posiadania broni w domu, bo uważam, że 50 tysięcy, prawda, rocznie wydanych pozwoleń. Staramy się o te pozwolenia, o tą broń, staramy się o nią dalej, przechodźmy nadal tak staranną, a może jeszcze bardziej staranną weryfikację, tak żeby się upewnić, że bezpieczeństwo na polskich ulicach, na polskich drogach.
0: Ten, kto ma broń w domu, ma świadomość, co w domu ma. Panie Damianie, kończę już, bo jeszcze słuchaczy, króciutko pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo?
3: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu. Tak,
3: teraz ja witam. Pana przednich rozmówca, pan Jarosław Gość, poruszył temat, o którym ja chciałam powiedzieć, a mianowicie ja się nie boję osoby, która ma broń, bo tak jak też powiedział na koniec, że ilość wypadków, zdarzeń z udziałem osób prywatnych, które posiadają broń, nie rośnie mimo wzrostu ilości pozwoleń, a jednocześnie posiadania broni, o tyle jestem bardziej przerażony. I co też pana rozmówca, pana Gość poruszył, a mianowicie ilością strzelań, jakie wykonuje policja. I tym jestem najbardziej przerażony, ponieważ w tej chwili jest około 102 tysięcy policjantów w Polsce. Załóżmy, że 90% z nich posiada broń, czyli powiedzmy jakieś tam 95 tysięcy policjantów.
0: Jeśli dobrze pamiętam, panie Damianie, przeciętnie... Przepraszam, panie Krzysztofie, tak. Przeciętnie policjant w Polsce ma do dyspozycji 50 kilka sztuk amunicji rocznie.
3: Nie. Ma strzelań od 100 do 120 i to jest przerażające. To jest przerażające.
0: No to źle pamiętałem. Od 100 do 120.
3: Tak, to pewnie policjanci, także ci, którzy patrolują ulicę, i to jest przerażające, że to jest bardzo mało. Prywatna osoba, która posiada pozwolenie na broń, podczas jednego strzelania, ubrano 2 godziny na strzelnicy, jest w stanie
0: wielokrotnie
3: 300-500 sztuk.
0: To o tym
3: a tutaj
0: mówił...
3: policja jest...
0: No pewnie,
3: powinniśmy się zainteresować.
0: Martwić, tak. To jest kwestia pewnie po prostu pieniędzy, o tym mówił pan Lewandowski. By kończę, bo jeszcze pan Artur. Panie Arturze, króciutko proszę. Halo?
4: Dzień dobry, ja bardzo krótko.
0: Dzień dobry, witam.
4: Temat następujący. Broń powinna być dostępna, ale tylko dla osób odpowiedzialnych. Powinno się weryfikować stan psychiczny i możliwość posiadania takiej broni przez osoby po iluś latach. Dlaczego? Dlatego, że znam troszkę środowisko myśliwskie. Niestety tam jest duży problem. Duży problem z właśnie posługiwaniem się bronią, z tym, jak posługują się nią na strzelnicy. Jest to po prostu w skrócie niebezpieczne. Natomiast pan,
0: ostatnie zdanie?
4: Pan wcześniej poruszył związki strzeleckie i tutaj wielkie brawo, oni faktycznie się starają, faktycznie mają samodyscyplinę i faktycznie robią to, jak należy. I gdyby w tym duchu jest, to ma to sens, ale w myśliwskim zupełnie moim zdaniem no.
0: 8 minut niebawem. Pozdrawiam pana, panie Arturze. 8 minut do 13. Raz jeszcze z nami pan dr Sebastian Maj, radca prawny, były policjant i redaktor Jarosław Lewandowski, redaktor naczelny miesięcznika Strzał. Słyszymy się, panowie?
5: Tak, ja słyszę. Dziękuję bardzo.
0: Znakomicie. Dziś na pytanie w naszej sądzie, czy dostęp do broni trzeba ułatwić, 21% naszych słuchaczy odpowiada, że tak, ale aż 79% uważa, że nie. Jarosław Lewandowski, no jest to pewna sztuka, takie wyważenie w ustawie czy w przepisach, abstrahując od tym, o czym pan by mówił, że rzeczywiście warto by było, żeby ustawy, które regulują wszelkie kwestie, byłyby spójne i wzajemnie się niewykluczające, ale takie wyważenie pomiędzy rzeczywistą potrzebą posiadania broni, a liberalizacją, no, która zdaniem wielu słuchaczy, jak wynika chociażby z sądy, może być niebezpieczna.
5: Wie pan co, no, trudno mi powiedzieć, jest taki jakiś problem takiej fetyszyzacji broni u nas. Trochę to taki jest owód zakazany właśnie dlatego, że tego dostępu nie ma. Aha. Wie pan, no nie chcę jakby tutaj może podważać w kontaktach z słuchaczami wyszły wam takie wyniki, ale chciałem zaznaczyć, że w roku 2025 na jesieni, czyli rok temu, IBRIS przeprowadził badania dla PAP-u i tam były badania, były na dość dużej próbie i były takie dość ciekawie robione, dlatego że one były zrobione, chodziło wtedy o ten projekt ustawy, który jedna z partii zgłosiła w Sejmie o objęcie myśliwych, wtedy już wszystkich, cyklicznymi badaniami psychologicznymi. Mhm. No bo to jest też taki mit, że posiadacze broni nie są badani. To oczywiście bzdura. Wszyscy posiadacze broni przychodzą w badania lekarskie, psychologiczne. Robienie tych badań cyklicznie ma tylko jeden sens, żeby zniechęcić ludzi do posiadania broni, bo one są dość drogie i dość kłopotliwe do wykonania dla osób, które nie mieszkają w dużym mieście. Więc to jest taki pomysł tych środowisk antymyślickich, że maksymalnie musimy utrudnić dostęp do broni. Broni myśliwych, aczkolwiek nie jestem myśliwym, zastrzegam, więc nie chciałbym w to głębiej wchodzić, ale uważam, że nieprawdą jest, że myśliwi są jakoś tam psychicznie nieodpowiedzialni, czy coś takiego, czy mają dużo wypadków. To jest statystycznie nieprawda. Ale wracam do tych badań badań IPIS-u. I tam było też takie pytanie w tych badaniach różnych, bo tam chodziło oczywiście o to, czy objąć ich tymi badaniami, tych złych myśliwych, czy należy im zabrać broni i tak dalej. Ludzie mieli tam różne opinie. Przypominam, że w Polsce poniżej 1% ludzi ma dostęp do broni, więc tylko poniżej 1% ludzi w ogóle ma świadomość tych przepisów. Pytamy wszystkich o ich opinię na przepisach, których oni w ogóle nie mają o nich zielonego.
0: No, troszkę tak jest. Doktor Sebastian Maj, tak, bardzo proszę.
5: Ale to nie, bo tylko tam mi pan powiedzieć.
0: Tak, bardzo proszę.
5: Spuentować. Więc z tych badań IBIS-u wyszło, że 4,7% ankietowanych stwierdziło, że gdyby miało taką możliwość, chciałoby mieć pozwolenie na broń. 35% obywateli. W roku 2017 podobne badania były robione przez Wirtualną Polskę, czyli na zlecenie Wirtualnej Polski. Wtedy w Sejmie była ustawa o broni amunicji, tam złożona przez klub Kukiz 15, i wtedy wyszło, że 8% chciałoby tą broń mieć, a jeszcze 12% ewentualnie. I tam było taki wniosek, że 8%, czyli nikt. W 2017 roku mniej niż 0,5% obywateli w polskich miał dostęp do broni, czyli tak byłoby 16 razy więcej. Teraz mamy 35%. 35% to jest procent wyższy niż nasycenie posiadaczami broni społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, Finlandii czy Szwajcarii. Moim zdaniem Polacy chcą mieć broń, tylko należy im to umożliwić w sposób racjonalny. A jaki? Na przykład taki, jak było w ustawie z 1932 roku, rozporządzenie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jedyny przepis dotyczący dostępu do broni wydany w Polsce o pozyskaniu niepodległości, to znaczy w ogóle pierwszy, bo wcześniej w ogóle nie było takich przepisów. Ta ustawa z 1932 roku była potem przerobiona w 1961 roku na ustawę domperelowską. Sprawdzałem, bardzo wiele w całości przekopiowanych było fragmentów tego rozporządzenia Mościckiego z 1932 roku, a nasza ustawa z 1999 roku jest od tych ustaw dużo gorsza.
0: Czyli krótko mówiąc, zmienić przepisy. Przepraszam, przerywam tutaj, bo jeszcze jest z nami pan doktor Sebastian Maj, a czas nam się kończy. Panie doktorze, skąd to przekonanie, skoro badania, statystyki na to nie wskazują, ba? Przecież wokół nas są kraje, gdzie to nasycenie bronią jest, mówię o cywilach oczywiście, 2-3-krotnie większe i też ich statystyki na to nie wskazują. Skąd to przekonanie, że im więcej broni w rękach prywatnych, niemundurowych, tym będzie gorzej i tym będzie bardziej niebezpiecznie?
6: Padło jedno, mówię, bardzo fajne i ciekawe takie zdanie tutaj. Po co nam ta broń w tym wszystkim? No właśnie, po co? Mamy lobby interesów producentów broni, którzy oczywiście chcą, żeby tej broni było pełno wszędzie. To jest zysk, to jest amunicja sprzedawana, to jest ruch na strzelnicach. Tylko wybudowanie strzelnicy to jest kilka milionów złotych. A z podmiejscowością, w której pochodzę, czyli pod Opolem, no niedawno mieliśmy dość tragiczny w skutkach przypadek pożaru takiej strzelnicy. Do dzisiaj jeszcze nie wyjaśnione, dlaczego i co się tam wydarzyło. No i to jest jednak amunicja. To jest proch, to jest amunicja, to są materiały niebezpieczne. Natomiast słuchacze dobrze powiedzieli. Edukacja. Od tego zacznijmy. Ale teraz wyobraźmy sobie, co się w Polsce będzie działo, jeżeli wprowadzimy przysposobienie obronne. Ja widzę, co się dzieje na przykład z prostym pływaniem. Zwolnienia lekarskie. Ten nie może, tego głowa boli, ten nie chce pływać, mimo że to jest dobre dla dzieci, żeby dzieci się nauczyły spędzać ten czas nad wodą z tymi potrzebnymi umiejętnościami. No i padło też kolejna rzecz, koszty. Ja ze swoim synem na komercyjnej strzelnicy wystrzelałem kilkaset złotych w półtorej godziny. I powiem szczerze, mógłbym tam jeszcze wystrzelać pewnie i z 1000 złotych w tym wszystkim. Tylko no, to jedna sztuka amunicji to jest kilka złotych w tym wszystkim. Potrzebujemy opiekuna, potrzebujemy człowieka, potrzebujemy, który oczywiście nad nami sprawuje nadzór. Więc koszty, jeszcze raz koszty. I teraz wyobraźmy sobie, że wprowadzamy taki powszechny obowiązek. Tu słuchacze słusznie mówią. Policja, 102 tysiące ludzi. I teraz każdemu dajmy wystrzelać sobie tam dowoli w tym wszystkim. No, koszty tego są naprawdę niemałe. A to jest tylko zwykła mała amunicja, zwykły jeden mały nabój. No nie w tym wszystkim. Ja ogólnie, no chyba kończąc, jednak bym się składał, znaczy skłaniał tylko do wyników tej ankiety i wolałbym sprawną i doposażoną służbę, która jak będę potrzebował pomocy, nawet jeżeli będę, mówię, na imprezie, na wałach, kto przyjedzie i mi pomoże, jeżeli będzie taka potrzeba.
0: Doktor Sebastian Maj, radca prawny, były policjant, Jarosław Lewandowski, redaktor naczelny, miesięcznik Strzał. Dobrego dnia panom życzę, dziękuję za rozmowę.
6: Ja również, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Minuta pozostała do 13, by za chwilę, jak widzę dobrze, słabo widzę, coraz gorzej. Krystian Hanke, tu Radio 357.

0: pan Mori ho, ho, ho, ho, sej zakończył tę część naszej audycji, a w zasadzie naszego pasma. Coś strasznie głośno te słuchawki, panie Kubo. Panie, tak nie można. Przecież to słuch, trzeba dbać o uszy. 13 minęła, o, już 2 minuty temu. No ale rozmowa się przedłużyła, nieco ważne tematy. Nie będziemy utyskiwać, tym bardziej, że piękny dzień dziś urodzinowy. Kłaniamy się państwu nisko. Julia Nowaczyńska, która program zrealizuje, Krystian Hanke jest przy mikrofonie. Będziemy razem do godziny 16, mam nadzieję, bo ważne sprawy się dzieją oczywiście. Państwo są już cudowni, wspaniali, znakomici, brakuje tych epitetów, ale ja jeszcze państwu będę troszkę głowę zawracał. Ale na to wszystko przyjdzie czas. Spokojnie, spokojnie, spokojnie.
1: Partnerem dnia patrona Radia 357 jest nowodom.pl. Inspiracje i produkty do domu. Dystrybutor marki Duka.

0: Mam grać?
1: I jeśli państwo też kiwnęli teraz głową, że tak, na znak sygnał, że owszem, a jakże, bynajmniej, zależy kto tam co w głowie miał, no to my postaramy się to życzenie oczywiście spełnić. Dużo dobrej muzyki przygotowaliśmy dziś i mam nadzieję, że państwu się będzie podobać. Lato się przypomniało, znów mamy taki piękny poniedziałek, zamieniliśmy się z Bisiorem. Bisior będzie jutro, a my dziś...

Tak, ja wiem, że Tubiś dzisiaj grał przed południem zespół Depeche Mode, ale okazja jest szczególna. Po pierwsze, 45 lat temu ukazał się premierowy krążek zespołu Depeche Mode Speak and Spell. Właśnie z tego krążka pochodzi to nagranie, a państwo też, no właśnie, bo New Life dali nam nowe życie 6 lat temu. Tak postanowiliśmy, a w zasadzie ja postanowiłem zacząć tę audycję 7,5 minuty po godzinie 13. No i o tej porze zwykle prezentujemy państwu piosenkę dnia. Nie inaczej będzie dziś, choć audycja troszkę wyjątkowa. Queens of the Stone Age, wreszcie po tych chyba latkach, troszkę mocniej, ale też nie za mocno. Where the God Girls At, to jest, proszę posłuchać, nagranie, którego dziś słuchamy częściej.

Obiecałem Państwu, że podgrzeją trochę atmosferę, rozkręcą piecyki i tak się stało. Sezon grzewczy w Queens of the Stone Age można uznać za rozpoczęty. 11,5 minuty po 13. Oczywiście nasz mail jest do Państwa dyspozycji christian.hanke@radio357.pl. Proszę pisać, można także korzystać z tekstówek, tekstówki w aplikacji. Bardzo proszę, a przy okazji, jeśli będą już Państwo gmerać, piękne słowo, prawda, gmerać, to proszę wejść na stronę wspieram.radio357.pl. i poczytać, i może coś jeszcze zrobić. Dokonań wielkich moc państwa w państwie drzemie. O. No to co? No to teraz obiecałem Państwu, że będzie do 16 sporo dobrej muzyki i teraz będzie muzyka. Muzyka od formacji Muzyka.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Artur i Dawid, my też byśmy chcieli, żeby ten potwór, nowotwór się bał, żebyśmy widzieli, jak go wynoszą, ale różnie w życiu bywa, dlatego tym małym pacjentom oddziałów onkologicznych potrzebna jest moc i tę moc dziś fundujemy razem z Państwem. Bardzo się cieszę, pani Ada z Wałcza napisała, właśnie podniosłam subskrypcję, dzięki, że jesteście, pani Aneta, przepraszam, pani Aneto, pozdrawiam bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za wszystkie dowody uznania tego, co robimy, ale robimy to wspólnie. Państwo 6 lat temu też pokazali, że no właśnie, razem wspólnie będziemy budować radio. I wszystko się udało, więc próbujmy dalej. Jolanta Czernicka-Siwecka, prezeska Fundacji Iskierka. Z fundacją dziś i właściwie od piątku przeprowadzamy tę zbiórkę. Fundacja, która słynie z tego, że działania niestandardowe są wpisane w jej DNA. Po to, żeby tym młodym onkopacjentom dostarczyć jak najwięcej radości. No i podczas rozmowy z panią prezes tutaj takie rozmaite historie padły, no ale przede wszystkim padło dużo siły, dużo chęci, dużo ambicji, dużo tej woli, którą wszyscy powinniśmy mieć w sobie.
2: Ja jak słyszę, nie mogę, bo na przykład wynika to z perspektywy choroby, to ja bym zapytała, to co możesz? To gdzie są szanse dla ciebie? Gdzie możemy pomyśleć o tych obszarach, gdzie na przykład możesz? Gdzie ta choroba nie stanowi bariery? I to jest taki kawałek dla mnie do rozmów. Oczywiście my teraz tu rozmawiamy o takim szerokim wsparciu psychologicznym, ale ta książka dokładnie o tym jest. I do tego państwa bardzo zapraszamy, żebyście nam pomogli, wsparli, żebyście byli naszymi mocodawcami, żebyście pomogli nam ruszyć w podróż, pomoc naszymi podopiecznymi.
1: Ta książeczka, właściwie te książeczki, które razem z Państwem fundujemy dzieciakom z onkooddziałów albo dzieciakom po prostu z diagnozą nowotworową, to są wspaniałe dawki energii, które tak naprawdę są bardzo potrzebne. Wspieram.radio357.pl. Proszę tam zajrzeć, bo licznik bije. Ja oczywiście będę tak delikatnie naciskał. 3200 książeczek już udało się ufundować. To znakomity wynik. Ale gdyby udało się osiągnąć kolejny cel, który tam jest nieco wyżej, takimi większymi liczbami, cyferkami, właściwie większa liczba większymi cyferkami, to byłoby wspaniale.

To już w piątek. W piątek 9 października ukaże się nowy, niezbyt długi, ale zawsze cieszący fanów album Sheryl Crow. Pick You Up, tak zatytułowana jest ta płyta. No i tak komunikacyjnie nam się zrobiło w singlach, bo najpierw Freedom Bus, teraz Freight Train. No, no, no, ciekawe, jakie jeszcze pojazdy pojawią się na tym albumie. Nowy album Sheryl Crow już w najbliższy piątek. A nowy album pana Bena, 22, Durham Dew, Benny Sings, już jest do posłuchania i bardzo dobrze brzmi w odtwarzaczu.

Takie troszeczkę jesiennie zrobiło, prawda? A takie piękne lato jeszcze za oknami, chociaż dzisiaj już chłodem powiało. I nie tylko o poranku. 23 minuty pozostały do godziny 14. Ezra Kolektiv, a teraz będzie Ezra Solo. A zaraz po nim dziewczyna, która też wystąpiła na warszawskim Torwarze. Tak jak ów on solo.

0: Je vais plis. Tak chyba powinno się wypowiedzieć tytuł tego nagrania. Zaz, a wcześniej George Ezra. 17 minut przed godziną 14. Państwo są niesamowici. Zerkam, licznik przeskoczył mi po prostu w mgnieniu oka. Nie wiem, może miałem nieodświeżoną stronę. O 80 książeczek. Bardzo, bardzo dziękuję. Zresztą państwo piszą i chwalą się tym. Bardzo dobrze, proszę się pisać i chwalić. Ze Szwecji nawet pozdrowienia przyszły od słuchaczki. Pani Karolina z miejscowości Stymne, chyba tak. Pozdrowienia z kraju Pipi, książeczka zasponsorowana i od razu jakoś tak raźniej na duszy uściski podsyła słuchaczka Karolina. Bardzo dziękujemy. Coś w tym jest takiego, że kiedy pomagamy innym, czujemy się trochę lepsi w tym świecie, który nie zawsze dostarcza nam mnóstwa radości. My też cieszymy się, że w naszą akcję włączają się państwo i że naszej akcji towarzyszą inni znani ludzie, którzy też odnajdują w sobie tę iskierkę do działania. Szymon Majewski.
1: Każdy ma możliwość. Wiadomo, że tam gdzieś tam najprościej jest nam z racji tego, że mamy tam w miarę rozpoznawalne gęby. Jeżeli masz jakikolwiek parę minut swojego życia, jakąś energię, która ciebie po prostu rozpiera i tak chcesz uchwycić jakiś taki po prostu sens, bo to też nadaje nieprawdopodobny sens, to nagle ci się okazuje, że bardzo często takie zaangażowanie

Panie się w pomoc innym oddala ciebie od twoich własnych jakichś problemów, więc jak ja czasami widzę ludzi jakichś skwaszonych, oczywiście też nie chcę tutaj diagnozować, to często im mówię, kurde, słuchaj, zaangażuj się w coś, zrób coś, no po prostu, bo bardzo często w takim wolontariacie jest przestrzeń, nie wiem, no na twoje zdolności, nie wiem, typu na przykład menadżerskie albo zdolności organizacyjne, które masz w sobie i na przykład, no wiem, że w danym momencie siedzisz i oglądasz Netflix, oczywiście nie chcę tam ludziom życia ustawiać, ale to myślę sobie, że poczujesz tak naprawdę jakiś niesamowity sens tego, albo może w ogóle poczujesz go znajdziesz. O, to jeszcze jest ważne. To jest dokładnie ta iskierka. Ona jest po prostu w każdym, tylko wystarczy tam, nie wiem, jeden może ma przepalony kamień w zapalniczce, drugi nie ma paliwa i nagle może się okazać, że po prostu odpali i się zaświeci.

Zdecydowanie za rzadko wracamy do tego właśnie albumu Lion and the Cobra, albumu, który jeszcze pamiętam przecież na kasetach. Wielu z nas gdzieś tam na swoich półeczkach stawiało sobie tę właśnie kasetę z debiutanckim krążkiem Sinead O'Connor, Lion and the Cobra. Płyta, którą nagrywała w zaawansowanej ciąży, płyta z utworami, które w późniejszych latach, do których w późniejszych latach miała dość dziwny stosunek i komentowała to w taki dość uporny sposób, o tak chcę to ująć, jeśli wiedzą Państwo, o co chodzi. Za 6,5 minuty godzina 14, a ten album dziś też obchodzi urodziny 39. Tak to właśnie wynika z naszego muzycznego kalendarza. No to jeszcze do godziny 14, dość ważnej godziny, jeśli chodzi o Radio 357 i jeśli chodzi o 5 października, formacja Metric.

0: Odkryłem ich dopiero w tym roku, w Metric. Kanadyjska formacja, która powstała w Nowym Jorku. Takie mają korzenie nowojorskie, ale potem zrobili Toronto do Toronto i teraz są kanadyjską grupą. No i bardzo dobrze. Metric, Risk na zakończenie pierwszej godziny naszej audycji. Są państwo niemożliwi. Ja troszkę nie wierzę, jeszcze nie dowierzam, może tak, a już 3317 książeczek czeka na dzieci. Oczywiście nie chcielibyśmy, żeby te książeczki musiały być używane, ale jeśli będą potrzebne, to dzięki państwa wielkiej mocy, wielkim sercu będą my sprawiać radość, siłę, dumę i wsparcie w trudnych momentach.
1: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę i siłę, żeby mierzyć się z tym, co trudne. Rozpocznij patronat na wspieramradio357.pl i pomóż ufundować wyjątkowe książeczki terapeutyczne, w których dzieci stają się bohaterami własnych historii. Dziękuję. Jarosław Boberek.
2: Partnerem dnia patrona Radia 357 jest nowodom.pl. Inspiracje i produkty do domu. Dystrybutor marki Duka.
0: Bo dzień patrona to właśnie dziś, 5 października. 6 lat temu stało się. Gabi nacisnęła Enter, a państwo powiedzieli tak, chcemy takiego radia.

tak to było. Wzruszenie na pewno. Duża radość, duża duma i wielka, ogromna chęć do tego, by być z Państwem. Kolejne 6, a może 66, a może... No właśnie. No tak. Stało się, a mogło być wiadomo co.

Namawialiście, namawialiście i namówiliście, pisze pan Paweł z miejscowości Banino. Książeczka ufundowana, dziękuję wam, że jesteście, dzięki wam czuję się jakby latałem. Jakie piękne nawiązanie do tytułu płyty Artura Rojka. Pozdrawiam serdecznie całe moje radio, a dzieciakom życzę supermocy. I to są piękne życzenia. Dzieciakom życzymy supermocy. Ta liczba na liczniku no, naprawdę w wspaniałym tempie wzrasta. Zobaczymy, może uda się do 16. 3, 5, 7, jeszcze 0 na końcu, czyli 3570 książeczek ufundować. No, gdyby tak się stało, byłbym naprawdę przeszczęśliwy. My obiecaliśmy państwu radio, ja obiecałem jednej z słuchaczek na liście w Gorzowie, że będzie więcej tego zespołu. No i też staram się dotrzymywać słowa.

Cage the Elephant. Nowe nagranie w Radiu 357, 12,5 minuty. Po godzinie 14, 21 Pilots ucieszyło Gorzów, a zwłaszcza jedną młodą słuchaczkę. Ja nie wiedziałem, że młoda słuchaczka słucha Radia 357 non-stop. Tak trochę się bałem, że zagramy w próżnię, a tu się okazuje, że tata napisał: córka szczęśliwa, dziękujemy i pozdrawiamy z Gorzowa. My również pozdrawiamy i oczywiście czekamy na kolejne spotkanie w Gorzowie, ale wcześniej oczywiście w Gdańsku na festiwalu Inside Seaside. Mam nadzieję, że wpadną państwo do świetlicy i złoją nam tam to i owo z Marcelem w piłkarzyki czy w ping-ponga. Wszystko na państwa będzie tam czekać. Dwa dni świętowania z muzyką i szeroko rozumianą kulturą, sztuką i zabawą. O, tak to sobie ujmijmy. No i oczywiście przed sceną, pod sceną, kiedy na scenie będą oni.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: O, ja też tańczę, tańczę, kiedy patrzę na ten licznik i już tak naprawdę niewiele zostało do osiągnięcia tego fantastycznego celu, który sobie wyznaczyliśmy. 3570 książeczek, 3360 jest już ufundowanych. No może spróbujmy. Będę Państwa do tego gorąco namawiać. Każdy, kto dokona najmniejszej wpłaty, albo zostanie patronem dzisiaj, albo przeniesie swój patronat do naszego systemu radiowego. Pisze potem, że czuje się jakoś tak lżej na duszy. Coś w tym jest. Każdy może poczuć się dziś jak James Bond i ratuje świat. A dziś tak się składa, cóż za koniunkcja dat, że to Światowy Dzień Jamesa Bonda w rocznicę pierwszego filmu o bohaterskim agencie, czyli Dr. No, tak był zatytułowany. No i też w tę rocznicę, 50. właśnie dokładnie, ukazał się ten singiel, który potem był kojarzony, a w zasadzie no, przepisany do kolejnego odcinka, ale to już nie drugiego, nie trzeciego, a kto by to zliczył?

No i proszę się przyznać, kto tam w ukryciu gdzieś otwierał chociaż usta na te wielkie słowa refrenu i sobie podśpiewywał pod nosem. No, no, no, można było, oczywiście, oczywiście, my tego nie sprawdzamy. 25 minut po godzinie 14. Jakiś mail od pani Agnieszki, to tekstówka, bo proszę też korzystać z tekstówek. To taka zdobycz cywilizacji, którą umieściliśmy w naszej aplikacji. Zachęcamy do korzystania. Można też mailem krystian.hanke@radio357.pl. Pani Agnieszka w Gdyni mieszka. No i napisała: dzień dobry, od dzisiaj po kilku latach nielegalnego słuchania mogę robić to całkowicie legalnie. Nowa patronka, słuchaczka od dawna. Pani Agnieszko, serdecznie pozdrawiamy, ślemy uśmiechy i właściwie otuchy, to może źle powiedziane, ale wielkie głazy radości. O, tak, do Gdyni. No to co? No to jeszcze dwie formacje teraz wystąpią, a potem zajrzymy na płytę tygodnia. Oj, będzie się działo, będzie pięknie. Ale na razie też będzie pięknie. Band of Horses, a potem Mick.

Mick, prosto z Londynu. 6 lat temu wyróżniona przez platformę BBC Performing. No a dziś to nagranie z singla, który ukazał się w styczniu. Tak, tak, to już 10 miesięcy temu, można powiedzieć. Na razie albumu jeszcze nie ma, ale single są jak najbardziej do posłuchania. Album za to mamy, który jest płytą tygodnia i teraz wrzucimy go do odtwarzacza, bo za 27 minut będzie godzina 15 i to jest najlepsza pora, żeby rozsiąść się wygodnie. Wziąć głęboki oddech. Można kawę, można herbatę, zależy kto co ma, jaki napar pod ręką i posłuchać Leona. Leon w towarzystwie, Leon i Lidia, Leon Bridges, Lidia Kito, to jest nagranie z nowej płyty Leona Bridgesa zatytułowanej Happiness Anytime. Jak zwykle piękne dźwięki, jak zwykle piękne melodie. Kawałek po kawałku trochę Państwu ujawnialiśmy tę płytę już wcześniej. Ja również w audycji mam grać, ale dziś sięgamy po to nagranie. Tak wylosowała maszyna losująca. No nie 510, to już odruchowo pojechałem. krystian.hankemaoparadio357.pl to jest adres dla chętnych. Jeśli ktoś taki album chciałby mieć wydany na CD, bardzo proszę napisać. Leon, Lidia, All Day, All Night z płyty Happiness Anytime.

Jakiż to piękny znów klimat powrócił, jakiegoś takiego filmu z lat ontych, powiedzmy sobie, prawda, gdzieś tam w tle. A to wszystko na najnowszej płycie Leona, Leon Bridges, Lydia Akito. To był utwór All Day, All Night. Płytę podaruję panu Radkowi i pojedzie do Szczecina, płyta owa. Panie Radku, napiszę za chwilkę w sprawach formalnościowych do pana mail, proszę być przygotowanym. Powiedziałem o klimacie filmu, no właśnie, jesień to czas, kiedy polskie filmy nie tylko na festiwalu, ale także trafiają do kin po festiwalu. 11 listopada będzie miała premierę nowa produkcja, nowy film Piotra Adamalewskiego, Nasza rewolucja, o małżeństwie Jacka i Grażyny Kuroniów. Natomiast utwór z tegoż filmu, albo zapowiadający ten film, już do posłuchania. Kaśka Sochacka i Cortez. Jak się państwu podoba? Jak my? Tak zatytułowany jest ten utwór.

0: Sparks, też urodzinowo, bo na cześć urodzin współzałożyciela grupy. Dziś Radio 357 też ma swoje urodziny, a Państwo świętują z nami. Piękne maile i listy od Państwa, no choćby ten. Od kilku tygodni ogarniam zdrowie, napisał słuchacz pan Wojciech, po 30 latach w korporacji. Ogarniam całe dni z 357, z Wami dziękuję tej patronackiej, pozytywnie zakręconej społeczności, że jesteście, że jesteśmy. Od drugiego dnia zbiórki jestem z Wami i nie wyobrażam sobie dnia bez 357. Oczywiście jak zawsze czuję powinność podziękować Wam za to, że jesteście w możliwie najlepszy sposób, czyli wesprzeć potrzebujących, w tym razem dzieciaczki. Mogę, więc kupiłem, pisze pan Wojciech, 5 książeczek, bo wow, bo pewnie są tutaj tacy, którzy z różnych przyczyn nie mogą. Jesteśmy wszak ekipą, a teraz no jeszcze zachęcony dorzuciłem jedną. Wszak ta jedna książeczka będzie na każdy rok istnienia 357, ta szósta. Pozdrawiam twórców i wszystkich patronów i patronki. Piękny mail. Dziękuję panie Wojtku. Dziękuję, życzę zdrowia oczywiście i wysyłam gorące podziękowania od wszystkich nas, którzy w tę akcję też się zaangażowali. Bo o to chodzi. A jest nas więcej. Jest nas znacznie więcej. Są także osoby spoza Radia 357, które także wspierają Fundację Iskierka. Szymon Majewski, który już pojawił się dziś w audycji, pojawił się również podczas listy, a rozmawiała z nim Ola Dobieszewska, przeglądając te książeczki, które państwo dziś fundują.
1: Nawet teraz, jak sobie tak otworzymy, no tutaj można zobaczyć swoją ciocię, obrazki ze swoją twarzą.
2: No ja wiadomo, prawda? Że to byłoby trudne, żeby na przykład autor usiadł i na przykład po tygodniu dostarczył dzieciakowi historię, chociaż niemniej jednak ja bym spróbował. Przede wszystkim ja sobie wyobrażam, jaki może być ten końcowy efekt, kiedy po prostu dzieciak, czy na przykład ten Piotrek, nagle dostaje bajkę i mama mu czyta o nim, w której on może zostać jakimś takim pudzianem albo wojownikiem MMA, czy jakimś tam księciem, prawda?
1: Tak, a może niektórzy rodzice się trochę boją, że oni nie są tacy kreatywni.
2: No więc tak też zmyślać. Ja to rozumiem, właśnie o to chodzi, bo akurat moja mama, nawet fragmenty jakichś tych bajek o mnie, że ja utarłem nosa i że wpadałem z jakimś mieczykiem drewnianym i tam byłem takim rycerzem, to też się wzbijała na jakieś wyżyny swojej jakiejś kreatywności. Bardzo lubię Iskierkę, bo prowadzą takie niestandardowe działania. Oni właściwie są gdzieś w takiej awangardzie pracy charytatywnej, ale to jest nawet coś więcej. Za każdym razem mnie zadziwiają swoimi pomysłami i tym, jak potrafią wiele w tym zakresie zrobić.
0: Dziękujemy, drogi Szymonie, za wsparcie. Rzeczywiście nie każdy z nas miał tę radość i przyjemność usłyszeć o sobie bajkę, tak jak mały Szymon, ale dzięki Państwa wielkim sercu te dzieci, które no właśnie są w trudnym momencie, dorośli, rodzice, którzy też są w trudnym, rodzeństwo, babcia, cała rodzina, jak słyszeliśmy, będą mogły usłyszeć niesamowitą bajkę o sobie. Taką bajkę, w której najważniejsze są moce, supermoce, cechy danego małego człowieka, który przecież walczy o to, żeby te cechy w życiu móc wykorzystać. Bardzo dziękujemy za słowa wsparcia. Słuchana była lista w piątek? Mam nadzieję, że tak. Ja nie potrafię tak pięknie jak Tosia zapowiedzieć Miley Cyrus, więc po prostu powiem Miley.

Smiley z nowej płyty. Oczywiście, bo że było słuchane, donoszą państwo. No było, było, było i trudno się prowadzić samochód, kiedy łzy gdzieś tam oczy zasnuwają, no ale to są takie łzy wzruszenia. Radosne i piękne. Za 6,5 minuty godzina 15. No to jeszcze dwa nagrania zmieszczą nam się w tej godzinie. James i Julia.

Jak fajnie, że ktoś nagrywa jeszcze takie utwory. Julia Jacqueline, The Hardest Thing z płyty, która ukazała się pod koniec września, 25 września, zatytułowanej Gem, Klejnot. To na zakończenie drugiej godziny, bo trzecia już właściwie się rozpoczęła, bo 15 już minęła.

0: Mam grać?
1: I 6 lat temu już wiedzieliśmy doskonale, że tu nie chodzi tylko o 200, właściwie 2000 wydanie listy przebojów programu trzeciego, że tu chodzi o znacznie coś większego. No i tak państwo postanowili, a my tę obietnicę zrealizowaliśmy i możemy się cieszyć. To nie był poniedziałek, z tego co pamiętam, poniedziałek jest dziś i będzie troszkę przekornie, ale urodzinowo, bo jubilat kończy dziś 75 lat.

75 lat. Drogi artysto, drogi Bobie, bez którego nie byłoby przecież Live Aid i wielu wspaniałych inicjatyw i wspaniałych utworów także. Bob Geldof, urodzinowo 5 minut po godzinie 15. Z nowych płyt polecam Państwu jeszcze tego artystę, Martin Luke Brown. Płyta przesłuchana bardzo, bardzo, bardzo. Dream State to jedno z takich bardziej dynamicznych, rytmicznych nagrań, ale proszę się absolutnie do tego nie ustawiać bokiem. Proszę posłuchać. There's a cloud in my head, a lump in my throat, a pain in my body, it wants me to know.

Tomek Organek, który też może dziś świętować razem z nami. Jest z nami od początku. Dziękujemy, Tom, za całą robotę, którą też włożyłeś w budowanie tego radia i bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Na liczniku 3384 książeczki. Cel, no, 3570, więc troszkę do niego jeszcze brakuje. No, jeszcze trochę tego popołudnia zostało, więc może się uda. Byłoby naprawdę super i wspaniale móc pochwalić się wspólnie, oczywiście razem z Państwem, taką cudowną liczbą 3570 książeczek zebranych razem. Dla Fundacji Iskierka, przede wszystkim dla dzieciaków, które usłyszały diagnozę nowotworową, albo są w trakcie leczenia, albo są w trakcie powrotu, w trakcie remisji, w trakcie powrotu do normalnego życia, co też wcale nie jest łatwym momentem, kiedy trochę to życie gdzieś tam odjechało, kiedy być może towarzystwo, koleżanki, koledzy robili coś innego, coś nowego i trzeba w tym wszystkim się teraz odnaleźć. Warto, żeby ktoś im powiedział o ich mocach, żeby ktoś im opowiedział o tym, dlaczego są ważni, wartościowi. I te książeczki właśnie to mają na celu. Opowiedzieć tym maluchom, że są po prostu super mocni. A państwo i my tę moc im możemy dać. Wspieram.radio357.pl Wspieram.radio357.pl Tak można pomóc, zostając patronem, patronką. Pierwsza wpłata idzie właśnie na rzecz całej pięknej akcji. Można też przenieść patronat do naszego systemu płatności, no i można także poczynić dobrowolne wpłaty. To też państwo robią, chwaląc się i bardzo dobrze, bo tym się warto chwalić. 15,5 minuty po godzinie 15.

Tak. Niebawem już w Polsce na koncercie będą i będą szaleć ci, którzy czekali na ten koncert znów. Choć nie wiem, czy to nagranie akurat jest w guście fanów, takich twardych fanów. O Marianno, kiedyś śpiewał Kazik, teraz Fontaines D.C. No ale 23,5 minuty po godzinie 15 to jest też dobry moment, by jeszcze ten klimat elektronicznych instrumentów klawiszowych gdzieś tam zachować w znacznie zmienionym brzmieniu. Niewiele zespołów wydaje reedycję swoich albumów uzupełnioną o nagrania ze stron B singli. Bo wiadomo, rzecz to czasem już umowna nagrania B singli. Ale w przypadku grupy Wolf Alice tak właśnie się stało. The Clearing, B-Sides, czyli album The Clearing z ubiegłego roku, uzupełnione o trzy nowe nagrania, ukazał się kilka tygodni temu.

Jakież to piękne, ale niezła zmyłka, prawda? Hammond Song. I oczywiście te organy Hammonda gdzieś tam w tyle głowy. A to piękne gitarowe brzmienie nagrane i zarejestrowane na stronę B-singla, ale dziś już możemy cieszyć się nim na płycie The Clearing B-Sides grupy Wolf Alice. Jeśli chodzi o te płyty z odtejkami, no to zdecydowanie jedna przychodzi mi na myśl, taka, no jakby to powiedziała młodzież, gruba. The Smashing Pumpkins, płyta Pieces Iscariot i utwór Where.

0: Formacja Blossoms. Utwór zatytułowany Husband, ale jak ma być zatytułowany, skoro cała płyta zatytułowana jest Songs from the Wedding Cake. Więc wszystko się zgadza, wszystko jest jak należy. Na liczniku też wszystko jest jak należy, idzie w dobrą stronę i może się uda. 124 jeszcze książeczek brakuje do tego, by osiągnąć ten piękny cel 3570 książek. A jak pamiętam rozmowę z Jolantą Czernicką-Siwecką, prezeską Fundacji Iskierka, rocznie 120 tysięcy młodych osób słyszy diagnozę nowotworową. Te 3570 to i tak jest mała kropla, ale jakże wielka i jakże bardzo za nią dziękujemy. Zresztą nie tylko my, cała Fundacja Iskierka też nam dziś kibicuje.
1: Drogi patronie, patronko, jak państwo wesprzecie nasz ten projekt, to technicznie mamy zabezpieczony ten kawałek, bo zrobiliśmy pilotaż na Śląsku, patrząc w ogóle, czy jest tego efekt. Efekt jest ogromny, potrzebny i wiemy, że taka jest też potrzeba w Polsce. Będziemy ruszać z komunikacją w Polskę, że takie działania są, że środki są i że rodzic, jeśli ma na to otwartość, może do nas zadzwonić i taka rozmowa będzie przygotowywana, ustalana, będziemy się spotykać też online, po to właśnie, żeby wyciągnąć te smaczki ze strony dziecka w obecności rodzica i potem po prostu po tygodniu, żeby ta książka trafiła. Ja to jestem bardzo ciekawa tej reakcji już po, jak to dziecko dostanie, bo mamy już takie doświadczenia, że potem rodzice dzwonią i mówią, słuchajcie, to jest niesamowite, jak moje dziecko zareagowało na to, albo jak przeżyło i co mu to dało, więc za tego mikrofonu chcę państwu

No przecież, że nie mogłem pominąć tej płyty dziś rocznicowo, także 56 lat temu. To niewiarygodne, jak ten czas leci. 56 lat temu ukazała się trzecia płyta zespołu Led Zeppelin. Ta piękna płyta, która była moją pierwszą płytą poznania, o tak sobie powiedzmy, dzięki której poznałem ten zespół. I te cudowne utwory i znów i w zasadzie w kółko słuchane. Do tej pory jest to moja ukochana płyta. No i nie byłbym sobą, gdybyśmy jeszcze nie pozostali przy jednym utworze.

0: Mógłbym słuchać tej solówki, tego gitarowego grania w nieskończoność. No tak jest, Led Zeppelin, trzecia płyta, dziś urodzinowa. Mam dla Państwa zaproszenie do posłuchania.
1: Od lat rozdają potrzebującym zupę na sopockim Monciaku. Od wybuchu wojny w Ukrainie jeżdżą na wschód tego kraju z pomocą dla żołnierzy, cywilów, szpitali i zwierząt.
2: To jest takie pocieszające trochę, że mamy jakąś sprawczość.
3: Dobrze by było, żeby tych konwojów już nie było, żebyśmy nie musieli tam jeździć.
1: Grupę wolontariuszy Fundacji Zupa na Monciaku tworzą Polacy i Ukraińcy. Wspólnie organizują pomoc dla ludzi, którzy od 4 lat żyją w kraju dotkniętym wojną. Chociaż czasem bywa bardzo trudno.
4: Jak jeden z portali internetowych napisał o tym, że jadę tym busem, to miałem 800 negatywnych komentarzy w ciągu jednego dnia.
5: Niech was drony trzasną, żebyście więcej nie wracali, zdrajcy.
6: Reportaż Jest nas więcej na antenie Radia 357 w piątek w popołudniówce po godzinie 18.
1: Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziś jest poniedziałek, też popołudniówka. Już za 5,5 minuty Krzysztof Zimoch zasiądzie przy mikrofonie i będzie z Państwem przez najbliższe 2 godziny. A 3 ostatnie spędziliśmy razem. Bardzo dziękuję. Julia Nowaczyńska program zrealizowała. Ja nazywam się Krystian Hanke i żegnam się z Państwem piosenką podróżniczą. No bo jak inaczej powiedzieć? Marco Polo, Storm Away przypomnieli się 5. studyjną płytą Beyonder i bardzo pięknymi nagraniami. Do usłyszenia. Bye bye. W przyszły wtorek słyszymy się w Mam Grać.

0: Minęła godzina 16. Dzień dobry, jest 5 października, Dzień Patrona. Krzysztof Tubilewicz, Julia Nowaczyńska, Krzysztof Zimoch. Kłaniamy się nisko. Popołudniówka Radia 357 do 18. Serwis przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: A zaczynamy od akcji ratunkowej na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów w statek przewożący zboże miał trafić dron. Dwóch członków załogi zginęło, 11 zostało rannych. Trafiony miał zostać turecki kontenerowiec, który przepływał w pobliżu platformy wiertniczej stojącej na wodach terytorialnych Rumunii. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 79 groszy, benzyny 98 7 zł 66 groszy, a za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 7 zł 82 grosze. W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał ustawę, która nakłada na dostawców paliw podatek. Pieniądze z tego podatku rząd przeznaczy na kolejną odsłonę programu CPN, dzięki któremu może regulować ceny paliw. Powrót pakietu ceny paliwa niżej nie spowodował radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii. Miłosz Motyka dodał, że resort będzie sprawdzał, jak sprzedaż wygląda na terenach przygranicznych i czy nie dochodzi tam do tak zwanej turystyki paliwowej. Znamy już laureatów Nagrody Nobla z medycyny lub fizjologii. Decyzję Komisji Noblowskiej ogłosił Thomas Perlman. Komisja Noblowska zdecydowała, że tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki. Naukowcy opracowali rewolucyjną metodę, która pozwala kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. Ich osiągnięcie może w przyszłości doprowadzić do skutecznego leczenia m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, takich jak na przykład choroba Parkinsona. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
1: To pierwszy dzień Tygodnia Noblowskiego. Jutro poznamy laureatów z dziedziny fizyki, a temat Nagrody Nobla z medycyny powróci w drugiej godzinie popołudniówki. Przenosimy się do Hiszpanii. Premier tego kraju Pedro Sanchez ogłosił przyspieszone wybory parlamentarne. Głosowanie ma odbyć się 29 listopada. Decyzja jest związana z kryzysem mieszkaniowym i rosnącą liczbą eksmisji. W piątek w parlamencie upadły 2 dekrety dotyczące mieszkalnictwa. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
3: Premier mówił dziś o sukcesach swoich 8-letnich rządów, ale przyznał też, że wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia dostępu do mieszkań. Jego zdaniem, żeby skutecznie odpowiedzieć na kryzys mieszkaniowy, potrzebna jest większość parlamentarna. Tej premier już nie ma, stąd decyzja o przyspieszonych wyborach. A kryzys mieszkaniowy mobilizuje społeczeństwo. W weekend protesty odbyły się w ponad 50 miastach kraju. W Madrycie na ulicę wyszło ponad 500 000 osób. Demonstranci domagali się wstrzymania eksmisji, stabilnych umów najmu, a także obniżenia czynszów. To, co się tutaj dzieje, to wstyd. Inwestorzy kupują nasze domy, a my lądujemy na ulicy, mówiła jedna z protestujących. Większość protestów przebiegała pokojowo, ale do starć z policją doszło w centrum Walencji. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Masowa mobilizacja społeczna rozpoczęła się po eksmisji 87-letniej Marii Carmen, która przez 70 lat mieszkała w centrum Madrytu. Do eksmisji doszło po tym, jak inwestor, który przejął mieszkanie, podniósł jej czynsz niemal 3-krotnie. Na koniec wracamy do kraju. Sąd nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie słów na temat Łukasza Gibały. Piątkowska kandydatka na prezydenta Krakowa stwierdziła w programie telewizyjnym, że jej kontrkandydat w czasie, gdy był radnym, w większości przypadków podczas głosowania wstrzymywał się od głosu. Jak twierdziła Piątkowska, są to wnioski z analizy głosowań Gibały. Zdaniem jej konkurenta jest to nieprawda, a sama wypowiedź Piątkowskiej podważyła kompetencje, decyzyjność i wiedzę Gibały. Wyrok sądu jest nieprawomocny.
0: Czyli dzieje się w polityce, ale dzieje się, a właściwie dziać się będzie dzisiaj też w sporcie. O czym więcej, Mateusz Kuźniewski.
4: Niesamowity powrót Igi Świątek i krecz Huberta Hurkacza. Tak w skrócie wyglądał poniedziałek na kortach w Pekinie. Świątek przegrywała już z Doną Vekić 4-6, 2-5. Wydawało się, że porażka jest nieuchronna. Tymczasem nie. Polka pokazała klasę. Serwując na zwycięstwo w meczu, Vekić pierwszy raz dała się przełamać, a potem już poszło. W tiebreaku pierwszego seta Polka rozbiła rywalkę 7-0, kolejną partię wygrała 6-2 i oto jest awans do 1/8 finału, mimo że nasza tenisistka jedną nogą była już poza turniejem.
5: Przepięknie, przepięknie Iga Świątek kończy mecz, który myślę zapamięta na długo, który jest absolutnie wyjątkowy w tej gigantycznej kolekcji wygranych meczów Igi Świątek. Posłuchajmy tych braw, bo ona sobie to wyszarpała, wywalczyła, wróciła z tenisowego niebytu Iga Świątek.
4: Mówił na antenie Canal Plus Sport Żelisław Rzeżyński. W zgoła odmiennym nastroju kort opuszczał Hubert Hurkacz. W meczu z Australijczykiem Alexem de Minorem skreczował po drugim secie przy wyniku 4-6, 2-3. To najprawdopodobniej efekt problemów z pachwiną. Szkoda tym bardziej, że to był już półfinał rywalizacji w Pekinie, więc naprawdę niewiele zabrakło do drugiego finału z rzędu. Zmieniamy dyscyplinę i od razu śpieszę do Państwa ze znakomitymi informacjami, bo jury strzeleckich Mistrzostw Europy odbywających się w Atenach zdecydowało, że po dyskwalifikacji drużyny Cypru w konkurencji trio mężczyzn Polakom przypadł srebrny medal zamiast brązowego. O co chodzi? Otóż w finale Czesi rywalizowali z Cypryjczykami właśnie. Ci drudzy, niezadowoleni z decyzji sędziego, wdali się w gwałtowną wymianę zdań. Po pewnym czasie zdecydowali się opuścić obiekt i już na niego nie wrócili. Mistrzami Europy zostali w tej sytuacji Czesi, a srebro przypadło Polakom. Kasprowi Baksalaremu, Remigiuszowi Włodarczykowi oraz Jakubowi Werysowi. Biało-czerwoni w meczu o trzecie miejsce zwyciężyli Gruzinów 7-1, jeszcze nie wiedząc, że to tak naprawdę mecz o drugie miejsce w tych zawodach. Sport wróci o 17.30 i wtedy dwie ważne piłkarskie zapowiedzi. Nasza młodzieżówka zmierzy się z Włochami, a stawką będzie awans na Mistrzostwa Europy. Natomiast dorosła kadra spróbuje tym razem pokonać Bośnię i Hercegowinę w Lidze Narodów. Ostatnio był bezbramkowy remis na PGE Narodowym. To może na wyjeździe się uda. Do usłyszenia w rozszerzonym sporcie.
0: A mogłem przewidzieć, że Mateusz jednak zostawi piłkę nożną na 17.30. No to czekamy oczywiście. Czekamy też na nadchodzący wieczór pogodowo, bo zapowiada się naprawdę nieźle. Zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie na północy duże. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, przez 19 stopni w centrum, do 21 na południu kraju, a więc naprawdę wymarzona złota jesień dzisiaj. Wiatr słaby, umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny i porypisty z kierunków zachodnich.
6: Radio 357.
0: 3423 książki mocy już ufundowaliśmy razem. Przypomnę, dzisiaj Dzień Patrona, a więc jeszcze jest szansa na to, żeby troszkę ten licznik dokręcić. A gdyby tak do 18 przekroczyć 3500, zastanawialiśmy się z Krzyśkiem Tubilewiczem, jaki challenge można uzgodnić. Ja zaraz uzgodnię z wydawcą, a Państwo biorą się do roboty. Wspieram.radio357.pl i razem działamy na rzecz podopiecznych Fundacji Iskierka.

0: Chyba państwa nie doceniłem, tak ustawiając ten licznik na 3,5 tysiąca, bo już 3463. krzysztof.zimuch@radio357.pl. Do 18 można pisać w sprawach wszelakich, również tych politycznych.
1: To jest raport 357.
0: Prawo i Sprawiedliwość chce przywrócić zryczałtowaną składkę zdrowotną dla firm. PiS przedstawił propozycje dotyczące finansów i podatków podczas weekendowego kongresu. Tyle, że to PiS wprowadził Polski Ład i zmiany, z których przedsiębiorcy nie byli zadowoleni. O czym więcej obecny w studiu Michał Trantał. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Skoro o przedsiębiorcach wspomniałeś, to pan Dariusz prowadzi firmę z branży eventowej. Żyje od zlecenia do zlecenia. Latem tych zleceń jest więcej, zimą oczywiście mniej.
3: Najgorsze, proszę pana, jest to, że jak ja się patrzyło zryczałtowaną składkę zdrowotną, to jeszcze okej, to nie było tam widać tych kwot. Proszę pana, bo jak się w tym momencie płaci składkę na NFZ i się widzi te pieniądze, a potem, proszę pana, zachodzi się do przychodni i prosi się o skierowanie, to proszę pana, to już jest inny poziom frustracji.
2: I tak jest od 2022 roku. Prawo i Sprawiedliwość powiązało składkę zdrowotną z zarobkami przedsiębiorców. Więcej zarabiasz, więcej płacisz. Dziś partia wycofuje się z tego pomysłu. Oczywiście, jeśli wróci do władzy. Wypowiedź z dziś.
4: Powrót do zryczałtowanej składki zdrowotnej. Przecinamy wszystkie spekulacje, wracamy do ustawień fabrycznych, likwidujemy błędną decyzję rządu Mateusza Morawieckiego. W tej jednej części był to błąd.
2: Posypał głowę popiołem Przemysław Czarnek i dodał.
4: Zmiana dotycząca składki zdrowotnej uderzyła zwłaszcza w małych mikroprzedsiębiorców.
2: Taka wersja programu PiS obowiązuje od weekendu. Na partyjnym kongresie pomysł zmian ogłosił ekonomista Mariusz Andrzejewski. Stwierdził, że trzeba zachęcić przedsiębiorców do inwestycji państwowych.
5: Chodzi o to, żebyśmy powiedzieli przedsiębiorcom, prowadzimy takie zasady prowadzenia biznesu, żeby się wam opłacało wziąć wasze prywatne pieniądze, które na kontach na NBP podaje, że jest ponad 550 miliardów i żebyście włączyli się w proces inwestycyjny w naszym kraju, żeby się wam opłacało zbudować fabrykę, odbudować przemysł, żeby się wam opłacało kupować maszyny.
2: Tylko że podobne przepisy mogły już obowiązywać. W kwietniu 2025 roku uchwalił je Sejm. Zakładały, że większość przedsiębiorców płaciłaby niską ryczałtową składkę, a dopiero po przekroczeniu określonego przychodu dochodziłaby część zależna od zarobków. Ustawę jednak zawetował ówczesny prezydent Andrzej Duda.
3: Że to są ci sami politycy, którzy 4 lata temu wprowadzają te reformy, a dzisiaj się z nich jakoś tam bokiem wymigują. To ja się pytam, bo ja w stosunku do... Ja przepraszam, bo ja się troszkę zdenerwowałem. Ja w stosunku do państwa, do urzędu, ja muszę być człowiekiem poważnym, muszę się rozliczać, płacić podatki, a ja widzę, że politycy to jest granie w jakąś ciuciubabkę ze społeczeństwem, bo jak inaczej to można nazwać?
2: Mówi przedsiębiorca, a to już głos eksperta. Tomasz Sańpruch, prezes World Business Bridge Foundation.
6: Zmiana zdania może być rozsądna, ale wymaga przyznania się do błędu i pokazania wyliczeń. Obecny rząd również ma obowiązek przedstawić rozwiązanie, które da się uchwalić i sfinansować. Przedsiębiorcy potrzebują jasnej odpowiedzi. Ile zapłacą, od kiedy i co się stanie, kiedy ich firma przestanie zarabiać.
2: Dodaje, że przedsiębiorcy ponoszą sztywne koszty wynoszące około 2400 zł miesięcznie, niezależnie od tego, czy zarabiają, czy generują straty.
6: Można powiedzieć, że prowadzenie jednoosobowej firmy przypomina subskrypcję. Co miesiąc płacisz za możliwość pozostania na rynku, niezależnie od tego, czy masz z czego to wszystko zapłacić.
2: Tomasz Sańpruch mówi o przejrzystości i sprawiedliwości podatkowej. Jego zdaniem państwo powinno uszczelnić system wobec dużych korporacji stosujących agresywną optymalizację, zamiast obciążać najmniejsze firmy.
6: Składka zdrowotna, zależna od dochodu, działa ekonomicznie jak dodatkowy podatek dochodowy. Więcej zarabiasz, więcej płacisz, ale zakres przysługujących świadczeń się wcale nie zwiększa. Oczywiście, publiczna ochrona zdrowia opiera się na solidarności, tylko że solidarność wymaga również uczciwego rozłożenia ciężarów i przejrzystości. Przedsiębiorca powinien wiedzieć, ile łącznie oddaje państwu i według jakich zasad.
2: Ministerstwo Finansów już 9 miesięcy temu przekonywało, że nie ma przestrzeni na zmiany. Zdaniem rządzących ubytek brak tych miliardów złotych ze składki zdrowotnej bezpośrednio uderzyłby w budżet NFZ i pogłębiłby problemy w ochronie zdrowia.
0: Jestem ciekawy, czy składka zdrowotna odegra znaczącą rolę w kampanii wyborczej w nadchodzącym roku. Czy to będzie takie pole do dywagacji politycznych?
2: Myślę, że tak, bo małych i mikroprzedsiębiorców jest chyba 1-2 miliony w naszym kraju, a to jest pokaźna grupa wyborców. Zresztą dzisiaj zauważyłem na takim YouTube'owym kanale, gdzie znajdują się różne konferencje prasowe, że nagle pisma, taki zestaw konferencji dotyczących gospodarki i przedsiębiorców. Tak jakby nagle wszystko się przedstawiło, że teraz Prawo i Sprawiedliwość będzie partią proprzedsiębiorców.
0: To jest niesamowite jednak, jaką pamięć złotej rybki nam tutaj politycy fundują. Albo wierzą, że to wyborcy mają takową właśnie.
2: Powiedziałbym, że jesteś uszczypliwy, ale nie jesteś uszczypliwy.
0: Michał Trantał, dziękuję. Bardzo mi się podoba hasło agresywna optymalizacja. To tak muszę je sobie zapamiętać i
2: polecam
0: i wykorzystać.
2: Wpisać sobie gdzieś tam do kajecika.
0: Głosówki do Państwa dyspozycji albo telefon 510 357 357, również w sprawie składek zdrowotnych.

0: 20 minut po godzinie 16. Głosówki od Państwa, no chyba poruszył temat składek zdrowotnych, również Państwa refleksje.
1: I ciekawe, jak wtedy głosował Pan Czarnek. A zatem, czy to był już błąd rządu Morawieckiego, czy błąd rządu PiS?
0: To pytanie na razie pozostawiamy otwarte, ale zachęcam do dyskusji. Można również mailowo krzysztof.zimoch@radio357.pl o tym, co będzie działo się w polityce w najbliższym roku, ale o przyszłości myślimy również pod kątem, no właśnie, szykowania się na te najgorsze scenariusze. Ola Dobieszewska dzisiaj w popołudniówce przyjrzy się temu, czy robimy zapasy, a właściwie temu, że młodsze pokolenia tych zapasów raczej nie robią.
2: Nie jestem typem jakiegoś prepersa. Jeżeli miałbym powiedzieć, na ile dni ja tak naprawdę w domu trzymam jedzenia, to myślę, że to jest jeden, maksymalnie dwa dni. Mam jakieś takie tutaj puszki tuńczyka, może troszkę kukurydzy, troszkę grochu.
0: I to wcale nie chodzi o jakieś czarnowidztwo czy dywagowanie o wojnie lub innych jakichś atakach, ale też można do tego podejść zupełnie ekonomicznie, bo za moment będziemy sobie rozmawiać o cenach dynamicznych, o tym, że to, co dzisiaj kosztuje 3,50, jutro może być droższe, a to wszystko również za sprawą sztucznej inteligencji. O cenach dynamicznych za chwilkę z Sylwią Czubkowską będziemy rozmawiać. A to nasza piosenka dnia, Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls

0: Where the Goth Girls at. 25 minut po 16, a na naszym wskaźniku 3471 książek mocy od państwa dla podopiecznych Fundacji Iskierka. Mam tutaj przed sobą takie dwie książeczki mocy o Mai i o Piotrusiu. Każda taka książeczka to jest efekt państwa szczodrości, państwa gestu do tego, żeby podopiecznych tejże fundacji wesprzeć, do czego zachęcamy już od zeszłego tygodnia. Dzisiaj Dzień Patrona, więc idealna okazja, żeby jeszcze wesprzeć tę działalność. A gdyby ktoś nie był przekonany, no to bardzo proszę, pan Jarosław Boberek zachęca.
1: Partnerem Dnia Patrona Radia 357 jest nowodom.pl. Inspiracje i produkty do domu. Dystrybutor marki Duka.
2: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką. Ale dobra opowieść może dać mu odwagę i siłę, żeby mierzyć się z tym, co trudne. Rozpocznij patronat na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować wyjątkowe książeczki terapeutyczne, w których dzieci stają się bohaterami własnych historii. Dziękuję. Jarosław Boberek.
0: No, a taka Maja i jej supermoce, mogliśmy się o nich przekonać w piątkowej popołudniówce u pana Kuby. I tam też było dużo wspomnień związanych z początkami zbiórki na działalność Radia 357. Również dzisiaj jest okazja do tego, żeby troszkę powspominać.
3: A mnie do patronowania zachęciła jedna Joanna, której bardzo chciałem za to podziękować, bo żyję z wami od lat i jest mi z tym dobrze.
0: No to dziękujemy bardzo pani Joannie, jednej i słuchaczowi, i każdemu z państwa, którzy są z nami od samego początku, i oby tak to trwało przez najbliższe lata.

0: Popołudniówka Radia 357 do godziny 18. 510-357-357. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią o cenach dynamicznych sobie porozmawiamy teraz. Ceny tego samego produktu mogą się różnić drastycznie w zależności od lokalizacji, w której jesteśmy, czasu naszego zachowania. A w tym wszystkim pomagają, w cudzysłowie chyba, algorytmy i oczywiście to, co związane z erą sztucznej inteligencji. Co to realnie dla nas oznacza, jak te ceny dynamiczne mogą się kształtować? O tym wszystkim opowie nasz kolejny gość, Sylwia Czubkowska, dziennikarka technologiczna Tech Story. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No właśnie, mówienie o tym, że dana rzecz jest warta tyle, ile ktoś jest gotów za nią zapłacić, to jest dosyć powszechne i znane od dawien dawna. Ale w przypadku takich ofert kierowanych do szerszego grona może się to wydawać troszkę dyskryminujące, że na przykład sieć McDonald's różnicuje ceny w zależności od tego, kto gdzie mieszka i jakie zachowania konsumenckie sobie wyrabia. Więc pytanie, czy tutaj doszliśmy do takiego momentu, kiedy te ceny dynamiczne faktycznie mogą się kształtować na poziomie jak nigdy dotąd?
1: No, ten przykład McDonalda jest rzeczywiście dosyć szokujący. To warto podkreślić, to są działania McDonalda na razie tylko w Stanach Zjednoczonych i faktycznie tam McDonald używa AI do takiej analizy gotowości klientów do płacenia, to znaczy tego, jak duża jest konkurencja dookoła, tak? Czyli czy rzeczywiście ten klient może gdzie indziej pójdzie kupić tego burgera czy szajka. Też pod kątem, z tego co rozumiem, bo tam niepełne są te informacje dotyczące algorytmów, ale także historii zakupowych klienta, czyli takiej jego danych transakcyjnych, tego jak często jest klientem, jak dużo kupuje. I faktycznie ceny tych samych produktów, szczególnie Big Maca, bo Big Mac jest takim trochę, nawet jest, mamy przecież indeks Big Maca na świecie, jest takim podstawowym produktem, jeżeli chodzi o Maca, więc te ceny mogą się różnić nawet o 21% w różnych lokalizacjach. Więc to są bardzo konkretne różnice. Ale to nie jest tak, że McDonald's pierwszy wprowadził takie ceny dynamiczne oparte o algorytmiczne wyliczenia. My jesteśmy do tego już od dosyć dawna przyzwyczajeni, szczególnie w usługach przewozowych i taksówkarskich. Tak? To algorytmy nam wyceniają wartość przejazdu, czyli to ile zapłacimy taksówkarzowi czy kierowcy w Uberze, w Bolcie, w Lifcie, który jest teraz przecież nowym właścicielem aplikacji, także Arena Europejskiej. Tylko że rzeczywiście do tej pory to były usługi, tak?
0: Czyli algorytmy pomagają wycenić, czy danego klienta stać na to, żeby zapłacił więcej za dany produkt?
1: Zasadniczo tak, to znaczy nawet nie tyle, czy go stać, czy jest na tyle zdesperowany, tak? Bo na przykład jest gorsza pogoda, jest większy ruch, jest taki moment w roku, na przykład nie wiem, początek wakacji, więc dużo wylotów z lotniska albo przed świętami, kiedy wszyscy się śpieszą, wtedy no, algorytm dosyć sprytnie niestety wycenia taką desperację ludzką, tak?
0: Bo mnie to
1: wyższe opłatę.
0: Troszkę mi to przypomina taki filmik z kanału HR Rejterzy, w którym prześmiewczo była taka scenka, pani z urzędu mówi, że wniosek o dofinansowanie został odrzucony, bo wysłał go pan z komputera Macintosh, to znaczy, że ma pan bardzo dużo pieniędzy. Mniej więcej tak to działa.
1: Bardzo możliwe, że to z jakiego sprzętu, czy z jakiego systemu operacyjnego raczej korzystamy, też jest brane pod uwagę teraz przez algorytmy. Ale oczywiście już dzisiaj korzystanie z iOS-a, tak, czy tam z Maca nie do końca jest gwarantem jakichś większych przychodów, a raczej na przykład wskazuje na większe zainteresowanie czasami technologiami, tak, niż grubszy portfel. Ale rzeczywiście te ceny dynamiczne zaczynają być, no nie mogę jeszcze powiedzieć, że super powszechne, ale eksperymentów jest coraz więcej. Są także eksperymenty w Polsce, jeżeli chodzi o ceny dynamiczne. Ja tutaj nie mam na myśli dynamicznych cen prądu, bo pierwsze to nam się kojarzy, tylko rzeczywiście ceny ustalane na podstawie algorytmicznych wyliczeń i w Polsce sieci supermarketów zaczęły tak eksperymentować w tym roku. Polo Market wdrożył specjalną platformę Jedielko, taką do optymalizacji cen detalicznych, to jest cytat z komunikatu prasowego, no i także Brico Marshall eksperymentuje z takim AI-driven pricing, czyli znowu z wycenami centrala, tak, Bricomarché wylicza rekomendowane ceny dla swoich franczyzobiorców.
0: No i teraz pytanie, czy za tym trendem pójdą też inne firmy, czy na przykład ktoś powie stop, żeby jakoś jednak ten proceder, jeśli nie ukrócić, no to chociaż jakoś kontrolować, czy ktoś podjął jakieś takie już kroki albo sygnały, że trzeba to jakoś jednak złapać w ryzach?
1: No, nie oszukujmy się, firmy na pewno sobie nie powiedzą żadnego stop, bo dopóki firmą będzie wychodziło, że im się to bardziej opłaca, mam zresztą takie poczucie, że jeżeli już się pojawiają gdzieś te ceny dynamiczne, to nie po to, żeby obniżać tą cenę od ceny wyjściowej, tylko raczej ją podwyższać, bo tutaj to nie są działania prokonsumenckie czy proklienckie, tylko probiznesowe. Jeżeli ktoś będzie mówił stop, no to będą raczej mówić stop regulatorzy, tak? My mamy chociażby działającą w Europie dyrektywę Omnibus, wskazuje podawać realną cenę w stosunku do najniższej ceny, jakby zniżkowej w ostatnim czasie, więc żeby nie było takich opowieści, że to jest jakaś super promocja, było taniej. Być może ta dyrektywa też może się w pewien sposób odnosić do cen dynamicznych. No mamy też po prostu prawo konsumenckie, na jego straży stoi Urząd Ochrony Konkurencji, który, jak widzimy w ostatnim czasie, jest dosyć mocno nastawione na ochronę naszych praw rzeczywiście w tej gospodarce cyfrowej.
0: Tak, a więc tutaj duże pole do popisu, jeśli chodzi o Urząd Ochrony Konsumentów. Sylwia Czubkowska, Techstory, dziennikarka technologiczna o cenach dynamicznych. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: 510-357-357. No właśnie, to też jestem ciekawy, czy państwo, jak wybierając się do McDonalda, byliby w stanie jakby się poddać tym cenom dynamicznym i przyjąć, że dwie ulice dalej ten symboliczny Big Mac kosztuje 6 zł, chociaż nawet nie wiem, czy nie kosztuje więcej, a gdzieś indziej kosztuje 8. Proszę dać znać również w tej sprawie.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: 5 października, czyli możliwość, żeby sobie przypomnieć, jak to było przy początkach wspierania Radia 357. Mnie chyba ten obraz, który Krzysiek Tubilewicz wrzucał w sieć przy okazji głosowania na pierwszy top i stół w studiu wypełniony po brzegi państwa głosami, pocztówkami, które teraz na pamiątkę są w naszej takiej rzeźbie z napisem 357 u nas w radiu. A państwo jakie mają wspomnienia związane z początkami radia?
1: No ja zostałem patronem, bo źle się czułem, kiedy słuchałem audycji, chciałem się troszkę bardziej zaangażować, ale tak się trochę czułem, jakbym korzystał z czegoś, co jest wypracowywane cudzym kosztem. No taką mam naturę. Natomiast przez ten rok sprawiliście i tak jak mówię, formuła tego radia poprzez różne interakcje w postaci głosówek, w postaci tekstówek, że stworzyliście jakąś społeczność. To nie są zwykli słuchacze radiowi, tylko jakieś grono ludzi, którym wydaje się, że w codzienności znaleźli swoją niszę i bardzo się w niej odnajdują. Gratuluję pomysłu, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Oby więcej, oby jak najdłużej bylibyście w eterze.
0: No to można spokojnie mówić w pierwszej osobie liczby mnogiej, bo to jakby społeczność tworzymy my wszyscy, proszę państwa.
2: Popołudniówka 357.
0: W której teraz o tym, że według najnowszego raportu Barometr Providenta ponad 80% Polaków uważa robienie zapasów za konieczność. Co piąte gospodarstwo domowe jest w stanie przetrwać bez wizyty w sklepie ponad miesiąc, a głównym motorem tych działań są rosnące ceny żywności i chęć oszczędzania, co z kolei sprawia, że znaczna większość z nas buduje swoje bezpieczeństwo żywieniowe na tradycyjnych domowych przetworach.
3: Gdyby jutro odcięli nam dostawy do osiedlowego dyskontu, większość z nas stanęłoby przed lodówką z głębokim westchnieniem. Ale nie oni. Prepersi wydają fortuny na pancerne wiaderka z żywnością, tymczasem najgroźniejsza konkurencja dla profesjonalnego survivalu to nasze babcie.
4: Moja babcia to osoba, która myślę, że w dowolnym dniu tygodnia, o dowolnej godzinie, jak się do niej przyjedzie, to posiada tam zasoby, które pozwoliłyby jej przetrwać parę tygodni. Składzik pod schodami, jak Harry Potter.
3: I to nie wynika z paniki, ale z utrwalonych nawyków. Jak pokazują dane z raportu, co czwarty z nas gromadzi dziś więcej zapasów niż jeszcze 2-3 lata temu, mówi Laura Osenka, psychodietetyczka.
5: Bardzo dużo gospodarstw, bo około 1/3, wskazuje, że ma takie zapasy na mniej więcej tydzień. Zmieniły się nasze zachowania dotyczące robienia zakupów. Częściej robimy większe zakupy raz na tydzień i dokupujemy

0: dodatkowe, świeże produkty na bieżąco. To gromadzenie wynika nie tylko i wyłącznie ze zmiany zachowań zakupowych, ale także z monitorowania promocji.
1: Sytuacja ekonomiczna sprawiła, że spiżarnie mądrości babć wracają do łask. Co ciekawe, obok tradycyjnych słoików wyrósł biznes dla tych, którzy zamiast konfitur wolą amerykański sprzęt na, w cudzysłowie, czarną godzinę. Mówi Paweł Szlendak z kanału Partyzanci Lubelszczyzny.
2: Generalnie żarcie długoterminowe, które w Stanach jest bardzo modne, wszystko jest bardzo dobrze zapakowane. I w sytuacjach takich, jak to ludzie się szykują na Armagedon, to to dobrze wygląda, bo to nie są konserwy, to nie są słoiki. To pudło kosztuje 900, bo można to przechowywać podobno 25 lat.
1: Statystyczna babcia prawdopodobnie za tę kwotę wykarmiłaby konfiturami pół osiedla. Jednak dr Bartek Kulczyński, technolog żywności, przypomina, że w robieniu zapasów nie chodzi o szykowanie się na koniec świata, lecz o zwykłą przezorność.
3: Dla uspokojenia podkreślam, że nie widzę zagrożenia i konieczności, aby każdy z nas biegł teraz do sklepu i zaczął robić zapasy.
0: Osoby młode inaczej podchodzą do kwestii zakupu. Nie pamiętają czasu kryzysu i są bardziej odporne, jeśli chodzi o zmiany sytuacji ekonomicznej i zmiany cen produktów.
4: Nie jestem typem jakiegoś prepersa. Jeżeli miałbym powiedzieć, na ile dni ja tak naprawdę w domu trzymam jedzenia, to myślę, że to jest jeden, maksymalnie dwa dni. Mam jakieś takie tutaj puszki tuńczyka, może troszkę kukurydzy, troszkę grochu.
1: Warto czasem po prostu zadzwonić do babci, bo oprócz dżemu i słoika gołąbków dostaniemy bezpłatną lekcję domowej logistyki.
5: I to jest bardzo dobry pomysł. Z chęcią bym skorzystał. No u mnie jakoś te zapasy, zwłaszcza słodkich produktów, bardzo szybko znikają. Zupełnie nie wiem dlaczego.

0: The Smiths na antenie Radia 357, a my teraz zawołamy Londyn. Lider Partii Zielonych Anglii i Walii, Zak Polański, dostał zakaz wjazdu do Izraela. To jest efekt przegłosowanych właśnie przez Konferencję Zielonych rezolucji. Rezolucji zrównującej syjonizm z rasizmem i wspierającej istnienie na Bliskim Wschodzie tylko państwa palestyńskiego, a nie Izraela. Łączymy się z Londynem, bo więcej o tej sprawie opowie nam Adam Dąbrowski. No Adam, wydaje się, że to jest bardzo ostre stanowisko.
1: Dzień dobry, jak najbardziej. Coś takiego zdarza się bardzo rzadko. Konferencja partyjna, a wciąż jednak pomniejszej brytyjskiej partii, wywołuje mocną reakcję innego państwa. Grupa najbardziej lewicowa w Zielonych, najbardziej taka zaangażowana w kwestię palestyńską, przygotowała projekt rezolucji Syjonizm równa się rasizm. Nasza partia będzie od teraz partią antysyjonistyczną. No i co najważniejsze, brytyjscy Zieloni, to jest oficjalna polityka właśnie przyjęta, chcą, żeby istniało na Bliskim Wschodzie tylko państwo palestyńskie, demokratyczne, równościowe, podkreślmy, ale już nie dwa państwa, nie Izrael i Palestyna. Autorka rezolucji to brytyjsko-palestyńska artystka Lubna Spejtan. Ja przeczytam państwu fragment. Przejawem syjonizmu jest historyczna i trwająca do dziś dehumanizacja Palestyńczyków, wysiedlanie, pozbawienie własności, pozbawienie praw politycznych oraz wyniszczanie. Opiera się to na europejskich systemach kolonializmu, dominacji oraz ucisku. Posłuchajmy jednej ze zwolenniczek tej rezolucji, Salmy Jakub.
2: Nie chodzi o poniżenie kogokolwiek ze względu na jego wiarę czy tożsamość. Syjonizm to ideologia polityczna, która opiera się na podejściu zakładającym wyższość jednych nad drugimi.
1: W odpowiedzi izraelskiej MSZ poinformowało, że zakazało liderowi Zielonych Zakowi Polańskiemu wjazdu do kraju. Określiło tę uchwałę jako tekst jawnie antysemicki. Oto fragment oświadczenia rzecznika.
2: Zieloni przejęli nie tylko kolor Hamasu, ale także jego ideologię. Wyeliminowanie państwa Izrael na drodze militarnej.
1: Mocna reakcja Board of Deputies, organizacji żydowskiej w Królestwie, to antysemickie podejście oparte jest na głęboko obraźliwym zniekształceniu i wymazaniu żydowskiego doświadczenia i żydowskiej tożsamości. To cytat. Przewodnicząca grupy Jewish Greens, skupiających Żydów w Partii Zielonych, powiedziała BBC, że rozważa odejście z ugrupowania. Pyta, co ta rezolucja miałaby zmienić dla Palestyńczyków. Co ciekawe, 4 z 5 posłów Zielonych odmówiło poparcia uchwały, w tym były lider partii. Sam obecny lider Zielonych, Zak Polański, chciał najpierw wprowadzenia zmian do tej rezolucji, innymi słowy rozmiękczenia jej. Ostatecznie nie brał udziału w debacie, nie głosował, on sam jest Żydem, podkreślmy, sugerował wcześniej, że uważa syjonizm za formę rasizmu, a to, co robi Izrael w Palestynie, nazwał ludobójstwem.
0: No bardzo mocne to porównanie, zestawienie Zielonych z Hamasem. Jakbyśmy jeszcze do tego dorzucili zielony kolor kojarzący się z Irlandią, no to tutaj też można by takich nastrojów antyizraelskich się doszukiwać, chociażby w kontekście ostatniej rywalizacji sportowej pomiędzy Irlandią a Izraelem, no bo piłkarze reprezentacji Irlandii dosyć jednoznacznie wykazali protest wobec polityki Izraela. Przy okazji tego spotkania, prawda?
1: Czy grać z Izraelem, czy nie? To pytanie w Irlandii było gorąco dyskutowane i chyba większość głosów jednak skłaniała się ku opcji nie grać. Mecz Ligi Narodów zbojkotował na przykład bramkarz Gavin Bazunu. Powiedział, moja decyzja wynika wyłącznie z przekonania, że zabijanie niewinnych ludzi jest czymś złym. Podczas pierwszego spotkania Irlandczycy odmówili uściśnięcia ręki rywalom, znacząco pochylili głowy na znak żałoby podczas odgrywania izraelskiego hymnu. Wczoraj konferencja prasowa przed rewanżem odbywała się w nerwowej atmosferze. Jeden z dziennikarzy izraelskich oskarżył piłkarzy Irlandii o rasistowskie wyzwiska. Nie jesteśmy w stanie tego, szczerze mówiąc, niezależnie zweryfikować. Tę konferencję w każdym razie zakończono gwałtownie, zakończono przed czasem. To są nastroje, które w Irlandii są dosyć powszechne. Irlandczykom ta historia Palestyńczyków walczących o własną państwowość łączy się, rymuje się z ich własną historią, historią walki o ich własną irlandzką państwowość, z tą opowieścią o kolonializmie, opowieścią o Dawidzie i Goliacie, opowieścią o ciężkim bucie Wielkiej Brytanii i o walce o to, żeby ten but się uniósł. Jakiś czas temu byłem w Dublinie podczas wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa. Relacjonowałem dla państwa sporą demonstrację skierowaną przeciwko prezydentowi USA, który również w Irlandii, delikatnie rzecz ujmując, wielkiej grupy zwolenników nie ma. No i tam rzeczywiście sporo transparentów przeciwko Trumpowi, ale szczerze mówiąc powiedziałbym, że nawet na demonstracji, która formalnie, nominalnie skierowana była przeciwko prezydentowi USA, większość transparentów, większość znaków jednak zawierała akcję, zawierała hasła pro-palestyńskie, tudzież antyizraelskie.
0: O nastrojach na wyspach związanych z napięciem na Bliskim Wschodzie opowiadał Adam Dąbrowski. Adam, bardzo ci serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: A daleki zasięg i sprawy międzynarodowe po godzinie 17:00 Kuba Benedyczak o Brazylii będzie nam opowiadał, a już niebawem serwis.

0: I zrobiła nam się godzina 17. Popołudniówka. Poniedziałek, 5 października. Czas na kolejny serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Wracamy do sprawy ataku na turecki transportowiec, do którego doszło na Morzu Czarnym. Według prezydenta Ukrainy atak na statek z użyciem dwóch dronów przeprowadzili Rosjanie. Wołodymyr Zełenski napisał na platformie X, że w ataku zginął kapitan jednostki. Na pokładzie statku znajdowali się obywatele Azerbejdżanu i Indii. Program Ceny Paliwa Niżej powinien przynajmniej w najbliższych dniach ustabilizować ceny na stacjach, przewiduje analityk rynku Rafał Zywert.
2: Ten poziom cen powinien być względnie stabilny w tym tygodniu. Natomiast w dalszym ciągu, w dłuższym okresie, no kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
1: Resort Energii ogłosił już maksymalne ceny paliw na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79 zł, benzyny 98 7,66 zł, a litr oleju napędowego 7,82 zł. Pakiet CPN nie obejmuje autogazu, który kosztuje teraz średnio 3,26 zł. Analitycy przewidują, że w tym tygodniu autogaz podrożeje o kilka groszy. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa mają sprawdzić, jak doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy włamali się do systemu służącego do obsługi klientów oraz do kilku skrzynek pocztowych pracowników portalu. Wśród wykradzionych danych są najpewniej imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu.
3: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informację. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
1: Serwis apeluje jednak do klientów o zachowanie czujności. Zaleca również zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na rządowej stronie gov.pl. Polskie wojsko w mundurach według nowego wzoru. Panterę, wzór, który ma już 33 lata, zastąpi ryś. Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, nowy strój został zaprojektowany tak, by skuteczniej rozmywać sylwetkę i pozwolić żołnierzowi pozostać niewidzialnym jak najdłużej. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i dużo trudniej jest je dostrzec w nocy przy użyciu noktowizorów. Ponadto nowe mundury mają być wytrzymalsze i wygodniejsze. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
1: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Szef MON zapowiedział, że w przyszłym roku na nowe mundury zostanie wydany co najmniej 1 mld zł. Rząd Danii ogłosił plany dotyczące znaczącego ograniczenia produkcji mięsa i wyższych kar dla hodowców niedbających o dobrostan zwierząt.
5: Premierka Danii Mette Frederiksen ogłosiła początek prac nad czterostronnym porozumieniem w sprawie świń. Rządzący, hodowcy, organizacje ochrony zwierząt i przedstawiciele przemysłu mięsnego mają opracować rozwiązania dotyczące znaczącego ograniczenia produkcji wieprzowiny, poprawy dobrostanu zwierząt i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego wszystkim, którzy pracują w branży mięsnej. Kwestia hodowli świń jest w Królestwie jednym z wiodących tematów politycznych, a tegoroczne wybory parlamentarne zostały nawet nazwane świńskimi. Dania jest 6. największym producentem wieprzowiny w Unii Europejskiej, a sam świń jest w tym kraju 2 razy więcej niż obywateli. Wprowadzone ograniczenia będą miały niebagatelny wpływ na całą gospodarkę, dlatego temat budzi ogromne zainteresowanie społeczeństwa. Dla Radia 357 Agata Komosa-Styczeń, Dania.
1: W styczniu 2030 roku Dania wprowadzi pierwszy na świecie podatek od emisji CO2 na hodowców bydła, świń i owiec.
0: Mam takie przekonanie, że zdanie samych świń jest więcej niż obywateli może być wykorzystywane w sposób odbiegający od intencji autora tegoż zdania.
6: Nie idźmy tą drogą. Poproszę prognozę pogody.
0: Prognoza pogody jest taka, że w nocy na południu kraju bezchmurnie, w centrum i na północy z kolei zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie, około 8 na przeważającym obszarze kraju, do 11 nad samym morzem, a więc przed nami dosyć ciepła noc, chociaż w Kotlinach Karpackich możliwe spadki temperatury do minus 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny.
7: Radio 357.
0: 510 357 357. Bardzo dużo wiadomości od Państwa związanych z Dniem Patrona, ze wspieraniem, ze wspomnieniami, kiedy Państwo dołączyli do wspierania Radia 357, do czego cały czas oczywiście zachęcamy. Zachęcamy, żeby odwiedzać naszą stronę wspieramradio357.pl i wspierać również podopiecznych Fundacji Iskierka. A już niebawem będzie więcej tematów międzynarodowych w popołudniówce Radia 357.

Jeszcze w sprawie cen dynamicznych państwo też piszą. Myślę, że te ceny dynamiczne, pisze słuchacz, nie przejdą. Jeśli McDonald's tak będzie traktował swoich klientów, przestanę do nich po prostu chodzić. I tu myślę, drogi panie, że skorzystają naprawdę wszyscy. Na przykład również zdrowie po prostu skorzysta na tym nasze, jeśli będziemy mniej jedzenia fast foodowego spożywać. Z kolei pan Piotr, już tak bardziej wspomnieniowo z początków Radia 357, przypomina, jak przy rozruchu Radia 357 pan Kuba prowadził pierwszą świąteczną licytację na platformie Open FM. Ta determinacja upewniła mnie wtedy, że to wypali, zazdroszczę i wspieram od samego początku, pisze pan Piotr. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dużo tych wspomnień, one pewnie będą nam jeszcze przez jakiś czas towarzyszyć. No a my lecimy dalej. Niebawem Kuba Benedyczak i o wyborach w Brazylii będziemy rozmawiać w dalekim zasięgu.

0: Revolution Radio. No, my takie Revolution Radio robimy od 5 lat. Czy szanowny pan pamięta początki Radia 357?
1: Coś tam pamiętam.
2: Coś się zdarzyło.
0: Coś się zdarzyło, tak? Ale pan słuchał od początku?
1: Słuchałem, bardzo się ucieszyłem, kiedy gruchnęła wiadomość, że powstanie takie radio. Nawet się ucieszyłem, jak były przecieki. To już wtedy się cieszyłem.
0: No i jest w tym radiu miejsce na sprawy międzynarodowe, a więc słuchamy. Zdaje się, że do Brazylii udajemy się, tak?
1: Tak, bardzo daleko.
3: Daleki zasięg.
1: Do Brazylii dlatego, że mamy za sobą pierwszą turę wyborów prezydenckich, chociaż nie tylko, ale o tym powie nasz gość, bo to jest sprawa dość skomplikowana. Skoro pierwsza tura, to jest oczywiste, że kandydat nie został wyłoniony. Było ich dwóch, Flavio Bolsonaro oraz Luiz da Silva. Luiz Lula da Silva, przepraszam, a to jest trudna zbitka, niełatwa do wypowiedzenia. W każdym razie tam była różnica głosów 2% i w związku z tym 25 października obaj panowie zmierzą się ponownie. I jeżeli państwo chociaż trochę znają historię Brazylii, to od razu przeczuwają, że pojawią się od razu tematy zemsty, więzienia, amnestii, no i niestety Donalda Trumpa. A o tym wszystkim opowie Bartłomiej Znojek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: To może zapytam najpierw o dwóch kandydatów. Jeden, chciałem powiedzieć, stary, drugi młody, ale jeden jest rzeczywiście starszym panem, a drugi jest panem w średnim wieku. Duża różnica. Powiedzmy coś o nich, o tych dwóch.
4: No tak, Lula ma 80 lat. To były już jego 7 wybory. Natomiast walczy o swoją 4. kadencję. Jest oczywiście przede wszystkim znany z tego, że ma na koncie, można powiedzieć, wyciągnięcie ogromnej części społeczeństwa brazylijskiego z biedy. To jest na jego sztandarach. Jest oczywiście bardzo rozpoznawalnym przywódcą na świecie, takim, który próbuje jakoś uzyskać dla Brazylii silniejszy głos, jeżeli chodzi o arenę międzynarodową. Natomiast jego rywalem jest najstarszy syn poprzedniego prezydenta, Jaira Bolsonaro, Flavio, który ma trochę więcej niż połowę wieku Luli i który reprezentuje część konserwatywną sceny politycznej, która uzyskuje na sile i on obiecuje przede wszystkim powrót do dziedzictwa swojego ojca i między innymi kładzie duży nacisk na to, żeby walczyć z przestępczością i rozwiązać problem zadłużenia, który dotyka Brazylijczyków.
1: Od Luli bym chciał zacząć drogą starszeństwa, dlatego że Lula to by była, jeżeli on by zwyciężył w tej drugiej turze, to to by była jego 4. kadencja z jedną przerwą, zresztą w której siedział w więzieniu. I moje pytanie, które się, nawet jak ktoś nie zna realiów brazylijskich i tej polityki, i tej historii, dlaczego ten 80-letni człowiek nie wpadł na pomysł, że jednak pomimo swojego wielkiego dziedzictwa, no bo jest z tego znany, że wyciągnął setki milionów ludzi z ubóstwa. Dlaczego nie wpadł na pomysł, że w konkurencji z o wiele młodszym człowiekiem jednak warto ustąpić miejsca i wystawić kogoś młodszego ze swojej partii?
4: No, problem polega na tym, że nie ma alternatywy dla niego. On jest liderem lewicy brazylijskiej i właściwie nie ma kogoś, kto by był w stanie pociągnąć ten ruch. Była taka sytuacja, oczywiście jak siedział w więzieniu i zastąpił go jako kandydat lewicy Fernando Haddad, natomiast bez sukcesu. Więc to, że Lula, mając 80 lat, startuje, wynika z tego po prostu, że właściwie on tylko ma szansę spróbować jakoś utrzymać ten bastion lewicy w Ameryce Południowej.
1: Czyli to trochę brzmi jak Partia Demokratów w Stanach Zjednoczonych, że nie bardzo widać tam kogoś, kto mógłby podjąć wyzwanie z Republikanami.
4: Jeżeli poczytać różne komentarze dotyczące wyników, to jest bardzo dużo takich spostrzeżeń porównujących sytuację w Brazylii z sytuacją w Stanach Zjednoczonych i prezydenta Lulę z Joe Bidenem, więc rzeczywiście te zestawienia są tutaj uprawnione, które też wynikają z pewnych relacji, napiętych relacji między obecną administracją a Lulą, bo Donald Trump może teraz tak otwarcie nie wspierał Flavio Bolsonaro, ale jednak w zeszłym roku pokazał, że jest mu bardzo blisko do rodziny Bolsonaro i najchętniej widziałby w Brazylii prezydenta, który reprezentuje akurat tę część sceny politycznej.
1: Tak, to o to z pewnością za chwilę zapytam, ale skoro pan wspomniał Bidena, to nie mogę nie spytać, czy Lula jest tak samolotny jak Biden w swojej ostatniej kadencji i kampanii wyborczej.
4: Myślę, że Lula akurat lepiej wygląda pod względem lotności. Zresztą jeżeli zobaczyć, w jaki sposób prowadził kampanię, jak wyglądał, ewidentnie jego celem było pokazanie, że ma siłę, że ma witalność i mimo swojego wieku jest w stanie rządzić kolejną kadencję prezydencką.
1: Dobrze, to Flavio Bolsonaro 47%, Lula 45%. Proszę powiedzieć, bo to wygląda na to, że szykuje nam się kolejny bardzo prawicowy, taki libertariański pod względem poglądów gospodarczych, jak się jest zresztą multimilionerem, to łatwo mieć takie poglądy, przywódca w Ameryce Łacińskiej, chce walczyć z przestępczością i ciąć wydatki budżetowe. No to brzmi bardzo znajomo i tak bym powiedział wtórnie.
4: W ogóle powiedzmy o tym, że Flavio Bolsonaro niekoniecznie był faworytem pierwszej tury i to, że on zyskał więcej głosów, było dużym zaskoczeniem, ale wynika z tego, że on jednak się okazał tym kandydatem, który najbardziej przekonał wyborców, też swoich konkurentów z prawej strony sceny politycznej, jako ten, który ma największe szanse, żeby zwyciężyć. Natomiast oczywiście jego program przypomina propozycje, które znamy z Salwadoru, z prezydenta Bukele, bo to właściwie jest, można powiedzieć, pomysłodawca tego, żeby zaostrzyć walkę z przestępczością, otwierać jakieś mega więzienia i rządzić twardą ręką, jeżeli chodzi o sferę bezpieczeństwa.
1: Mega więzienia, przepraszam, myślę, że panu przerywam, o zaostrzonym rygorze, takie, w których ma być pół niewolniczo, bym powiedział.
4: Można powiedzieć, że takie pokazowe więzienia, gdzie te środki bezpieczeństwa są zaostrzone i które są symbolem tej drakońskiej walki z przestępczością. Natomiast oczywiście ja też patrzę na te propozycje trochę jako receptę na sukces, która nie tylko się sprawdziła w Salwadorze, ale choćby w Kolumbii, czy w Peru ostatnio w wyborach, czy w Chile, gdzie przywódcy widzą, że można łatwo zdobyć głosy, proponując takie rozwiązania, tym bardziej, że percepcja bezpieczeństwa, bo nawet nie chodzi tyle o to, że ta przestępczość rzeczywiście jest taka wysoka, ale sama percepcja społeczna sprawia, że jednak jest duże przekonanie, że problem niskiego bezpieczeństwa jest najważniejszym problemem społecznym w wielu państwach, w tym Brazylii.
1: Kiedy ojciec obecnego kandydata został skazany na 27 lat więzienia, Donald Trump nazwał to straszną rzeczą. Chwilę później wprowadził cła, inne obostrzenia. Ja się zastanawiam, czy rzeczywiście oprócz pewnego rodzaju zbieżności ideologicznej, o ile w ogóle można tak mówić w przypadku Trumpa, i pewnie jakichś wspólnych interesów na niwie rodzinnej, prywatnej, to co zmienia się realnie w polityce Brazylii wobec Stanów Zjednoczonych w momencie przestawienia wajchy, to znaczy z prezydenta lewicowego na prawicowego?
4: No na pewno można się spodziewać zacieśnienia relacji ze Stanami Zjednoczonymi, powrotu do traktowania Stanów Zjednoczonych jako partnera priorytetowego, tak jak było za rządów Jaira Bolsonaro. Natomiast można powiedzieć o tym zbliżeniu ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami, które teraz są blisko z administracją Trumpa, czyli Argentyną, czyli Izraelem. Natomiast niekoniecznie zmieni to coś w relacjach z Chinami, które są bardzo ważnym partnerem handlowym Brazylii, właściwie największym partnerem. Nie spodziewałbym się też na przykład zmiany relacji z Rosją, która jest strategicznym partnerem Brazylii, czy rządzi Lula, czy rządził wcześniej Jair Bolsonaro.
1: Czyli właściwie jeśli chodzi o tę antantę antyamerykańską, chińsko-rosyjską, no to tu, jak rozumiem, na tej niwie niewiele się zmienia i też tym samym Stany Zjednoczone nie mają aż takiego pożytku z Brazylii. No oprócz, jak rozumiem, współpracy przeciwko gangom narkotykowym i zorganizowanej przestępczości.
4: Tak, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to oczywiście w przypadku, gdyby Flavio Bolsonaro objął prezydenturę, można się spodziewać zacieśnienia tej współpracy. Zresztą tutaj to było jedno z pól z napięć między obecnym rządem Brazylii i administracją Trumpa, ponieważ władze Stanów Zjednoczonych uznały dwa największe gangi brazylijskie jako organizacje terrorystyczne, co od razu wzbudziło obawy, między innymi wyrażane przez prezydenta Lulę, że to jest zagrożenie dla suwerenności, bo Stany Zjednoczone mogą używać tego argumentu do prowadzenia jakichś działań na terytorium Brazylii. Natomiast jest tutaj pole do współpracy, na przykład jeżeli chodzi o surowce krytyczne. Dlaczego? Dlatego, że Stany Zjednoczone widzą w ogóle w całym regionie Ameryki Łacińskiej ogromne możliwości, żeby zacieśniać współpracę właśnie w tej sferze, żeby budować trwałe łańcuchy dostaw. Brazylia tutaj jest jednym z kluczowych producentów metali ziem rzadkich i już takie porozumienia zostały zawarte w zeszłym roku, więc jest tutaj duży potencjał do współpracy i tutaj też nie ma za bardzo różnicy, czy to byłby Lula, czy to byłby Flavio Bolsonaro. Te możliwości współpracy gospodarczej akurat w tej sferze na pewno rozwijałyby się w przypadku obu prezydentów.
1: To moje ostatnie pytanie, chociaż aż się boję, bo została nam minuta, ale może się panu uda. To jest przyczyna tej fali prawicowej, która przechodzi przez Amerykę Łacińską, którą pokolenie ludzi, takich jak pan czy ja, mniej więcej urodzonych w latach 80., kojarzy jako kontynent mocno sympatyzujący z lewicowymi odłamami, a tutaj jeden po drugim przychodzą politycy charyzmatyczni, ale z zupełnie przeciwnej strony.
4: Jednym z powodów tego sukcesu to jest to, że w ogóle że były rządy lewicowe i jest taki trend odrzucania tych obecnych rządów, ponieważ nie spełnia on obietnic. Natomiast to znaczenie kwestii bezpieczeństwa, wzmocnienia walki z gangami wobec z rosnącą przestępczością narkotykową na pewno daje dużą przewagę kandydatom reprezentującym prawicę, bo oni budzą większe zaufanie, jeżeli chodzi o możliwość walki z tym problemem. I tutaj mamy właściwie tylko dwa duże państwa, można powiedzieć lewicowe, które zostały w tym momencie w regionie, to jest Meksyk i Brazylia. Więc teraz na szali leży tak naprawdę to, czy Brazylia pójdzie w tę stronę, w którą poszło kilka dużych państw regionu.
1: To ja aż miałbym ochotę powiedzieć, że kibicuję Meksykowi i Brazylii, ale zobaczymy, jak się to wszystko skończy. Bartłomiej Znojek, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
0: A rozmawiał Kuba Benedyczak. W popołudniówce już niebawem sport.

0: trwa turniej WTA w Pekinie, ale przed nami bardzo ważne wydarzenia piłkarskie tego wieczoru, o czym więcej Mateusz Kuśniewski.
1: Dwa mecze piłkarskich reprezentacji Polski zobaczą dziś kibice i co może paradoksalne, ten ważniejszy i w teorii ciekawszy rozegra nasza młodzieżówka. Prowadzona przez Jerzego Brzęczka kadra U21 wygrała jak dotąd wszystkie spotkania eliminacji Euro, ale wciąż nie może być pewna awansu na turniej, a to dlatego, że Włosi, z którymi biało-czerwoni zagrają dziś w Peskarze, zgromadzili tylko o 3 punkty mniej. Polacy są faworytami, wystarczy im remis, by niczym się nie martwić, ba, nawet porażka jednym golem nie sprawi, że spadną z pierwszego miejsca. Ale i tak trzeba jeszcze o ten awans powalczyć. Jeszcze nic nie jest przesądzone. Co jest tajemnicą dobrych występów naszej młodzieżówki? Na to pytanie odpowiedział w TVP Sport selekcjoner Jerzy Brzęczek.
2: No, mamy pewne zasady w naszym postępowaniu, co bardzo często ćwiczymy na zajęciach, żeby zawodnicy mieli, co jest bardzo ważne, taki nawyk. Jak się mamy zachować w takich sytuacjach? Ponieważ zawsze polega jeden problem na kadrze z tym, że ci zawodnicy przyjeżdżają z różnych klubów, z różnych filozofii od trenerów. I cała jak gdyby no, taka najważniejsza kwestia polega na tym, żeby oni na te parę dni, jak są na kadrze, zapomnieli o tym ewentualnym przekazie, myśleniu, jak niekiedy to się tak, co jest rzeczą normalną, może zdarzać jakieś różnice w tym, co my chcemy, tak?
1: I z takimi problemami mierzą się wszystkie drużyny narodowe na świecie. Jedne rozwiązują je lepiej, drugie gorzej. A dziś nasza młodzieżówka arcyważny mecz z Włochami rozpocznie o 18:15. Tymczasem dorosła kadra, ta z większą liczbą problemów, też dziś zagra. Podopieczni Jana Urbana mają na tym zgrupowaniu sporo zakrętów. Remis z Bośnią i Hercegowiną na narodowym, potem wysoka porażka ze Szwedami na wyjeździe i wysokie zwycięstwo z Rumunią u siebie aż 6-0. Ale niech ten wynik nie uśpi naszej czujności, bo wciąż nasza sytuacja w Lidze Narodów jest nie do pozazdroszczenia. Po 3 kolejkach w grupie B4 z dorobkiem 7 punktów prowadzą Szwedzi, drugie miejsce zajmują Bośniacy, a Polacy są dopiero 3 z dorobkiem 4 oczek. Dlatego dzisiejszy mecz z Bośniakami, w którym zagramy bez pauzującego za kartki Roberta Lewandowskiego, jest tak ważny. Mamy Marcina Bułki, który ostatnio w naszej kadrze jest podstawowym bramkarzem.
3: Grałem 3 mecze, jutro jeszcze jest kolejny ważny, może pewnie najważniejszy, ale czuję się dobrze. Wróciłem też po długiej kontuzji. Po pierwszym meczu z Bośnią, jak patrzyłem trochę wstecz, to równo rok chodziłem o kulach. W tym roku mogłem wyjść na Stadion Narodowy i zagrać w bramce reprezentacji, więc to cieszy. Robię wszystko, żeby grać. Na pewno moim celem jest gra w kadrze.
1: Do celów dorzuciłbym też zwycięstwo. Dziś w Zenicy, na stadionie, który lata świetności ma już dawno za sobą, nie tylko sam stadion jest problemem, nawierzchnia też, mówi Jan Urban.
4: Przeciętna murawa. Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po nie wiem, ostatnim meczu czy treningu jakimś, nie wiem, bo no te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie. Te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy.
1: Oby po meczu ta murawa nie stała się dla Polaków wymówką. Początek o 20:45. O tej samej porze rozpoczną się też inne mecze w Lidze Narodów. Nie ukrywajmy, niektóre zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie. Piłkarsko z pewnością bardziej niż spotkanie biało-czerwonych. Francja kontra Belgia, Włochy kontra Turcja. Będzie na czym dziś oko zawieść. Nie nudzili się dziś fani tenisa, oj nie. Cały świat mówi o wyczynie Igi Świątek, która awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Przegrywała z Chorwatką Doną Vekić 3-6, 2-5. Rywalka serwowała na zwycięstwo w meczu, ale ostatecznie to Polka po niesamowitym boju spotkanie wygrała. 7-6 w drugim secie, 6-2 w trzecim i oto jest niespodziewany awans. Gorzej u Huberta Hurkacza oczywiście, który na półfinale zakończył udział w turnieju ATP 500 na twardych kortach w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Alexem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6, 2-3. Przykre obrazki jeszcze w innym spotkaniu. Rosjanin Daniil Miedwiediew został zdyskwalifikowany za trafienie piłką jednego z kibiców podczas półfinałowego meczu turnieju ATP 500 również w Pekinie. Przegrywał wówczas z Nowakiem Dżokowiczem 5-7, 3-5. Komentatorzy w szoku.
5: Well, can you believe it? No real protest from Daniil Medvedev, but it's hard to argue with the decision from Mohamed Layani and the ATP supervisor there.
1: nie utrzymał Miedwiediew nerwów na wodzy. Po decyzji sędziego nie protestował, bo nie było o co się kłócić. Na koniec wieści kolarskie. Nie najlepsze. Katarzyna Niewiadoma Fini nie wystąpi w zaplanowanej na jutro sztafecie mieszanej elity Mistrzostw Europy w Lublanie. Zabraknie jej też w jeździe indywidualnej na czas, tak poinformował Polski Związek Kolarski. Trzykrotną medalistkę Mistrzostw Europy zastąpi w sztafecie Nadia Hartmann. Ostatniego dnia mistrzostw, w środę, w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet, Polskę będzie reprezentowała tylko Dominika Włodarczyk. Przypomnę, że w sobotę Niewiadoma Fini zajęła 6. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego. Polkę z walki o medal wykluczył upadek kilkaset metrów przed metą. I to już wszystkie wiadomości sportowe. Dziękuję Państwu za uwagę. Sport w 357 wróci jutro po 7.
6: Radio 357.

0: Dużo mówiliśmy kilka minut temu, zanim zaśpiewali Gossip, o wyczynach, dokonaniach sportowych. No to teraz troszkę czas porozmawiać o dokonaniach naukowych, skoro zaczęliśmy Tydzień Noblowski. Dziś Komisja Noblowska przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Otrzymali ją Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za odkrycia dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. A co to dokładnie oznacza, opowie nasz kolejny gość w popołudniówce, pan profesor Jakub Drożak z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam, panie profesorze, dzień dobry.
1: Witam pana, witam radiosłuchaczy.
0: No, ilekroć zaczyna się ten Tydzień Noblowski, pojawia się nagroda w dziedzinie fizjologii lub medycyny, to jest moment, w którym trzeba poprosić ekspertów, żeby wytłumaczyli nam, na jakim jesteśmy obecnie poziomie, jeśli chodzi o te odkrycia medyczne i co to dokładnie dla nas zwykłych Kowalskich oznacza. Odkrycia dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki.
1: No, zagadnienie wydaje się na pierwszy rzut oka skomplikowane. W rzeczywistości nie jest ono aż tak bardzo trudne do zrozumienia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może warto tutaj zauważyć na samym początku, że jest to wyróżnienie badań raczej z zakresu fizjologii, badań podstawowych, które są wykorzystywane w badaniach fizjologicznych, w tym wypadku szczególnie pracy mózgu, niż samej medycyny stricte. Także to są tutaj Komitet Noblowski zdecydował, że w tym roku doceni badania podstawowe i ich wykorzystanie w badaniach fizjologicznych, co oczywiście zawsze w konsekwencji prowadzi do dużego postępu medycyny, ponieważ medycyna wykorzystuje w praktyce tą wiedzę, którą zdobywamy w badaniach podstawowych. Więc
0: ta metoda, jak sobie tutaj czytam, przyczynia się do lepszego zrozumienia mechanizmów chorób neurologicznych i psychiatrycznych.
1: Może w ten sposób możemy to do tego podejść. To jest narzędzie badawcze. Zespół niemieckich, właściwie amerykańskich, niemieckich uczonych został tutaj wyróżniony za badania nad tak zwanymi kanałami jonowymi bramkowanymi światłem. Bramkowanymi, to znaczy takimi kanałami jonowymi, które są włączane bądź wyłączane za pomocą światła. I te kanały na początku zostały odkryte w glonach, w takich bardzo prymitywnych organizmach, które wykorzystują te kanały do wyczuwania światła. Także niektóre wykorzystują do produkcji energii, ale to jest jakby zagadnienie na inny czas do dyskusji. Aha. I te kanały jonowe to są po prostu

0: mają tą cechę, że właśnie można, że reagują na światła, są światłoczułe i to czyni je niezwykłe. Niezwykłymi. Badacze z Niemiec i z Ameryki, te osoby, które dzisiaj zostały wyróżnione, one wykorzystały ten fakt, istnienie takich kanałów, jako narzędzie do sterowania pracy neuronami, czyli tymi podstawowymi komórkami ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Od dawna próbowano prowadzić różnego rodzaju prace badawcze nad mózgiem, mające na celu lepsze zrozumienie, jak mózg funkcjonuje. I najlepiej było, czy zakładano, że jeżeli będziemy w stanie na przykład włączyć bądź wyłączyć jakąś partię mózgu, jakąś część neuronów, no to będziemy lepiej rozumieć, jakie znaczenie ta część mózgu ma. No to oczywiście jest bardzo istotne, dlatego że musimy wiedzieć, czy powinniśmy wiedzieć, jakie poszczególne rejony mózgu za co odpowiadają, jakie funkcje pełnią, jakie mają znaczenie w naszej fizjologii. W dawnych czasach wykorzystywano takie wydarzenia przypadkowe, jak na przykład przypadkowe uszkodzenia mózgu w wyniku jakiegoś urazu, które nie prowadziły do śmierci osoby, natomiast uszkadzały pewne rejony mózgu, co pozwalało na zidentyfikowanie roli tych neuronów, które umierały w wyniku tych urazów. Czy to było na przykład postrzał, czy to było jakiś nieszczęśliwy uraz, który powodował uszkodzenie mózgu. Natomiast obecnie dąży się właśnie do tego, i to wyróżnienie właśnie pozwala na to, że precyzyjnie możemy wyłączać poszczególne neurony i to w sposób mało inwazyjny, za pomocą światła. Oczywiście nie u ludzi, a w modelach badawczych, takich jak na przykład mysz.
1: Panie profesorze, to jeszcze zapytam, bo jak czytam, wyróżnieni Nagrodą Nobla zdobywali już za swoje osiągnięcia inne statuetki, między innymi The Brain Prize oraz Nagrody Laskera. To są takie wyróżnienia, które poprzedzają bardzo często Nagrodę Nobla. Czy w tym roku też eksperci i obserwatorzy próbowali jakoś przewidzieć, kto ma szansę na zdobycie tego prestiżowego wyróżnienia? Czy pan na przykład miał swój typ na zwycięzcę, na laureata Nagrody Nobla?
0: Jak w każdej takiej konkurencji, eksperci zawsze próbują przewidzieć, kto zdobędzie Nagrodę Nobla. To jest bardzo trudne zadanie, z tego względu, że naprawdę jest bardzo wiele zespołów badawczych, bardzo wielu zasłużonych naukowców, którzy powinni dostać Nagrodę Nobla ze względu na wagę tych osiągnięć dla ludzkości, a jej nie otrzymali. Na przykład taki zespół amerykańskich naukowców, którzy odkryli limfocyty B i T, te komórki układu odpornościowego, które realizują tak zwaną odporność nabytą, te, które uczą się rozpoznawać patogeny wnikające do organizmu i które następnie pamiętają o tych patogenach i które zapewniają nam bezpieczne funkcjonowanie w złowrogim dla nas otoczeniu, złowrogim pod względem bakterii, wirusów, a także nowotworów. I te osoby prowadziły te badania w połowie lat 50., 60. i na podstawie ich badań rozwinęła się cała gama badań immunologicznych, tak naprawdę cała immunologia praktycznie się na tym opiera obecnie. Także terapie immunoonkologiczne się na tym opierają. Natomiast te zespoły, ten zespół nie został dotychczas nagrodzony i to był mój typ, dlatego tak się tutaj rozgaduję trochę o tych osobach. To był mój typ, ale nie dostali nagrodzenia.
1: Bardzo dobrze, że pan o tym wspomniał, bo oczywiście te osiągnięcia w dziedzinach fizjologii, medycyny są o wiele bardziej obszerne niż tylko zwycięzcy. Profesor Jakub Drożak, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo panu serdecznie za tę rozmowę dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: I dodam,
0: przyjemność po mojej stronie.
1: Dodam, że jutro poznamy laureatów z dziedziny fizyki, w środę z chemii, w czwartek literackiej Nagrody Nobla, a w piątek laureata pokojowej Nagrody Nobla.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: A skoro zaczęliśmy rozmawiać o Nagrodzie Nobla, to płynnie przejdźmy do naszych nagród rodzimych. Literacka Nagroda Nike 2027 przyznana. Więcej o niej dzisiaj w Placu na Rozdrożu. Maciej Makselon będzie rozmawiał ze swoim gościem. Dzień dobry, Macieju.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawialiśmy dzisiaj w popołudniówce też o cenach dynamicznych, jak one potrafią się zmieniać z uwagi na sytuację. I wczoraj właśnie w związku z Nagrodą Nike zauważyłem, że książka Szczepana Twardocha przed przyznaniem kosztowała nam chyba 39 zł. I zaraz po ogłoszeniu zwycięzcy ona skoczyła o 50%.
1: No proszę, to zaskakujące, tego nie zauważyłem. Wiem za to, że nie da się jej w tym momencie kupić w większości sklepów online. Można zainwestować w przedsprzedaż. To znaczy wszystko wyprzedało się chyba na pniu. Przynajmniej w dwóch księgarniach online widziałem taką zależność, ale to też nie jest nic nowego. Nagroda Nike to jest chyba jedyna nagroda literacka w naszym pięknym kraju, która dalej sprzedaje książki w takich nakładach.
0: Maciej, króciutko, z kim będziesz dzisiaj rozmawiał i w którą stronę rozmowa pójdzie?
1: W którą stronę pójdzie, nie mam pojęcia i to jest najwspanialsze. Będę rozmawiał z Justyną Sobolewską, czyli wspaniałą krytyczką literacką, publicystką, która zapewne o tegorocznym werdykcie powie nam dużo, dużo ciekawych rzeczy.
0: Maciej Makselon zaprasza na plac na Rozdrożu po 21:00. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Popołudniówka 357.
0: Plac na Rozdrożu o 21:00 do Wigilii, natomiast jeszcze trochę zostało, jeszcze 80 dni trzeba poczekać, ale jak zaraz przekona państwa Tomasz Jeleński, to ten nastrój przedświąteczny jest wcześniej niż Plac na Rozdrożu o 21:00, bowiem w niektórych miejscach to przedświąteczne odliczanie rozpoczęło się bardzo szybko, mamy przecież początek października.
3: Świąteczna atmosfera? Czemu nie? Z głośników w sklepach sączy się już ten hit. Last Christmas. A jak komuś nie podoba się Last Christmas po angielsku, to może wybrać sobie nieco bardziej stonowaną wersję alpejską. Letzte Weihnacht hab ich mein Herz dir geschenkt. A tu dzwoneczki i można spróbować specjałów przedświątecznie.
4: Pierniczki własnej roboty, 6 zł za sztukę.
5: To jest przesada.
6: Za wcześnie, prawda? Za wcześnie.
3: Zawsze lepiej za wcześnie niż za późno. No gwiazdki szykują się w stolicy. Nawet śnieg nie zaczął jeszcze pruszyć, a tu można już świąteczne ozdoby kupić.
7: Łańcuch na choinkę.
3: I w Poznaniu też widać przygotowania. Będą tu iluminacje świetlne, zapowiada Paulina Itczak z Urzędu Miasta.
8: Chcielibyśmy, aby spacer właśnie po świątecznym Poznaniu stał się w tym roku taką wędrówką po legendach właśnie zapisanych w iluminacjach świetlnych.
3: A na razie w dużych sieciach handlowych szykują się na 1 listopada.
9: Ważniejsze te dynie w tej chwili, a nie bombki.
10: Jeżeli chodzi o takie świąteczne, to już widziałem takie przebrania na Halloween tak zwane.
3: I jest już w czym wybierać.
11: Chryzantemy, to wiadomo, w doniczkach. Wrzosiec.
12: 19, to jest bukiet chryzantem.
3: Znicze z knotami i na baterię.
13: 10 godzin palenia.
14: 36 godzin palenia albo 13,99.
15: Znicze tradycyjnie, nie? Kwiaty, a może jakiegoś wrzosa kupię.
3: A wracając do świąt Bożego Narodzenia, jak to mawia klasyk, jest magicznie.
16: Te są przepiękne, naprawdę. Choinki, które pod wpływem ciepła od T-Lighta zaczynają się kręcić dookoła.
17: Ogólnie święta jako święta lubię. I dekoracje wszystkie i nie ten. Ale kiczu? Nie. Mamy troszeczkę tego kiczu w tych świętach z tego względu, że mamy różne kolory. I wszystko jest takie wesołe.
3: I nie dziwi nic, bo przecież pieniądz rządzi światem.
10: To zawsze jest tak robione, żeby przypominało, żeby zachęcało. No na tym polega. To jest marketing, żeby przypominało, żeby wracała nostalgia. To jest marketing, to jest komercja, to jest zarobek, więc co tu dużo się zastanawiać. Powiem panu szczerze, święta wielkanocne, święta Bożego Narodzenia, wiadomo, są z tej samej religii.
3: I może się zdarzyć, że gdzieś tam w głębi sklepowego regału zawieruszą się jeszcze tegoroczne czekoladowe zające wielkanocne, ale spokojnie, lada chwila zastąpią je figurki świętego Mikołaja, też z czekolady.
0: Tomek może zrobić hurtem materiał i o zbliżających się świętach bożonarodzeniowych i wielkanocnych i za chwilkę będziemy już w kolejnym obiegu wakacyjnym. No tak to bywa, że wszystko w radiu, w mediach odbywa się nieco szybciej. A gdyby chcieli Państwo jeszcze sobie zajrzeć na nasz kanał YouTube'owy, to również mamy propozycję.
5: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
0: Mówiliśmy dzisiaj na przykład o gromadzeniu zapasów, a pytanie, czy potrafimy oszczędzać, a jeśli nie potrafimy, to dlaczego? Dlaczego te drobne, codzienne wydatki potrafią pochłonąć tysiące złotych rocznie? O tym Ola Żaczek rozmawia z dr Joanną Myślińską-Wieprow z Uniwersytetu WSB Merito.
7: Coraz częściej w literaturze przedmiotu pojawia się takie pojęcie jak zdrowie finansowe. Zdrowie finansowe możemy zdefiniować jako taki pewien spokój. Nie musimy się martwić o zaspokojenie naszych bieżących potrzeb, ale też nie musimy się bać o naszą przyszłość. Czyli to jest taki stan, w którym będziemy mieć takie przekonanie, że nie musimy się po prostu o te pieniądze martwić. Myślę, że warto tutaj dodać, bo to wynika z badań, że Polacy, czy duża część Polaków twierdzi, że żeby osiągnąć zdrowie finansowe, wcale nie trzeba być bogatym. Czyli myślę, że wiele z nas po prostu ma jakąś kwotę, czy dąży do jakiejś kwoty, która właśnie da mu ten spokój, nie martwienia się, nie odczuwania lęku o swoją rodzinę, o zaspokojanie podstawowych potrzeb, ale też o przyszłość.
0: Cała rozmowa na naszym YouTube'owym kanale 357 TOK, do którego bardzo serdecznie zapraszamy.

0: No ale zanim serwis od Moniki Mędroch-Karbowskiej o 18, to jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Zbliża się Inside Seaside 13-14 listopada i ja też mam powód, żeby zaprosić 13 listopada rozmowa również dla fanów tematów kryminalnych. Michał Fajbusiewicz, dziennikarz legendarny prowadzący programu kryminalnego 997, będzie moim gościem. A co jeszcze, co tam się będzie działo? No to proszę posłuchać.
1: Przechodzimy do kolejnej rundy. Pytanie brzmi: rzeczy, które zwykle robimy na festiwalach.
2: Ping-pong.
3: Ping.
1: Brawo, jest ping-pong.
2: Chill na kanapach.
3: Ping.
1: Też tak odpowiadali nasi ankietowani?
2: Może selfiaczek z kimś znanym?
1: Sprawdźmy.
3: Ping.
1: Oczywiście.
2: Fryty belgijskie.
3: Ping.
1: Są fryty.
2: No to trambambula?
3: Ping.
1: Brawo, bardzo dobrze. No to została ostatnia odpowiedź.
2: Kupowanie winyla.
3: Ping.
1: Świetnie, świetnie. Chociaż dziwny ten festiwal. A gdzie koncerty, kino, sztuka, wystawy?
2: Nie, no to wszystko tam jest. Przecież to Inside Seaside. 13-14 listopada. Gdańsk, Amber Expo.
0: Czyli wszystko wiadomo. Widzimy się w Gdańsku w połowie listopada. A teraz minęła godzina 18, czas na kolejny serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
4: Kierowca autobusu miejskiego, który w lipcu wjechał w przejście podziemne w Warszawie, usłyszał zarzuty m.in. z prowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Autobus najpierw zderzył się z tramwajem, następnie uszkodził kilka samochodów, a w końcu zatrzymał się w przejściu podziemnym. 6 osób zostało poszkodowanych. Czesław Eś nie przyznał się do winy, otrzymał dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Saperzy rozbroili pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej. Gigantyczne bomby znaleziono na dnie Bałtyku, na wodach Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu. Każdy z niewybuchów zawiera ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, ale są neutralizowane w taki sposób, by trudno się było zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
5: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
4: Czyli wypalania ładunku wybuchowego, a potem detonowania reszty. Akcja saperów potrwa do czwartku. Komisja Europejska monitoruje doniesienia dotyczące incydentu w laboratorium w Rosji. Według rosyjskich mediów 28-letnia laborantka rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy. Kobieta zmarła w szpitalu. Rosyjskie służby sanitarne mówią o zapaleniu płuc nieznanego pochodzenia. Kilka szpitali obwodu irkuckiego zostało objętych kwarantanną. Szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego dr Paweł Grzesiowski mówi, że takie rzeczy się zdarzają.
6: Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu.
4: Służby na świecie czekają na szczegółowe informacje. Szkolenie wojskowe dla każdego posła i senatora do 60 roku życia. To pomysł Stowarzyszenia Rozwój Plus, które zapowiada złożenie w Sejmie projektu ustawy w tej sprawie. Szkolenie miałoby składać się z dwóch części, teoretycznej i poligonowej, i być obowiązkowe zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.
7: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali, więc powinniśmy dawać przykład innym i jeżeli postulujemy jako środowisko polityczne wprowadzenie powszechnego szkolenia, powinniśmy sami dawać przykład.
4: Mówi europoseł Michał Dworczyk i dodaje, że parlamentarzyści podejmując decyzję dotyczącą obywateli powinni wiedzieć, jak takie szkolenie wygląda w praktyce. Projekt ustawy Rozwoju Plus zakłada również możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. Był buszujący w zbożu, jest buszujący w kukurydzy. Ten drugi nazywa się Tusiek, ma niespełna 2 lata i stał się lokalną atrakcją. Mowa o strusiu, który uciekł właścicielowi w Jastrzębiu Zdroju. Więcej w relacji naszego reportera.
8: Emu żył wcześniej z kurami w zagrodzie. Jest płochliwy, wybiera pola, unika ludzi, dlatego tak trudno go złapać, powiedział TVP Katowice Jacek Stefaniak z Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu-Zdroju.
9: Właścicielowi też nie udaje się od dłuższego czasu go złapać. Zwierzę, co ważne, unika zabudowanych, zurbanizowanych terenów miasta, wybierając raczej tereny leśne, łąki, pola, tereny otwarte.
8: Jeśli spotkamy Tuśka, zadzwońmy do Straży Miejskiej i bądźmy ostrożni. Ptak zamiast uciekać może nas zaatakować, a kopnięcie strusia może zagrozić naszemu zdrowiu lub nawet życiu. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
4: Struś Tusiek to nie jedyny egzotyczny uciekinier spotykany w Jastrzębiu-Zdroju. Wcześniej po mieście spacerował biały kangur. Na szczęście udało się go złapać. Struś jest na razie dla służb za szybki. Na koniec chyba najważniejsza liczba ostatnich kilku dni – 3511. Tyle książek mocy ufundowali Państwo od piątku dla podopiecznych Fundacji Iskierka. Przypomnijmy, z okazji Dnia Patrona zachęcamy do wsparcia dzieci zmagających się z chorobą onkologiczną. Wystarczy, że do końca dnia zdecydują się Państwo na patronat Radia 357. Dzięki temu wspólnie ufundujemy personalizowane książeczki terapeutyczne dające chorym dzieciom moc do walki z rakiem. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wspieramradio357.pl. A za wszystkie dotychczasowe wpłaty bardzo dziękujemy.
0: Tak, i od razu patrzę. 3511. Mieliśmy cel, żeby 3500 do 18 przekroczyć. Udało się. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy i oczywiście zachęcamy, by zachęcać innych. A jeśli chodzi o pogodę, jutro czeka nas zachmurzenie małe, umiarkowane na północy kraju, okresami wzrastające do dużego. Na wybrzeżu możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura od 17 stopni na północy, przez 20 w centrum kraju, do 23 na południowym wschodzie. Na pewno ta jesień już przyszła. Letnio się.
4: Ja ją czuję i widzę.
0: Czujesz?
4: Czuję.
0: No ale to taka złota jesień, więc proszę korzystać.
10: Radio 357.
0: Krzysztof Tubilewicz, Julia Nowaczyńska, Krzysztof Zimoch, bardzo serdecznie za popołudniówkę dziękujemy. Polecamy się na przyszłość i dobrego świętowania Dnia Patrona. Jeszcze parę godzin zostało.

Dobry wieczór, za konsoletą Milena Krupińska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Witamy Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu Muzyki Prywatnej, a rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie od Two Princes i zespołu Spin Doctors. A tematem przewodnim są właśnie One Hit Wonders, czyli w wolnym tłumaczeniu takie jednorazowe przeboje. A uściślając określenie, które przylgnęło do wykonawców, którzy są znani i pamiętani głównie z jednego przeboju, często niesprawiedliwie, ale no, to temat już na zupełnie inną opowieść. Także dzisiaj zapraszamy na nostalgiczną wycieczkę do wielkich jednostrzałowców z lat 90. A lata 90. obfitowały właśnie w takie nagrania. Proszę zostać z nami.

Shakespeare's Sister i ich największy hit Stay. Utwór, który stworzył karierę zespołu i jednocześnie ją pogrzebał. Duet Siobhan Fay i Marcella Detroit. I troszeczkę tam również z tylnego siedzenia pomagał Dave Stewart, podpora, główny kompozytor grupy Eurythmics, który był wówczas mężem Siobhan Fay. I zespół, który sprawił, to znaczy inaczej, Stay i sukces tego singla sprawił, że napięcie między członkiniami zespołu tak się powiększyło, że no niestety nastąpiła implozja. Bardzo chętnie Państwa poznam również typy, jeżeli chodzi o te jednorazowe przeboje z lat 90. Łukasz.Dunajmałpa.radio357.pl, bądź oczywiście można wysyłać również tekstówki. No to lecimy dalej.

One of Us i Joan Osborne. Artystka wciąż aktywna, wciąż nagrywa kolejne płyty. Ostatni album Nobody Owns You pochodzi z 2023 roku. No, słyszeli państwo? Pewnie nie, ja również nie. Ale to jest też pewna taka cecha wspólna tych wszystkich artystów, których dzisiaj będę prezentował, przypominał, no, że właśnie z tym jednym hitem głównie są kojarzeni. W przypadku Joan Osborne była to piosenka One of Us, pochodząca z jej pierwszej debiutanckiej płyty. A w Stanach Zjednoczonych, kiedy pojawił się klip do tej piosenki, absolutnie salony kosmetyczne zostały zalane nastolatkami, które chciały sobie również przekuć nos i mieć kolczyk, tak jak właśnie Joan Osborne. Za chwilę przykład zespołu, który swoim największym przebojem zrobił sobie dużą krzywdę.

Asylum. Powstali na początku lat 80. Wypłynęli ze sprawą albumu Grave Dancers Union i wielkiej popularności grunge'u. Właśnie z tej płyty pochodzi nagranie Runaway Train, które zostało wydane na singlu w roku 93. Istnieją do dzisiaj, koncertują, nagrywają, ale tak jakby troszkę dla nikogo albo no właśnie dla tylko dla wtajemniczonych. A teraz sprawdzę Państwa znajomość oferty telewizji Viva.

Liquido i Narcotic, utwór, który no, w zasadzie do bólu był zgrywany przez niemiecką stację telewizyjną Viva w roku 96. Jeden ze słuchaczy napisał, że takim przebojem One Hit Wonder właśnie był utwór Jeke Jeke, który nawet się pojawił na liście przebojów Polskiego Radia, trzeciego programu Polskiego Radia. Ciekawe, czy redaktor zdobędzie się na odwagę. Otóż nie zdobywam się, ale za to będzie coś innego.

Crash Test Dummies. Cztery razy tak. Zawsze w tej piosence fascynowała mnie wymowa słów, która przez wokalistę Brada Robertsa jest w tym przeboju uskuteczniana, ale być może to też zadecydowało o sukcesie tego utworu, jak i również bardzo stylowy klip, bo nie zapominajmy, że jesteśmy w latach 90., kiedy MTV, a również w Europie Viva, były dźwigniami muzyki i jeżeli był dobry klip, również często to decydowało o wielkim sukcesie piosenki. Państwo zasypują mnie różnymi swoimi propozycjami tych jednostrzałowców z lat 90. Jeden ze słuchaczy nawet wysłał mi coś w rodzaju rebusa z trzema typami. No i jeden już właśnie został rozwiązany, bo to była piosenka jednoliterowa, powtórzona cztery razy, a w zasadzie trzy razy cztery, 12. Kolejna piosenka z tamtych czasów, no i chyba też kolejna piosenka właśnie jednego przeboju.

Meredith Brooks i Beach. Utwór zatytułowany słowem uznanym powszechnie za obraźliwe dotarł na drugie miejsce listy przebojów Billboardu i było to wydarzenie bez precedensu. Raczą państwo również się nie zgadzać z pewnymi moimi tutaj opiniami. Są zdania odrębne dotyczące Crash Test Dummies, że wcale to nie był zespół jednego przeboju. Shakespeare's Sister również. Liquido także. Bardzo szanuję. Czytam te wszystkie opinie, a teraz kolejne dwie piosenki z lat 90. i ja naprawdę nie jestem w stanie z pamięci przynajmniej podać innych piosenek tych zespołów.

74-75 The Connells, a wcześniej Blind Melon i No Rain. Przed nami z kolei piosenka, która pojawiła się chyba w pewnym serialu.

The Rembrandts, I've Been There For You. Piosenka, której nieśmiertelność zapewnił oczywiście serial Przyjaciele. Ja tak się zastanawiam, czy autorzy tej piosenki do dzisiaj mogą żyć z tantiemów. Właśnie tylko dzięki temu, że pojawiła się ta piosenka w czołówce Friends. A taka ciekawostka, że no, mógłby to być zespół R.E.M., bo Shiny Happy People było tą piosenką, którą producenci z NBC widzieli w czołówce, ale R.E.M. mieli jednak odrębne zdanie. Czy w Polsce były One Hit Wonders? Oczywiście, że były. Największą był Gabriel Fleszar, Kroplą deszczu, ale nasze radio coś nie lubi Gabriela, ponieważ nawet w naszej radiowej bazie nie znalazłem tego wielkiego utworu, ale za to znalazłem ten.

Rotary na jednej z dzikich plaszek. Podpowiada mi Antek Grudniewski, który już za chwilę poprowadzi swoją audycję Record Store. Piosenka ta była podpisana przez 20 lat na YouTubie jako Myslowic. Tak też się zdarza. A na zakończenie naszego spotkania piosenka bazowa w kategorii lata 90 i One Hit Wonders. Pewnie się Państwo domyślacie. Dziękuję za wszystkie głosy, za wszystkie propozycje i do usłyszenia za tydzień.

0: Dobry wieczór, mamy 19.
1: Partnerem dnia patrona Radia 357 jest nowodom.pl. Inspiracje i produkty do domu. Dystrybutor marki Duka.

Jestem w stanie założyć, że w momencie, w którym pokłócą się państwo z kimś, kiedy coś złego się wydarzy, to być może trzeba zaparzyć herbatę, albo pójść na spacer, albo pójść pobiegać, albo pojeździć na rowerze. W każdym razie porobić coś, co tę głowę oczyści. Ale jest pewna niezbyt liczna grupa ludzi, była, jest i będzie, która w takich sytuacjach sięga po gitarę, siada do fortepianu, do pianina i pisze piosenkę. I tak było w przypadku Paula McCartneya, który napisał tę piosenkę. Zresztą John, zapytany chyba w 80 roku o to, jak ta piosenka powstała, powiedział: Paul musiał mieć jakąś kłótnię z Jane Asher. I tak rzeczywiście było. Jane Asher to była ówczesna dziewczyna Paula McCartneya. Paul wtedy mieszkał w jej domu rodzinnym i się poprztykali. Ona wyjeżdżała, występowała dużo w teatrze. A on, biedny, siedział i pisał piosenki. Pisał piosenki, które później usłyszał cały świat. Grupa nagrywała tę piosenkę przez 18 godzin. To nie było jedno, dwa, trzy, cztery podejścia, to było trochę więcej, ale tę pierwszą zarejestrowano chwilkę po 14, 24 października, a 25 już właściwie była gotowa. To oczywiście fragment płyty Rubber Soul i dzisiaj tej płycie poświęcimy całą, calusieńką witrynę sklepową, a to w związku z tym, że ukazała się nowa, poszerzona, piękna wersja deluxe tej właśnie płyty z niepublikowanymi dotąd nagraniami. Ale od razu uprzedzam, to nie są nowe, nieznane dotąd piosenki, tylko są to fragmenty raczej dla koneserów, które pokazują proces docierania do tych docelowych nagrań. Ale również do tej wersji deluxe została dołączona książka, pięknie wydana książka ze zdjęciami, z historiami, również ze zdaniami zapisanymi teraz na bieżąco i od Ringo Stara, i od Paula McCartneya. 5 minut po godzinie 19:00 Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do Record Store do 19:00, a my damy państwu jeszcze 3 minuty na zaparzenie herbaty.

0: Duch Neila Younga się tutaj unosi. Bardzo, bardzo żywy. Zresztą Neil Young w ostatnim czasie wydał, nie wiem czy państwo notowali, nową płytę. To oczywiście jego piosenka Little Love, Ella Donegro i gościnnie Flock of Dimes. Mam nadzieję, że wszystko zaparzone, gotowe. Zresztą widzę, że obiady również, a chyba już o tej porze kolacje, się również szykują. Pozdrowienia dla pana Krzysztofa, który właśnie w tej chwili kolację przygotowuje. Adresy mailowe oczywiście do dyspozycji: antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl. Oczywiście również tekstówki w naszej aplikacji i Facebook i Instagram, również tam posty zapowiadające dzisiejszą audycję. Polecam, zapraszam, proszę koniecznie tam zajrzeć. 9 minut po 19:00 i chyba znów najgłośniejsze nazwisko ostatnich tygodni. Nie Daniel Lupi, Michael Kiwanuka.
1: Love, I just want to let you

0: Kilka tygodni temu Daniela Lupi zaprosiła Michaela Kiwanukę do zaśpiewania wspólnie piosenki. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że Michael Kiwanuka powróci z nową płytą i to bardzo, bardzo niespodziewanie. Od razu mówię, ta piosenka To Some Degree, ona nie będzie częścią tej płyty, to jest Daniela Lupi, kropka, i gościnnie Michael Kiwanuka, ale Michael Kiwanuka powrócił tydzień temu, półtora tygodnia temu, informując o tym, że pojawi się nowa płyta. Ta nowa płyta ma dwa bardzo ważne punkty, które trzeba zawrzeć i trzeba je odnotować. Po pierwsze, Michael Kiwanuka w ostatnim czasie mierzył się z problemami zdrowotnymi, które pewnie również go doprowadziły do tego drugiego punktu. To znaczy, chyba trzeba wziąć rozbrat z dotychczasowymi sukcesami i trzeba również jakoś tak naturalnie odciąć się od osoby, która za jego sukcesem w bardzo dużej mierze stoi. Tą osobą jest oczywiście Danger Mouse, czyli osoba, która była odpowiedzialna za produkcję jego wszystkich dotychczasowych płyt, a siłą rzeczy również za ich brzmienie, za to, w jaki sposób te płyty były również przez nas odbierane. I pewnie łatwiej zmieniać producentów, kiedy odnosi się umiarkowane sukcesy, kiedy mamy złote strzały, kiedy to nie są takie sprawy ewidentne. Tutaj wszystko było idealne. I nagle teraz w obliczu być może odrobiny strachu, a na pewno dużej refleksji nad swoim życiem, Michael Kiwanuka pomyślał: okej, chyba muszę wziąć sprawy w swoje ręce i tę nową płytę wyprodukować po swojemu, swoimi rękami, swoim uchem, swoją czułością i nie zastanawiać się nad tym, czy Danger Mouse, który jest wybitnym producentem i muzykiem, będzie to uważał za dobre, tylko czy ja będę to uważał za dobre. To jest jej pierwsza zapowiedź tej płyty.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do.
1: Yeah.
0: It's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Znają Państwo ten moment, to uczucie dużych, dużych zmian w życiu. I zazwyczaj bywa to bardzo trudne. Traci się grunt pod nogami, ale w pewnym momencie, jeżeli to się udaje, jeżeli człowiek doprowadza do tego, że udaje się przez ten trudny moment przejść, ojej, co się w środku dzieje? To jest dopiero euforia. I myślę, że Michael Kiwanuka już to przeszedł, a teraz tylko czeka na pewnego rodzaju werdykt, ponieważ ta płyta ukaże się 23 października i no i werdyktem pewnie w jakim stopniu będziemy my wszyscy. Nowa płyta Fetch Michaela Kiwanuki już niebawem się ukaże. Co ciekawe, to wszystko się jakoś dzisiaj pięknie zazębia, ponieważ Michael Kiwanuka powrócił do udzielania wywiadów. Niewielu, bo niewielu, jak to on. Ale został również zapytany o płyty, które w ostatnim czasie mu towarzyszą i które również wpłynęły na pracę nad nowym albumem. I odpowiedział między innymi o płycie On The Beach, Neila Younga. Odpowiedział o Blonde, Franka Oceana. Opowiedział o Inspiration Information, Shaggy'ego Otisa. Ale również powiedział o płycie, nie zgadną państwo, Rubber Soul Beatlesów. No właśnie. Bardzo jestem ciekaw, co wydarzy się na nowej płycie. Ona już niebawem. Wydawało mi się, że ja nie lubię idealnych głosów. Są wyjątki.

Ta piosenka równie dobrze mogłaby trafić na płytę Pure Comedy pod kątem tego, jak brzmi i pod kątem tego, o czym opowiada. Father John Misty powrócił do opowiadania bardzo szalonych, bardzo abstrakcyjnych, ale pewnie i dzisiaj, myślę, że za 30 lat będą to historie, które będą rozpatrywane w bardzo, bardzo wielu kategoriach, być może również jako prorocze. The Expanded Universe, tę piosenkę, tę pieśń znajdą Państwo również w zestawie do głosowania na listę piosenek 3, 5, 7. To na pewno o tym miałem wspomnieć. A, no właśnie, te bębny w tej piosence trochę przypominają te bębny z piosenki A Day in the Life Beatlesów. Nie, nie, nie. Dziś wszystko wokół Beatlesów nie będzie się kręciło. Proszę się absolutnie nie bać. Aranż piękny, tak samo jak w przypadku nowej piosenki i nowej zapowiedzi płyty Josha Rausa.

3 single już mamy, a pozostałych 7 poznamy na pewno 23 października. Może coś pojawi się wcześniej, ale na ten moment mamy 3, a piosenek będzie 10. Płyta będzie zatytułowana Museums and Women. Josh Rouse, już, niebawem.

niewdzięczny w odmianie przez przypadki, ale nowa płyta Skin Shape'a ukaże się tydzień później niż nowa płyta Josha Rausa, czyli 30 października. Również kilka zapowiedzi mamy, między innymi ta The Blade of a Knife. Od premiery nowej, naprawdę świetnej płyty grupy The Rolling Stones minęło już kilka chwil od premiery Foreign Tongues, natomiast teraz panowie dopisali do tej płyty, do historii tej płyty, małe postscriptum. Piosenka Mr. Charm, która ukazała się na tej płycie, którą znamy zresztą doskonale, teraz jest promowana dodatkowo jako singiel. Również w związku z tym, że został stworzony teledysk do tego utworu. Natomiast dostaliśmy taki mały, mały ekstras pod tytułem Bad Luck Highway. Jest to niepublikowana dotąd piosenka, w której zresztą jeszcze zdążył zagrać Charlie Watts. Piosenka została wygrzebana z sesji chyba sprzed ponad 10 lat, albo sprzed 10 lat. No i jest małym dodatkiem do Foreign Tongues. Bardzo proszę.

Tutaj i Mick Jagger, i Keith Richards, The Rolling Stones i Bad Like Hideaway. To będzie mały wyjątek, ponieważ do tej pory buszowaliśmy na naszej półce z singlami, a teraz na sekundę przejdziemy na drugą stronę sklepiku, gdzie półka z płytami. A tu ciach, nowa płyta Blossoms i ten tytuł, na który nie mogłem nie zwrócić uwagi.

To i tu ciasto. Songs from the Wedding Cake, tak jest zatytułowana nowa płyta Blossoms. Polecam, chociaż myślę, że od połowy w górę, czyli do końca. Z najmocniejszym właśnie zakończeniem i piosenką The Deep End. No właśnie, Uma Thurman. Na nią nie mogłem nie zwrócić uwagi i to będzie taki mały rebus. Zresztą już powtórzony, bo ostatnio taki nam się przytrafił. W ostatnim czasie marzę nie o harmonijce ustnej, ale o fletni pana.

0: The Lonely Shepherd. I mamy za 12 minut 20.
1: Sklep z butami. Record Store.

Obiecałem Państwu, że dzisiejsza witryna będzie w całości poświęcona grupie The Beatles i nowemu poszerzonemu wydaniu płyty Rubber Soul. Trzy ekstra płyty z niepublikowanymi dotąd fragmentami nagrań pokazującymi proces docierania do tych finalnych wersji piosenek. To Państwo mogą oczywiście sprawdzić sami. Wydaje mi się, że akurat to nie jest ta przestrzeń i ten czas, bo sprawa jest rzeczywiście dla koneserów. Natomiast jeżeli chodzi o radio i o ten czas, który możemy w tej chwili na to poświęcić, to przede wszystkim książka. Pięknie wydana książka, która jest dołączona do tego wydania i która bardzo dużo opowiada i o piosenkach, i o historiach, i zawiera mnóstwo fantastycznych zdjęć i z sesji, i z 65 roku, kiedy ta płyta była nagrywana. John Lennon w takiej przedmowie do tej książki opowiadał o tym, że to była pierwsza ich taka w pełni ich płyta, kiedy mieli moment, mieli chwilę na to, aby wziąć głęboki wdech, aby zrobić małą przerwę między koncertami, ponieważ ta płyta była nagrywana no właśnie w takiej małej luce. Nagle w kalendarzu pojawiło się kilkanaście dni i można było nagrać nową płytę. Mówił również o tym, że wszystkie piosenki, które nagrywali, które pisali, mówił oczywiście za siebie, ale dotyczyło to ich wszystkich. To były piosenki reporterskie, pisane z perspektywy pierwszej osoby. Zawsze opowiadali o sobie, zawsze opowiadali o swoich doświadczeniach. I nawet jeżeli już od pewnego momentu, już od 64 roku ich piosenki były ich, a nie były coverami, to czasem się również kimś inspirowali. I w tym przypadku George Harrison tak przesuwał palcami po gryfie, a oscylował, a właściwie szalał wokół akordu D i stwierdził, The Birds to jednak dobrze wymyślili. Może zagram podobnie.

If I Needed Someone, bardzo mocno inspirowane 12-strunową gitarą i później również na bazie tej melodii i tych inspiracji pośrednio powstało również Here Comes the Sun. Płyta Rubber Soul jest pełna zaskoczeń, jest pełna również zaskoczeń dla tych, którzy kilka miesięcy wcześniej usłyszeli chociażby płytę Help, a nagle otrzymali właśnie to, zupełnie płytę inną. W owym czasie Beatlesi kumplowali się z takim fotografem o nazwisku Freeman i ten człowiek wykonywał dla nich mnóstwo zdjęć. Nie było to trudne, ponieważ mieszkał przez tą samą bramę wchodzili, ale w tym samym budynku co John Lennon i któregoś razu John poprosił o zrobienie zdjęcia. No i rzeczywiście udało się, ale w momencie, w którym fotograf wystawił je do oceny, wstawił je w ramkę, to ono się delikatnie przechyliło, również nieco zniekształcając perspektywę. I Beatlesi nie potraktowali tego jako błąd, który trzeba poprawić, tylko dopiero wtedy powiedzieli, okej, jeżeli zostawimy tak jak jest, no to możemy to wrzucić na okładkę. Jak zwrócą Państwo uwagę, przyjrzą się tej okładce, to ich twarze są delikatnie powyciągane. I to właśnie efekt tego błędu, który okazał się kluczowy. Jeżeli chodzi o piosenki i o to, co było głównym motywem tych piosenek, to oczywiście miłość. I the word to właściwie to słowo, które pojawia się w All You Need Is. No właśnie.

Nie wszystko kończyło się idealnym końcem, czasem kończyło się niestety wyciszeniem. The World i The Beatles. No właśnie, mówiłem o tym, że niektórzy idą na spacer, niektórzy na rower, inni na boks, żeby troszeczkę rozładować emocje, a inni piszą piosenki. Również o tym, co świdruje ich głowę, nad czym się zastanawiają, o czym marzą, o czym fantazjują. John Lennon marzył o ideale kobiety, myślał o niej, fantazjował, no właśnie, więc postanowił napisać o niej piosenkę. Co więcej, jest na tyle uprzejmy, że na początku tej piosenki pyta, czy jest tutaj ktoś, kto tej historii jego chciałby posłuchać. Więc można w każdej chwili powiedzieć nie, ale nie sądzę, żeby państwo odmówili.

Girl i The Beatles. I oczywiście płyta Rubber Soul. Jeżeli chodzi o ulubioną piosenkę z tej płyty, myślę, że nie będę odosobniony, jeżeli powiem, to zależy od dnia. To zależy od nastroju, bo wiele z tych piosenek mogłoby być ulubionymi. Ale dzisiaj padło na utwór, w którym, teraz uwaga, John grał na 12-strunowej gitarze akustycznej, Paul na basie, Ringo, wiadomo, perkusja i maracasy, a George na sitarze. 65. rok.

0: Norwegian Wood i The Beatles. A oczywiście w nawiasie This Bird Has Flown. Bardzo Państwu to wydanie polecam. Można się nabyć w różnych wersjach, bo i oczywiście z płytami winylowymi i również z płytami kompaktowymi. I to jest najciekawsze, ponieważ to wydanie z kompaktami wygląda tak, jak gdybyśmy jednak dostawali winyl, a tu nie. Otwieramy tę książeczkę, a tu taki trochę kalendarz adwentowy. Jedna, druga, trzecia, czwarta płyta i cztery płyty w zestawie są. Rubber są nie na okrągłą rocznicę, ale poszerzone wydanie mamy. 3:40.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.

Artur Rojek i Judo. 7 minut po godzinie 20. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do Record Store do 21. Adresy mailowe oczywiście działają. antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl. Facebook i Instagram również. A na Instagramie oczywiście po godzinie 21 pojawi się zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania. Artur Rojek i Judo, no właśnie, to już mamy. Państwo również mogą odnaleźć różne inspiracje, różne fragmenty, które wskazują na to, że gdzieś jakieś inspiracje zostały zaczerpnięte i bardzo dobrze, bo inaczej też być nie powinno. I tak jak tutaj pojawia się stopa perkusyjna z New Order? Chyba tak. No właśnie, sam się już teraz zakałapućkałem. Tak, oczywiście gitara wskazuje tylko na jednego dżentelmena. Dżentelmena, który teraz obchodzi 50-lecie wydania swojej najsłynniejszej płyty, dodał 4 piosenki i rusza w trasę koncertową.

I can see the sun in late December. To już niebawem Stevie Wonder świętuje 50-lecie swojej najsłynniejszej płyty Songs in the Key of Life i rusza również w trasę koncertową. I dodał takie 4 ekstra piosenki i to właśnie jedna z nich. Ja natomiast w ostatnim czasie skupiłem się na poszukiwaniach czegoś, co dorównałoby w jakimś sensie piosence Fallen Rain w wykonaniu Karla Blaua i chyba mówiłem nawet Państwu o tym przed tygodniem. Poszukiwania nie są najłatwiejsze. Oczywiście jest poprzeczka bardzo wysoko zawieszona, w związku z czym trudno jest cokolwiek znaleźć. Ale. Pójdziemy w takim razie na zaplecze, a ja mam dla Państwa taką płytę, którą właśnie tam na zapleczu wygrzebałem i wszystko wskazuje na to, że może taki w 1/8, nie w 1/12, kandydat do postawienia na tej samej półce właśnie został znaleziony.

Nieźle, nieźle, ale nie rozpędza się tak jak Fallen Rain i nie ma tego w środku za Fallen Rain i nie ląduje tak jak Fallen Rain. No nic, dwa razy takiej piosenki też nie da się napisać, ale jest naprawdę niezła. I kryje się za nią też naprawdę dobra historia, ponieważ w latach 90. córka Woody'ego Guthrie'ego zaprosiła Billy'ego Bragga do przejrzenia zapisków swojego ojca. I również tekstów piosenek, które napisał, ale one nie doczekały się tej formy piosenkowej. I tak powstała płyta Mermaid Avenue, na której pojawiają się tylko teksty Woody'ego Guthrie'ego z jednym małym wyjątkiem. Właśnie z tą piosenką. When the Roses Bloom Again. Ta piosenka się zapodziała się na dobrą sprawę na 100, dobrze liczę, na 111 lat. Ona pochodzi z 1901 roku i trafiła do tych archiwów Woody'ego Guthrie'ego. I w związku z tym muzyka w tym przypadku należy do Jeffa Tweediego z grupy Wilco, ponieważ zespół Wilco również został przy tej płycie zaangażowany. No i właśnie do tego człowieka o nazwisku Will D. Cobb, który w 1901 roku te słowa napisał. Niezła historia i naprawdę niezła płyta, bardzo Państwu polecam. Wszystko wskazuje na to, że dobrze liczę, 8 plus 26, 34 lata temu pojawiła się ta płyta.

Minęły 34 lata, a Michael Stipe brzmi jak Michael Stipe z płyty Automatic for the People. Dziś ta płyta obchodzi swoje urodziny, zdmuchujemy 34 świeczki. Na Everybody Hurts bym się nie porwał, nawet bym nie chciał. The Side, Winter Sleeps Tonight, no może, może. Night Swimming, bardzo. Find the River, bardzo. Bardzo. Ale Man on the Moon dziś wskazała maszyna losująca. 20, prawie 6 minut po godzinie 20. Cass McCombs ostatnio wydał nową płytę. Ją już dość dokładnie sprawdziliśmy, ale postanowiłem znowu pójść na zaplecze i wyciągnąć coś z przeszłości. No to ciach.

aspiruje, żeby rywalizować z Fallen Rain w wykonaniu, bo to nie jest Karla Blaua, w wykonaniu Karla Blaua. A myślę, że tym bardziej aspiruje w związku z tym, że znacznie mniej się dzieje, a ta piosenka pozostaje bardzo, ale to bardzo hipnotyzująca. Cass McCombs i County Line z płyty Wits End, to był 2011 rok i historia o tym, że czasem wraca się w miejsca, w których spędziło się duży kawał życia, gdzie zostawiło się ludzi, którzy również byli wielkim kawałem życia i czasem te powroty bywają trudne. Czasem te powroty bywają zastanawiające. Co się wydarzy? Co się wydarzy, kiedy spotkamy tych ludzi, których gdzieś kiedyś po sobie zostawiliśmy? Za 28 minut będzie godzina 21. Dziękuję za wszystkie maile, dziękuję za wszystkie wiadomości. Między innymi pani Zuza napisała, że jakoś tak na jesieni radio brzmi bardziej. No właśnie też odnoszę takie wrażenie. Może pomoże w tym Michael Now, a w tym wcieleniu Cotton Jones.

Jeżeli słuchają Państwo płyt w całości, a taką mam nadzieję, to jest jedna z tych, gdzie bardzo, bardzo, ale naprawdę bardzo warto dotrwać do końca. Paranoid Cocoon i Cotton Jones i taki fragment z trzeciej pozycji Some Strange Rain. Warto doczekać do końca, ponieważ na samym, samiesieńkim końcu utwór, który naprawdę na długo zostaje. Zresztą już się z nim kiedyś słyszeliśmy. A propos nowej płyty Beth Orton, usłyszałem takie zdanie, że w przypadku tych piosenek i tych tekstów trzeba być silniejszym niż autorka w momencie, w którym pisała i te teksty śpiewała.

Tak jak na naukę tęsknoty na nowej płycie Artura Rojka, trzeba być gotowym, tak i na teksty na nowej płycie Beth Orton również trzeba być gotowym. The Ground Above to tytułowy utwór z tej płyty, niby 8 piosenek, 8 utworów, a 47 minut muzyki, więc tą średnią mogą sobie Państwo bardzo łatwo wyciągnąć. I też celowo czekałem z tą płytą do jesieni, ponieważ w lecie jakoś chyba by specjalnie dobrze nie zagrała. Teraz zaczyna brzmieć idealnie. O pewnych płytach nie zapominamy.

Love Spell z jego pierwszej płyty Love is the Law, Until We Get It Right. No właśnie, te płyty poukazywały się na przestrzeni lata, jako sezonu lata, a chyba dopiero teraz będą zaczynały brzmieć tak, jak brzmieć powinny. Ciekawe, co wydarzy się z nową płytą Leona Bridgesa, ponieważ ona już jest od 25 września i tak jak w przypadku jednej z dzisiaj również zaprezentowanych, podoba mi się od połowy w górę. Im bliżej końca, tym lepiej.

Please don't say goodbye. Nie chcę, ale muszę, a właściwie musimy. Leon Bridges prawie zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zestaw muzyki znajdą Państwo na moim profilu na Instagramie, również na playlista.radio357.pl. My usłyszymy się wyjątkowo w środę między 13 a 16. Już teraz zapraszam Państwa na Mam Grać i oczywiście na piątek na Wspieraj System między 9 a 12. Po 21 plac na rozdrożu i Maciej Maxelon. Proszę koniecznie pozostać z nami. My przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Kłaniamy się. Dobranoc.

0: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może naprawdę dodać mu siły. Rozpocznij patronat na Wspieram radio357.pl i pomóż ufundować książeczki terapeutyczne dla dzieci mierzących się z chorobą nowotworową. Pokażmy znowu siłę społeczności Radia 357.
1: Plac na rozdrożu. Literatura.
2: Dobry wieczór. Audycję realizuje dla Państwa i dla mnie Milena Krupińska, za co serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Maciej Makselon. Z Placu na Rozdrożu nadajemy dziś o literaturze, bo też w ten tydzień wchodzimy literackim krokiem. Można by powiedzieć, że literackim krokiem chodzimy wszyscy od paru tygodni, bo przecież przez kinową ekranizację Lalki, a także przez serial na motywach Lalki, w naszym pięknym kraju pojawiło się 37 milionów prusologów i prusolożek. To były jednak kroki tańców dawnych, pozytywistycznych, a w ten tydzień wchodzimy literackim krokiem współczesnym, którego tempo nadaje literacka nagroda Nike. Ta wczoraj przypadła Szczepanowi Twardochowi. Przypadła dwukrotnie, bo dostał również Nike czytelników. Ze mną w studiu jest wspaniała krytyczka literacka, publicystka, dziennikarka na stałe związana z tygodnikiem Polityka, Justyna Sobolewska. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Ja Justynę Sobolewską za kilka chwil wypytywał będę o to, jak postrzega tegoroczny wybór czytelników oraz kapituły, ale zaczniemy od muzyki. Choć nieco inaczej niż zwykle, bo moja dzisiejsza gościni wybór puszczanych utworów scedowała na mnie. Jeżeli zatem Państwu nie będą te utwory pasować, to wiedzą Państwo, kogo winić. Nie mnie, tylko oczywiście gościnie, która pozwoliła mi je wybrać. Ibrahim Maluf na początek.

0: Plac na Rozdrożu, 6 minut po 21. Ja się nazywam Maciej Makselon, a ze mną w studiu jest Justyna Sobolewska i rozmawiamy o nagrodzie Nike. Jak podoba ci się tegoroczny wybór?
1: Podoba mi się tegoroczny wybór, bardzo mi się podoba. Właściwie chciałam, żeby tak było, więc się naprawdę ucieszyłam. Z różnych powodów. Szczepan Twardy już 4 razy był nominowany, a ta książka jest inna niż jego inne książki. Stąd też czasem niektórzy czytelnicy mówią, no nie czyta się tak jak Morfinę, czy no Król to było coś. Ale ta książka jest inna i moim zdaniem była bardzo ryzykowna. Po prostu pisanie o czymś, co dzieje się teraz. On zawsze wybierał narrację historyczną, a to jest naprawdę tu i teraz, znaczy właśnie nie tu, w Ukrainie, ale z drugiej strony cały czas to się dzieje. Więc to groziło jakąś publicystyką, groziło też, no właśnie, jakimiś fałszywymi tonami. Na przykład gdyby on rozwijał swoją frazę w tej książce o froncie w Ukrainie, taką frazę jak w powieściach właśnie typu Morfina czy Król, a nie, on się powściągnął. Właśnie to jest inaczej pisana książka. Ona jest pisana takim właśnie popsutym językiem, który oddaje coś, co się dzieje, czy jakąś taką mieszankę języków, bo tam są też osoby właśnie, no, bohater jest z Warszawy.
0: Tak.
1: Jego tożsamość jest dosyć skomplikowana, ale kiedy zaczęła się wojna, on poczuł się wezwany, że musi właśnie wziąć w niej udział. Więc to nie jest tak, że też Szczepan Twardo opowiada coś ukraińskiego, bo jego bohater jest stąd. Ale jednocześnie, no właśnie, ta książka jest inna i mam wrażenie, że on wygrał. Robiąc coś ryzykownego, właśnie niełatwego, wychodząc ze swojej narracji, że wygrał tą książką. Bo pokazał też coś, co jest trudne, w sensie być może nawet dla samych Ukraińców bardzo trudne, bo to jest bardzo ciemny obraz wojny. To jest właściwie coś potwornego. No to jest taka wojna, która jest tożsamością. Po prostu jak się jest w środku, nie ma przeszłości, nie ma przyszłości, nie ma świata zewnętrznego, jest tylko ta wojna. I właściwie nie wiadomo, czy ona się kiedykolwiek skończy. Znaczy ci ludzie właśnie nie mogą myśleć o tym, że ona się skończy. Więc takie rzeczy trudne i ciemne, on tam mówi, znaczy ta książka to pokazuje. I to nie jest łatwe do przyjęcia też, bo mamy, wiadomo, stosunek emocjonalny, romantyczny. Chcemy, żeby się wojna skończyła, żeby Ukraińcy wygrali. Część osób tak ma w Polsce, ale myślę, że ten impuls jest właśnie taki. A ta książka mówi coś innego.
0: Z niej faktycznie, z tej lektury wychodzi się brudnym, utytłanym, prawda? Odkłada się książkę na półkę i czuje się, że trzeba wziąć prysznic. I ten język jest faktycznie zdecydowanie oszczędniejszy. To znaczy główny bohater bywa manieryczny w twardochowy sposób, ale bardzo często właśnie ten głos jest mu zabierany i wtedy to jest zdecydowanie oszczędniejsze. Ciekawe jest, może dodam dla naszych słuchaczy, słuchaczek, że początkowo miało to być non-fiction, prawda? Takie było założenie.
1: Zamówienie właśnie przyszło z Niemiec i to była taka propozycja, ponieważ Szczepan Twardo jest...
0: Tego typu tekst, zamówienie przyszło z Niemiec.
1: źle brzmi,
0: ale chodzi ryzykownie.
1: O to, ale powiedzmy sobie, że Szczepan Twardo to też jest taka, tak jak myślałam sobie, że może on nie dostać tej nagrody i wtedy byłoby to dosyć groteskowe, ponieważ jest to jeden z bardziej znanych pisarzy polskich za granicą, który jest naprawdę czytany, nagradzany, a szczególnie w Niemczech, i to jest też, trzeba powiedzieć, że dla rynku wydawniczego, rynek niemiecki jest najważniejszy. Znaczy, tutaj rzeczywiście sprawdza się, czy pisarz jest czytany w Europie po prostu. I właśnie Szczepan Twardoch jest tym autorem, który jest tam doceniony. Więc tak sobie myślałam, że gdyby właśnie nie dostał tej jednak najważniejszej nagrody literackiej za taką właśnie książkę ryzykowną, trudną, trudniejszą, to byłaby to jakaś groteska, że właśnie świat go docenia, a my nie potrafimy docenić prawdziwego powieściopisarza, takiego właśnie rasowego powieściopisarza, który umie snuć opowieści. Więc dobrze, że dostał, ale rzeczywiście geneza tej książki to była taka propozycja z któregoś chyba z prasy niemieckiej, żeby napisał właśnie reportaż. Ponieważ jeździł, ponieważ zajmował się właśnie transportami i był bardzo zaangażowany wpleciony w tę wojnę od początku.
0: Zbiórki, zakup samochodów terenowych, dronów i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałaś, że przez moment myślałaś również o tym, co by było, gdyby nie dostał tej nagrody, a ja się zastanawiam, czy to nie jest najbardziej oczywisty werdykt od lat. Mhm. To znaczy, czy w środowisku nie było takiego przekonania, że w tym roku musi wygrać Twardoch.
1: Ale nagroda Nike lubi płatać figle. Było też to tak, prawda. Że zresztą na przykład, kiedy był nominowany za Morfinę, wtedy wygrała Bronka Nowicka z prozą poetycką. Mm. No więc było to takie właśnie zaskoczenie, można powiedzieć. Więc to nie jest nigdy pewne. Sama pracując w kapitułach nagród, wiem, że naprawdę do ostatniej chwili często nie wiadomo, jaki będzie werdykt, bo po prostu każdy ma swoje zdanie i muszą te zdania się jakoś... Musi być jakiś kompromis, musi być głosowanie i czasem to po prostu wychodzi nie to, co byśmy chcieli. Nie jest tak, że nagrody są ustawiane i ustalane wcześniej, więc myślę, że tutaj też tak było i możliwy był inny werdykt, na pewno były też mocne kandydatury. Zresztą trzeba powiedzieć, że jeszcze
0: to ja w tym momencie muszę, przepraszam, przerwać i zahaczyć o to. Przepraszam, ale sama wystawiłaś mi tę piłkę. Mówisz, że były inne mocne kandydatury. Gdyby Justyna Sobolewska miała w tym momencie dysponować nagrodą Nike i z tej finałowej siódemki znika Szczepan Twardoch, kto wygrywa?
1: To bardzo trudne pytanie, bo tam jest dużo dobrych książek. Jest świetna poezja Justyny Kulikowskiej, świetny reportaż Anny Bikont, świetna powieść Zyty Rudzkiej, tylko że właśnie Zyta Rudzka jest laureatką sprzed 2 lat, więc jest to dosyć blisko. Także dobrze, że był tam Szczepan Twardoch. Jak ja się cieszę, dlatego też, że uznałam, że to jest książka roku u nas w polityce i był naszą jedynką, więc ucieszyło mnie, że jest w siódemce. Mogło go nie być. Myślę, że po prostu mu się należało w tym roku. I...
0: Bardzo ładny unik, nie będę w takim razie dociskał, żeby zapytać, kto na pewno, ale zapytam w takim razie o kto zamian, nie kto na pewno. Zapytam o inną rzecz. Paweł Goźniński napisał na Facebooku dziś, wczoraj, coś, co ładnie składa się z tym, co ty powiedziałaś przed chwilą. On na Facebooku zastanawiał się, czy Nike dziś potrzebuje Twardocha bardziej niż Twardoch Nike.
1: Może tak. Trzeba powiedzieć, że ta nagroda, ponieważ jest najważniejszą nagrodą, czyli ma największy wpływ, jest najbardziej rozpoznawalna i tak jest od początku, od 97 roku, kiedy właśnie po raz pierwszy przyznano Nike. Ona jest też najbardziej krytykowana i te werdykty oczywiście wzbudzają nie tylko entuzjazm, i to też widać przy nagrodzie Twardocha, która też natychmiast pojawiły się rozmaite krytyczne komentarze. Zwłaszcza, że to jest pisarz, który też wzbudza różne reakcje, bo miał też inne książki, miał też rozmaite poglądy, które mu są wypominane. Natomiast jest to pisarz, który już napisał bardzo dużo książek.
0: Równocześnie dla wielu osób jest zbyt mainstreamowy, prawda? Sprzedaje zbyt dużo książek, żeby móc zdobywać ambitną nagrodę dla ambitnej prozy.
1: Jest też tak, że niektórzy właśnie nie czytają. Na przykład w tych krytycznych uwagach dotyczących Nula okazało się, że wiele osób tak nie lubi tej powieści Twardocha, że w ogóle nie przeczytało. Uznało, że to jest znowu to samo.
0: Też trafiałem na tego typu rzeczy.
1: Tak, znaczy, przy czym właśnie ta książka jest inna. Mhm. I to też jest trudne. Na przykład ktoś słuchał jej w audiobooku. Wydaje mi się, że ona jest w ogóle niemożliwa do zrobienia w audiobooku, bo to jest mieszanka tego języka. Chyba musiałby to nagrać sam Szczepan Twardoch, żeby to było do końca przekonujące. Mhm. Więc ona jest inna. To nie jest powieść, w którą wchodzimy, tak jak, nie wiem, w Pokorę na przykład. Mamy Panoramę, czy w Morfinę, czy w Króla, które są jednak taką właśnie, no, można powiedzieć, lekką powieścią, atrakcyjną właśnie, która nas prowadzi, zabawia. To nie, ta książka jest nieprzyjemna. Ona jest po prostu nieprzyjemna, jest też poruszająca. Więc ona jest inna, ale właśnie w tych głosach krytycznych Szczepan Twardoch zawsze pisze to samo.
0: Tak, ja też byłem zszokowany, bo miałem wrażenie, że część osób przeczytało, o czym jest ta książka, i wymyśliło sobie, że to jest po prostu Pokora lub Morfina, tylko że w Ukrainie. Mhm. A to faktycznie jest książka odstająca od pozostałej części twórczości Szczepana Twardocha. Powiedziałbym, że najbardziej odstająca od czasu Dracha. Drach był też taki inny, prawda? I Drach był również tak skomplikowany pod kątem językowym, jak Null. Ty napisałaś, że autor nie oszczędza czytelników. Możesz rozwinąć tę myśl na antenie?
1: No właśnie nie oszczędza, ponieważ naprawdę wchodzimy w ciemność. Wchodzimy w rzeczywistość, która jest totalna. W sensie, że ten bohater i inni bohaterowie jakby wchodzą w ten świat często z motywacjami właśnie po prostu walki ze złem. Mają właśnie to jasny podział, co jest dobre, a co złe. Tymczasem już będąc tam, będąc w środku, to wszystko się zaciera. Okazuje się, że ci, którzy wydają się sympatyczni, tak naprawdę są specjalistami od tortur na przykład. Że wojna jakby wszystko zaciera. Że wojna jest właśnie tą rzeczywistością totalną, w której nie ma żadnego później. Mm-hmm. I to wszystko są rzeczy, których być może nie chcemy wiedzieć nawet. Znaczy, też wojna jest tematem Twardocha i co też jest ciekawe, teraz wychodzi za chwilę nowa książka, która dotyczy świata po pierwszej wojnie, ale tam też jest eskalacja przemocy i też pokazująca, że to jest coś, co absolutnie zaraża. Natomiast w Nulu tak naprawdę też ten bohater ma właśnie te swoje podziały i ma te swoje, chce zrozumieć i tam są iteracje, są jakoś rozłożone, ale jednocześnie na przykład widzi, że wszystko, co było wcześniej, te jego właśnie ten Tukidydes, jego lektury w warszawskim mieszkaniu, że w czasie wojny nie mają znaczenia. Znaczy w tym miejscu, gdzie oni są, w tym piekle, gdzie prowadzą wojnę dronów, właśnie to też jest też nowego typu wojna, że te rzeczy, które się wydawało, o których się myślało, które były jasnym podziałem, że nie mają tam znaczenia. Więc nie oszczędza czytelników w ciemności właśnie. W tej ciemności, w takim też odzieraniu. Na pewno nie jest to romantyzowanie wojny. Absolutnie nie.
0: Mówiłaś o tym, że ta książka jest inna. Teraz mówisz o tym, że wojna jest tematem Twardocha. Mnie od razu składa się to w głowie z opisami militariów, pojazdów, czołgów, broni, które zawsze u Szczepana Twardocha są bardzo, bardzo rozbudowane. Widać tę fascynację, wręcz one są fetyszyzowane. Mhm. To jest chyba pierwsza książka właśnie od czasów, no chyba Dracha, gdzie tej fetyszyzacji też nie ma.
1: Nie ma.
0: To znaczy, są opisy, ale no właśnie jest to znowu inne.
1: Inne i nie ma dokładnie tego, nie ma tej takiej przyjemności, bo to dla niego to jest właśnie ta przyjemność tej właściwie opisywania tej materialnej rzeczywistości, na przykład typów broni, które on po prostu dobrze zna, ale w ogóle tej po prostu przyjemności odmalowywania tego świata, tu tego nie ma i to jest właśnie ta oszczędność, o której mówiłam, że on musiał się jakby powściągnąć. I dla pisarza to jest trudne, zwłaszcza jak ma się taką rozbuchaną frazę jak Twardoch. Tutaj tego
0: i kiedy się wie, że ludzie tę frazę lubią.
1: Lubią,
0: prawda?
1: Oczywiście. Więc tutaj tego nie ma. On też mówi, ja mu wierzę jako pisarzowi, że w pewnym sensie, że książka jakby wymusza swój język. I że ta książka, to bycie w Nulu właśnie, wymusiło na nim taki rodzaj języka i taki rodzaj oszczędności. Nie ma też tego, co jest u niego bardzo często, czyli rzeczywistość nadnaturalna. Mhm. Jakieś tam właśnie wieloryby, jakieś zjawy, jakieś jakby druga osoba, narracja prowadzona w drugiej osobie tu jest, ale tak jak w Morfinie zastanawialiśmy się, kto to do nas mówi. I różne takie właśnie gry też autotematyczne. Tego tu nie ma. Mhm. Tego tu nie ma. To jest po prostu zgrzebne. To jest brudne, zgrzebne, ale z drugiej strony też poruszające. No nie wiem, historia tej dziewczyny bardzo i też jakby ich pragnienia.
0: Jest tutaj też trochę niedopowiedzenia, prawda?
1: Tak.
0: I ta zgrzebność w ogóle jest pod kątem, znaczy, trudno o niej powiedzieć, że ona jest atrakcyjna, bo ona jest odrzucająca, ale jest świetnie zrobiona literacko.
1: Tak. Nie,
0: po prostu. Ale muszę też zapytać, to zabrzmi źle i pewnie chwilę będę się tłumaczył z tego pytania, nim przejdę do jego właściwej części. Czy to jest wybór w pewien sposób polityczny? To znaczy, ja od razu zaznaczę, że w tym pytaniu nie ma żadnego zarzutu wobec samej powieści, powieści, bo zgadzamy się, że to jest świetna powieść. Nie zamierzam w żaden sposób zaprzeczać wartości artystycznej Nula. To jest absolutnie świetna powieść. No, ale to nie zmienia rzeczywistości, w której tego wyboru dokonano. Mamy wyraźny przechył po prawej stronie antyukraiński, głośne ruchy antyukraińskie. Również media mainstreamowe, największe portale internetowe potrafią grać na resentymencie ukraińskim poprzez podkreślanie obywatelstwa potencjalnych sprawców, na przykład jakichś wykroczeń. Granie tym bardzo mocne. Czy to nie jest jakaś deklaracja środowiska literackiego? I tutaj dodam jeszcze jedną rzecz, bo wczoraj zostało to teoretycznie wyjaśnione. To znaczy w laudacji padły słowa, że nagroda nie wynika z kontekstu. Równocześnie kilka chwil później z tych samych ust padły słowa, że czytając tę powieść trzymamy kciuki za cierpiących Ukraińców, ale wiemy, że te drony mogą nadlecieć tutaj i nas pożrać. To wynika z kontekstu, czy nie wynika? Jest polityczna, czy nie jest polityczna? I dlaczego musimy zaznaczyć, że nie jest polityczne, nie wynika z kontekstu i zaraz po tym wskazujemy na ten kontekst.
1: Tak. No to jest oczywiście kwestia laudacji, która też jest gatunkiem, więc właściwie mogłoby to być powiedziane w sposób jakby bardziej jasny. Ale wydaje mi się, że tutaj odpowiedział na to sam laureat, który powiedział, że to nie jest powieść o tym, że wspaniale jest pomagać Ukrainie i że idziemy do zwycięstwa. Że to w ogóle nie ma nic wspólnego z tą książką. To ma wspólnego wiele z jego działalnością jako człowieka po prostu. On się angażuje w to. Natomiast ta powieść jest powieścią. To jest fikcja, która bazuje na tej rzeczywistości, ale właśnie nie ma żadnego zadania do wykonania. On bardzo to mocno podkreślił, że to nie jest powieść pisana po to, żebyśmy pomagali Ukrainie. I że on sam tego nie pisał w taki sposób. To jest po prostu, powieść jest czymś niezależnym. Ale wiadomo, że oczywiście Serhii Żadan napisał Internat w 2014 roku, kiedy właśnie był Donbas i to jakby było bardzo związane. Natomiast jego powieść też nie jest po prostu, to jest jakby opowiedzenie tej rzeczywistości bez intencji specjalnej. Nowa książka Żadana, czyli opowieści przyfrontowe, opowiadania. Jaka tam jest intencja? No właśnie taka być może, że wojna zagarnia wszystko, ale to jest jeden z ważniejszych tematów literackich. Więc niektórzy będą to sobie tłumaczyć, że to jest nagroda polityczna, ale tak zawsze się tłumaczy nagrody. Nobel zawsze jest tłumaczony w taki sposób, że to jest nagroda polityczna. Myślę, że po prostu ta powieść zasługiwała z powodów literackich. Właśnie literackich.
0: Z tym absolutnie nie polemizuję.
1: Natomiast, że będzie odbierana politycznie, to dla niektórych tak. Jaka była intencja jury, tego też nie wiemy do końca, bo właśnie w laudacji to dosyć było sprzeczne wewnętrznie. Natomiast też jest coś takiego, że my jako czytelnicy no mamy te swoje myśli, prawda? I czytając o tym, o froncie, o tym miejscu, o tej czując też, że to, i to jest akurat w tej powieści, że to nie jest nie nasza sprawa. To jest nasza sprawa, choćby przez zaangażowanie bohatera, który jest właśnie z Warszawy. To też jest nasza sprawa, więc w pewnym sensie my jako czytelnicy mamy prawo czuć, że chcemy tego zwycięstwa. Zresztą paradoks jest jeszcze taki, że Nike w związku z tą powieścią możemy sobie pomyśleć o nazwie tej nagrody, bogini Nike, bogini zwycięstwa.
0: Bo mówiłaś o tej intencji i zastanawiam się przy tym, czy to nie jest też moment, w którym no właśnie intencja autora ma mniejsze znaczenie. Czy to się nie wymyka? No wiadomo, o śmierci autora pisał Barc już dawno, dawno temu. No tylko pytanie, czy tutaj mówiłaś o tym, że Twardoch nie pisał tego z taką intencją. Czy to w tej rzeczywistości ma realne znaczenie, ta intencja?
1: No zależy dla kogo. Zależy dla kogo. Wydaje mi się, że ci, którzy rozumieją właśnie literackość, czy jakby też niezależność fikcji, to, że ona jest w jakiś sposób właśnie samą rzeczywistością. Ale jednocześnie, i to też podkreślał Twardoch, że fikcja potrafi czasem właśnie opisać rzeczywistość lepiej, mimo że jest fikcją. Jest w niej taki paradoks, że powieść jest jakimś genialnym gatunkiem. Więc myślę, że możemy nie przejmować się do końca, jak to będzie odbierane. Wiadomo, że będzie krytykowane, bo nagroda Anikę jest krytykowana też, bo jest związana jakby z pewną stroną polityczną, więc będzie krytykowana. Natomiast tu jest ciekawe, że Twardoch jest doceniany w różnych środowiskach. To więc nie wiem do końca, jakie były recenzje właśnie na przykład po stronie prawicowej z tej powieści, ale wydaje mi się, że on jest poważnie traktowany po prostu, bo właśnie nie tylko przez jakiś jedną część strony polityczną. I to jest, tak powinno być. Znaczy tak naprawdę pisarz, zresztą Twardoch w swoich wypowiedziach atakuje wszystkich tak naprawdę. I też jest
0: tak, Twardoch niezależny. Jako pisarz, inaczej, Twardoch jako człowiek, a nie jako pisarz, bardzo jasno, żeby nie powiedzieć, dobitnie wypowiada się na różne tematy i faktycznie strzela w każdym kierunku.
1: Tak, i nie chce być zagarnięty. Mhm. Nie chce być właśnie głosem jakiegoś obozu, więc myślę, że jakoś tam literatura zwycięża w tym wszystkim. I myślę, że nie musimy się do końca przejmować, jak to będzie odbierane. A sytuację mamy trudną oczywiście. I to, jak działa właśnie propaganda, jak łatwo podsycić w Polakach ten właśnie antyukraińskie rozmaite nastroje. Widzimy to codziennie i tak naprawdę jest to przerażające też.
0: Jest. Może w takim razie w tym momencie na tym przerażeniu, żeby chwilę się nad nim zastanowić, warto wcisnąć pauzę. My tę pauzę zrobimy muzyczną. Za chwilę wrócimy do Nikę, do Szczepana Twardocha, a teraz przez moment z nami będzie Snarki Papi.

0: Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, tutaj poza zasięgiem uszu radiowych toczyła się dyskusja na temat innej powieści Szczepana Twardocha, Dracha, bo okazało się, że zarówno ja, jak i nasza dzisiejsza gościni Justyna Sobolewska bardzo, bardzo poważamy tę powieść. To znaczy ja w ogóle uważam, że to jest najlepsza powieść Szczepana Twardocha. No i mówiliśmy również o tym, czy zastanawialiśmy się, dlaczego Drach nie dostał Nike, czy Nike dostać nie powinien.
1: Myślę, że mógłby dostać Drach, ale rzeczywiście to było tak, że to była pierwsza taka powieść, która wprowadziła właśnie język śląski jakby bez przypisów. Tak jak taka była jego koncepcja, żeby czytelnik był zderzony z tym mocno. I wtedy tego jeszcze nie robiono, bo dzisiaj mamy na przykład powieść Macieja Płazy, która jest Gwarą Poznańską napisana i to nikogo nie dziwi. Mieliśmy Kaszubski, mieliśmy Warmię, mieliśmy najrozmaite, już właśnie rozmaite języki i gwary, które wchodzą do literatury i przyjmujemy to z radością. Natomiast oczywiście, kiedy ukazał się Drach, to był pewien szok. I być może to była też trudność dla czytelników. Dla mnie to było bardzo ciekawe. Znaczy, to była dodatkowa wartość tej powieści. Wejście w tę nieznaną dla mnie rzeczywistość językową. On to lubi. Wiemy, że te języki w ogóle, i tu akurat Nul też jest, bo to też musiał stworzyć ten język sztuczny. Natomiast właśnie w tej nowej powieści nie ma też Śląska. To też jest pewne ograniczenie, można powiedzieć, które sobie zadał, że tej rzeczywistości i tego języka nie ma, ale sobie odbił w najnowszej powieści, gdzie pojawia się nie tylko
0: Śląski.
1: Szok,
0: Szczepan Twardoch wraca na Śląsk.
1: Waldkaus. Gdzie pojawia się nie tylko Śląski, ale też również starośląski, tak. Archaiczny. Więc odbił sobie tę, bo to jest po prostu przyjemność pisarska, jak rozumiem. To konstruowanie języków, ale też szukanie źródeł. On ma taki właśnie umysł mocno zanurzony w historię po prostu języków i tworzenia się, i badania, i też i mitologii. To się u niego łączy. Ale rzeczywiście Drach to była wspaniała powieść, wielka powieść Szczepana Twardocha. Ja jeszcze bardzo lubię Pokorę. Uważam, że to jest też książka jakoś niedoceniona, a opisująca właśnie ten czas po pierwszej wojnie. Wspaniale opisująca czas, też nie tylko właśnie śląski, tylko też Berlin tam jest. I gdzieś jest to jakaś rzeczywistość, w ogóle rzeczywistość wielkiej wojny w polskiej literaturze współczesnej nie jest obecna. Znaczy zaczyna być choćby teraz właśnie u Macieja Płazy, ale to do tej pierwszej wojny światowej Twardoch wraca i do tego czasu tuż powojennego. Natomiast są u niego też w twórczości książki, które wydają się o wiele słabsze i też o tym też pisałam. Na przykład Powiedzmy, że piątek, to ja w ogóle nie wiedziałam, dlaczego ta książka powstała i wydawało mi się, że ma być trochę żartem, ale że chyba autor się najlepiej bawił, a czytelnik już się nie za dobrze bawi, więc nie jest to na pewno... Właśnie to była dla mnie jakaś książka zupełnie przypadkowa. Miałam też często tak, że przy jego powieściach tych głośnych, ważnych, czy przy Morfinie, czy przy Królestwie, były takie momenty w tych powieściach, które wydawały mi się właśnie kiczem na przykład. Mhm. Nawet o to zapytałam kiedyś Szczepana Twardocha, bo Królestwo kończy się w Auschwitz. I dla mnie to jednak było już takie za mocny efekt, jakieś właśnie takie już dociśnięcie.
0: I jak odniósł się do tego autor?
1: Wiedział, że musiał tak napisać, że on jest świadomy, że to czasami, że czasami przegina, że czasami go właśnie pisanie doprowadza gdzieś na granicę na przykład kiczu.
0: A powiedział, jakiż to imperatyw był, który sprawił, że musiał?
1: Że po prostu musiał tę scenę napisać. Ja mu wierzę. Ja mu wierzę w tym sensie, że jest jakby... Że pisarz właśnie pewne rzeczy chyba musi napisać. I one czasem są właśnie nietrafione. Czasami są to jakimś przekroczeniem, czy właśnie takim kiksem. Bo takie miałam wrażenie, że w tym Królestwie, które jednak jest bardzo spójne, to była książka też bliska dla mnie, bo to są ruiny Warszawy. To jest pokazanie tej Warszawy bo u niego się oczywiście przeplata właśnie Śląsk z Warszawą naprzemiennie i królestwo, które się rozgrywa właśnie w tym zrujnowanym Śródmieściu, to była dla mnie książka bliska właśnie jako mieszkanki Śródmieścia i też jakby myślącej o tej właśnie historii Warszawy. Także dużo tam było rzeczy świetnych, ale ten finał mnie zdetonował i, no ale właśnie musiał. I jest coś takiego, jak czasem się mówi, że pisarz pisze coś na przykład dla poklasku, albo bo koniunkturalnie. Ale Szczepan Twardoch jest takim, mam wrażenie, autorem, który pisze to, co musi.
0: To, co w danym momencie w nim siedzi.
1: Tak. Mhm. I to jest właśnie jakaś historia, jakiś język, który przychodzi. Często to jest jakaś historia przeczytana gdzieś, często w starych gazetach, bo on właśnie robi bardzo szczegółowy research i w nowej powieści, która się ukaże za chwilę, mówił, że po prostu ten research go tak pochłonął i tyle dygresji tam włożył, że nie zmieściło się to wszystko w całej książce, więc musi napisać tom drugi. Mhm. Bo tyle znalazł w tych starych gazetach i starych archiwach rzeczy historycznie ciekawych. Więc widać w tym taką po prostu też konieczność pisarską i przyjemność pisarską. Co oczywiście w dzisiejszej rzeczywistości AI jest też fantastyczne, bo on jakby sam jest gwarantem swojej prozy. Jemu mhm. research sprawia taką przyjemność, że nie będzie się oddawał narzędziom, po prostu chce wokół tych informacji, sprowadza sobie jakieś książki, wydawałoby się kompletnie odległe, ale coś mu mówi, że one się mu przydadzą. I część jego właśnie roboty pisarskiej to jest ta przyjemność researchu i przyjemność dygresji i budowania tego świata, który w jakiś sposób jest w tym momencie dla niego konieczny. Więc nie ma to nic wspólnego właśnie z takimi merkantylnymi właśnie motywacjami, które czasem się zarzuca jemu też.
0: No tak, nawet niedawno, mam nadzieję, że nie przekręcę zbyt mocno tych słów, ale nawet niedawno Szczepan Twardoch chyba mówił, że no, jeżeli chodzi o pytanie, dlaczego napisał tę książkę, a nie inną w danym momencie, są pozbawione sensu, bo on nie wie, prawda? To znaczy w tym momencie pojawia się u niego ta konkretna potrzeba, jest w nim jedna książka, on tę książkę z siebie, on ją rodzi, no i wtedy zajmuje się kolejną, rodzi się kolejna i tyle. Wróciłbym jeszcze na moment do samej nagrody, jako że mamy tutaj sposobność goszczenia osoby, która, jako już się rzekło, zasiada również często w kapitułach. Czy to, że Nul wygrał zarówno głosowanie czytelników, jak i dostał Nikę od jury, czy to jest komplement, czy to jest bardziej problem? To znaczy, pytam o ten problem, dlatego że jeżeli jury wybiera dokładnie to samo, co publiczność, a dzieje się to drugi rok z rzędu, to może powstać też takie pytanie, po co są nam dwa mechanizmy wyboru?
1: No, rzeczywiście tak może być to odebrane. Z drugiej strony to jakoś potwierdza, że ta książka rezonuje w czytelnikach i wydaje mi się, że nie jest dobre, jeśli nagrody są sobie, a czytelnicy sobie. Mhm. I to jest jakieś zagrożenie dla mnie. Właśnie to, że jest równocześnie Nika czytelników i jury, to jest bardzo dobre. Bo to pokazuje, że te gusty się łączą, że tam jakby masowy odbiór pokrywa się z werdyktem kapituł, bo jest taka tendencja w nagrodach i to też wiem właśnie, że wybieramy coś, czego nikt nie zna, że pokazujemy coś, co jest zupełnie odrębne i przegapione. I ta motywacja jest oczywiście dobra, ale z drugiej strony, jeżeli stanie się ideologią, to w ten sposób bestseller nie ma szans na żadną nagrodę. A jednak no nie na tym to polega. Nie na tym to polega. Myślę, że w dzisiejszej rzeczywistości też literackiej dobrze jest pokazywać, że poziomy się mieszają, że nie ma już takiego podziału na literaturę wysoką i popularną. Że to już naprawdę przekroczyliśmy i naprawdę się mieszają te poziomy. Właśnie Szczepan...
0: Mam wrażenie, że od niedawna, prawda? Że ten rok, zeszły rok, no właśnie... W sumie też, bo wtedy w zeszłym roku też wygrała Nikę książka, która wygrała równocześnie Nikę czytelników, no ale jest trochę dowodem na to, że literatura ambitna i literatura czytana nie muszą być przeciwieństwami, tak. Prawda?
1: Tak, i wydaje mi się, że to jest dobry znak, bo nie powinno to być zupełnie odrębne, bo wtedy też po prostu literatura jest w jakiejś niszy, a jednak ona i tak jest w niszy. Naprawdę, literatura, i to jest globalne zjawisko, nie jest już tak powszechne, powszechna i tak popularna. To też widać czasem na przykład w kategoriach nagród, że literatura nagle spada gdzieś na koniec, albo jest jakoś tak cichcem. No nie jest tym głównym mainstreamem zainteresowań, można powiedzieć, rozrywki. No bo kultura często po prostu jest odbierana jako rozrywka. Literatura, która wymaga uwagi, wymaga właśnie czasem cierpliwości i skupienia, o które dzisiaj trudno, jest coraz bardziej wpychana w niszę. Więc wydaje mi się, że dobrze, żeby nagrody jeszcze dodatkowo nie wkładały w taką niszę. A rzeczywiście sama... Szczepan Twardoch jest dobrym przykładem autora, który pisał powieści właśnie, można powiedzieć, popularne, czytadła. Ale wychodził też cały czas, jakby miał ten naddatek literacki. Taki właśnie na przykład jak w Drachu, która to jest jednak właśnie wielka, wielka powieść.
0: Tak, myślę, że ja się podpisuję pod tym wszystkimi kończynami, pod kątem formalnym również. Jest to fenomenalnie skonstruowana rzecz.
1: I Pokora też, wydaje mi się, która jest taką właśnie...

0: kolejnych morderstwach i po prostu nie jest thrillerem, tylko jest czymś więcej. Jest jakąś opowieścią o historii Polski, o polskiej
1: bardzo
0: mafii.
1: Ciekaw. Gdyby Gołoboże, to jest, możemy się pobawić w taką predykcję, czy takie science fiction, gdyby Gołoboże wygrało, to jaką ekwilibrystyką zostalibyśmy zachwyceni, żeby nie powiedzieć, że to jest właśnie thriller. Mhm. Pamiętam moment, w którym wygrał Radek Rak z Baśnią o wężowym sercu, czyli z fantastyką. Mhm. I ileż tam było fikołków, żeby nie użyć słowa fantastyka, prawda? Realizm magiczny. To nie jest realizm magiczny. Ta książka nie jest realizmem magicznym. To jest fantastyka, o czym mówił sam autor. No ale nie można było przyznać, że najważniejszą nagrodę literacką w kraju dostaje literatura gatunkowa. Oczywiście ona wyrasta poza ten gatunek. No, każda wybitna literatura wyrasta poza gatunek, ale jednak jest gatunkowa. Tak. Zastanawiam się, jak wspaniałe byłyby to fikołki przy Gołobożu.
0: Dokładnie, tak. Myślę, że właśnie mówiono i pisano o tym, że to nie jest thriller, tylko saga rodzinna. Są takie słowa użyteczne, że to jest
1: krwawa saga rodzinna.
0: Polska mafia, świętokrzyskie jako miejsce zbrodni historycznej od powstania styczniowego. Wszystko tam to jest, rzeczywiście. W każdym razie mnie ucieszyło, że Gołoboże było w 20, bo to też jakby pokazuje, że te poziomy się mieszają i że naprawdę pisać dobrą literaturę gatunkową. Myślę, że wielu autorów wysmakowanej prozy autofikcyjnej marzyłoby o tym, żeby napisać dobrą literaturę gatunkową i też mieć tylu czytelników.
1: Z całego serca ja mogę podpisać się pod polecajką twórczości Macieja Siembiedy. Jest to naprawdę, naprawdę bardzo solidne pisanie.
0: Tak, ale też nie wszystkie. Na przykład już po tym Gołobożu, jak zaczęłam czytać niektóre inne, to wydawało mi się, że już no właśnie dlaczego nie są aż takie wysublimowane jak Gołoboże. Więc czasami to jest po prostu dobry thriller, ale też Siembieda ma to do siebie, że on umie opowiadać historię. I to też jest bardzo ważne. I tutaj możemy znowu wrócić do Twardocha i do jego historycznych powieści, że dzisiaj w ogóle mamy jakiś wielki renesans powieści historycznych. Za chwilę wychodzi też powieść Olgi Tokarczuk o końcu wojny we Wrocławiu i o tych przesiedleńcach i o nowych mieszkańcach tego miasta. I w ogóle Dolnego Śląska, więc ona opowiada historię Dolnego Śląska. Szczepan Twardoch opowiada historię Górnego Śląska, tuż po I wojnie światowej. Maciej Siembieda bez przerwy właśnie opowiada rozmaite historie, różne momenty historyczne.
1: Przed chwilą pojawiło się również nazwisko Płazy tutaj,
0: tak,
1: prawda?
0: Płaza opowiada o końcu znowu I wojny w Poznaniu. Bardzo w ogóle polecam tę powieść, bo wydaje mi się, że to jest świetna rzecz i też...
1: Ale to jest autor, który w ogóle nie przebił się do mainstreamu, prawda?
0: Tak.
1: A bardzo, bardzo na to zasługuje. Nie przebił się do mainstreamu mimo wygranego Angelusa, no ale to też nie jest nagroda, która u nas niesie, prawda? Tak jak Nike.
0: Tak jak Nike, właśnie. Nike jest nagrodą i Paszporty Polityki też myślę, że mają taką siłę. Tylko, że to jest dla właśnie autorów jakby debiutujących, czy młodych autorów. Więc tylko Nike ma taką siłę, że jednak ten autor staje się powszechnie rozpoznawalny. Ale właśnie Płaza, który opowiada o końcu I wojny światowej, o Berlinie, Poznaniu i używa gwary poznańskiej. Pisze gwarą. Więc dzisiaj to już nie szokuje w żaden sposób, ale w momencie, kiedy ukazał się Drach, było to ekscentryczne i być może za trudne dla pewnych czytelników.
1: Od tego czasu wiele się zmieniło. No właśnie, w kontekście tych zmian. Czy literatura o wojnie teraźniejszej, może być zbyt aktualna? Innymi słowy, czy istnieje ryzyko, że za 10 lat Nul będzie dla nas świetną powieścią, ale no, będziemy na nią patrzeć zupełnie inaczej przez inny moment historyczny? Czy to nie jest tak, że ona jest na tu i teraz?
0: Wydaje mi się, że nie, bo pewne mechanizmy zawsze się powtarzają i to jest ten Tukidydes, który tam się pojawia i pewne właśnie ten koń siedząc w tym Nulu przypomina sobie na fragment Tukidydesa o tym też właśnie, czy Sparta przyśle posiłki i o tym, jak wielkie mocarstwo próbuje zagarnąć małe. I zawsze to jest ten sam ten sam rodzaj negocjacji. Kiedy mówią, że my jesteśmy zbawcami,

0: Tam i my jesteśmy, i to jest nasze. I to jest nasze. Rosja się nie zmienia. To też jest pewien fakt historyczny, z którym się zmierzamy, że był Związek Radziecki, ale działanie jest podobne. I czasem właśnie czytając literaturę nawet PRL-u, nawet czytając Konwickiego, widzimy, że te argumenty Rosji są zawsze te same. My zawsze byliśmy razem. Chodźcie do nas. My tu byliśmy. My tu byliśmy, po prostu. Więc Rosja mówi zawsze to samo i ten nasze miejsce geopolityczne niestety też nas wskazuje na to, że ta narracja tej wojny będzie czymś, co dobrze będziemy rozumieć też w przyszłości. Znaczy Rosja się nie zmieni. Ona zawsze będzie coś chciała zagarnąć. Więc też jest ciekawe, że ta książka przecież ukazała się na początku 25 roku. Wydawałoby się, że to już jest dawno. To jest prawie 2 lata, można powiedzieć. Tymczasem cały czas jesteśmy w podobnej rzeczywistości, w podobnym nulu.
1: Tylko narracja trochę się zmieniła, prawda? Bo moment, w którym ta powieść wychodziła, te prawie 2 lata temu, to był moment, w którym jeszcze, mam wrażenie, mogę się mylić, większość kraju kibicowała Ukrainie. Teraz oczywiście ja dalej mam nadzieję, że większość kibicuje, z tym, że kiedy patrzy się na media, no to te głosy zupełnie przeciwne są zdecydowanie bardziej słyszalne niż te 2 lata temu. Jestem też ciekaw, jak dzisiaj byłaby odebrana ta powieść, gdyby ona dzisiaj trafiła na półki sklepowe.
0: No to wszystko jest to ciekawe. Ona trafia teraz do Ukrainy. I wydaje mi się, że może mieć tam bardzo różny odbiór, bo dopiero teraz przekład powstał. Zresztą przecież właśnie te magazyny książkowe były zniszczone przez Rosjan, więc tam jest, to trwało wszystko.
1: Na rynku niemieckim na przykład jest już od dawna.
0: Na rynku niemieckim jest od dawna, w Ukrainie dopiero teraz, dokładnie teraz ona wchodzi. Właśnie dzisiaj czytałam głos tłumacza, który mówił też o kłopocie z tą książką. Znaczy, że Ukraińcy też nie lubią i nie chcą, żeby ktoś im opowiadał o nich, że gdzieś, jeżeli ktoś nie, to nie jest jego historia, to być może nie powinien tego opowiadać. Ale z drugiej strony ten tłumacz mówi, że są pewne rzeczy, których sami Ukraińcy jakby nie mogą wypowiedzieć. Właśnie te być może najciemniejsze, najstraszniejsze. Trudno sobie to mówić.
1: Z dystansu lepiej widać.
0: Widać lepiej z dystansu, więc ten tłumacz, który właśnie ma też sam ambiwalentny stosunek do tej powieści, znają, bardzo docenia jej warstwę literacką i język. Z drugiej strony ma różne wątpliwości, ale mówi, że wszyscy w Ukrainie to powinni przeczytać. Wiadomo, że też nasze relacje polsko-ukraińskie też się skomplikowały w związku z mówieniem o przeszłości. To też jest tak, że tutaj i u nas są te emocje związane z przeszłością i wystarczy dotknąć Wołyń i od razu wybucha. I tam też jakby pewne właśnie niedbanie o nasze emocje, a przecież my tak wspieramy, a dlaczego właśnie nasza narracja nie jest uwzględniana. Bardzo trudne są nasze relacje i myślę, że w tym wszystkim ważne, żeby ta książka była czytana jako literatura.
1: No aczkolwiek faktycznie to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż myślałem, że jest. W tym momencie wzbudziłaś u mnie tę refleksję, no bo jeżeli jest tak, że my nie potrafimy dogadać się w kontekście przeszłości, no to z perspektywy ukraińskiej nie potrafimy się dogadać w kontekście przeszłości i teraz Polak nam będzie mówił o naszej teraźniejszości.
0: Tak, tak.
1: Trudne.
0: Trudne. Myślę, że będzie dużo bardzo krytycznych głosów. I to jest normalne. To jest normalne. Przecież my cały czas mówimy o tym, że my widzimy to tak, oni widzą to inaczej. I też jakby, no właśnie, nie można tego do końca połączyć, tych narracji. I też to wszystko też pokazuje, że przeszłość nie da się jej tak łatwo zamieść pod dywan. Znaczy, że ona niestety wraca. Wszystko wraca. To też jest temat bardzo literacki, że pewne rzeczy są właśnie nie do przekroczenia, bo one nam będą nas straszyć, że to są te upiory przeszłości, które wracają. To są też te krzywdy różne, to jest też pamięć rodzinna, że trudno wymazać pamięć rodzinną. Stąd różne też niechęci właśnie, prywatne. Jak to wszystko przekroczyć? No właśnie literatura się stara. literatura się stara, bo literatura ma też możliwość uwzględnienia różnych punktów widzenia. Myślę, że też, że ta powieść Twardocha też ma. To są różne głosy. To są właśnie, i też to, że ten bohater nie udaje, że jest Ukraińcem i że dokładnie wie, jak czuje, to też jest istotne. To jest fair. Mhm. Wobec Ukrainy. No myślę, że literatura się wiąże z jakimś ryzykiem. I to, że ona się też jest opór wobec niej, że się nie podoba. Niektóre wielkie książki dopiero przecież po latach były doceniane. Że autor też wzbudza emocje, to jest też normalne. To jest, Szczepan Twardoch jest taką silną personą, można powiedzieć. I nic dziwnego, że też są osoby, które właśnie tego nie lubią i nie trawią z jakiegoś powodu. Ale też musimy pamiętać, że my bardzo łatwo oceniamy. I też na przykład przenosimy nasze oceny z osoby, która nam się z jakiegoś powodu nie podoba, na to, co pisze. I że on coś tam właśnie takiego powiedział, a w ogóle wygląda nie tak i że na pewno jest tak.
1: I miał współpracę z Mercedesem, a pisarzowi to nie wypada, prawda? Tak. Bo co wypada, a co nie wypada pisarzowi, jak się okazuje, o tym decyduje również ktoś inny. Za 30 lat, bo musimy już kończyć, i to znaczy, to nie jest tak, że kończymy za 30 lat. Musimy kończyć, w związku z tym ja pytam. Za 30 lat, kiedy ktoś będzie analizował tegoroczną Nikę, co chciałabyś, żeby zobaczył w tym werdykcie, a czego byś się najbardziej obawiała, że w nim zobaczy?
0: Za 30 lat nikogo to może nie obchodzić, wiesz? I patrząc na historię literatury, to widzimy, że te nagrody na przykład w przyszłości, dla przyszłości nie mają żadnego znaczenia.
1: No ale ja czasem spoglądam sobie na pierwsze Nikę, prawda, na 97, 8, 9 i zastanawiam się, co w tamtym momencie znaczyła ta nagroda i co mówiła o stanie naszej literatury i tak dalej, i tak dalej.
0: Wiesz, co mówiła często? Że dawano ją za późno. W sensie na przykład Miłoszowi dano za pieska, jak to się nazywa? Piesek przydrożny chyba. A przecież no nie jest to najwybitniejsza jego książka. Masłowska dostała za Pawia, bo nie dostała za Wojnę. Więc nagrody często są właśnie już jakby po czasie przyznane dla kogoś, kto jest jakoś znaczący. No właśnie, no ale to jest 20 lat, tak, 30 lat tej nagrody, to jest jeszcze ciągle blisko. To jest ciągle nasza rzeczywistość. Za 30 lat może być to, może też miejsce literatury być inne. Myślę, że nie musimy się obawiać, co kto wyczyta z tego. Myślę, że ważne jest, że nazwisko Twardocha jest wśród laureatów i to jest to, że rzeczywiście Twardoch przyda się na nagrodzie Nikę, bo jednak powinniśmy doceniać naszych pisarzy. Niech nie będzie tak, że to Niemcy doceniają naszych pisarzy bardziej, albo właśnie inni, albo nagrody zagraniczne, że musimy być właśnie dumni z tego,
1: nie
0: co mamy.
1: Nie będzie Niemiec doceniał nam pisarzy. Polacy sobie, nie gęsi tak, swoich
0: sami
1: pisarzy mają.
0: Sami sobie go docenimy, ponieważ umie opowiadać historię. Myślę, że to jest bardzo dużo i to jest bardzo też potrzebne dzisiaj.
1: I to jest bardzo piękna puenta. Z tym państwa zostawię. To był Plac na Rozdrożu. Moją gościnią była Justyna Sobolewska. Serdecznie dziękuję za tę wizytę. Ja nazywam się Maciej Makselon. Kończymy nogą RS. You're so done.

0: Dobry wieczór, minęła 22.
1: Cool Kid of Jazz.

8 minut po godzinie 22. Nie mogliśmy dziś zacząć inaczej. Ci z Państwa, którzy są ze mną również w social mediach, wiedzą, o czym mówię. Wątki morskie, oceaniczne i żeglarskie dziś będą nam towarzyszyć. Wróciłam po tygodniu przerwy do prowadzenia audycji Kulkit of Jazz. Nażeglowałam się i dziś reminiscencje tego cudownego urlopu pojawią się w pierwszej godzinie naszego spotkania. Dobry wieczór raz jeszcze, proszę Państwa. Milena Krupińska za sterami audycji, Marta Kula przed mikrofonem. Maiden Voyage za nami, oczywiście klasyka Herbiego Hancocka. Dziewiczy Rejs to jest utwór tytułowy z jego słynnej płyty z 65 roku. Plany na dziś do północy. W pierwszej godzinie, tak jak powiedziałam, wątki żeglarskie. W drugiej godzinie gość. Hania Derej, znakomita pianistka, kompozytorka. Bardzo młoda, bardzo utalentowana osoba. Dziś opowie o swojej kolejnej płycie. Proszę zostać z nami i posłuchać Hani i muzyki Hani. No i właściwie to koniec planów, bo myślę, że i tak te dwie godziny zostaną wypełnione dosyć intensywnymi dźwiękami i opowieściami, ale muszę jeszcze zacząć w tym szczególnym dniu, bo mam zaszczyt zamykać na antenie Radia 357 Dzień Patrona i muszę zacząć tę audycję właśnie od wspomnienia o tym, jaka to była podróż. Przez te 6 lat towarzyszą nam Państwo. Przez 5 lat słyszymy się na antenie. Jest to coś wspaniałego. Po raz kolejny zresztą zrobiliśmy coś cudownego razem. Ufundowali Państwo 3570 książek mocy, książki mocy, czyli książki, które we współpracy z Fundacją Iskierka tworzymy dla dzieci leczonych na oddziałach onkologicznych. Zatem cel bardzo, bardzo ważny. Te książki pomogą w tym najtrudniejszym z możliwych momentów. Mam nadzieję, że choć trochę przyniosą uśmiechu i nadziei. Bardzo Państwu za tę akcję, kolejną naszą wspólną, dziękuję. No to co, gramy dalej.

Dawno niesłyszana w audycji Cool Kid of Jazz Diana Krall w pięknej, bardzo zmysłowej aranżacji utworu How Deep is the Ocean. To standard jazzowy z 1932 roku, skomponowany przez Irvinga Berlina i opowiadający o czymże innym, o miłości oczywiście. Jak głęboki jest ocean, jak wysoko jest niebo. Jak bardzo cię kocham. Diana Krall to wspaniała wokalistka, ale to przede wszystkim pianistka i tym tropem pójdziemy, bo teraz na antenie Radia 357 wybrzmi bossa nova, a zaśpiewa i zagra ją artystka, o której myślę również przede wszystkim właśnie w kategoriach pianistycznych.

Zaczynamy łagodnie nasze spotkanie. Słynna mała łódka, Little Boat, a po portugalsku O Barquinho. Klasyka bossa nowy, kompozycja z 1961 roku, autorstwa Roberto Menescala. Tekst napisał Ronaldo Boscoli, a zaśpiewała dla nas i zagrała na fortepianie Eliani Elias. Swoją drogą, być może niektórzy z Państwa pamiętają koncert Eliani na Ladies Jazz w tym roku. Oj, znakomity to był koncert. To tak na marginesie. Doczytałam ciekawostkę a propos utworu O Barquinho. Ponoć powstał on na pełnym morzu, kiedy autorom tejże piosenki zepsuła się łódź, a silnik, który gasł i który się psuł, robił to właśnie w rytm podobny do bossanowej. Tak napisali małą łódkę. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Przypomnę Państwu także, że mogą się Państwo meldować, zresztą robią to Państwo licznie, na moim profilu facebookowym i na Instagramie. Zachęcam do tego. Dziś szczególny dzień, dzień patrona. A zatem ilu patronów jest wśród słuchaczy audycji Cool Kid of Jazz? Proszę się ujawniać, proszę się podpisywać. Tydzień temu się nie słyszeliśmy, bo ja żeglowałam po wodach wokół Sardynii i Korsyki. Niektórzy z Państwa widzę, że wciąż też odganiają jesień. Skutecznie pan Waldemar również pozdrawia z Włoch. Pozdrowienia panie Waldemarze, pięknego urlopu. Ale już na przykład pani Izabela wita się z Torunia. Dziękuję za te wpisy, proszę o więcej. A my w audycji Cool Kid of Jazz przenosimy się teraz do fikcyjnej krainy Lemurii.

Mistrzowski Kenny Barron na fortepianie, Ray Drummond na kontrabasie i Ben Reilly na perkusji. A propos koncertowych wspomnień, to akurat jest koncert, którego nie mogę odżałować, bo na nim nie byłam. Na jazzie nad Odrą Kenny Barron zagrał parę lat temu. Ja byłam wtedy na jazzie nad Odrą, ale niestety się rozchorowałam i nie mogłam na ten koncert wybrać. A wiem od wielu osób, które na tym koncercie były, być może wśród Państwa są takie osoby, że to był jeden z najlepszych koncertów festiwalu i to nie tylko tamtej edycji. No ale trudno się dziwić, Kenny Barron to absolutny czarodziej fortepianu, zarówno w tym mistycznym, solowym wydaniu, jak i właśnie w trio i w każdej innej konfiguracji. Posłuchaliśmy fragmentu płyty Lemuria Seascape, morski krajobraz Lemurii. Lemurii, czyli niegdyś w koncepcji zakładającej istnienie kontynentu zatopionego na Oceanie Indyjskim i wyjaśniającego istnienie związków między lemurami na Madagaskarze i w Indiach. To była koncepcja XIX-wieczna, ją obalono, ale przeniknęła do popkultury i funkcjonuje w różnych konfiguracjach, między innymi właśnie na płycie Kenny'ego Barrona, zatytułowanej Lemuria Seascape. Utwór, kompozycja lidera otwierający ten album za nami, a przed nami ta klamra domykająca całość, czyli Seascape.

Pan Simon z Irlandii napisał, że tupie nóżką. Coś nas łączy, panie Simonie, czy panie Szymonie, nie wiem jak mam się zwracać, ale coś nas łączy, bo ja też podczas tego utworu tupałam ile wlezie. Wspaniała kompozycja Kenny'ego Barona, Seascape z płyty Lemuria, Seascape. Jeżeli chodzi o miejscowość, z której zameldował się słuchacz w Irlandii, no to jest nazwa, której ja nie wypowiem, więc jeżeli chcą państwo sprawdzić, gdzie słuchane jest Radio 357, to zapraszam na mój profil facebookowy Marta Kula, tak mnie państwo znajdą. No bo to jest trudna sprawa. Łatwiejsza jest poniżej, mianowicie Warszawa, pani Sylwia, patronka ze stolicy, pan Marek z Wrocławia. Panie Marku, czy był pan na koncercie Kenny'ego Barona we Wrocławiu na jazzie nad Odrą? Proszę dać mi znać. Pan Cezary z Łodzi, pani Magdalena napisała audycja pod nasze gdańskie klimaty, dołączając zdjęcie morza. No właśnie, dziś w pierwszej godzinie żeglujemy. Byliśmy na Oceanie Indyjskim, szukaliśmy zatopionego kontynentu Lemurii, a teraz wsiadamy na łódkę i płyniemy do Chin.

Były dziś w audycji wokale, było jazzowe trio, to teraz musiała zadąć trąba i to jaka. Kolos saksofonu Sonny Rollins zagrał dla nas kompozycję Franka Loessera. On a Slow Boat to China to fragment płyty Sonny Rollins with the Modern Jazz Quartet, a w tym utworze zagrali Sonny Rollins na saksofonie tenorowym, Kenny Drew na fortepianie, Percy Heath na basie i Art Blakey na perkusji. I pójdziemy tropem trąb, że tak powiem dziś z przymrużeniem oka. I pójdziemy także tropem odganiania jesieni, bo ja, proszę Państwa, przez ostatni tydzień nałykałam się słońca i choć lubię jesień w audycji Kulkit of Jazz, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, to czas standardów jazzowych, kocyka i przyjemnych wieczorów z muzyką i gorącą herbatą. To jednak w poszukiwaniu tego słońca, dosłownie i w przenośni, w tym utworze przede wszystkim w przenośni, posłuchamy teraz wielkiego standardu jazzowego w wykonaniu wielkich, wielkich muzyków.

in the shade with my blues.

Ten głos, który usłyszeliśmy, należał do Dizziego Gillespiego. Posłuchaliśmy fragmentu jego albumu zatytułowanego Sunny Side Up. Tytuł nieprzypadkowy. Na tej płycie gra dwóch Sonnych, Sonny Steed i Sonny Rollins, obaj na saksofonach tenorowych, oprócz Sonnych. Także Dizzy oczywiście na trąbce, przede wszystkim nie wokalnie, tylko instrumentalnie się tutaj oczywiście udziela. Ray Bryant na fortepianie, Tommy Bryant na kontrabasie i Charlie Percy na perkusji. Wspaniałe kultowe nagranie z 59 roku i nie mniej kultowy standard jazzowy, który otwiera tę płytę i który przypomina nam o tym, żeby porzucić melancholię, troski i iść zawsze tą słoneczną stroną ulicy. Obyśmy o tym pamiętali tej jesieni. Jesieni, która nie musi być straszna, bo kontynuując temat standardów jazzowych, wybrzmi teraz ten, który prawdopodobnie jesienią nam się przeje, bo stał się dźwiękiem niemal każdej rolki na Instagramie, ale myślę sobie, że tak wielkie kompozycje, tak wielkie piosenki przejeść się nie mogą, a przypominają o rzeczach uniwersalnych, czyli gdy na dworze chłód, mróz, ziąb i szaruga, tego ciepła trzeba szukać w środku.

This Autumn, utwór skomponowany przez Henry'ego Nimo w 1941 roku i nagrany po raz pierwszy, by później nagrywany przez wielu, bardzo często, ale po raz pierwszy w tej najbardziej kultowej wersji przez Nat King Cole'a. Zboczyliśmy z wątków żeglarskich na wątki pogodowe, ale obiecałam, że one się jesienią będą pojawiać właśnie w naszym kąciku standardów jazzowych, który dziś urósł do z kącika do całej godziny audycji, ale muszą mi to Państwo wybaczyć. Pierwszy dzień lądowania po urlopie, zatem w tej pierwszej godzinie spoglądamy przede wszystkim w przeszłość, ale ta przyszłość i nowość pojawi się w drugiej godzinie, bo przypomnę, że naszym gościem będzie Hania Derej już za parę chwil po 23 ze swoją nową płytą, o której szczegółowo Państwu opowie. A za tydzień już znacznie więcej niż tylko jedna płyta nowości. Proszę słuchać audycji Cool Kid of Jazz. Warto jej słuchać nie tylko dla odkrywania nowej muzyki na antenie, ale także dlatego, że w audycji Cool Kid of Jazz można zdobyć bilety na koncerty i dzięki temu odkrywać muzykę na żywo. A jazz, jak wiemy, w tej formie smakuje najlepiej. I w tym momencie, proszę Państwa, bardzo Państwa zachęcam do sięgnięcia po telefony czy komputery jeszcze o tej porze i do napisania do mnie i przekonania mnie, dlaczego bilety na koncert duetu Leszek Możdżer i Kacper Malisz mają trafić właśnie do Państwa. Ten koncert, a właściwie dwa koncerty o godzinie 17 i o godzinie 20 w sali Nowa Miodowa w Warszawie odbędą się już w najbliższą sobotę, 10 października. No i będzie to, myślę, unikatowa, wspaniała sytuacja, prezentacja zupełnie nowego duetu. Leszka Możdżera i Kacpra Malisza, skrzypka młodego pokolenia, wybitnego artysty, laureata międzynarodowego konkursu skrzypcowego imienia Seiferta. Laureata zresztą wielu innych nagród, nie tylko ze świata jazzu, ale także świata muzyki tradycyjnej, bo to artysta, który łączy te dwa światy w sposób naprawdę, naprawdę znakomity. I tym właśnie zachwycił Leszka, który zaprosił go do współpracy. Ta współpraca, mam nadzieję, będzie miała ciąg dalszy, ale póki co taka premiera i przetarcie szlaków już w najbliższą sobotę. Bardzo jestem ciekawa tego spotkania i mam nadzieję, że spotkam się także i z Państwem na którymś z tych dwóch koncertów. marta.kula@radio357.pl. Powtórzę, marta.kula@radio357.pl. Proszę pisać, a my wracamy do tematów żeglarskich.

0: Sailboat in the Moonlight zagrał Wynton Marsalis i jego znakomity zespół. To płyta koncertowa From Billie Holiday to Edith Piaf, Life in Marsiak. Minęła 23.
1: Cool Kid of Jazz.
0: Milena Krupińska za sterami, przed mikrofonem Marta Kula, a za moment przed drugim mikrofonem Hania Derej. Przypomnę, że spotykamy się dziś z tą bardzo utalentowaną pianistką i kompozytorką przy okazji jej nowej płyty, której fragmentów już za moment Państwo posłuchają. Ale zanim Hania Derej, to przypomnę też, że rozdaję dziś bilety na dwa koncerty Leszka Możdżera i Kacpra Malisza. Panowie zagrają 10 października, czyli w najbliższą sobotę w Warszawie w sali Nowa Miodowa. Te koncerty odbędą się w godzinach o 17 i o 20. Warto, naprawdę warto. To jest nowy duet. Spotkanie bardzo podobnej wrażliwości muzycznej, bardzo zdolnych improwizatorów, ludzi o niesamowitej wyobraźni, którzy zabiorą nas w przeciekawe rejony. Zresztą myślę, że w przypadku tych dwóch nazwisk tego wszystkiego nie trzeba dodawać. Proszę mnie przekonać, że te bilety mają trafić właśnie do Państwa. marta.kula@radio357.pl Koncert, a właściwie dwa koncerty w najbliższą sobotę w Warszawie. A my słuchamy nowej płyty Hani Derej.

0: Always Forward. To jest pierwszy utwór z płyty Don't Look Behind, Always Forward. Hani Derej, która siedzi przede mną w studiu Radia 357. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór.
0: Haniu, u ciebie się tyle dzieje, że zanim porozmawiamy o płycie, muszę zahaczyć o to, co działo się dopiero co w minionych dniach w Bielsku Białej, bo tam odbyła się pierwsza edycja wędrującego festiwalu. Zapowiadałam to w cyklu Sztuka Puka na antenie Radia 357. Festiwalu, podczas którego zagrałaś szalenie nietypowy koncert. No to może powiedzmy najpierw słuchaczom, co było takiego nietypowego w tym koncercie?
1: No na pewno nietypowa była ilość grania muzyki, bo było to 10 godzin, 10-godzinny koncert w nocy od 22 do 8 rano, z 2 na 3 października i z 3 na 4 października. Mhm.
0: No i jak się czułaś, grając do publiczności, która, uwaga, spała, bo powiedzmy, że zamiast krzeseł były rozstawione łóżka i cała koncepcja to było to, żebyś zagrała ludziom do snu. Jak się gra ludziom do snu?
1: No jest to absolutnie inne doświadczenie, bo kiedy gramy na scenie, to publiczność jest z nami, ona reaguje na to, co się dzieje, krzyczy, klaszcze, jakby czuje tą energię. My też czujemy tą energię od niej na scenie, a tutaj po prostu była cisza. I nie mam pojęcia, czy publiczności się podobało, czy nie, czy to działa, czy nie działa, czy mogą zasnąć, czy nie mogą zasnąć. Było dużo po prostu niepewności i właśnie ten brak takiej odpowiedzi był lekko przerażający na samym początku. Mm-hmm.
0: Ale podołałaś, jak ze wszystkim dotychczas w swoim życiu. No to idąc za tytułem twojej płyty Don't Look Behind, Always Forward, czego nauczyło cię to doświadczenie z graniem do snu? Co weźmiesz z niego na przyszłość?
1: Co wezmę? Na pewno było to bardzo wymagające w ogóle fizycznie, żeby grać i skupić się i w ogóle myśleć kreatywnie przez 6 godzin czy 10 godzin pod rząd. To mnie dużo nauczyło. Również takiej cierpliwości muzycznej i takiej właśnie repetywności. Mimo, że moja muzyka i tak ma dużo repetycji i dużo powtórek, to jednak przy takim graniu ta ilość powtórzeń po prostu musi być naprawdę ogromna, żeby wprowadzić w ten taki transowy tryb. Więc to też na pewno i pod względem produkcyjnym dużo się nauczyłam, bo no, głównie była to muzyka w sumie elektroniczna, ambientowa, bardzo przestrzenna, więc tutaj też się rozwinęłam pod tym względem.
0: A zastanawiam się, czy w kontekście studiów, które teraz studiujesz, czyli kompozycja do filmu, czy to ci coś dało? No bo koncerty, właśnie tak jak powiedziałaś, z żywą publicznością, to jest muzyka na 100%. Ta emocja tu i teraz, improwizacja, energia. A tutaj grałaś niejako tworząc atmosferę do jakiejś takiej dosyć surrealistycznej sceny ludzi śpiących na łóżkach podczas koncertu. Czy to, myślisz, popchnęło cię jakoś właśnie bardziej w stronę komponowania muzyki ilustracyjnej czy filmowej w tę stronę?
1: Faktycznie nie myślałam o tym pod tym względem, że tworzyłam atmosferę, ale to prawda. Wydaje mi się, że na pewno pod takim względem też mnie to rozwinęło, bo tutaj faktycznie ta ilustracyjność, tworzenie takiej właśnie emocji była bardzo ważna. Niemniej jednak uważam, że jeszcze mam bardzo dużo do odkrycia, jeśli chodzi o muzykę filmową i na to w sumie też liczę.
0: No, patrzę na twoją płytę, przesłuchałam jej z wielką przyjemnością. Don't Look Behind, Always Forward. I o tym forward, czyli o tym, co przed tobą będziemy rozmawiać, no bo zaczęłaś nowy rozdział w swoim życiu, właśnie te studia. I mam wrażenie, że odkrywasz coraz bardziej siebie. Mam przyjemność obserwować twój rozwój od naprawdę samego początku, bo pamiętam małą Hanię z konkursu Junior Jazz. I słuchałam już wielu twoich płyt. To były i płyty z muzyką klasyczną, i z jazzem. A teraz mam wrażenie, że w końcu trzymam w rękach płytę, na której jest Hania Derej.
1: To prawda, że ja cały czas odkrywam, cały czas szukam i szukałam bardzo długo. I wydaje mi się, że teraz faktycznie odnalazłam jakąś taką swoją przestrzeń, swoją drogę, w której czuję się pewnie nadal eksplorując, ale już mając jakiś język, mając swój głos i jakąś taką konkretniejszą wizję tego, co chcę robić. Wydaje mi się, że ta płyta też jest takim podsumowaniem właśnie tego, co robiłam, co grałam, co mnie inspirowało przez ostatnie kilka lat. Mhm.
0: Za moment nasi słuchacze sami to odkryją słuchając, ale ciebie zapytam, tak przekornie z racji audycji, w jakiej się spotykamy, ile na tej płycie jest jazzu?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, to jest naprawdę trudne pytanie, ale wydaje mi się, że tak 60% na pewno, a reszta to jest...
0: Super.
1: No, ale oczywiście uważam, że każdy powinien się przekonać i sprawdzić to.
0: Czyli Hania obstawia 60%, a państwo?

0: The Closer, The Further z najnowszej płyty Hani Derej, Don't Look Behind, Always Forward. Za moment porozmawiamy o tym utworze i o wyjątkowym gościu, który się w tym utworze pojawia, ale najpierw zerkam na komentarze, bo w nich prawdziwe poruszenie z okazji twojej wizyty. Między innymi pan Zbigniew pozdrawia z Bielska Białej, pisząc, że Bielsko-Biała jest dumna z rodzeństwa Derejów. I dodaje, że jeżeli chodzi o twoją najnowszą płytę, no to obstawia tak 51% jazzu. No dobrze. Okay. No to jazz, czyli oczywiście improwizacja, która na tej płycie się pojawia. Jazz też pojawia się w postaci gości, no bo w utworze, którego przed momentem posłuchaliśmy, zagrał Walter Smith III. Wspaniały saksofonista, znany muzyk i ze swojej działalności solowej, i z działalności u boku chociażby Ambrosa Kinmuzira. No to opowiedz, jak się poznaliście i jak się gra z Walterem Smithem.
1: Ach, poznaliśmy się w marcu tego roku, kiedy to zagraliśmy wspólny koncert właśnie w Kaliszu, na Kalisz Feście. Zagraliśmy koncert, mieliśmy jedną próbę dzień wcześniej.
0: Czekaj, wejdę ci w słowo, ale jak w ogóle do tego doszło?
1: Jak do tego doszło? Połączył nas tak naprawdę festiwal, bo my dostaliśmy najpierw zaproszenie, żeby zagrać w Kaliszu, ale jesteśmy właśnie otwarci na różnych saksofonistów, ale też w sumie nie tylko, po prostu na solistów. I festiwal był otwarty na to, żeby kogoś zaprosić, więc szukaliśmy wspólnie, kogo byśmy mogli zaprosić. Walter okazał się być chętny, żeby przyjechać, zagrać z nami, więc tak się stało, spotkaliśmy się w Kaliszu, zagraliśmy koncert, a ponieważ no, jest to wspaniała osoba, bardzo ciepła, taka normalna i ludzka, a przy tym no, niesamowicie perfekcyjny muzyk, udało nam się złapać na tyle dobry kontakt, że zgodził się dograć do nas na płytę ten utwór.
0: Cały czas mówisz w liczbie mnogiej, więc powiedzmy, że oczywiście u twojego boku Mateusz Szewczyk na basie i Gniewomir Tomczyk na perkusji. Zapytałam cię na poza anteniu tak zwanym, ile na tej płycie jest właśnie improwizacji, a ile kompozycji, bo ty zawsze podkreślasz, że jesteś nie tylko pianistką, ale kompozytorką, to jest twoja domena. No to jak to jest na tej płycie?
1: No bardzo, bardzo dużo rzeczy jest zapisanych, bo ja po prostu lubię bawić się formą i lubię pisać nuty po prostu, więc kiedy pierwszy raz przyszłam do chłopaków i dałam im nuty, to po prostu było dużo grania, ale chłopcy są bardzo otwarci, mają piękną wyobraźnię, więc ja oczywiście chłonęłam wszystkie ich pomysły. Oni też są niesamowicie doświadczeni, bo grają no, z fantastycznymi muzykami i grają naprawdę dużo w różnych miejscach, więc byłam bardzo otwarta i dużo też pomysłów faktycznie wzięłam od nich. Ale bardzo dużo rzeczy jest tam napisanych.
0: Myślałam, że znowu podasz w procentach.
1: Właśnie stwierdziłam, że może lepiej nie.
0: Ale a propos procentów, no to już ustaliliśmy mniej więcej, ile jest jazzu, ale jest tam też dużo innych brzmień. Osoba, z którą słuchałam tej płyty, usłyszała tutaj King Crimson. Zastanawiam się, czy słuchasz tego zespołu.
1: No właśnie nie.
0: Może a jednak
1: sprawdzić chociaż.
0: No właśnie, widzisz, to takie podświadome jakieś kierunki. No to czego słuchasz i co tutaj wybrzmiewa? Bo na pewno jest dużo elektroniki.
1: Tak, to prawda. Otworzyłam się na elektronikę. Też po tym ostatnim albumie, jaki się ukazał, stricte elektroniczny, postanowiłam, że wplotę to też w ten bardziej jazzowy nurt. No, jest to takie podsumowanie tego, co ostatnio się działo, bo ja też studiowałam dyrygenturę symfoniczną, więc w ogóle dużo muzyki klasycznej. No, dużo też jazzowych rzeczy tam było, ale ja też ostatnio jeździłam po prostu dużo na festiwale showcase'owe szczególnie. Poznawałam mnóstwo artystów, tych mainstreamowych, popowych, innych po prostu przeróżnych. I wydaje mi się, że chłonęłam tą muzykę. I właśnie powstało coś takiego.
0: No to co powstało, to słuchamy dalej.

0: Rush z najnowszej płyty Hani Dery, o której rozmawiamy. Don't look behind, always forward. Tutaj kolejny saksofonista gościnnie znakomity, Krzysztof Kuśmierek, postać, która często pojawia się w audycji Cool Kid of Jazz w różnych konfiguracjach, tutaj z trio Hani Derej. Słuchałam tego nagrania, no tutaj fantastyczna solówka Krzyśka, mnóstwo ekspresji, energii, ale nie tylko ze strony saksofonu, ale także i zespołu. I tak się teraz głośno zastanowię, bo ty, Haniu, jesteś bardzo często porównywana do Hani Rani. I ja się zastanawiam, wiesz, też słuchając twojej muzyki, w której właśnie jest tak dużo energii, to aż kipi. Oczywiście są jakieś elementy, właśnie chociażby ta repetycja, o której mówiłaś, czy czasami wkradający się minimalizm, czy właśnie ta też idąca w stronę kompozycji muzyki filmowej twoja inklinacja, ale jednak no ja tego porównania nie słyszę. Jak ty się masz w ogóle z tym porównaniem?
1: Ach, bardzo ci dziękuję, że nie słyszysz tego porównania. No, zdarza się to bardzo często, że ktoś w ogóle myli mnie z Hanią Rani. No, mam na imię Hania, pochodzę z Polski, też gram na fortepianie. Też komponuję muzykę. Jest faktycznie wiele rzeczy, które mnie z nią łączy, ale jednak staram się pokazywać światu, że oczywiście bardzo ją cenię w ogóle, robi super rzeczy, ale że ja jestem inna i idę inną drogą, idę swoją drogą i nie inspiruje się Hanią, robi oczywiście świetne rzeczy i bardzo podziwiam, jak działa i w ogóle światowo, na jaką skalę to się wszystko dzieje, ale no wydaje mi się, że jednak idę w inną stronę i mam swój język, swoją muzykę i może nawet troszeczkę publiczność nasza się różni od siebie.
0: Dokładnie. Ja na pewno a propos porównań życzę ci takiej samej porównywalnej kariery jak Hania Rani, ale muzykę graj swoją i ten głos mam wrażenie, że coraz bardziej odnajdujesz, czego dowodem jest płyta, którą trzymam w rękach, bo tak też rozmawiałyśmy poza anteną. Haniu, ile ty płyt nagrałaś w ogóle?
1: Ach, no 11 płyt się ukazało.
0: A masz lat?
1: 21.
0: No właśnie, chciałam, żeby to wybrzmiało. A ile kierunków studiów skończyłaś?
1: No skończyłam dopiero jeden.
0: Tylko jeden. Ach, dopiero w wieku 21 lat, dopiero jeden. Dobrze. Tak, a ile studiujesz?
1: Teraz też jeden, co jest nowością, bo faktycznie wcześniej studiowałam dyrygenturę symfoniczną i jazzową kompozycję i to było naprawdę dużo. Więc doszłam do wniosku, że może jeden kierunek będzie wystarczający i jest to teraz kompozycja do filmu w Amsterdamie, z czego się bardzo cieszę. No i mam nadzieję, że dużo się nauczę i może troszeczkę uspokoję się, że nie będę tak latać wszędzie i w ogóle.
0: Bo dlaczego o to pytam? Bo tak jak wspominałam, mam przyjemność obserwować cię naprawdę od samego początku i kojarzysz mi się z osobą no, bardzo głodną muzyki, bardzo zdolną, więc też korzystającą z tych swoich zdolności i robiącą strasznie, strasznie, strasznie dużo. I nie wiem, czy pamiętasz w ogóle od samego początku ci właśnie radziłam jednak, żeby się troszeczkę sprecyzować. Ale wiesz, to każdy musi przejść swoją drogę i mam wrażenie, że ty dochodzisz właśnie do tego punktu i to jest wspaniałe i właśnie o ten punkt, czyli to always forward, chcę cię zapytać, co teraz masz przed sobą, czy klaruje ci się to, kim jesteś muzycznie i jaką drogę chciałabyś obrać, czyli już nie patrzymy w przeszłość i na to wszystko, co robiłaś, tylko co jest z przodu?
1: Na pewno jeszcze bardzo dużo jest z przodu, jeszcze bardzo dużo przede mną.
0: Ale marzenie twoje takie, wiesz.
1: Ach, nie no, ogólne marzenie. To jest po prostu granie swojej muzyki na świecie, szczególnie na świecie, nie tylko w Polsce. I komponowanie tej muzyki. I to wydaje mi się, że jest moim takim głównym marzeniem. Po granie koncertów na żywo. Dzielenie się tą muzyką z ludźmi i odczuwanie tej energii zarówno od muzyków, czy z publiczności, no to jest tak wspaniałe uczucie i wydaje mi się, że dopiero teraz mogę w pełni czerpać radość z tego i naprawdę czuję się w 100% sobą na scenie i po prostu kocham to robić, absolutnie. Wydaje mi się, że doszłam do tego momentu i teraz po prostu chcę to robić jak najwięcej, jak najbardziej świadomie i no trzymać ten język muzyczny, ale jednocześnie bardzo odkrywać jeszcze nowe możliwości i być otwartą przede wszystkim.
0: Mhm. Czyli właściwie ta przyszłość to jest to, co teraz, tylko trochę bardziej sprecyzowana w kontekście tego, kim jesteś. Więc to
1: Dokładnie tak.
0: Fantastyczny moment twojej kariery. No dobrze, mamy jeszcze dużo muzyki, więc posłuchajmy, bo przygotowałam kolejny utwór z gościem. Tych gości na płycie dużo. Przed momentem wybrzmiewał Krzysztof Kuśmierek, a teraz kto zagra?
1: Abel Sanchez.
0: To za moment powiemy, któż to jest.

0: Life Upside Down z płyty Don't Look Behind, Always Forward Hani Derej. Za moment powiemy o gościu, ale muszę podkreślić tutaj rolę Mateusza Szewczyka, bo tam smaczki takie na basie wyczarowywał. Napisał do mnie pan Paweł, który odkrył cię rok temu na Poland Rocku. No i pisze też o płycie, że czuć w niej granie na żywo i tę improwizacyjną swobodę. No bo ty z chłopakami, czyli z Mateuszem Szewczykiem i Gniewomirem Tomczykiem, Szewczykiem i Tomczykiem, przejechałaś już dużo, dużo kilometrów i zagrałaś mnóstwo koncertów i to się chyba przełożyło na tę płytę, prawda?
1: Oj tak. Tutaj zrobiliśmy inaczej niż na przykład w

0: momencie z kwintetem, bo najpierw pograliśmy bardzo dużo w Polsce i na świecie, a dopiero później weszliśmy do studia i no jakby ten materiał został przefiltrowany przez różne sytuacje, przez czas, więc po prostu zdecydowanie byliśmy bardziej doświadczeni, świadomi tego, jak chcemy, żeby to brzmiało tak naprawdę. I jestem bardzo zadowolona, że akurat mieliśmy taką okazję, żeby w ogóle grać tyle i zwiedzać świat i dopiero potem wejść do studia. Mhm.
1: O tych doświadczeniach zwiedzania świata i tego, co ci dały, porozmawiamy sobie dłużej, myślę, na YouTubie w niedalekiej przyszłości, a dziś już powoli stawiając kropkę, chcę cię zapytać właśnie o ostatniego z gości, czyli o Abela Sancheza Abarkę. Któż to jest? Jak się poznaliście?
0: Jak się poznaliśmy? Sytuacja była taka, że mieliśmy do zagrania tour w Meksyku, który udało się zorganizować. I postanowiliśmy, że wspaniale będzie zagrać z kimś stamtąd, żeby poznać trochę lepiej tamtą muzykę, kulturę. I został nam polecony właśnie Abel, no, który jest naprawdę świetnym muzykiem, jak się okazało, ale też super osobą. Poznaliśmy się dopiero na żywo podczas naszego pierwszego koncertu, tak naprawdę na Soundchecku. Abel się świetnie przygotował. Jest to co prawda troszeczkę starszy muzyk niż my, bo ma bodajże 50-60 lat, ale jest naprawdę wybitnym muzykiem i pokazał nam Meksyk tak naprawdę.
1: Ale też jest multiinstrumentalistą, prawda? Nie tylko gra na saksofonie.
0: To prawda, on też w ogóle produkuje muzykę, nagrywa do różnych filmów w sumie też muzykę, ale gra na przeróżnych instrumentach dętych, na fletach, w ogóle na abstrakcyjnych instrumentach jakichś afrykańskich, fletniach pana, klarnetach, w ogóle mega gość.
1: To jeśli są państwo zainteresowani Abelem Sanchezem Abarką i chcą państwo, żeby i państwu pokazał Meksyk, to polecam tę postać. Tutaj gościnnie na płycie Don't Look Behind, Always Forward. No dobrze, mamy ostatnie dwie minutki, to myślę sobie, że zaprosimy na koncerty. Bo te na pewno nadchodzą z materiałem z nowej płyty, chociaż tak jak już padło, ten materiał był już często grany na różnych koncertach, ale co przed tobą właśnie? Forward.
0: Co przed nami, co przede mną? Jesienna trasa. Zagramy trochę w Polsce, trochę za granicą. Na pewno na socialach, na stronie internetowej wszystko tam jest, bo trochę się tego nazbierało. Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Najbliższy koncert jest już w ten piątek w czas minie o 20:30, więc bardzo serdecznie zapraszamy razem z Krzysztofem Kuśmierkiem, więc będzie wspaniale, a tak to naprawdę przez całą jesień gdzieś się będziemy pojawiać.
1: Haniu, życzę ci tego, żeby tak było jak najdłużej, czyli żebyś pojawiała się dużo i żebyś czerpała z tego wielką przyjemność. Don't Look Behind, Always Forward, nowa płyta Hani Derej i jej trio oraz wielu gości, o których rozmawialiśmy. Hania Derej, bardzo ci dziękuję za wizytę.
0: Dzięki ogromne.
1: A na koniec wiem, że obiecałam państwu na moich mediach społecznościowych, że zakończę audycję żeglarskim akcentem, ale tak się zagadałyśmy z Hanią, moją wspaniałą gościnią, że ten akcent się nie zmieści. Będzie za tydzień, a dziś na koniec Falling in the Same Place, czyli piękny, delikatny fragment płyty Don't Look Behind, Always Forward. Słyszymy się, szanowni państwo, za tydzień o 22:00. Dobrej nocy. Milena Krupińska, Marta Kula. Kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Minęła północ, mamy już następny dzień. Dobry wieczór. Jeszcze dokładnie godzina pozostała do końca tego długiego radiowego dnia w Radiu 357, ale jakże ważna godzina, bo dotykająca spraw naprawdę ważnych. Mamy środek nocy. Tak się składa, że wielu z Państwa tej akurat audycji słucha z podcastów, więc czasami zastaje Was w pracy, czasami w biegu, czasami w pociągu. Dzień dobry zatem, uniwersalny dzień dobry. Napiszcie, gdzie Was zastałem, jeśli słuchacie z podcastów. Zapraszam na 369, audycję o związkach, o relacjach, uczuciach, intymności, emocjach. O seksie. Bardzo często o tym, jak sobie radzimy z emocjami i bardzo często o naszych związkach, jakkolwiek je sobie układamy. I to jest ten moment, w którym ja mówię, jakie jest motto tej audycji 369, ponieważ ta audycja ma motto i ja powtarzam je co tydzień, bo co tydzień jest dla mnie ważne, a nawet co tydzień ważniejsze, więc to już prawie 6 lat. W 369 stawiamy na otwartość. Staramy się pozbyć wstydu, staramy się pozbyć pewnych wzorców, które nie wiadomo skąd są w naszych głowach i się utrwaliły, a okazuje się, że na przykład nauka poszła dalej albo ma jakieś recepty, które tym wzorcom przeczą. Na to spotkanie przychodzimy z pytaniami, a nie z odpowiedziami i najważniejsza część tego motta to nie uznajemy w tym miejscu uprzedzeń żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek, a Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj profesor Katarzyna Waszyńska i profesor Robert Kowalczyk, psycholożka, seksuolożka kliniczna i specjalistka w zakresie edukacji seksualnej oraz psycholog, seksuolog kliniczny i biegły sądowy. Dobry wieczór Katarzyna, dobry wieczór Robert.
2: Dobry wieczór, dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Tak profesorsko jeszcze nie było. Jestem dumny, że was mam, a nie mam was przypadkowo. Dlatego, że trzymam w rękach książkę świeżutką, nowiutką, ale jakże ważnych rzeczy dotykającą. Całe szczęście to kryzys. Rozmowy o trudnych momentach, które zmieniają nasze życie. Robert Kowalczyk, Katarzyna Waszyńska i Ewa Podsiadły-Natorska. To są autorzy tej książki, więc no cóż, porozmawiamy dzisiaj o kryzysie. I ja proponuję, właściwie proszę, z dwoma głównymi akcentami. O kryzysie osobistym i o kryzysie w związku. Co nie wyczerpuje tej książki. Dzisiaj nie będziemy jej omawiać, bo to by było zupełnie bez sensu. Zapraszam do lektury. Zgadzacie się?
2: Zgadzamy się.
3: I dziękuję Ci za wybór takich tematów.
1: Dobrze, dobrze.
2: Dziękujemy za zaproszenie.
1: Za chwilę zaczynamy. Już przechodzimy do głównego tematu. Ja chciałem jeszcze tylko bardzo podziękować Państwu za wszystkie maile, za komentarze. Wysyłajcie do mnie wiadomości na klimek@radio357.pl. Piszcie także, jeśli macie ochotę, na mojego prywatnego Messengera, Instagrama i komentujcie proszę pod postami na oficjalnej grupie patronów na Facebooku. Dobrze, szanowni, zaczynamy. Ja rozumiem, że tytuł musi być chwytliwy. Ja rozumiem, że ta książka jest na półkach i ma być tak, żeby ktoś chciał to wziąć. No ale całe szczęście to kryzys, to chyba za daleko żeście poszli, bo To jest wykluczające się coś, przynajmniej w percepcji ludzkiej.
3: Przedstawiłeś nas jako osoby zakotwiczone w nauce. I w nauce taki tytuł nie byłby zaskakujący, ponieważ zabrzmie teraz bardzo akademicko. Prowadząc wykłady podkreślam, że mamy na przykład taką koncepcję, koncepcję dezintegracji Dąbrowskiego, w której zmiana, kryzys to jest informacja. A co my z tym zrobimy, to będzie albo coś negatywnego, albo pozytywnego. Kryzysy są niezbędne do rozwoju. Z kryzysami spotkamy się na pewno. I popatrzmy na to, jako zburzenie dotychczasowego systemu. Po prostu pojawia się na przykład nowy członek rodziny, czyli pojawia się dziecko, to jest kryzys. Wchodzimy w związek małżeński, układamy się w inny sposób, to jest kryzys. Oczywiście utrata to też będzie kryzys, ale nie łączyłbym określenia kryzys na pewno z czymś negatywnym, tylko z czymś, z jakimś zburzeniem jakiejś struktury. Jeżeli na to popatrzymy właśnie jako zburzenie struktury, to dla wielu osób, no oczywiście to już będzie miało wymiar głównie negatywny, ale my na to patrzymy z zaciekawieniem jako na nadchodzącą zmianę. A kierunek tej zmiany, no właśnie, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać.
2: Kryzys może być zarówno zagrożeniem, jak i szansą. My dosyć przewrotnie ten tytuł sformułowaliśmy, ale chcieliśmy trochę pokazać inną perspektywę. Dlatego, że możemy powiedzieć, że rozwojowo, gdyby tak trochę pokazać taką metaforę, no to rozwojowo my przechodzimy od kryzysu do kryzysu. Bo kryzysami może być przejście z jednej fazy rozwojowej do drugiej. Czyli, nie wiem, wiek dziecięcy, wiek dojrzewania, dorosłość, przejść późna dorosłość i te zmiany związane z fazami rozwojowymi mogą być też kryzysowe. Mówi się o kryzysach rozwojowych. Oprócz tego mogą nas dotykać indywidualne kryzysy, egzystencjalne, tożsamościowe. Kryzys może być też spowodowany taką sytuacją, której się nie spodziewamy. Wypadek samochodowy, utrata pracy, rozpad małżeństwa i też mogą być takie kryzysy o charakterze globalnym, społecznym. Takim jak na przykład wojna za naszą granicą, czy kryzys klimatyczny, to też są kryzysy. Więc tu chcieliśmy pokazać, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przeżyć życia bez kryzysów. Natomiast możemy nauczyć się trochę sobie z nimi radzić, ponieważ to, jak przejdziemy kryzys, będzie rzutowało na to, jak poradzimy sobie z kolejnymi kryzysami.
1: Tylko, że jest coś takiego jak percepcja. Bardzo doceniam to, co mówicie, bardzo to rozumiem. Mam nadzieję, że państwo też to rozumieją. Tylko, że znamy się nie od dziś. Pani Katarzyna, jesteś pierwszy raz tutaj, Robert już któryś raz z kolei, więc mogę zaczepić ostrzej. Dlaczego, nie wiem, rządzący w tej chwili w Polsce Donald Tusk nie mówi na konferencji prasowej: szanowni państwo, mamy kryzys, jest dobrze, to jest szansa, żeby coś zmienić. Możemy, nie wiem, mieć rozwój z tego, możemy zmienić system. Nie. Jakby powiedział, że tak jest, to prawdopodobnie byłoby to coś, co kończy. Jeżeli ktoś mówi, zejdźmy od rządzących do ludzi, jeżeli w związku para ma świadomość tego, że ma kryzys, że coś idzie nie tak, że chciałaby wyjść z tej sytuacji i na przykład mówi przyjaciołom, tak, ja mam kryzys w związku, to jest coś, czego nie chcą mieć. Czy my akceptujemy to, co dla was jest oczywiste, że kryzys jest nieodłączną częścią A, życia, B, związku.
3: Znaczy, to mi się kojarzy z czymś takim, że oczywiście możemy zamknąć oczy. Dzieci zakrywają oczy, żeby uniknąć rzeczywistości.
1: Ta audycja jest po to, żeby oczy otworzyć.
3: Tak, mają być szeroko otwarte. I popatrzmy na to w perspektywie realności. Ja bardzo często powtarzam w gabinecie, że realność potrafi nas uspokoić, bo życie pewnym rodzaju wyobrażeniem. Zdarza się, że wiem, że kryzys nastąpi i ja wtedy zaczynam sobie produkować w głowie różne hipotezy. Ja bardzo często powtarzam takie zdanie, że życie nie jest gorsze ani lepsze od naszych wyobrażeń, jest zupełnie inne. I też urealnianie tego, nazwanie tego jest sposobem na poradzenie sobie. W książce opisujemy mnóstwo narzędzi, a jedną z takich strategii też zmierzenia się z taką trudną sytuacją jest sprawdzenie, jakie strategie my podejmujemy, czy oparte na emocjach, czy oparte na działaniu, ile w tym jest tych strategii. Jeżeli odnosimy się też do koncepcji psychologicznych, ja to robię w gabinecie, w książce to też bardzo szeroko opisujemy, to też pokazujemy pewne prawidłowości. I myślę, że takim doskonałym przykładem radzenia sobie z sytuacją bardzo trudną jest utrata i na przykład fazy żałoby. Pokazuje pewien rodzaj rzeczywistości po, nie żeby zunifikować, tylko żeby jednak nazwać pewne możliwe kierunki.
1: Wiesz, ja to dobrze rozumiem, bo ja oczywiście chwyciłem tutaj się polityki, czy rządzącego w tej chwili premiera, natomiast jeżeli on wie, jak rozumiem i wierzę w to głęboko, że jeżeli jest kryzys i on o tym wie jako osoba sprawująca pieczę nad rządem, to ma bardzo konkretne strategie radzenia sobie z tym. Jest kryzys, powołuje jakieś grupy, powołuje jakieś, nie wiem, mobilizacje, tworzy jakieś think tanki albo coś robi. Nie jest tak, że kryzys, który go paraliżuje. Przynajmniej oczywiście tego oczekujemy.
3: Ale wiesz co, mi się wydaje, że...
1: czy za daleko?
3: To też jest zarządzanie emocjami. To też jest określone techniki. Techniki też tego, jak my coś opowiadamy. I możemy wzmocnić to właśnie używając na przykład kategorii dramatycznych. Bo pytanie, jaki mam efekt osiągnąć? Bo to, co powiedziałeś, to ujęcie tych strategii, czy budowanie jakiegoś planu, no już jest może nie tak sexy, jak opowiadanie o czymś, co na pewno zwiększy oglądalność i uwaga cała skupi się na tej osobie.
2: Poza tym zapytałeś, dlaczego nie mówię publicznie, tak? Dlaczego Donald Trump się nie przyzna? I tu nie chciałam odnieść tego do Donalda Trumpa, ale właśnie do jednostek, dlatego że gdyby potocznie zapytać ludzi, z jakimi słowami kojarzy się kryzys, to wielu ludzi odpowiedziałoby, tak też gdzieś jak pytam studentów, z porażką.
1: Tak.
2: Czyli z czymś, co się nie udało. Tak? Czyli my zakładamy, że tam jest albo nasza wina, albo jeśli mówimy o związkach drugiej strony, albo w relacji coś się dzieje złego. Kryzys nie musi być porażką. On nie musi być efektem naszych porażek. Część kryzysów jest poza nami, zdarza się poza nami i jest od nas niezależnych. Na część kryzysów mamy wpływ, ale na pewno mamy wpływ na to, jak my będziemy interpretować ten kryzys i co z niego wyciągniemy. To jest to, co mówiłam na początku, czy on będzie zagrożeniem dla rozwoju, czy jednak pomimo całego spektrum trudnych emocji, które są, tak? Bo kryzys nie jest łatwą rzeczą. My nie chcemy tu, żeby to było trochę uproszczona ta nasza myśl w tej książce, że takie, nie wiem, pozytywne myślenie, że nawet każde, co się dzieje...
1: Jest chyba taka tendencja dzisiaj,
2: jest
1: że
2: tendencja,
1: zróbmy
2: ale
1: takie coś...
2: Wszystko zależy od nas, tak? Wszystko zależy od nas. Pozytywne myślenie przede wszystkim. Każda zmiana jest pozytywna. Nie. Tylko nie tyle każda zmiana jest pozytywna, co możemy sobie konstruktywnie z tą zmianą poradzić. To jest bardzo trudne, to czasami wymaga czasu. Szczególnie teraz jest to trudne, kiedy wszystko chcemy natychmiast mieć. Rozwiązanie natychmiast, poradzenie sobie w kryzysie natychmiast, zmianę odczuwania emocji natychmiast. Natomiast kryzys jest czymś, co często trwa bardzo długo. Natomiast tu chcemy odczarować to, żeby nie kojarzył się tylko z porażką. Że on może dać szansę do zmiany sytuacji, która nas uwierała, do zajęcia się czymś, co nas wcześniej bolało, do pomyślenia o naprawianiu czegoś, co po prostu funkcjonowało.
1: Czy kryzys w rozumieniu czegoś, co jest nieuniknione, da się... przynajmniej w związku, zobaczyć wcześniej, zobaczyć, że on nadchodzi. Fala, tsunami, tego
3: typu rzeczy. Oczywiście są opracowania, które wskazują na momenty, które dla związku będą krytyczne. I nie bez powodu wspomniałem na samym początku o takich momentach, które mogą nam się wydawać bardzo pozytywne. Na przykład wejście w związek małżeński. Albo urodzenie dziecka. I to jest też zmiana systemu.
1: Albo zbudowanie domu. Coś takiego.
3: I tutaj pokazujemy, że nie tylko negatywne przyczyny wywołują kryzysy. Nie tylko kryzys ma tylko wymiar negatywny, może być bardzo pozytywny. I są osoby, które weszły w kryzys właśnie w momencie, kiedy to dziecko pojawiło się. Jeżeli pytasz o gabinet i terapię par, ja jestem seksuologiem, więc ten temat seksu jest w gabinecie dość często poruszany. I w związku z tym na przykład para mówi, po narodzeniu dziecka zauważyliśmy, że przestaliśmy być parą, zaczęliśmy być rodzicami i wszystko, co robimy, to poprzez dziecko. Dziecko jest tym punktem odniesienia i zapomnieliśmy o sobie, co wywołało w dłuższej perspektywie kryzys w naszym związku, ponieważ na przykład seksu już nie było.
2: Takim momentem trudnym może być też wspólne zamieszkanie. Ono nie musi wywoływać jeszcze kryzysu, ale może zapoczątkować. Dlatego, że dopóki nie mieszkamy ze sobą, to tak naprawdę do końca jeszcze o sobie różnych rzeczy nie wiemy. Tak,
1: Trochę randkujemy.
2: Trochę randkujemy, pokazujemy się czasami w lepszym świetle. Jak ktoś ma do nas przyjść, sprzątamy bardziej mieszkanie, usuwamy wszystkie rzeczy, które nie chcemy, żeby były widoczne. Tak, bardziej się staramy, robiąc kolację się też bardziej staramy. Natomiast jak wspólnie zamieszkamy ze sobą i wchodzimy w taki, bym powiedziała, codzienny rytm, tak? Praca, studia, czasami dzieci, to trudno już utrzymać się tak długo w roli. I wtedy wychodzą na wierzch różne nasze nawyki, które niekoniecznie są przyjemne, różne nasze zaniedbania, czasami nasze wady również, a czasami różnice, chociażby w tym, że ktoś bardzo lubi wcześnie wstawać, a ktoś lubi się późno spać. Dotychczas się bardziej dopasowywaliśmy, a teraz w codzienności trudno już ukrywać te rzeczy. I tu mogą być też takie momenty trudne, mogą się pojawiać, których jeśli nie umiemy rozwiązywać i nie umiemy o tym rozmawiać, to mogą przerodzić się później też w kryzys.
1: Okej, kryzys nadchodzi. Czasami to widzimy, czasami tego nie widzimy. Czasami będąc, w ogóle dzisiaj myślę sobie, że jesteśmy dużo bardziej świadomi pewnych rzeczy, chociażby dzięki takim książkom, tak? Mamy ich ileś, mamy podcasty, mamy spotkania takie jak ta audycja. Możemy się samoedukować i mam wrażenie, że to postępuje, przynajmniej u części ludzi, a na pewno słuchaczy Radia 357, to nie mam wątpliwości. Ale wyobrażam sobie taką sytuację, nie wiem, niedziela wieczorem albo sobota wieczorem, żeby nie było, że do pracy następnego dnia. Luźno, spokojnie i jest w ogóle, był i dobry seks, i dobra kolacja. Wspaniale, w ogóle wspaniale. Tylko jedno z dwojga proponuje na przykład, słuchaj, wiesz, że za jakiś czas będziemy mieli kryzys, bo coś tam, ale druga strona... Tak znowu, jeżeli chodzi o percepcję, jeżeli chodzi o to samo słowo, przyjmuję, serio chcesz o tym teraz porozmawiać? A ja sobie wyobrażam, że to wcale by nie była zła rozmowa o tym, co zrobimy. Czy, no to, jest ciekawe, czy to jest chore?
3: To jest ciekawe, co mówisz, no bo to jest trochę
1: tak, chore,
3: jakbyśmy
1: w sensie taki niecodzienny.
3: Związek bardziej wprowadzili do gabinetu niż no rozumiem tę lekkość, o której ty mówisz. I czasem trudne tematy rzeczywiście można oswoić i ja na przykład pracując z parami, takie no, jedno z narzędzi, które korzystam, to taką świadome wpisanie ewaluacji związku, jakkolwiek to zabrzmi, czy seksu, do kalendarza. Że na przykład raz w tygodniu, raz w miesiącu rozmawiamy o związku czy o seksie bardzo świadomie. Nie poprzez telefon, nie po seksie o seksie, tylko siadamy i rozmawiamy. I to na pewno będzie szczepionka, która złagodzi przebieg kryzysu. Bo czy on nastąpi? Bo na przykład może tak być, co wcale nie jest rzadkim doświadczeniem, w związkach, które trwają dłużej, jakiś rodzaj znudzenia w seksie. I tam może być tyle tych rozczarowań, kłótni, konfliktów, które doprowadzą do kryzysu. No ale czym wcześniej to rozmasujemy, albo to, czy opiszemy to, czy jakoś zaradzimy, tym może nie, że nie przejdziemy tego, tylko będziemy to przechodzić z mniejszym cierpieniem. Bardziej patrzę na to. I to jest, bo oczywiście możemy żyć i też przychodzą takie osoby, które my się nie kłócimy. My nie, najlepiej...
1: Bo kryzys, kłótnia to są
3: dla synonimy. Są
2: konflikt, kryzys,
1: kłótnia. Mhm.
3: Tak, że my się nie kłócimy, my w ogóle jesteśmy najbardziej zgodnym spośród zgodnych małżeństw i to nie jest tak, że ja mówię, no utrzymujecie jakąś iluzję, tylko ja patrzę na to w takim razie, co się dzieje z tymi wielkimi pytaniami, które pojawiają się w związku. No to, że związek nie będzie statyczny, to no, myślę, że już...
1: Ale nas tego nie uczą, Robert. Nie uczą nas tego.
3: Żyli długo i szczęśliwie. Mamy informację, że żyją długo.
1: To jest Zosia i Tadeusz. No, z pana Tadeusza albo Wokulski i Łęcka, czyli miłość niemożliwa,
3: no
1: nieszczęśliwa
3: teraz
1: i tak dalej.
3: Mamy,
1: dwie skrajności. Albo jest
2: Romeo i Julia.
1: Albo tak.
2: Tak, czyli coś, duże emocje i coś tragicznego.
1: Przepraszam, że ci wchodzę, ale tak wiesz, rozumiejąc się, połączymy się, motyle, bla, bla, bla. Będzie tak przez najbliższe 40 lat. Ludzie tak myślą. I słowo kryzys, w ogóle te rozmowy takie na trochę wyższym poziomie nie pojawiają się w ogóle w planach.
3: Czyli dużo jest takich, przepraszam, że dużo jest takich zaprzeczeń. Mhm. I dla mnie to myślenie, że wiecznie będę sprawny i młody, to też jest taka zakłamanie rzeczywistości, że w sumie żyjemy tak, jakbyśmy mieli nigdy nie umrzeć. To jest jakieś zakłamanie rzeczywistości. Mhm. Rozumiem, że to takie złudzenia, które pozwalają żyć.
1: Że zawsze będziemy się grali w piłkę, jakbyśmy mieli po 18 lat.
3: Bo uralnijmy coś.
2: Natomiast z drugiej strony, trochę powiem w opozycji, że nie da się zabezpieczyć na przyszłość. To znaczy, gdybyśmy teraz usiedli i porozmawiali o tym, my się z Robertem znamy z 20 lat, i byśmy porozmawiali, słuchaj, Robert, za 5 lat gdzieś będziemy mieć kryzys. to wcale by to nas...
1: Kryzys jako autorów, kryzys jako specjalistów,
3: tak, cokolwiek.
1: Kryzys
3: cokolwiek.
2: Jako to wcale tak. nas to nie uratuje przed kryzysem. Mhm. Bo to jest tak, że no nawet jak my wiemy, że umrzemy, to rzadko kiedy rozmawiamy o śmierci. Oczywiście czasami planując pewne rzeczy tak, ale takie trudne tematy budzą też dużo lęku. Kryzysowe też. Tak? I to jest jak gdyby jeden aspekt. Drugi aspekt, że nawet jeśli mówi się tak w literaturze, że między 5. a 8. rokiem związku pojawia się kryzys, tak mniej więcej, to też są rozwody w tym czasie, czy tam prędzej, czy później, no bo to jeszcze trwa sprawa rozwodowa czasami dłużej, więc to nie wpisuje się czasami dokładnie w to. To tak naprawdę związki się różnią dynamiką. Czasami ktoś wyjeżdża, mieszka razem, że nie da się tak przewidzieć. Nie wiemy tak naprawdę, jaka będzie podstawa naszego kryzysu za parę lat. Tak? Więc trudno, żebyśmy mogli go zaplanować i już rozmawiać teraz, tu i teraz o tym, co będzie za 10 lat. Bo my możemy być innymi trochę ludźmi. Znaczy tymi samymi ludźmi, ale mieć inne potrzeby.
1: Czyli sztorm, tak? Ale nie za bardzo wiemy, czy to będzie wulkan, czy storm, czy grad, czy
2: rozwiązywać
1: coś
2: na bieżąco rzeczy.
1: No dobrze, ale powiedzieliście o tych strategiach. Czy my nimi nasiągamy, czy na to wszystko, na to, że te kryzysy są częścią życia, one się albo z powodów osobistych, albo z powodu tego, co się dzieje w związku, nadchodzą i będą nadchodziły, czy na to wszystko należy nałożyć tą całą psychologiczną wiedzę, style przywiązania, czy ktoś jest DDA, czy ktoś jest, nie wiem, z dysfunkcyjnej rodziny, czy tę całą wiedzę na po prostu zwykły kryzys trzeba nakładać.
3: Wiesz, co chodziło?
1: Ja
3: nam...
1: jako prowadzący też od was się uczę tych wszystkich historii, ale czasami mam takie poczucie, też jako człowiek, słuchacz tego, co wy mówicie w moich audycjach, że za dużo tego, za dużo tego, a to jest po prostu zwykły kryzys, bo jedna osoba chce mieszkać pod miastem, a druga w mieście.
2: Tak, bo żyjemy w takiej kulturze samorozwoju. Współcześnie bardzo dużo i co ma
1: psychologizowania.
2: Plus... Psychologizowania. Tak, i z jednej strony to jest dobre, bo ja często słyszę w gabinecie takie słowa, ojej, dlaczego, proszę pani, mi nikt tego wcześniej nie powiedział. Tak? I to jest rzeczywiście duża wartość. Albo dlaczego nas tego nie uczyli, nie wiem, w szkole. Tak? Więc to pokazuje, że zapotrzebowanie na wiedzę jest bardzo potrzebne. Natomiast w tej kulturze takiego nastawienia na samorozwój, my bardzo dużo jednak kierujemy tej energii na rozwój siebie. I trochę to, oprócz rozwoju, po pierwsze, zaczyna to przypominać skupienie się na sobie, a nie widzenie w tym drugiego człowieka czasami. I to czasami powoduje też problemy w związku. Czyli moje potrzeby, moje pragnienia, moje emocje, to, co jest moje. Bo to jest ważne, żeby dbać o swoje potrzeby. Co może powodować, że z tej perspektywy tylko ja nie widzimy drugiego człowieka, i jego potrzeb. I to jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, którą czasami obserwuję też w gabinecie i na którą też zwracam uwagę, że związek to nie jest relacja terapeutyczna. Więc to nie jest dobrze diagnozować swojego partnera, partnerkę. Dlatego, że po pierwsze, nawet jak my jesteśmy psychologami, seksuologami, to nie wyobrażam sobie sytuacji, gdybyśmy w relacjach zaczęli diagnozować w drugą osobę. Mhm. Tak?
1: Bo... Tak, w tym wypadku każdy psycholog miałby najszczęśliwsze życie
2: tak,
1: na świecie.
2: Tak, tak nie jest. Tak. Tak, psycholodzy też przechodzą kryzysy. Mhm. Tak? Więc ja tutaj zwracam uwagę na to, żeby jednak nie diagnozować osób, szczególnie bym powiedziała po takiej wiedzy powierzchownej. Bo oczywiście podcasty są bardzo ważne, ale jak przesłuchamy jeden podcast, to nie znaczy, że my mamy wiedzę na ten temat i widzimy te niuanse. W klinice niekoniecznie jest ważne odpowiedzenie na 5 pytań, tylko czasami te drobne rzeczy, które różnicują, czy to jest trudność, czy to jest zaburzenie jednak. Tak? Więc tu takiej wiedzy całej nie ma. Poza tym osoba diagnozowana nie czuje się dobrze, bo od razu zmienia się charakter relacji. Zaczyna się bronić, albo zaczyna się też atakować drugą stronę. No i zaczyna się taki ping-pong, bo ty.
1: Mam takie poczucie, że pewnego rodzaju trend, który ja obserwuję, ale też być może dopuszczam taką możliwość, że przez to, czym się interesuję, widzę go więcej, bo i algorytm to raz, i dwa, i wasze obserwacje, waszej aktywności, waszej, mam na myśli oczywiście wszystkich specjalistów, kierują mnie w tę stronę, natomiast jest cała masa, no zazwyczaj angielsko brzmiących nazw, czyli ludzie się spotykają bardzo, bardzo chwilę, do kryzysu jeszcze bardzo daleko, ale
3: no, kiedyś były horoskopy, no, a tak, teraz są diagnozy.
1: I to
3: jest oczywiście to, co padło wcześniej, że to jest język, który pierwotnie miał być językiem wymiany pewnego rodzaju rozumienia pomiędzy specjalistami. On zaczął być językiem potocznym.
1: Za daleko to poszło. Ten to border, ten to narcyz.
3: Absolutnie, absolutnie. Tak. Ale wróćmy do tego kryzysu, no bo tu bardzo ważną rzecz Katarzyna powiedziała, czyli przeniesienie akcentu, bo nie wiem, jakie państwo mają doświadczenie, ale ta kultura współczesna to jest taka kultura ja. To jest o mnie, ja będę tutaj, jestem tego wart, to wszystko jest odmieniane przez kategorię ja. I trochę jest utraty tej kategorii my. Dlaczego my też wciąż...
1: Ale my związek?
3: My jako związek. Mhm. Ja mam takie poczucie, znaczy wiem to, bo również zajmuję się pracą z parami, że balans pomiędzy kategorią ja a kategorią my jest kluczowy na utrzymania pary. Bo jeżeli to będzie za bardzo ja, to będą dwie osoby, które będą obok siebie żyć. Jeżeli to będzie kategoria tylko my, no to będą osoby w symbiozie, co też może mieć bardzo określone skutki. W seksie
1: blusz,
3: to już...
1: Tak, widzę.
3: Tak, blusz, ale też na przykład seks
2: padnie. Tak, brak namiętności.
3: Tak, to tu Esther Perel bardzo to wyraźnie podkreślała jako jeden z takich ważnych elementów utraty pożądania w relacji. I jeżeli ja postrzegam, że wszystko, co partner robi, jest przeciwko mnie, albo jest o mnie, to jest...
1: W odniesieniu do mnie, tak?
3: To w ogóle tak.
1: Się spotkać ze znajomymi, czyli ja to odnoszę...
2: Porzucasz mnie.
1: Bo też chciałbym to tak bardzo do takie down to earth, czyli do ludzi. Rzeczywiście to tak można powiedzieć. Tak?
3: Rzeczywiście tak możemy to przeżywać. Znowu wrócę do mojej ulubionej kategorii urealnienia. Mhm. Pytanie, na ile rzeczywiście mnie porzucasz, czy nie dzieje się czasem tak, że jednak potrzebuję balansu w tym, czyli właśnie pomiędzy własną autonomią, a jednak zależnością. I tutaj...
1: A skąd to się wzięło? Dlaczego tak się wzięło?
3: Jesteśmy wszyscy tego bardziej?
1: Że dzisiaj właśnie tak myślimy.
3: No wiesz, uruchamiasz mój ulubiony kapitalizm. No, mamy tutaj wszystko. Jesteśmy samowystarczalni. Mhm. Mamy cały komplet narzędzi, które nam pozwalają żyć sobie w pojedynkę i mamy wszystko. I zadajemy sobie pytanie, czy ja potrzebuję tej drugiej osoby?
1: Tylko, że badania pokazują, że to właśnie jest tak, że potrzebuję drugiej
3: osoby.
1: Ale
3: na końcu, ja to dopiero wiem po czasie. To jest długowieczność. Badania długowiecznością pokazują, że oczywiście, jeżeli my tam będziemy tutaj super suplementy, tu będziemy po prostu codziennie sobie to białko w idealnej miarkować, ale na końcu to, co nadaje sens, to bycie z drugą osobą. I złapanie tego jest też kluczem do tego, żeby być w relacji i nie, że muszę, tylko mogę być w tej relacji, a nie... I też podejmuje działania, które nie są działaniami tylko sprawdzającymi użyteczność drugiej osoby.
2: Pytałeś też, skąd to się bierze. No jeden aspekt, który na to wpływa, to stereotypy, które dotyczą też miłości. I często te stereotypy dotyczą takiego ideału miłości, który właśnie jest często w filmach, książkach. Spojrzeli na siebie, chwycili, nie wiem, na półce w Lidlu jedno masło równocześnie, tak? I to jest znak rozumienia.
1: Zwizualizowałem dokładnie ten moment.
3: To masło.
2: Tak. Albo w tłumie, w grupie osób spojrzeli na siebie i od razu zrozumieli, że to jest ta pierwsza, taka... pierwsza albo największa miłość w naszym życiu.
1: A jeszcze później za tym idzie tam te pierwsze rozmowy, że lubią ten sam kolor.
2: Ten sam kolor, rozumieją się bez słów, mówią to, co druga osoba chciałaby usłyszeć. Tak więc to są takie iluzje, które my mamy i fantazje na temat miłości. Tak? My dodatkowo myślimy, że tak jak jest w fazie zakochania, czyli właśnie wtedy, kiedy rzeczywiście jest taka większa kompatybilność w tych rzeczach, że tak będzie przez cały czas. I później przekładamy ten stereotyp też na życie codzienne. Czyli na przykład, jeżeli mnie nie rozumie, to znaczy, że mnie nie kocha. Bo jeżeli by mnie kochał, to by zrozumiał, o co mi chodzi.
1: Bez słów.
2: Tak, więc bardzo łatwo wchodzimy na ten poziom takiego, jak gdyby przykładania tego do ideału wzorca miłości. Mhm. Tak? My też to widzimy na Instagramie, na TikToku, pary obejmujące się, pary całujące się, pary w pięknych okolicznościach przyrody. I teraz jak my siedzimy w związku ze swoim partnerem, partnerką, a jest szaro, buro i ponuro i pada deszcz, to może z tym naszym związkiem coś jest nie tak.
1: Co więcej, używamy kryzysów, które są na przykład medialne, celebrytów, aktorów, piosenkarzy i tak dalej, jako takiego usprawiedliwienia. Aha, oni mają kryzys, my nie mamy, tak? Czyli to jest łatwiej. Ja mówię o tym TikToku, Instagramie, czyli rzeczywistości dzisiejszej tak naprawdę, wirtualnej. No, nasi przyjaciele nie publikują zdjęć ze swoich kryzysów, tylko publikują zdjęcia z wakacji. Natomiast dociekliwość dziennikarzy plotkarskich jest taka, że publikują artykuły o kryzysach osób poza nami, tak? Ale to jest dalekich.
3: Takie, to jest tak jakby ocenianie książki po okładce. Mhm. Bo zakładam, że widzę ten kryzys albo widzę to szczęście, które pojawia się w mediach społecznościowych i resztę sobie dopowiadam. Kiedyś punktem odniesienia było moje otoczenie, moi rodzice, moi najbliżsi, moja praca, a teraz punktem odniesienia jest cały świat. I to, co przykuwa naszą uwagę, staje się punktem odniesienia. I wyobraźmy sobie, że widzimy wszędzie to permanentne szczęście i mamy poczucie deficytu. No przecież dlaczego my nie jesteśmy w takiej wiecznej euforii? Bo otacza nas tylko wieczna szczęśliwa albo wieczny dramat, no w zależności co algorytm o nas myśli. I teraz popatrzmy, że to trochę bez kontekstu jest. Jak obserwowaliśmy naszych rodziców, to potrafimy się odnieść do bardzo wielu różnych momentów z ich życia, które wywołały dany proces, a tutaj widzimy tylko efekt. I to, co ty powiedziałaś, że ja mogę cały czas mieć tą euforię widoczną w parach, które oglądam na Instagramie i mieć poczucie, dlaczego ja tego nie mam cały czas, bo ja powinienem, wszyscy to przeżywają, no tak to wygląda, tak wygląda rzeczywistość, czyli we mnie jest deficyt. Więc tutaj też popatrzmy na to, że w tej ekonomii uwagi ta uwaga przykuwana jest przez często ekstremalne sytuacje, więc to ekstremalne szczęście czy ekstremalne cierpienie, tam nie ma miejsca na niuanse. Mhm. I kryzys może wywołać to, że my nie mamy urealnionej sytuacji, w której jesteśmy. I możemy mieć też poczucie, że będziemy żyć długo i szczęśliwie, bo każdy film disneyowski właśnie kończył się taką obietnicą. Tutaj dostajemy informacje, no wszyscy są w najpiękniejszych miejscach świata i przeżywają najpiękniejsze uniesienia, tylko nie my. No i tutaj mamy kryzys, prawda? No bo nasz związek wydaje się popłuczyną po tym szczęściu, które widzimy.
1: A to w takim razie, czy receptą na kryzys, przy całej świadomości, że one będą nadchodzić, może jest jakiś taki eskapizm, który część ludzi pociąga, ale mam na myśli słynne w Polsce, no to rzućmy to wszystko i wyjedźmy w Bieszczady. No, skoro kapitalizm, skoro nadmiar, skoro tego wszystkiego jest za dużo, skoro brak urealnienia, bo słyszę to od was, to wszystko nas jakoś bombarduje, to może to. Tylko pytanie, czy to też nie jest znowu nierealne? Czy to nie jest stworzenie jakiejś swojej kolejnej fantazji?
2: To zależy właśnie, co się za tą potrzebą kryje.
1: Bo ja mam wrażenie, przepraszam, to moje pytanie prowadzi wprost do tego, że ludzie chcą, mimo tego, że tutaj w tej książce bardzo jasno pokazujecie, że kryzys jest częścią, jest szansą, jest jakimś wyzwaniem, jest na pewno jest czymś, z czym się trzeba zmierzyć, to ludzie chcą tego uniknąć, chcą uznać, że jednak szczęście to jest bycie bez kryzysu w ogóle nigdy.
2: Tak, bo żyjemy w takiej kulturze też hedonistycznej, nastawionej na przeżywanie bardzo pozytywnych emocji i nastawionej na to, żeby te emocje były silne, bo możemy też dużo rzeczy robić, ale żeby były gratyfikacja była natychmiast, wysyłamy do kogoś SMS-a i oczekujemy, że od razu odpisze, jak nie opisuje 3 godziny, to albo coś, nie jestem ważna, albo nie myślał, albo cokolwiek. Tak zaczynamy sobie dopisywać. Od razu chcemy mieć ciepło, włączamy ogrzewanie. Przyzwyczailiśmy się, że wszystkie rzeczy są natychmiast. Tak? Więc też rozwiązanie chcemy mieć natychmiast. I czasami pary też na przykład nie rozwiązują kryzysu, tylko trochę tak jak mówisz, wolą to zerwać. Dlatego, żeby nie przechodzić przez trudny moment, no bo kryzys to jest trudny. A jeśli mamy do czynienia z alternatywą, czyli odpalimy internet i zobaczymy, ile jest profili osób poszukujących partnerów, które jawią się jako ktoś wspaniały, mają cechy, które byśmy pożądali, to tak naprawdę dokonując alternatywy, my nagle łatwiej może być uciec. Nowy partner, nowe Bieszczady mogą być chęcią ucieczki. To jest to, co powiedziałeś, Robert, przed chwilą, że kiedyś myśmy alternatywę przy rozstaniu to mieli taką, no może kogoś spotkamy, może kogoś nie. Spotykam w pracy 20 osób.
1: Myślę, że częściowo, pewnie częściowo z tym, o czym mówisz, wiąże się sam mechanizm działania aplikacji randkowych. To znaczy ten moment, kiedy wielokrotnie tutaj słyszałem od was, od fachowców, to, że to poczucie niewystarczającości, przepraszam, nie wiem, czy czy to jest w ogóle istnieje takie słowo, ale że tutaj jest wystarczająco, ale bardzo mocna jest pokusa tego, że tam gdzieś jeszcze jest ktoś troszeczkę lepszy. I w związku z czym ten nadmiar hamuje przed poznaniem tego, co się ma.
3: Tak? No, nowe jest lepsze niż stare.
1: A na pewno ciekawe. Człowiek jest ciekawy z natury, tak?
3: To prawda, tylko że można znaleźć zaciekawienie właśnie w kryzysie, ale do czego zmierzam? Że patrzeć na kryzys można jako w perspektywie, no, dlaczego mówię zaciekawienie, bo to jest taka, mam poczucie, domena psychologów, że my się przyglądamy doświadczeniu, a nie od razu oceniamy to doświadczenie. I oczywiście trudno osobie, która przeżywa całe spektrum emocji, wyjść ponad to. I może być takie oczekiwanie też z zewnątrz pochodzące, typu popatrz na to z boku, to będzie bardzo trudne. Ale popatrzmy, i ta książka też miała temu służyć, żebyśmy popatrzyli też na kryzys jako na szansę, nie zawsze mówię, ale w wielu przypadkach szansę na rozwój, na zmianę. I na zmianę, która nie będzie zmianą, wymianą, to znaczy na nowy model, tylko na zobaczenie, co będzie za chwilę. Bo ja mogę przeskakiwać z partnera na partnera i żyć cały czas takiej euforii początku, i nie doświadczyć czegoś, co dla wielu osób jest kluczowe w myśleniu o związku, czyli nie spotkanie się z iluzją, która jest oczywista na samym początku, tylko
1: z takim super wzorem, tak? Super tylko wzorem, spotkanie się z drugą, ładnie ubiera, lepiej maluje.
3: Ale to nie chodzi, że się brzydziej maluje, czy źle ubiera, tylko chodzi o to, że z drugim człowiekiem, którego ja widzę, a nie tylko wyprojektowuję pewną fantazję na niego. I to jest ten moment w związku, który może być krytyczny i może być tym zalążkiem kryzysu, że ja zobaczyłem, że mój partner nie jest idealny i ja mogę tego nie znieść. I uciec. I rozumiem, że będą osoby, które właśnie w tym momencie będą zwiewać i szukają kolejnej iluzji, w której się zatrzaskują na jakiś tam okres czasu, dopóki ona wystarcza.
2: I mi się często...
1: Jednym słowem skomentuję. Kiedyś tutaj, podczas prowadzenia tej audycji, słyszałem, że też tego typu przeskakiwanie z relacji w relację bardzo często jest przeskakiwaniem nie z deszczu pod rynnę, bo tutaj przynajmniej jest deszcz, rynna, czyli jakiś inny sposób padania tej wody, natomiast w to samo, z tego samego w to samo, czyli można to robić właściwie w nieskończoność w tej chwili, dzięki aplikacjom na przykład randkowym, można to robić co dwa tygodnie.
3: No jeżeli ktoś lubi WZ-kę, to może całe życie jeść WZ-kę, tylko że może poprzez nieumiejętność doświadczenia innych tutaj łakoci, no, czegoś nie doświadczy. Ja nie mówię, że to też, że każdy to musi, bo...
1: Tak, często, Robert, mówisz, tak? To zależy.
3: Tak, wszyscy ja lubię to mówicie. Określenie.
1: Ja też bardzo. To świadomie, jak słyszałem, jak mówisz o tym, że świadomie rozumiane to...
3: Ale też ja myślę sobie o tym, że to przeskakiwanie też wynika, to pozwolę sobie na takie duże uogólnienie, z tego, że wiemy, jak mamy się zachować i wiemy, co dostaniemy. No to jest bezpieczne, bo ja wiem, co będzie na początku. I mogę sobie zmieniać te relacje właśnie, bo czuję się w tym jak ryba w wodzie. Jestem doskonałym podrywaczem, więc w momencie podrywu jestem tą osobą, którą chcę się obsadzić.
1: Robię na rodzaj schematu. Tak. Przepraszam najmocniej.
2: Nie szkodzi. Jak rozmawialiście, to przyszło mi do głowy już wcześniej też. Mi się często zdarza pracować ze zdradą w gabinecie. I to jest
1: to
2: bardzo trudny moment.
1: Jeden z najwyższych kryzysów takich
2: związków w parze. Tak?
1: Myślę, że jest mocne.
2: I dla części par oczywiście zdrada oznacza rozstanie, a dla części par i tych, które przychodzą do gabinetu, mówią, że chcą jak gdyby przepracować to doświadczenie. Tak? Jest to bardzo trudna praca, bo po stronie osoby zdradzającej i po stronie osoby zdradzonej są zupełnie inne emocje. Tak? One są w innym momencie życia. Ta zdradzona się dopiero dowiedziała, a zdradzający, załóżmy, już zakończył związek i chce przestać o tym myśleć i już do tego nie wracać, a ta osoba ma potrzebę i przymus. Więc jest to trudna praca i jest to z pewnością kryzys dla pary. Ale powiem to, co czasami mówią osoby w gabinecie po terapii, jeżeli rzeczywiście mają siłę, motywację i gotowość do pracy obopólnie, tak? Że zdarza się, że mówią coś takiego, my teraz po tej zdradzie funkcjonujemy znacznie lepiej niż przed. Co nie oznacza, że ta zdrada jest potrzebna, tak? Żebyśmy mogli lepiej funkcjonować.
1: No tak, można by było wysnuć taki
2: tak,
1: wniosek, że
2: ale
1: to
2: nie, chodzi o to, że czasami
1: pracować i
2: tak,
1: będzie lepiej.
2: Nie, to na pewno nie, bo część par się rozpada. Część par też nie jest w stanie sobie poradzić z bólem w tej sytuacji, czy nawet ci zdradzający bardzo trudno czasami poradzić sobie z tym, że coś takiego zrobili, bo dotychczas nie wyobrażali sobie, że byli zdolni do czegoś takiego, tak? Więc to powiem coś kontrowersyjnego, ale to cierpienie może być też po obu stronach zupełnie inne, tak? Ale rzeczywiście czasami osoby mówią coś takiego. To nie znaczy, że zdrada była konieczna, ale wcześniej jak gdyby byli, bo byli. I dopiero tak duży kryzys, kryzys zaufania, kryzys zdrady, kryzys związany z kłamstwami zapoczątkował po jakimś czasie oczywiście, ale gotowość do budowania na nowo.
1: Kryzys i cierpienie, te dwa słowa, jak ty, Robert, to widzisz? Czy to w ogóle się nie łączy? Kryzys, porażka, mówiliście o tym. Kryzys
3: i wstyd.
1: Kryzys, a teraz chciałbym powiedzieć o tym, żebyście wy powiedzieli, przepraszam, o kryzysie i cierpieniu. Czy to jest tak, że w tym jesteśmy w dyskomforcie, w takim czymś, może nie cierpieniu, takim w ogromnym, ja mówię o związku teraz, tylko w takim wyzwaniu, no na pewno nie w spokoju.
3: No, możemy dużo powiedzieć o cierpieniu. Dlaczego? Bo cierpienie jest głównym motywem pójścia do psychologa. Jeżeli popatrzymy na to właśnie w perspektywie tego, co skłoniło, to właśnie to przeżywanie cierpienia. I zdarza się, bo też o tym mówiliśmy wcześniej, że czujemy, że powielamy jakiś schemat, no to jest kolejny związek i widzimy, że idziemy na ścianę, że będzie za chwilę kryzys. No czujemy to, wiemy, mamy doświadczenie i rzeczywiście to będzie i chcemy to przełamać. Znaczy nie o to chodzi, żeby nie doświadczyć tego kryzysu, ale żeby ten jakby spróbować czegoś nowego. Ty powiedziałaś o tych cierpieniach.
1: No na pewno nie zrobić to samo.
3: Oczekiwanie czegoś innego by byłoby szaleństwem. To już klasyk na to zwrócił uwagę. Ale ja chciałem wrócić do tego, co ty, Katarzyna, powiedziałaś, że to jest też tak, że zdrada. Duże słowo,
1: tak.
3: Bo każdy lokuje różne rzeczy w tym określeniu, ale teraz takie pojęcia są jak mikrozdrady, czy generalnie zdrady. Zdrada to jest złamanie normy partnerskiej. I tych norm partnerskich, one to nie są tylko normy, które odnoszą się do kategorii łóżka. Tylko to są normy
1: Zostawmy prawników z ich prawniczymi rzeczami.
3: Tak, tak. Że to dotyczy bardzo różnych kontekstów. Czuję się zdradzona jako żona, czuję się zdradzona jako matka, czuję się... To bardziej mówimy o jakimś rodzaju takiego złamania normy. I to rzeczywiście może kumulować i budować to cierpienie. To spektakularne doświadczenie, podkreślam je, bo ono jest opowiadane właśnie w takim kontekście najczęściej, czyli na przykład pójście w relację z inną osobą, co już jest taką jakby zaprzeczeniem idei relacji. Druga osoba doświadczyć opuszczenia. Nie zawsze tak jest, no ale tak się najczęściej dzieje. To może być moment na właśnie to przewartościowanie tej całej sytuacji. I ja tutaj jakby trochę uchylę tego, co czym rozmawiamy w gabinecie, bo to jest jasne, że za zdradę jest odpowiedzialna jedna osoba, bo podejmuje decyzję. Ale za to, co zrobimy dalej z tą zdradą, już odpowiedzialny jest związek. Czyli dwie osoby. I to jest często moment zmiany w myśleniu i zmiany narracji w parze, bo to nie jest kwestia, kto to zrobił i umniejszanie tego, czy tłumaczenie tego, bo to odpowiedzialność po jednej stronie, która podejmuje decyzję. I kropka. Natomiast co my z tym zrobimy, to już są odpowiedzialne dwie strony. I używanie tego argumentu, my o tym piszemy w książce, bo to się zdarza, że ja pielęgnuję zdradę, pielęgnuję doświadczenie zdrady, żeby w sytuacji, która jest niewygodna dla mnie, użyć tego jako argumentu koronnego. Ty, bo ale ty mnie zdradziłeś, więc o czym ty mówisz? No, waga tego, co zrobiłeś, przekreśla wszystkie moje winy. No, jeżeli to używam jako narzędzia przeciwko, no to nie jest... No dobrze, mamy być inkluzywni. No ale załóżmy, że nie jest to przepis na związek, który nie będzie funkcjonował od kryzysu do kryzysu.
1: Chciałbym zawęzić wielkie pojęcie kryzysu do takiego czegoś, co mnie się wydaje, jest też znowu rozumiane przez wiele osób jako wynik. Kryzys jako wynik. I kryzys wynikiem kłótni. Czyli najpierw jest kłótnia, kto się wygrał, kto się przegrał i tu właśnie o to będę pytał. Kłótnie się wygrywa, przegrywa, co tu się takiego dzieje i kryzys jest wynikiem kłótni. Czyli wy mówicie o kryzysie w zupełnie inny sposób, ale przynajmniej dla części osób kryzys jest wynikiem jakiegoś działania i to takiego dość...
3: Albo zaniechania,
1: albo czegoś ktoś nie zrobił, a obiecał, a miało być tak, a nie było tak. Czyli małe, bardzo małe rzeczy, które przeradzają się w kryzys milczenie, w kryzys, nie wiem, szukanie czegoś na zewnątrz, poza związkiem. Ja nie mówię o zdradzie, tylko o takim szukaniu, nie wiem, spędzania wolnego czasu, tak? W rodzinie na przykład. Czyli kryzys jako wynik bardzo konkretnego działania i też kłótni. Jak ma się jedno do drugiego?
2: Pamiętajmy tylko, że nie każda kłótnia to jest kryzys. Nie każda zmiana
1: to
2: jest kryzys.
1: Mówię o tym, że wiele osób rozumie kryzys jako wynik kłótni, jako efekt.
2: Tak, ale rzeczywiście, jeżeli te kłótnie są

0: robi, mnie to już w ogóle nie będzie ruszać.
1: Widzimy to. To też przy stołach widzimy, jak się czasami rodziny, wielkie rodziny spotykają, no to widzą, że po prostu ludzie przyszli razem, ale tak naprawdę serio to nie do końca tak wyglądał. Ja pamiętam tutaj zawsze, że jest ta obojętność, to już jest bardzo źle, i pogarda, to już jest najgorzej, i bardzo często słyszę też, że to już jest jakby droga bez powrotu, ale dobrze.
2: No ale małe kłamstwa, małe draństwa mogą w dłuższej perspektywie doprowadzić do kryzysu, bo kryzys to, jak już mówimy o tej relacji jako przykładzie, może wynikać z zmiany postawy względem tej drugiej osoby. Ja już ją nie postrzegam jako partnera, tylko jako wroga. I używam amunicji tylko po to, żeby zniszczyć. Czyli to są osoby, które mówią, które na próbie podjęcia dialogu mówią, ale ja już ci nie ufam. Ja się boję przed tobą otworzyć, ponieważ mogę doświadczyć czegoś takiego, że to, co powiem, będzie wykorzystane przeciwko mnie. No, widzimy to w gabinecie.
1: Taka sala sądowa.
2: Tak, trochę, i to już tak. I wtedy widzimy w gabinecie, no jak próbują nas obsadzić w roli sędziego i pokazanie, czy udowodnienie.
1: A najlepiej to by chcieli. Tak?
2: Taka fantazja jest nie czymś rzadkim, że kto jest tutaj winny i naprawa, no i to też może być tak, że przychodzi związek na terapię par, ale z taką narracją, proszę mi naprawić partnera, wtedy ja będę najszczęśliwszą osobą na świecie, lub odwrotnie. Tutaj to jest niezwykle demokratyczne. No to już jest pytanie. To jest pokazanie władzy, pokazanie, kto tu rządzi. Czy to jest opowieść o związku, czy raczej o posiadaniu kogoś w bardzo określony
1: sposób? Ja tak po prostu, tak po ludzku myślę, że to strasznie musi być męczące. Strasznie męczące tak na co dzień. Wracasz do domu, wiesz, na wojnę, tak? Albo z pracy normalnie, tak po ludzku. Wydaje mi się, że to może być ciężkie. Dziękuję wam za tę książkę, ale to nie jest jeszcze ostatnie pytanie. Ostatnie będzie teraz. Większość tego nowego rozumienia słowa kryzys państwo, słuchacze, tutaj znajdziecie. Całe szczęście to kryzys. Robert Kowalczyk, Katarzyna Waszyńska, Ewa Podsiadły-Natorska. Natomiast jest jeszcze jedno rozumienie słowa kryzys, które obiecałem sobie na koniec zadać, czyli taki kryzys ogólny. Wiele osób wieszczy dzisiaj, że żyjemy w czasach permanentnego kryzysu nieosobistego, nie, że ktoś nam umarł, albo nie, że mamy dom, albo dziecko, albo coś takiego. Nie związku w kryzysie, tylko w kryzysie, tak jak na wojnie. Amerykanie są tacy, jacy są. Wojna za wschodnią granicą. Kryzys klimatyczny. Kryzys ostatnio AI nas wszystkich pozabija. 10 lat nam zostało. Ja mam wrażenie, że media zrobią z tym coś strasznego przez następną dekadę. Już się boję moich kolegów dziennikarzy. Permanentny kryzys. Nawet jest taka jednostka, kryzys klimatyczny, który powoduje lęk. I w kryzysie, no tutaj już chyba nie można mówić, że to jest jakaś szansa, tylko żyjemy w takim podgrzanym świecie. A tutaj chcemy po prostu być szczęśliwi z dnia na dzień, na co dzień. To jak wy to widzicie?
2: No widzimy to w takiej formie, że oczywiście tak jest i teraz nie możemy zaprzeć.
1: Czyli przyznajesz rację, że to się dzieje. Taka atmosfera.
2: Trochę nawiązujemy w naszej książce do Baumana i to nie bez powodu robimy, ale dajemy takie psychologiczne podpowiedzi, i tam poświęciliśmy temu cały rozdział poświęcony narzędziom, że to jest, tak jest. I trochę nie możemy zaprzeczyć tej rzeczywistości, która nas z każdej strony szturcha, ale dajemy między innymi taką podpowiedź, żebyśmy sobie nazwali, co w naszym otoczeniu, w naszym życiu jest stałe. Bo zdarza się, że są rzeczy, na które są osoby, są idee, które są dla nas osią.
0: I tutaj też, jak wybuchła wojna w Ukrainie, to bardzo wiele osób, myślę, że do ciebie też, przychodziło z takim zauważonym u siebie większym poczuciem lęku, pomimo że to bezpośrednio ich nie dotyczyło, ale właśnie obserwując w telewizji jakieś wiadomości, czuło w ogóle większy lęk dotyczący przyszłości, dotyczący swojej rodziny, związku. Tak? Nawet pamiętam taką sytuację, że osoby opowiadały i cały czas siedzę i oglądam wiadomości. I nawet jak wiem, że za 15 minut pokażą coś takiego, to będę oglądać, bo żeby mi coś nie umknęło. Mm-hmm. Tak? Ale to też, jak gdyby ten wybuch wojny, to był ten pierwszy etap kryzysu, kiedy takie były silne emocje. Im dłużej

0: dłużej trwała ta wojna, tym te emocje związane z wojną były trochę słabsze. Tak? Teraz już ludzie mniej śledzą wiadomości, co się dzieje za naszą granicą. Tak? Już nie wywołuje to tak silnych emocji. Już nawet, proszę zobaczyć, jak z pomaganiem, już nie ma takiej do końca chęci związanej z pomaganiem. Mechanizm jest też taki, że my przyzwyczajamy się do pewnych sytuacji i do przyjemnych, i do nieprzyjemnych.
1: Jakkolwiek by to nie brzmiało, tak. Trochę może przykro.
0: I
1: ale
0: oczywiście
1: tak,
0: to jest tak, że nie chcemy powiedzieć, że wojna jest szczęściem. Mhm. Natomiast tak jak mówimy też w książce, pewne rzeczy nie zależą od nas. I pewne sytuacje, które nas dotykają, nie zależą od nas. Ale od nas zależy, jak my przez nie przejdziemy. Od nas zależy, jak my je będziemy interpretować. Od nas zależy, jak my będziemy sobie z nimi radzić. Czy będziemy sięgać po pomoc, kiedy nie umiemy sobie z tym poradzić? Czy będziemy szukać wsparcia? Czy jednak zrezygnujemy i się zamkniemy w obszarze swoich lęków? Bo najgorzej, jak my się zatrzymamy, bo wtedy są lęki nasze i trudno z tego wyjść.
1: Bardzo serdecznie wam dziękuję. Robert Kowalczyk, Katarzyna Waszyńska, no i współautorka nieobecna dzisiaj Ewa Podsiadły-Natorska. Całe szczęście to kryzys, rozmowy o trudnych momentach, które zmieniają nasze życie. Bardzo inspirujące. Marcin Klimkowski, do usłyszenia za tydzień. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dobranoc.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe. Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień, wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

gorąca twych promieni. Zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni. Krąży lata senny lew, mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Minęła godzina 9:00, przy mikrofonie Wioletta Myszkowska.
3: Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
2: Czy rozumiemy to, co czytamy? Czy potrafimy korzystać z mapy, instrukcji, czy rozumiemy, jak wypełnić formularz? W czerwcu dowiedzieliśmy się, że 39% z nas w Polsce ma z tym poważne problemy. Nazywamy to analfabetyzmem funkcjonalnym. Potrafimy odczytać tekst, ale mamy problem z jego zrozumieniem czy wyciągnięciem wniosków. Jakie czynniki wpłynęły na taki wynik? Jak rozwija się takie społeczeństwo i jak się komunikuje? Czy nowe technologie będą pogłębiać ten problem, czy wprost przeciwnie, mogą pomóc w rozwiązaniu go, w podwyższeniu naszych kompetencji? No i oczywiście, jak edukować młodsze pokolenie, aby było lepsze od nas? Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Tomasz Matlingiewicz. Oczywiście czekam również na Państwa głosy, komentarze, refleksje. Tekstówki w naszej aplikacji są dla Państwa dostępne. Tekstówki, oczywiście adres mailowy wioletta.myszkowska@radio357.pl. Zapraszam.
4: Freezing cold in 8 to 9 years old.
5: You're the cold.